szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak brzytwą.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. Już dziś po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Jest 5:00. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik.
5: Więcej pieniędzy na obronność i ochronę zdrowia rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Z dyplomem do spółki Skarbu Państwa o możliwych kolejnych zatrzymaniach w sprawie Kolegium Humanum mówi prokurator generalny. TSUE odrzuca wniosek Polski o zawieszenie umowy z krajami Mercosur. Wydatki to ponad 900 miliardów złotych, dochody 695 miliardów. Rząd przyjął projekt budżetu państwa na przyszły rok. Na obronność przeznaczyliśmy 198 miliardów, czyli ponad 4,5% PKB, mówi minister finansów Andrzej Domański.
6: Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną 26 miliardów złotych względem roku 2026. Kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
5: Budżet zakłada też zmiany w podatkach, czyli podwyższenie progu o 10 tysięcy złotych i 24-procentową stawkę PIT. Pentagon potwierdził, że bada możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Informacja o tym pojawiła się w oświadczeniu wiceszefa amerykańskiego Ministerstwa Wojny. W ubiegłym tygodniu z Eldridgem Colbym rozmawiali wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zaleski. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie bazy w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co zostało zinterpretowane jako potwierdzenie, że decyzja zapadła. Możliwe są kolejne zatrzymania w sprawie Kolegium Humanum, mówi prokurator generalny Waldemar Żurek. Wczoraj zatrzymano 11 osób. Wśród nich 6 obecnych i byłych pracowników uczelni. Fikcyjne procedury nauczania miały pozwolić na wydawanie dyplomów, dzięki którym można było bezprawnie zasiadać w spółkach Skarbu Państwa, podkreśla minister sprawiedliwości.
7: Mamy kolejną odsłonę i ta sprawa jeszcze się nie kończy, dlatego że była to taka ośmiornica rozrzucona po całym kraju, ale są osoby, które współpracują z prokuraturą i pokazują, w którym miejscu dochodziło do łamania prawa i to rzeczywiście pozwala prokuratorom rozbijać tą mafię.
5: Łącznie w sprawie Kolegium Humanum zatrzymano 94 osoby. Wniosek Polski o zawieszenie umowy handlowej z krajami Mercosur do czasu rozstrzygnięcia, czy jest ona zgodna z europejskim prawem, oddalił wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Umowa, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od maja. Polska wysłała do TSUE skargę oraz wniosek o jej zawieszenie.
8: Sprawa Mercosuru jeszcze się w TSUE nie kończy, bo sędziowie w Luksemburgu badają 2 skargi na umowę. Jedną wysłała Polska, a drugą Parlament Europejski dzięki staraniom głównie polskich deputowanych. Polska jako jedyna z unijnych krajów zaskarżyła to porozumienie. Warszawa zgłosiła zastrzeżenia proceduralne, wyłączenie części handlowej z umowy i jej tymczasowe zastosowanie bez czekania na zakończenie ratyfikacji w unijnych krajach. Krytykowała też to, że w umowie nie ma tzw. klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru, a to daje im przewagę konkurencyjną nad producentami rolnymi z Europy.

0: Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Do odwołania zamknięto plaże w Ustce i okolicach. Powodem jest ropopochodna substancja, która na nich zalega. Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, mówi szefa Urzędu Miejskiego w Słupsku Anna Sędzińska.
2: Dużo tych zanieczyszczeń. Ludzie wchodząc brudzili sobie obuwie, ubrania. Tak samo było to zagrożenie dla zwierząt, ponieważ brudziły sobie łapy, więc gdzieś tam podjęliśmy decyzję, że do momentu uprzątnięcia zanieczyszczenia plaża zostanie zamknięta.
1: Zakaz może obowiązywać do końca tygodnia albo do czasu oczyszczenia plaży. Ślady zanieczyszczeń znaleziono w pasie nadmorskim od Ustki do Rowów. W Szczecinie człowiek wilkowi człowiekiem jest. Nietypowy pacjent trafił do jednego z tamtejszych weterynarzy. Młodego wilka odwołowiono w Gryfinie. Zwierzę kilka dni błąkało się po ogródkach działkowych. Lecznicę i wilka odwiedziła Aneta Łuczkowska.
3: Młody, okołoroczny wilk trafił do lecznicy w opłakanym stanie, mówi lekarz weterynarii Leonard Gugała.
4: Na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie takiego wygłodzonego, takiego zabiedzonego i myślę, że osłabiony. Wszystko idzie w tym kierunku, że ma problemy takie wrodzone, wady wrodzone i to jest coś, co go absolutnie eliminuje z natury.
3: Pojawienie się wilka nieopodal ludzi wywołało, delikatnie mówiąc, zaniepokojenie.
4: Dobrze, że było zgłoszenie, że go odłowiono. Natomiast no, niepotrzebnie się ludzie obawiali, że jest wściekły.
3: Ze względu na stan zdrowia młody wilk najprawdopodobniej nie nadążył za watahą lub został przez nią odrzucony. O jego przyszłości zdecyduje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Jest nowe przysłowie w Szczecinie. Nie siedź na działce, bo wilka dostaniesz. Trzymamy kciuki za młodego lupusa. Na pewno jakiś ogród zoologiczny zapewni mu dach nad głową. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Nie patrz na mnie wilkiem, no też dobre. 5 po 5 w plan synoptyk o tym, że rano uważajmy, szczególnie na wschodzie oraz na Pogórzu, bo tam możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. No a dziś w ciągu dnia, tak jak wczoraj, tak jak przedwczoraj, pogodnie, słonecznie, tylko na południowym wschodzie miejscami może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby i umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim, w górach świętokrzyskich oraz na Pomorzu Zachodnim porywisty, przeważnie południowo-wschodni, w górach, w Sudetach wysoko do 75 km na godzinę. A na termometrach, tak jakby temperatura codziennie ta sama, od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim oraz na Pogórzu, w centrum około 20, a najwyższa temperatura na zachodzie kraju do 24 stopni Celsjusza.
5: Trójkowy budzik.
6: 6 minut po godzinie 5.

0: Myslowic.
1: No też na dobry początek naszego budzikowego spotkania. Mówiłem, że czas zasuwa i to jak 14 minut po godzinie 5. Zapowiedzi nowego dnia, oczywiście z kartką z kalendarza w roli głównej, z kartką z kalendarza muzycznego oczywiście. Z najlepszymi życzeniami, bo dziś takich nie zabraknie. No i oczywiście zapowiedzi tego, co dziś o poranku. Po godzinie 6 w porannym zapraszamy do trójki. Pan synoptyk z prognozą pogody wielokrotnie. Państwa poranna korespondencja mailowo, telefonicznie, smsowo. Niezmiennie polecamy się na trzy sposoby, na trzy różne sposoby, by w pewien sposób zdawać relację, co po drugiej stronie radioodbiornika. Tak właśnie, YouTube i państwo również mogą nucić, śpiewać, gdzieś być może w zaciszu auta, a czemu by nie? A może obudzić sąsiadów kwadrans po godzinie 5? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Może spróbujemy razem.

jak mawia mądrość ludowa, środa minie, tydzień zginie. Ach, środa, szybciusieńko, a tu masz rach, ciach i wyskoczył nam koniec września. Środa, 30 dzień września, słońce obudzi się chwilkę po 6.30, zajdzie po godzinie 18, no a dzień potrwa niecałe 12 godzin. Dziś imieniny Zofii, Felicji, Franciszka, Grzegorza, Hieronima i Honoriusza. Wszystkim świętym.

Startującym składamy najlepsze życzenia. Drogie dziewczyny, dziś Dzień Chłopak. Także Dzień Pani z Dziekanatu. Światowy Dzień Copywritera, Międzynarodowy Dzień Podcastów. No jakby to dobrze przetłumaczyć, copywritera i podcastów. No jakoś tak chyba się to już przyjęło w języku polskim. Tak czy inaczej, dziś Międzynarodowy Dzień Tłumacza.

na dobry początek muzycznego kalendarza. Oj, tak, tak, z najlepszymi życzeniami, bowiem dziś urodziny Basi. W muzycznym kalendarzu też rok 1986, ani nam się tak strzeliła, tu proszę bardzo. Wtedy to właśnie, 30 września, rozpadła się grupa Madness. Co prawda panowie wrócili w 1999 roku, no ale gdzieś jakiś taki niesmak pozostał.

Madness. To też w muzycznym trójkowym kalendarzu. Oczywiście ze wspomnieniami. A z najlepszymi życzeniami, no to pędzimy. Bo wiemy, pamiętamy, że w 1964 roku urodził się Robbie Tuckack, amerykański wokalista i basista The Goo Goo Dolls. Też okazja do tego, by zrobić głośnie, tak nie mówiłem, ale to z takimi delikatnymi podchodami, rzecz jasna, czy to pierwsze dźwięki już słychać. Samo przez się rozumie się 25 minut. Po godzinie 5. Przepraszam, ja panu nie przeszkadzałem.

0: urodzinową. Gogo Dolls z wielką przyjemnością o tej porze. Sygnał od Państwa, budzik @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo 22373, także telefonicznie. Do muzycznego kalendarza wracamy za chwilę, za moment skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Autopromocja.
2: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
3: Zwyczajna kobieta.
2: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
4: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
2: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
3: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. Już dziś po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
1: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
7: W związku z ewentualnymi planami produkowania w Polsce rakiet Patriot warto przeanalizować naszą doktrynę wojenną, stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji. Siergiej Ławrow dodał, że kraje europejskie prowadzą wojnę z Rosją. W lipcu na szczycie NATO w Ankarze Polska podpisała porozumienie z USA, Holandią, Niemcami i Szwecją w sprawie serwisowania w Europie pocisków do wyrzutni Patriot. Trwają negocjacje, by centrum serwisowe powstało u nas. Belgia przekaże Ukrainie do końca roku 3 myśliwce F-16 w ramach przyspieszonej procedury, poinformował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podziękował Brukseli za zdecydowane działanie w odpowiedzi na brutalne ataki Rosji. Do 2028 roku Belgia ma dostarczyć Ukrainie 30 takich myśliwców. Minister obrony Theo Franken zapowiedział, że zaproponuje rządowi wysłanie wszystkich tego typu maszyn, gdy Belgia otrzyma zamówione samoloty F-35. Ustawa zakazująca reklamy i promocji alkoholu będzie głosowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zapowiedziała wicemarszałkini Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej. Na wniosek PSL-u projekt został wycofany z głosowania na ostatnim posiedzeniu.
8: Już jest po drugim czytaniu, wchodzi w trzecie czytanie.
7: Tak,
8: czyli poprawki
7: tak.
8: Nie odsyłamy do komisji i rozmawiamy o tym i damy sprawozdanie z komisji, tylko one bezpośrednio są na sali rozwiązywane, czyli marszałek czyta, poprawka taka a taka, jesteś za albo przeciw. Kluby potrzebowały czasu, głównie klub PSL zgłosił się z prośbą o to.
7: Projekt zakłada zakaz reklamy napojów alkoholowych i nocny zakaz sprzedaży w całym kraju w godzinach od 22 do 6, a kolejny serwis w Trójce o 6.
0: To już za 28 minut, a do tego czasu uważajmy rano, szczególnie na wschodzie i w Dolinach Karpackich, bo tam możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a więc jedźmy, ale ostrożnie. W ciągu dnia pogodnie, słonecznie, choć na południowym wschodzie miejscami może się chmurzyć. Wiatr słaby, umiarkowany na Pogórzu, w Górach Świętokrzyskich, na Pomorzu Zachodnim miejscami porywisty do 75 km na godzinę. Dziś od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim oraz na Suwalszczyźnie, w centrum koło 20, a najwyższa temperatura na zachodzie do 24 stopni Celsjusza.

T-Rex w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że 30 września 1947 roku urodził się Mark Bolan, brytyjski muzyk formacji, zmarł w 1977. Dzień urodzin, a właśnie ten dzisiejszy, 30 września, to także dzień urodziny Tymona Tymańskiego, muzyk miłości, Kur, a tu w muzycznym trójkowym kalendarzu dziś Tymon z tranzystorem w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami.

Tak, nawet po latach brzmi jak zupełnie niepublikowane nagranie Beatlesów, gdzieś tam odnalezione w zakurzonym archiwum. Tak właśnie. Tymon z tranzystorkami na dzień dobry w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. Ten dzień przynosi także rocznicę wydania i to 35. albumu Stas. Czwarty studyjny album Simply Red ukazał się, nie do uwierzenia, w 1991 roku.

Sygnały poranne między innymi od pana Maćka. Wcześnie rano wstający, tak, rozpoczynamy nowy dzień. Bardzo dziękuję. Od pana Stefcia, Światowy Dzień Końca Września. No tak jakoś wyszło. Pięknie, pięknie. Od pani Agnieszki też, bo propozycja była na Dzień Dobry żeby tak sąsiadów obudzić. No tak, na pewno by sąsiedzi mnie wywieźli. Swoją drogą z Międzyrzecza też gorące pozdrowienia. I dla sąsiadów również. Pan Zbyszek też na nas słuchu. Warto w Bielsku Białej posłuchać? Warto. Od pani Marii SMS-owe sygnały. Bardzo się cieszymy. Co na dzień dobry. Dziś w porannym zapraszamy do trójki. Redaktora tutaj zaczepię uprzejmie. Za chwilkę powie. Niech się wytłumaczy, co dziś przygotował. W porannym zapraszamy po szóstej. Na razie za 17. To już? To już.

0: jeszcze trochę i uwierzę w ten nasz poranny optymizm, że to takie naturalne, że nam to przychodzi, po prostu wstajemy, hop, siup i już jesteśmy w
1: Oczywiście,
0: robocie.
1: Ale tak właśnie jest. Tak. Bardzo dobry humor dzisiaj. Mm-hmm. O poranku mam.
0: Robert Grzędowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Może państwo zepsują humor redaktorowi.
1: To może być ciekawe wyzwanie, bardzo proszę. Taki proszę challenge. Próbować, proszę próbować, ale myślę, że to się nie uda. Jak humor jest dobry od rana, to już jakoś pociągniemy w ciągu...
0: No może zostaniesz w kierunku, w kierunku
1: popołudnia.
0: Dziś
1: w porannej audycji między innymi o fantastycznym podcaście będziemy mówić, nowym trójkowym podcaście.
0: A to dlatego, że dziś Międzynarodowy Dzień Podcastów, ale nie tylko.
1: Tak się składa, tak się składa właśnie. Dziś w porannej audycji także powiemy o krąglutkich misiach. Będą mi się panny.
0: Myślałem, że to.
1: Na razie więcej nie zdradzę w takim razie. Zasiałem ziarno niepewności.
0: Oj, tak.
1: No i też dzisiaj będzie wielkie słuchowisko w produkcji porannej audycji.
0: Ach, jak to zabrzmiało, po prostu Międzynarodowy Dzień Podcastu. Wielkie słuchowisko.
1: Ale tak właśnie będzie i takie wielkie misie jeszcze do tego.
0: To o sobie mówi, o swoim zespole. Tak, Robert Grzędowski po godzinie 6:00.
1: Oczywiście.
0: To już za ile? Dobrze jesteś z matmy?
1: 13:10.
0: Bardzo dobrze. Zuch, chłopak.

Chłopaki, zdaje się, w naszej skrzynce SMS-owej nasza wierna słuchaczka podsumować. Proce w kieszeni są, obdarte kolana, garść piór, autko w rączkach i te zadziorne spojrzenia. No nie wiem, czy tu są jakieś ukryte kamery, wiemy, że ściany mają uszy, ale rzeczywiście, no coś w tym jest. Dzień chłopaka, tak krótko państwo, pani scharakteryzowała. Bardzo dziękujemy. Imieniny dziś Zofii, Felicji, Franciszka, Grzegorza, Hieronima i Honoriusza. Składamy najlepsze życzenia. Jak na Hieronima jest deszcz albo go nie ma, to znamy to, prawda? Tam pod koniec września pada albo nie pada. Słońce obudzi się już za nieco ponad pół godziny, zajdzie po 18:00, noc dłuższa od dnia. No a dziś, prócz tego, że dzień chłopaka, także dzień pani z dziekanatu, no to wiadomo, druga po Bogu na uczelni. Jutro się zacznie Gaudeamus Igitur, Światowy Dzień Copywritera. Ściskamy mocno wszystkich copywriterów. Polecamy podcasty Polskiego Radia, bo dziś Międzynarodowy Dzień Podcastów. O takim wyjątkowym będziemy mówić. Po 6:00 w porannym zapraszamy. No tak to wszystko tłumaczymy, bowiem dziś też Międzynarodowy Dzień Tłumacza. O, za 9 minut 6:00.

Dzień bez Bęcków, dniem straconym albo nawet i tydzień, a może i nawet miesiąc pod koniec września w budziku. Panie redaktorze, to się mówi, że się gra taki utwór, że będzie krzyczane, śpiewane czy jakkolwiek. No, jak rozumiem, już sąsiedzi obudzeni. No dobrze, nie wiem czy zadowoleni z takiego obrotu sprawy, ale niech tam. Niech będzie na budzika. Za 5 minut o 6 serwis. Po 6 zapraszamy do trójki. Audycja poranna i Robert Grzędowski oraz jego drużyna. A my dziękujemy za dziś. Beata Wolska, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do usłyszenia. We'll be right back.

0: autopromocja.
1: To była nowa sytuacja. Cała Polska nie biało-czerwona, a biało-czarna. W 1983 roku do sklepów trafił absurdalnie wówczas drogi debiutancki album pewnego toruńskiego kwartetu. Wyprzedał się w całości, a u nas będzie połowa. Pół perfekcyjnej płyty, jaką z pewnością są nowe sytuacje zespołu Republika. Zapraszam już dziś, tuż po 19:00. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła 6:00. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis zapraszają Anna Kowalik-Brankat i Romuald Wójcik.
5: Rząd zmienia podatki, zyskać ma 3,5 miliona Polaków.
6: Planował zamach w szkole w książkach. 13-latek trafił do ośrodka wychowawczego.
5: Giganci technologii podpisali deklarację o przyszłości superinteligencji. Zobowiązali się do samokontroli. Zaczynamy jednak od informacji o kolejnym alercie RCB wysłanym do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego z powodu kolejnych ataków Rosji na Ukrainę.
6: Trzy progi podatkowe, pierwszy podwyższony do 130 tysięcy złotych. Ustawę zmieniającą skalę podatkową przyjął rząd.
5: Premier Donald Tusk przekonywał, że ze zmian skorzysta 3,5 miliona Polaków. Ustawę musi jednak podpisać prezydent, ale jego otoczenie już wcześniej sygnalizowało, że Karol Nawrocki ma zastrzeżenia.
7: Pierwszy próg podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych, drugi od 130 do 150 tysięcy z 24% stawką podatkową i trzeci próg 32% dla tych, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Dla równowagi budżetowej będą też podwyżki podatków. To w ten sposób rząd chce sfinansować zmiany, tłumaczył premier.
8: Tak się umówiliśmy z panem ministrem finansów i gospodarki, że będziemy finansowali te zmiany podatkowe z podatków, które dotyczą tych największych i najbogatszych.
7: Problem w tym, że współpracownicy prezydenta już wcześniej krytycznie oceniali propozycję zmiany progów podatkowych. Podkreślali, że jest krótkowzroczna i wprowadza zamieszanie. Donald Tusk ma jednak nadzieję, że Karol Nawrocki weźmie pod uwagę interes podatników.
8: Bardzo na to liczę, chyba że jestem naiwny.
7: Ustawą o zmianach podatkowych zajmą się teraz parlamentarzyści. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Będzie czwarta ustawa o regulacji rynku kryptoaktywów. Trzy poprzednie prezydent odrzucił.
6: Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że w nowej wersji większość przepisów będzie podobna, ale zostaną one wzmocnione przez wprowadzenie kontroli służb nad przepływami kryptowalut.
9: Wynika to przede wszystkim z tego, że jak wiemy, w przypadku aktów terrorystycznych czy aktów sabotażu, z którymi mamy do czynienia, bardzo często zleceniodawca, mówimy konkretnie o Rosji, rozlicza się z tymi, którzy bezpośrednio odpowiadają za wykonanie tego właśnie w kryptowalutach, bo jest to najtrudniej śledzić ze względu na to, że ten rynek jest nieregulowany.
5: Śledztwo w sprawie nieprawidłowości na rynku kryptowalut w związku z aferą Zonda Krypto prowadzi specjalny zespół w prokuraturze krajowej.
6: Do młodzieżowego ośrodka wychowawczego trafił 13-latek, który planował zamach w szkole w książkach. To decyzja sądu rodzinnego w Wąbrzeźnie.
5: W mediach pojawiły się informacje o tym, że chłopak był obiektem hejtu. Tym doniesieniom zaprzecza kujawsko-pomorska kuratorka oświaty Grażyna Dziedzic.
10: Może i był trochę wyobcowany, bo ma taką osobowość, natomiast nikt go nie hejtował. Młodzież ma opiekę pedagoga i psychologa. Wychowawcy również zostali poinstruowani. Trzeba z młodzieżą porozmawiać z dziećmi. No i przeciwdziałać temu, żeby się takie rzeczy nie powtarzały, więc trzeba rozmawiać o hejcie.
5: Policjanci zatrzymali 13-latka w poniedziałek rano w domu. W jego plecaku znaleźli bagnet, a w mieszkaniu także tasak.
6: Podczas przesłuchania chłopak przyznał się, że planował atak w szkole, do której chodził. Wcześniej zabił kilka kotów.
5: Szefowie największych firm technologicznych podpisali w Białym Domu deklarację o samokontroli w rozwoju sztucznej inteligencji. Donald Trump nazwał dokument moralnie wiążący.
6: Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił także zmianę nazwy sztuczna inteligencja na superinteligencja.
11: W rzeczywistości jest to jedynie niewiążąca deklaracja o samokontroli firm z tej branży poprzez wewnętrzny i zewnętrzny audyt. Podpisali ją szefowie Nvidii, Mety, Google, Anthropic, Palantiru, OpenAI, a także Elon Musk. Trump przyznał, że znaczenie deklaracji jest jedynie symboliczne. Mamy najmądrzejsze.

0: Tych ludzi na świecie, którzy pilnują się nawzajem, to są ludzie o najwyższym wskaźniku inteligencji. Osobnym rozporządzeniem prezydent USA zmienił nazwę sztucznej inteligencji na superinteligencja, argumentując, że poprzednia nazwa powodowała negatywne nastawienie ludzi do tej technologii. Trump oświadczył, że nie widzi potrzeby wprowadzania regulacji superinteligencji mimo ostrzeżeń samej branży. Według Trumpa regulacje państwowe utrudniłyby amerykańskim firmom konkurencję z Chinami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Odnaleziony po dekadach obraz Józefa Mehofera z marszałkiem Józefem Piłsudskim na tle Katedry Wawelskiej wraca do publiczności. Dzieło po raz pierwszy zostało zaprezentowane w Muzeum Historii Polski.
2: 2 lata temu obraz został odnaleziony na strychu prywatnego domu w Warszawie. Płótno było zwinięte w rulon i znajdowało się w bardzo złym stanie.
1: Kilka miesięcy trwała konserwacja, mówi Marlena Koczorowska, konserwatorka dzieł sztuki.
3: Najważniejsze jest dobrze rozpoznać obiekt. Kiedy czekamy na odpowiedzi z laboratoriów, zobaczymy pierwsze zdjęcia w ultrafiolecie i podczerwieni, kiedy możemy naprawdę dogłębnie poznać obraz i go zrozumieć. Dopiero wtedy można go, mówiąc w naszym żargonie, też leczyć.
2: Obraz można oglądać w Muzeum Historii Polski.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza prawie w całym kraju jest dobra, miejscami bardzo dobra.
2: Około 30% energii pochodzi z elektrowni wiatrowych, obowiązuje niemal 90 ostrzeżeń o suszy hydrologicznej.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Dokument moralnie wiążący. Mocne słowa jak na Donalda Trumpa, czyli na zachodzie bez zmian. I w pogodzie też bez zmian lub prawie bez zmian. Znów przewaga słońca nam się szykuje. Chociaż po południu na zachodzie i północy kraju już chmur na niebie może być więcej, ale nie deszczowych. No i znów będzie ciepło od 18 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 25 na zachodzie kraju. Dzień dobry. Środa, 30 września, dzień chłopaka, dzień tłumacza, dzień archiwisty, copywritera i muzyki country. Ach, i jeszcze Międzynarodowy Dzień Podcastów, co wyjątkowo nam dziś pasuje. No tyle okazji do świętowania. Zaczynamy piękną środę.

0: T-Love w Trójce. Jest 6:10 i ważna informacja dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Znów o poranku dostali państwo alert RCB. Taki. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. W takim składzie witamy państwa o poranku. Dziś powiemy o podcaście, fantastycznym podcaście, nowym podcaście Trójki. Padnie też słów kilka o znakach drogowych, no i krąglutkim misiom się przyjrzymy.
2: 12 misiów walczy o głosy publiczności, by stać się tym najgrubszym i ulubionym.
3: W samym parku żyje ponad 2200 niedźwiedzi brunatnych. Warunki do tycia mają idealne.
0: To może być okazja na wspaniały cytat. Puchatku? Tak, prosiaczku? Nic, tylko chciałem się upewnić, że jesteś. Dzisiaj u nas misie, znaki drogowe, podcast, a do tego jeszcze słuchowisko i stałe punkty programu. Zapraszamy do Trójki. Do 9:00.

To Jordan Rakey i Tom McFarland, Easy to Love. O, a tego dawno nie grali w porannej audycji Szum Kaśki Nowackiej na kwadrans po parzystej w tym przypadku. Za chwilę powiemy o propozycji dodatkowych oznaczeń przy odcinkowych pomiarach prędkości, a jakby co, numer 2 2 7 3 tradycyjnie jest do Państwa dyspozycji.

0: Rzadko tak w życiu bywa, muszą państwo przyznać, a w polityce to już w ogóle, że jest jakaś zapowiedź, obietnica, a później bardzo szybka realizacja. No ale jak się okazuje, można. Senator Krzysztof Kwiatkowski zaproponował jakiś czas temu wprowadzenie nowego znaku drogowego, a Ministerstwo Infrastruktury właśnie rusza z tym projektem. W ramach testu badania na naszych drogach pojawi się znak przypominający, z jaką maksymalną prędkością można jechać w trakcie odcinkowego pomiaru prędkości. Tablice konkretnie zawisną na bramkach wjazdowych, na takie fragmenty tras szybkiego ruchu. O szczegółach Kuba Witkowski.
1: Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki...
2: Na polskich autostradach.

0: padach na polskich drogach ekspresowych pojawi się nowy znak.
1: Obiecał na swoim profilu Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury, a mowa o znaku odcinkowy pomiar prędkości. Ale, pojawia się na nim mały dodatek, znaczek z obowiązującym ograniczeniem. Wygląda więc na to, że senator Krzysztof Kwiatkowski, pomysłodawca, dreptał do resortu infrastruktury, dreptał i wydreptał.
2: Wyeliminuje to gwałtowne manewry kierowców, na przykład gwałtowne czy hamowanie, czy później przyspieszanie. Więcej, podniesie to płynność jazdy.
1: Bo senator zauważył, że duża część kierowców znów, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, na widok odcinkowego pomiaru prędkości przesadnie zwalnia. No i stąd pomysł.
2: To, co ja zaproponowałem, to przypomnienie o przepisach.
1: Tłumaczył się w Polskim Radiu Łódź, bo przeciwników rozwiązania jednak nie brak.
3: Nie widzę w tym jakiegoś olbrzymiego problemu na polskich drogach.
1: Kwituje Łukasz Zboralski z portalu BRD24.
3: Żeby ten brak wiedzy kierowców, no bo muszą wiedzieć, że są na autostradzie czy drodze ekspresowej, ile tam można maksymalnie jechać, powodował jakieś komplikacje na polskich drogach.
1: Są i tacy, co zwracają uwagę, że na tej samej drodze obowiązują też różne ograniczenia. Nie każdy samochód może bowiem jechać z maksymalną prędkością, od ciężarówki, auta z przyczepami czy autobusy. Wreszcie sama forma wprowadzenia znaku. Test, badanie budzi tu wątpliwości.
3: Po prostu wolałbym, żeby politycy nie oszukiwali, tylko powiedzieli, że chcą zrobić coś dla kierowców, żeby oni byli zadowoleni, no i że zmieniają znak. A ponieważ do zmiany znaku trzeba by było zmieniać całe rozporządzenie, to szukają takiego wymyku, że nazywają to projektem badawczym, więc mogą po prostu bez zmiany prawa doklejać coś na znakach.
1: I pewnie na koniec okaże się, że to działa. No bo jakby inaczej, skoro badania i tak pokazują, że na odcinkowych pomiarach prędkości kierowcy jeżdżą dużo spokojniej.
4: Kuba Witkowski o tej sprawie opowiedział, a ja pytam, czekając na dodatkowe oznaczenia na trasach szybkiego ruchu, czy dodatkowe znaki mogą poprawić bezpieczeństwo? Państwa zdaniem. 2 2 7 3 oczywiście do Państwa dyspozycji. Staszek Perzyna czuwa przy telefonie.

0: Arctic Monkeys, Do I Wanna Know w trójce. Mamy 25 minut po szóstej i mówimy dzień dobry.
1: Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska. Od 2018 roku prowadzę jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce. Podcast True Crime, Piąte nie zabijaj.
2: A ja nazywam się Kamil Bałuk. Jestem dziennikarzem. Piszę i redaguję książki non-fiction. Dlaczego słyszycie nas razem?
0: No właśnie. Odpowiedź po 6.30.

0: autopromocja.
1: Proza czytana w Trójce od poniedziałku do czwartku o nowej porze, o 11.50.
2: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
3: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
2: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę.
3: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.

0: Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 11.50.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6.30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
11: Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. To alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W ataku na Kijów w nocy zginęło dziecko. Trzy inne osoby odniosły obrażenia, poinformował szef administracji wojskowej. Tymur Tkaczenko dodał, że uszkodzone zostały też domy, magazyny i samochody. Straż Miejska będzie miała większe uprawnienia wobec kierowców, którzy łamią przepisy. Chodzi m.in. o jazdę pod prąd, po drodze dla pieszych czy zaśmiecanie drogi. Projekt nowelizacji ustawy przygotował resort spraw wewnętrznych. Większe uprawnienia będą też dotyczyły interwencji w sprawach gospodarki komunalnej czy usuwania odpadów na terenie kontrolowanej nieruchomości, a także legitymowania, ujęcia osób stwarzających zagrożenie i ustalania tożsamości. Gościem Trójki o 8.13 będzie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Miej serce, ale i patrzaj w serce. Odpowiedzi na wiele pytań można znaleźć na portalu kardiologia.gov.pl w Narodowym Instytucie Kardiologii w Aninie. Zainaugurowano nową platformę poświęconą zdrowiu. To rzetelne źródło informacji, mówi wiceministra Katarzyna Kęcka.
12: Zaczynając od zdrowego odżywiania, od aktywności fizycznej, ale też od tych informacji, w jaki sposób dbać o siebie, jakie badania wykonywać, to też jest taka platforma wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami a pacjentami i ich rodzinami. Pacjenci zadają pytania, a eksperci odpowiadają.
11: Portal powstał w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. Kolejny serwis, Trójca o 7.
10: Piękne mamy lato w końcówce września. Dziś będzie od 18 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 25 na zachodzie kraju, w centrum 21. A to wszystko przy bezchmurnym lub prawie bezchmurnym niebie. Bezchmurnym. Pomny swoich wczorajszych przygód powiem więc tak. Około 17 słońce będzie świeciło prosto w oczy i to bezwzględnie. W samochodzie warto mieć okulary przeciwsłoneczne. One poprawią bezpieczeństwo na drogach. A czy więcej znaków poprawi to bezpieczeństwo? Jak na przykład testowane dodatkowe oznaczenia dopuszczalnej prędkości przy odcinkowych pomiarach prędkości? To już pytanie do Państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy. Za 27 minut siódma, teraz Madonna w Trójce. I Vogue.

0: Czy więcej znaków na drogach poprawi bezpieczeństwo? Pytamy o to, bo testowane są dodatkowe oznaczenia dopuszczalnej prędkości przy odcinkowych pomiarach prędkości właśnie. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy krajem jako Polska, który posiada najwięcej znaków drogowych w Europie. Po prostu jest ich dużo. A droga, którą poruszamy się, typu autostrada czy droga ekspresowa, jest drogą, na której potrzebujemy się szczególnie skupić, więc myślę, że dajmy szansę na to, żeby ktoś prowadził spokojnie ten samochód do celu.
0: A z drugiej strony?
2: Są takie odcinki drogi jak na przykład droga krajowa 88 na Śląsku, gdzie na jednym odcinku, na dość krótkiej odległości, są dwa różne ograniczenia prędkości, 70 i na przykład 90 km na godzinę. To są dwa różne odcinkowe pomiary prędkości i kierowcy tam nie wiedzą w końcu, jak jechać. Podobnie jest za Wrocławiem na autostradzie A4, gdzie jest i 140, i 110, więc są różne te prędkości i to dodatkowo usprawni.
0: Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy.

0: Martini Polisi, Melinda w Trójce. Jedna z nowości na naszej antenie. Jest 6.42, dziś środa, 30 września. To Międzynarodowy Dzień Podcastów i to się znakomicie składa. Mają państwo plany na wieczór? Bo mamy propozycję. Nie do odrzucenia zabrzmiałoby groźnie, ale w sumie będzie groźnie, bo dziś o 20 w Trójce premiera podcastu, który, tak myślę, niczym magazyn kryminalny 997 przed laty, wciągnie nas w rozwiązywanie kryminalnej zagadki.
1: Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska. Od 2018 roku prowadzę jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce. Podcast True Crime, Piąte nie zabijaj. Jestem także redaktorką prowadzącą Newsweek magazyn kryminalny.
2: A ja nazywam się Kamil Bałuk. Jestem dziennikarzem. Piszę i redaguję książki non-fiction. Dlaczego słyszycie nas razem?
1: Poznaliśmy się w 2016 roku w Polskiej Szkole Reportażu. Ja byłam studentką, Kamil opiekunem roku. Nasze drogi połączyły się kilka lat później, kiedy dostałam propozycję stworzenia audioserialu śledczego, w którym warsztatowo miał mnie wesprzeć właśnie Kamil.
2: Z tamtego projektu w zasadzie nic nie wyszło. Chociaż nie wiem, czy można tak powiedzieć, bo oto jesteśmy i przedstawiamy wam efekt naszego 5-letniego śledztwa, które sprawiło, że się zaprzyjaźniliśmy.
1: I być może rozwiązaliśmy niewyjaśnioną sprawę zabójstwa z 1983 roku.

0: Słuchacie śledztwa reporterskiego Zwyczajna kobieta. Odcinek pierwszy. Niezwyczajna sprawa.
1: Ten odcinek pierwszy dziś o 20 w Trójce. Justyna i Kamil rozpoczną swoją opowieść. Będziemy jej słuchać przez 10 tygodni w środy i będziemy wracać do lat 80. odwiedzając Dolny Śląsk. True Crime na antenie Trójki. Zaprasza duet Mazur Kudelska i Bałuk, a więcej na ten temat na naszej stronie internetowej trójkapolskieradio.pl. Swoją drogą, stronie w nowej odsłonie. Kto jeszcze nie był i nie zaglądał, no to właściwie jest okazja. 16 minut zostało do godziny 7. Tu Trójka i audycja poranna. Teraz Peter Bjorn and John, Young Folks.

Przegwizdane? Nic z tych rzeczy. Po pierwsze, dziś o 20:00 premiera podcastu Zwyczajna Kobieta, True Crime w Trójce. Nie możemy się doczekać. Przy okazji tej premiery zapraszamy Państwa na radiowe spotkanie z autorami. To dziś wieczorem, a jutro wieczorem już oko w oko. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałuk opowiedzą o pracy nad rozwiązaniem kryminalnej zagadki sprzed 40 lat. Mamy wejściówki na to spotkanie. Wystarczy się zgłosić do Staszka Perzydy. 2 2 i 7 3. Spotkanie jutro wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie wiem.

0: Dwie dwójki i siedem trójek. Dzwonią Państwo w sprawie dodatkowych oznaczeń ograniczenia prędkości przy odcinkowych pomiarach prędkości. Zapraszamy.
1: Moim zdaniem wcale nie byłoby to takie głupie, ponieważ niektórzy ludzie naprawdę nie wiedzą, jak jeździć.
0: Choć powinni wiedzieć, jakie obowiązują ograniczenia, na przykład na drogach szybkiego ruchu.
2: Więcej znaków powiększy tylko chaos. No, one są w większości ustawione bezmyślnie przez zarządców dróg. Nie patrzą na to, co stoi, ustawiają kolejne. Moja propozycja? Zdjąć wszystkie znaki.
0: Nie wiem, czy nie zbyt kategoryczna. 8 minut pozostało do 7. Czas na cykl Piotra Łodeja.
3: News albo fake news.
4: Nie tak dawno doszło do wycieku danych medycznych z MyDoktor, obejmujący potencjalnie miliony Polaków. Kilka dni temu zaatakowany został system przetwarzający dane pacjentów jednego z producentów oprogramowania dokumentacji medycznej. A wczoraj po południu wyciekły dane wrażliwe tysięcy firm popularnego systemu do fakturowania online. Naszym gościem jest Marcin Mazur, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry, witam w Trójce.
5: Dzień dobry.
4: Myślimy sobie, no tak, kilkanaście godzin temu usłyszeliśmy o kolejnym groźnym wycieku, być może naszych danych. Na pewno nie powinno do tego dojść, ale co ja mogę z tym zrobić? Co dla zwykłego pacjenta, właściciela firmy, księgowego oznacza właśnie ta informacja tu i teraz?
5: Że powinniśmy być jeszcze bardziej ostrożni niż do tej pory, bo będzie nam łatwiej przejść do kolejnego działania i takiej obrony przed cyberprzestępcami, że będziemy po prostu weryfikować informacje, które do nas docierają.
4: No, nie uspokoił pana. Mamy się czego obawiać? Powinniśmy do takich informacji przywyknąć? No właśnie, jak reagować?
5: Takich informacji niestety będzie coraz więcej wycieków danych i musimy zakładać, że one będą nas również dotyczyć. To powoduje, że nasza codzienna uwaga, codzienna czujność na różnego rodzaju wiadomości, SMS-y, maile powinna być zwiększona i powinniśmy po prostu nie reagować tak szybko, jak do tej pory reagowaliśmy na pewne komunikaty i pewne wiadomości.
4: O tym niezmiennie przypominamy, ale jaki mamy wpływ na taki wyciek jak ten sprzed kilku dni z firmy produkującej oprogramowanie dokumentacji medycznej?
5: Na to niestety nie mamy żadnego wpływu. Mamy natomiast ogromny wpływ na to, czy cyberprzestępcom uda się zrobić coś z tymi danymi. Jeżeli będą chcieli wykorzystać je przeciwko nam, stworzyć jakąś kampanię phishingową, wyłudzić od nas pieniądze, wyłudzić od nas więcej informacji, to możemy po prostu naszą świadomością, naszą weryfikacją

0: takich informacji, utrudnić im działanie.
1: A jak sprawdzić, czy informacja o rzekomym wycieku naszych danych medycznych jest prawdziwa, a nie jest fejkiem albo kolejną próbą wyłudzenia?
0: Jedyną taką sprawdzoną metodą będzie osobisty kontakt z placówką, która informuje nas o tym, że nasze dane wyciekły, i weryfikowanie tego osobiście w placówce.
1: Co każdy z nas powinien zrobić jeszcze dziś? Jakie byłyby te, powiedzmy, trzy kroki?
0: Zastrzeżenie PESEL-u, nie klikanie w linki ani nie oddzwanianie na numery telefonu, które są nam podsuwane, oraz zasada 3 razy W, czyli weryfikujemy, weryfikujemy i jeszcze raz weryfikujemy informacje.
1: Dziękuję za ten fragment rozmowy. Przypomnę, naszym gościem jest Marcin Mazur, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa.
0: Dziękuję.
1: A ciąg dalszy w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę

0: U każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła już siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
4: Alarm na wschodzie Polski i myśliwce w powietrzu to reakcja na rosyjski atak na Ukrainę.
5: Prezydent blokuje nominację szefa SOP, odrzucił kandydaturę pułkownika Tomasza Jackowicza.
4: Trzy medale dla polskich uczniów na Światowym Konkursie Umiejętności Zawodowych w Szanghaju.
5: Polskie myśliwce w powietrzu w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. RCB wysłało alert do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego.
4: Działania mają charakter prewencyjny, powiedział nam rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
6: Była konieczność poderwania lotnictwa po to, by zabezpieczyć przestrzeń powietrzną na wschodzie Polski. Również nasze systemy osiągnęły stan wyższej gotowości.
5: Tymczasowo zamknięte zostały lotniska w Lublinie i Rzeszowie.
4: Rosjanie w nocy i nad ranem dokonali zmasowanego ataku na Kijów i obwód kijowski. Według wstępnych danych zginęły 3 osoby, w tym dziecko, kolejnych 7 zostało rannych.
5: Oto jak reagować na alerty RCB, zwłaszcza podczas ataków powietrznych, dopytują przedsiębiorcy.
4: Dlatego powstanie poradnik dotyczący reagowania w pracy na alarmy lotnicze. Wytyczne przygotuje Państwowa Inspekcja Pracy.
7: Mieszkańcy, zwłaszcza województw przy granicy z Ukrainą, dostają alerty RCB nie tylko w domach, ale także w pracy lub w drodze do pracy.
8: Powinniśmy się udawać do schronów, tak? Ale czy ktoś wie, gdzie są schrony?
7: Pyta prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na Lubelszczyźnie, Leszek Kędzierawski.
8: Pracodawcy powinni dostać ewentualnie informacje, gdzie mają się udawać z pracownikami albo gdzie wysyłać pracowników.
7: Zdaniem prezesa związku firmy powinny wiedzieć, który alert daje podstawy do wstrzymania pracy, a który oznacza ewakuację. Ostrzeżenia są różne, podkreśla rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
9: Informacja o rosyjskim ataku na Ukrainie i o działaniach polskiego lotnictwa różni się od ostrzeżenia, w którym podawane są konkretne zalecenia znalezienia bezpiecznego miejsca. Jeżeli wiadomość zawiera takie zalecenie, należy się do niej bezwzględnie zastosować.
7: Poradnik przygotowywany przez Inspekcję Pracy ma odpowiadać na najważniejsze pytania pracodawców, ale także pracowników. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
5: Jest ostateczna wersja budżetu na przyszły rok. 970 miliardów złotych przewidziano na wydatki. Dochody mają wynieść 695 miliardów.
4: Na obronność pójdzie 198 miliardów złotych, powiedział minister finansów Andrzej Domański.
10: Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną 26 miliardów złotych względem roku 2026. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
5: Projekt budżetu zakłada też zmiany w podatkach. Próg podatkowy będzie podwyższony o 10 tysięcy złotych. W planach jest także nowa 24% stawka PIT.
4: Prezydent nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa SOP. Przekazał premierowi negatywne stanowisko w tej sprawie.
5: Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz napisał na X, że Karol Nawrocki pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.
4: Pułkownik Jackowicz pełnił obowiązki szefa SOP po tym, jak minister Marcin Kierwiński wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił generała brygady Radosława Jaworskiego. Szef MSWiA będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
5: W serwisie pytania o ceny paliw, bo te cały czas rosną.
4: Jak tylko prezydent podpisze ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, rząd od razu uruchomi program CPN, deklaruje minister energii Miłosz Motyka.
11: Cena paliwa będzie niższa, na pewno, jeżeli pan prezydent podpisze tę ustawę. No to jest ponad 1 zł, zależnie od cen hurtowych, na litrze. Więc to jest istotna zmiana. Udowodniliśmy zresztą, że potrafimy przygotować rozwiązanie, które obniża ceny. Nasi poprzednicy tak obniżali ceny, że rosły marże i dochody Orlenu.
5: Pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Z 3 medalami wrócili polscy uczniowie z największego na świecie konkursu umiejętności.

0: umiejętności zawodowych World Skills Shanghai.
1: W zawodach wzięli udział uczniowie i absolwenci szkół branżowych i techników z kilkudziesięciu krajów.
2: Budownictwo cyfrowe, gotowanie oraz instalacje sanitarne i grzewcze. To w tych konkurencjach polscy uczniowie zdobyli medale doskonałości, potwierdzając swój talent i precyzję. Jak mówi Tomasz Krześniak z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zawody w Szanghaju były przygotowane z olbrzymim rozmachem, a uczestnicy z kilkudziesięciu krajów całego świata robili co mogli, by stanąć na podium.
3: Każdy z tych tysiąca ponad 500 zawodników, który tutaj przyjechał, przyjechał po to, żeby wygrać.
2: Dzisiaj reprezentanci Polski spotkają się z ministrą edukacji, ale już wiadomo, że z takimi osiągnięciami mają szeroko otwarte drzwi do pracy w najbardziej prestiżowych firmach w swoich branżach. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na zegarach 5 po 7, a w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Czas na sport.
6: Potwierdzam, co za seria piłkarzy reprezentacji Hiszpanii. Wczorajszego wieczora zeszli z boiska niepokonani po raz 40 z kolei. Powiedzieć niepokonani w tym przypadku byłoby ujmą. Rozbili w Sewilli Chorwację 4-1. Bohaterem meczu został zdobywca dwóch bramek Lamine Yamal. W innym meczu dywizja w Lidze Narodów Czesi w Pradze, grając ponad godzinę w 10, przegrali z Anglikami 0-2. Ze spraw tenisowych błysnął Jan Zieliński. Nasz deblista i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali w finale turnieju w Chengdu w Chinach Szweda Goransona i Amerykanina Galloway'a 7-6 i 7-5 i mogli cieszyć się z pierwszego wspólnie wywalczonego tytułu.
7: Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu wydarzeń dzisiaj. Pierwszy set był na sam styk, udało się go obrócić, a w końcówce drugiego seta coś kliknęło w powietrzu i ostatnie 10 punktów poszło w naszą stronę, więc naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi i jak kończyć współpracę do tego w ten sposób.
6: Jak słyszeliśmy od Jana Zielińskiego, obecny sezon jest ostatnim, myśląc o wspólnych występach z Johnsonem, a w finale gry pojedynczej w tym samym turnieju powinęła się noga Hubertowi Hurkaczowi. 4-6, 6-7 uległ Hiszpanowi Alejandro Dawidowiczowi Fokinie. W tiebreaku drugiej partii nasz najlepszy tenisista nie wykorzystał czterech piłek setowych. Kończymy jak zaczynaliśmy piłką. Wygląda na to, że Manchester City będzie miał poważne kłopoty. 3 lata temu klub został oskarżony o ponad setkę naruszeń zasad finansowych w Premier League. Chodziło m.in. o ukrywanie źródeł przychodów, zawyżanie ich, obniżanie z kolei faktycznych kontraktów zawodników. Sprawę przez 3 lata badała specjalna komisja rozgrywek o Mistrzostwo Anglii i uznała wczoraj, że klub jest winien literalnie wszystkim wynaturzeniom. Decyzja okaże zapadnie w późniejszym terminie. The Citizens mają prawo odwołać się do 2 października. I zacząłem chrypieć. I już zapowiedzieli, że to zrobią. Grozi im jednak nawet degradacja do niższej ligi. Ujemne punkty wydają się w każdym razie pewne jak w banku.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Ale to taki przejęty jesteś tą sytuacją w Manchester City?
6: Nie, specjalnie, wiesz, ja nie lubię, jak są niesmaczne, nieduże pieniądze od arabskich szejków w klubach.
5: O, właściwie to się zgadzamy w tej kwestii. W pogodzie bez zmian lub prawie bez zmian znów przewaga słońca nam się szykuje, chociaż po południu na zachodzie i północy kraju chmur na niebie może być więcej, ale nie deszczowych. Znów będzie ciepło, podobnie jak wczoraj, od 18 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 25 na zachodzie.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Zapraszamy do reklamy. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Żegnamy reklamy.
5: Na zegarach 9 po 7.
9: Zapraszamy do Trójki.
5: Zapraszamy do 9, a w tej godzinie naszego spotkania powiemy o krąglutkich misiach oraz zaprosimy Państwa na słuchowisko Niespodziankę. Teraz Edyta Bartosiewicz i Szał.

0: I jak? Ogarnął państwa? Szalejmy oczywiście, szalejmy, ale nie na drogach. Czy więcej znaków poprawi bezpieczeństwo na drogach? Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało testy dodatkowych oznaczeń dopuszczalnej prędkości przy odcinkowych pomiarach prędkości. 2 2 7 3.
1: Nigdzie nie trzeba zwalniać. Jeżeli jedziemy do 140, no to się puścimy. Jak jest znak 100, to jedziemy do 100. Po prostu jedźmy zgodnie, panowie, z przepisami.
0: I panie. Panie też zgodnie z przepisami. Jest 7:13, czas na piosenkę Dnia w Trójce i to jest propozycja wyjątkowa. Morten Harket, lider grupy AHA, wraca z pierwszym solowym materiałem od 12 lat, a w utworze Hold Me zaprezentuje się z córką Tomin.

0: osobisty powrót, bardzo intymny powrót Mortena Harketa, który z córką Tomin śpiewa utwór Hold Me, naszą piosenkę dnia. Morten Harket powraca z pierwszym solowym materiałem od 12 lat i to rok po tym, gdy poinformował o chorobie Parkinsona i związanych z nią problemach z głosem. Jesień w kalendarzu już mamy, ta pogodowa zapewne się zbliża, a później przyjdzie ten dzień, w którym po raz pierwszy zamarzymy o zapadnięciu w sen zimowy. Proszę nie zaprzeczać, przyjdzie ten dzień. Ale jak się okazuje, nie jest to takie łatwe, jak może się wydawać. Taki niedźwiedź brunatny, który w sen zimowy umie zapaść, zużywa średnio 4000 kalorii dziennie podczas właśnie tego snu, więc potrzebuje solidnie utyć, by w spokoju przespać zimę. W Parku Narodowym Katmai na Alasce ten proces tycia oceniany jest przez internautów z całego świata, by w ramach Fat Bear Week, tygodnia grubych misiów, wybrać najpiękniej utytego misia.
1: Tydzień grubego misia zaczął się 12 lat temu. Był to pomysł jednego z pracowników parku.
2: Tomat Johnson, odpowiedzialny za konkurs w Parku Narodowym Katmai na Alasce.
1: 12 misiów walczy o głosy publiczności, by stać się tym najgrubszym i ulubionym.
2: W samym parku żyje ponad 2200 niedźwiedzi brunatnych. Warunki do tycia mają idealne. W górę rzeki Brooks, w sercu parku, co roku miliony dzikich łososi słodkowodnych pnie się w górę rzeki, by złożyć jaja.
1: Jeden łosoś ma około 5000 kalorii. Rekordzista w ciągu 5 godzin był w stanie zjeść ponad 40 ryb.
2: Podczas takiego obżarstwa niedźwiedzie potrafią tyć nawet do 2 kg dziennie. Całe zjawisko można oglądać 24 godziny na dobę w internecie.
1: Wzdłuż rzeki Brooks mamy obraz z 8 kamer, który można podglądać na stronie explore.org. Co roku ponad 11 milionów ludzi ogląda poczynania niedźwiedzi.
2: Jest co oglądać. W końcu chodzi o walkę o pożywienie.
1: Ponad milion osób głosuje na niedźwiedzie podczas Fat Bear Week.
2: A jest na kogo? Dla zdywersyfikowania uczestników, przyrodnicy i pracownicy parku wybierają 12 misiów spośród matek z małymi, dorodnych samców oraz młodych, które jednocześnie rosną, jak i dyją. Każdy miś ma swoją niepowtarzalną historię. Na przykład zwycięzca z poprzedniego roku, Chuck.
1: Rok zaczął od 2 poważnych kontuzji, złamanej łapy i żuchwy. Biedny Chuck. Ludzie bali się, że umrze, ale mimo tych przeciwności losu wciąż zrobił się taki wielki i gruby. Był w stanie normalnie jeść łososia. Niesamowite.
2: W tym roku Chuck szybko odpadł z rywalizacji. Do finału trafiła samica 910, która wraz ze swoim siostrzeńcem i synkiem stanowią zgrane trio łowieckie. Po drugie

0: stronie konwencjonalny samiec Backpack, który w mediach społecznościowych ma sporo zwolenników. Po prostu przytył na medal.
1: Kto wygra? Kto wygrał, proszę państwa, bo rozstrzygnięcie tego konkursu na najpiękniej utytego misia miało miejsce dzisiaj o 3 w nocy czasu polskiego. Sprawdziliśmy i po tygodniu zaciętej rywalizacji zwycięzcą tego konkursu został znany ze spokojnego usposobienia Backpack. Zdobył ponad 100 tysięcy głosów. Można wpisać Backpack Bear w internecie. Potwierdzą tylko państwo to, co powiem teraz. Dobrze mu z pyszczka patrzy. A tym tematem zajął się Misiek Kowarski. Mamy 20 po siódmej, teraz Ewa Koc, czyli Błażej Król, Dawid Tyszkowski i Zabierz Mnie. Może na przykład zabierz nam małe co nieco.

0: Wychodzi na to, że państwo są za, a nawet przeciw, gdy mowa o dodatkowych oznaczeniach na drogach. Ministerstwo Infrastruktury zabrało się za testy dodatkowych oznaczeń dopuszczalnej prędkości przy rozpoczęciu odcinkowych pomiarów prędkości. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: W obecnej dobie, gdzie każdy kierowca przed sobą ma telefon, nie ma takiej potrzeby, dlatego że na każdym telefonie mają dozwoloną nawigację. Informacja się wyświetla o dopuszczalnej prędkości na danym odcinku. Ja myślę, że będzie to dodatkowe wyrzucenie pieniędzy. Ktoś, kto jeździ często, ma pełną świadomość, na jaką drogę wjeżdża, jaka jest tam dopuszczalna prędkość, a przypadkowi kierowcy, jeżeli będą chcieli skorzystać, proszę bardzo, aplikacje o tym nas informują. Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo, aplikacje, nie trzeba więcej znaków. Czy na pewno?
2: W ogóle ulice polskie są niedoznakowane. Przy pasach duże oko i strzałki i coś migającego, żeby patrzeć w prawo w lewo. Potem na ścieżce rowerowej prędkość rowerów oznakowano. I dla pieszych też, żeby było porówno. Nie mówię o hulajnogach, więc to jest taki mój projekt i uważam, że w ogóle my pijemy sobie rano kawę, a nam znaki wymyślają, więc to dzieła ludzie, naprawdę.
0: Czy większa liczba znaków wpływa?

Nie na bezpieczeństwo na polskich drogach. Takie pytanie do Państwa o poranku mamy i zapraszamy do trójki. Dwie dwójki i siedem trójek. Teraz Chapel Roan, Good Luck Babe, 24 minuty po siódmej.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1000.

0: 1799 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę będzie 7:30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
3: NATO potępiło retorykę nuklearną Rosji w dokumencie wysłanym do sojuszu. Moskwa wyraziła w nim sprzeciw wobec tego, co uznała za prowokacyjne działania wobec obwodu królewieckiego. Rosja jest gotowa użyć całego swojego arsenału w celu obrony swojego terytorium, jeśli państwa NATO podejmą próbę odizolowania regionu od reszty naszego kraju, napisano w dokumencie. Wykorzystywanie taktyk hybrydowych jest oznaką desperacji, ale nie powstrzyma nas przed dalszym wspieraniem Ukrainy, przekazała rzeczniczka NATO Alison Hart. Fatima Zahra El Mansouri została pierwszą w historii Maroka szefową rządu. Jej partia Autentyczności i Nowoczesności zwyciężyła w wyborach we wrześniu. Według cytowanego przez Le Monde politologa Mustafy Sehimiego ta nominacja ma przełomowy charakter. El Mansouri zostanie drugą kobietą na takim stanowisku w świecie arabskim po Tunezyjce, Naili Bouden. Jest też jedną z najmłodszych szefów rządów w historii Maroka. Jedno oko teraz na lasy w poszukiwaniu grzybów. Sanepid i Lasy Państwowe prowadzą akcję Bezpieczne Grzybobranie. O dekalogu grzybiarza przypomina Grzegorz Chudzik z Sanepidu. Jeden z punktów mówi o tym, aby nie próbować surowych, gdyż trujące mogą być bardzo smaczne.
4: Osoby, które doznały zatrucia humorem sromotnikowym, mówią o jego bardzo łagodnym, przyjemnym smaku. To zachęca do spożycia, natomiast jest to śmiertelnie niebezpieczne.
3: Grzegorz Chudzik zwraca też uwagę na ubranie, które powinno zabezpieczać przed ukąszeniem owadów i żmii. Najlepiej założyć wysokie buty trekkingowe albo kalosze. A pewnie mogą też być oficerki. Kolejny serwis Trójce o 8:00.
5: Pokaż, jak to było w tym Maroku.
6: W czym? W Maroku?
5: Partia Autentyczności.
6: I Nowoczesności.
5: To brzmi jak oksymoron jednak, mimo wszystko.
6: Autentycznie nie znaczy automatycznie, że nowoczesne.
2: Tak, Romuald Wójcik wraca o 8:00, za nią Kowalik Brankati w serwisie, a teraz Sylwia Zadrożna i Ekonomia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, zapraszam. Blisko 200 miliardów złotych na obronność i ponad 270 miliardów na ochronę zdrowia. Takie wydatki znalazły się w przyjętym przez rząd projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. Rząd przewiduje, że deficyt budżetu państwa wyniesie ponad 5% PKB.
8: 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi.
7: Mówił Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao S.A., a minister finansów i gospodarki poinformował, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne, takie jak 800+, aktywny rodzic i dodatkowe emerytury. Przedsiębiorców czekają dwie ważne zmiany. Od jutra wszystkich obejmie obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń, dlatego trzeba go założyć najpóźniej dziś. Za miesiąc zmienią się z kolei zasady zakładania działalności. Od 1 listopada wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl lub aplikacji mObywatel. Dziś mija 65 lat od powstania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jej zadaniem jest wspieranie światowego postępu gospodarczego i handlu. Państwa członkowskie OECD, w tym Polska, należąca do organizacji od 30 lat, produkują 2/3 światowych dóbr i usług. Ostatnia runda mediacji między Solidarnością działającą w sieci Biedronka i przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Jeśli do 10 października firma nie uwzględni żądań związków zawodowych dotyczących podwyżek płac i zwiększenia zatrudnienia, to automatycznie rozpocznie się spór zbiorowy, a my do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Dolar kosztuje dziś 3 zł 85 groszy, a euro 4,36.
2: W pogodzie bez zmian lub prawie bez zmian, czyli pogoda po prostu bardzo podobna do wczorajszej. Znów przewaga słońca nam się szykuje, chociaż po południu na zachodzie i północy już nieco chmur się na niebie pojawi, ale nie deszczowych. Będzie ciepło? Jak na końcówkę września, chyba bardzo ciepło, od 18 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 25 na zachodzie. W centrum 21. Tu Trójka i audycja poranna z Państwa udziałem, a taki telefon przy okazji premiery kinowej Lalki usłyszeliśmy wczoraj.
9: Ja bym o tej

0: I lalce, jeżeli mogę. Bo mi się strasznie podoba, jak tak wszyscy się kłócimy, że ta lalka taka, ta lalka taka. A ja bym chciał, żeby do rękę podnieśli do góry ci, którzy tą lalkę przeczytali w ciągu ostatnich 3 miesięcy i naprawdę pamiętają. A druga rzecz, marzę o ekranizacji kodeksu ruchu drogowego. To może wtedy by coś się na drogach poprawiło, bo wszyscy o tym rozmawiali. Może coś byłoby lepiej.
1: Ekranizacja kodeksu ruchu drogowego. Powiem tak, warto z nami zostać przynajmniej na kilka najbliższych minut, ale na razie więcej nie zdradzam. Na razie The Cure, In Between Days, za 25 minut 8.

0: Państwo to mają pomysły.
1: Marzę o ekranizacji kodeksu ruchu drogowego.
0: To wczorajszy pomysł. Mało tego, państwo nalegali.
2: No można byłoby zawrzeć wszystkie gatunki filmowe. Horror, komedia, science fiction. To byłoby coś pięknego. Ja uważam, że ten pomysł należałoby jednak przekuć w rzeczywistość.
0: Co mogliśmy więc zrobić? W sumie niewiele w sprawie ekranizacji. Będę szczery, jako radio niewiele. Ale też mamy możliwości, na przykład coś takiego jak słuchowisko. Połączyliśmy więc kropki i tematy i zapraszamy Państwa na radioizację kodeksu drogowego. I lalki jednocześnie, no skoro taka na nią moda.
3: Z pamiętnika starego subiekta.
4: Ze smutkiem zauważam, że niezmiennie od czasów Wielkiego Napoleona, albo i dawniejszych, światła na mgły wypadek używane są w sposób pozbawiony sensu i składu. Och, życie nasze, może innymi drogami by nas powiodło, gdyby nie ta straszna przejażdżka mego kochanego Stanisława z panną Łęcką w mglisty wrześniowy poranek.
5: Panie Stanisławie, będzie pan kontent, jeśli to ja dziś poprowadzę?
6: Niechybnie, droga pani, klucze oddaję do pani wyłącznej dyspozycji.
4: Uśmiech delikatny podniósł brzeg jej warg i szepnęła do siebie.
5: Zawsze tańczę, jak mu zagram.
4: Zasiedli więc. Ona za kierownicą, on po prawej stronie, niezwłocznie za uchwyt, zwany cykorką łapiąc.
6: Ostrożność jedynie zalecam, bo mgła dziś gęsta o poranku.
5: O, pan żartuje, prawda? Droga doskonale widoczna.

0: Nie mogę się zgodzić.
1: Pomyślał pan Wokulski, ale głośno słów takich powiedzieć się nie odważył. Do czasu.
0: Że pani widzi doskonale, nie śmie podważyć, że biegi zmienia późno, taka uroda. Ale czy w tył nam nie wiadą? Wóz jest co prawda w leasingu.
2: To pan zna angielski?
0: Skądże? Wypożyczon jest niejako. Ale kufer w całości bardzo może się przydać. Może jednak przeciwmgłowe?
2: Panie Stanisławie, proszę mi wierzyć, że dama należycie wychowana, czytuje w dzieciństwie kodeks...
1: Stanowczo i z całym swym chłodnym urokiem odpowiedziała, że dobrze wychowana dama zna przepisy. Wie, że światło przeciwmgłowe należy włączyć, gdy widoczność spadnie poniżej 50 metrów.
2: Poniżej 50 metrów.
0: I spadła, jak sądzę.
2: A pan będzie łaskaw powiedzieć, jak to obliczył?
0: Jak obliczył? Na oko obliczył. A musi pani wiedzieć, że u handlowca oko jest celne.
2: I znów pan raczy żartować.
0: Tu będzie w lewo, już lewym pasem możemy.
2: Proszę mi mówić wcześniej takie rzeczy.
0: Myślę, że kierunkowskaz...
2: Tak.
0: I przeciwmgłowe by pomogły.
2: Jest pan niemożliwy.
3: Stop! Farewell, Miss Iza. Farewell.
2: No i trudno.
1: Ach, jak niewiele się pomylił. Umysły tęgie stwierdziłyby, że widoczność tego dnia wyniosła metrów 70. Pan Wokulski do celu dotarł pieszo, z miłostką w sercu zrywając. A panna Łęcka, ach, panna Łęcka po chwili poczuła ukłucie żalu. Sama, samiuteńka w strefie płatnego parkowania.
4: W roli Izabeli Łęckiej Karolina Gonet. W roli Stanisława Wokulskiego Michał Jędrkowiak. W roli Ignacego Rzeckiego Kuba Witkowski. Reżyserowali się sami.
5: Ten piękny lektorski głos to rzecz jasna Michał Matus. Mam nadzieję, że jakoś spełniliśmy państwa oczekiwania dotyczące ekranizacji Kodeksu Ruchu Drogowego. 19 minut jeszcze pozostało do godziny 8. Teraz nowość od Krzysztofa Zalewskiego. Jednakowi.
6: Wszystko.

0: Ale to brzmi nowość od Krzysztofa Zalewskiego, Jednakowi w Trójce. A ten chór oznajmił pojawienie się w studiu Renaty Grochal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja jeszcze w lalce nie gram, na szczęście.
0: Na szczęście. No,
1: ale w drogowej mogłabym zagrać.
0: Renata Grochal dziś porozmawia z ministrem Marcinem Kierwińskim o 8.13.
1: Tak, serdecznie zapraszam na rozmowę. Jest nowy konflikt na linii MSWiA i Pałac Prezydencki. Jeszcze jeden do kolekcji. Nie ma zgody prezydenta na nowego komendanta służby ochrony państwa, tej, która chroni najważniejszych polityków, najważniejszych, pułkownika Tomasza Jackowicza. Oprócz prezydenta jeszcze premier musi zatwierdzić taką kandydaturę. Premier się zgodził, ale prezydent powiedział nie. Czy to oznacza zablokowanie pracy tej służby, jak teraz właściwie SOP będzie sobie radził bez szefa. No ale oczywiście porozmawiamy też szerzej, porozmawiamy o planach ministerstwa dotyczących nowych aplikacji, nowych systemów powiadamiania o zagrożeniach. Dzisiaj znowu w nocy zostały uruchomione alarmy we wschodzie.
0: I znów te alerty, po kilkadziennie nawet ostatnio.
1: Dokładnie. I teraz pytanie jest takie, wczoraj to Bronisław Komorowski, były prezydent, mówił w naszym studiu, w programie Bez Uników, czy to nie jest tak, że nastąpi taka dewaluacja tych alarmów, że ludzie przestaną się tym przejmować, bo ich
0: jak
1: jest za dużo.
0: Jak te owieczki i wilk. No właśnie. O tym o 8.13.
1: Zapraszam.

0: Dwie dwójki i siedem trójek. Dzwonią państwo.
1: Z moich obserwacji wynika, że generalnie wielu kierowców nie zwraca na żadne ograniczenia prędkości. Dopiero jak się pojawia informacja o fotoradarze albo odcinkowym, no to jest panika i ograniczają prędkość bardzo, czasami poniżej limitu, który jest, no bo nie są pewni, jaki jest ograniczenie prędkości na danym odcinku.
0: Stąd pomysł i testy dodatkowych oznaczeń dopuszczalnej prędkości przy znakach oznajmiających rozpoczęcie odcinkowego pomiaru prędkości.
2: To ja mam taki postulat, żeby ograniczać liczbę znaków. Są takie miejsca w Polsce, w miastach czy nie w miastach, że znaków jest za dużo i nie wiadomo, o co chodzi. Więc limit powinien być wprowadzony na jakiś odcinek drogi. A wprowadzanie jeszcze więcej znaków, to tylko nikt nie będzie czytał tych znaków.
0: Czytanie znaków. Poczuliśmy się jak w starożytnym Egipcie. Dwie dwójki i siedem trójek do państwa dyspozycji.

0: sumie ma pan rację. Znaki się chyba czyta. Rzeczywiście. 8,5 minuty do 8, czas na Kubę Ambrożewskiego.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Tina Turner, Private Dancer. Na początku lat 80. kariera Tiny Turner wisiała na włosku. Po dwóch poprzednich albumach wytwórnia rozwiązała z nią kontrakt. Artystka była już po 40 i branża muzyczna nie wiązała z nią wielkich nadziei. Poza jednym człowiekiem, menadżerem z Capitol Records, Johnem Carterem. Carter był przekonany, że problem jest nie z Tiną, a z repertuarem, który wykonuje. Materiał na płytę był poszywany z kilku coverów oraz utworów, które ktoś inny wcześniej schował do szuflady. What's Love Got to Do With It? Miał pierwotnie wykonywać Cliff Richard, a potem grupa Bucks Fizz. Jeszcze ciekawsza jest jednak historia utworu, który ostatecznie dał tytuł całej płycie. Private Dancer zostało skomponowane 2 lata wcześniej, w 1982 roku, przez lidera brytyjskiego zespołu Dire Straits, Marka Knopflera. Kompozycja miała trafić na album Love Over Gold.

0: Knopfler jednak zrezygnował z niej, ponieważ uważał, że powinna ją zaśpiewać kobieta. Choć jeśli wsłuchamy się w utwór tytułowy Love Over Gold, można tam znaleźć podobne rozwiązania melodyczne. Kilka miesięcy później menedżer Knopflera wspomniał o tej piosence menedżerowi Tiny Turner. To niecodzienny utwór. Nigdy wcześniej nie śpiewałam czegoś takiego, powiedziała Tina. W nagraniu towarzyszą jej muzycy Dire Straits, za wyjątkiem Knopflera. Gitarowe solo w piosence gra bowiem inny brytyjski wirtuoz tego instrumentu, Jeff Beck. Sam Knopfler nie był jednak zachwycony tą partią. W późniejszym wywiadzie ocenił, że to jedna z najbrzydszych solówek w historii, która nieco popsuła ten utwór.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Wszystkie odcinki na stronie Trójki, a ta ma nową odsłonę. Zapraszamy. Trójka, polskieradio.pl.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę. A 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
9: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle.

0: lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Żegnamy reklamy.
2: Minęła już ósma, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. O ósmej czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
3: Alert RCB dla mieszkańców wschodniej Polski odwołany. Pracują też lotniska w Lublinie i Rzeszowie.
4: Pentagon bada możliwość całej bazy USA w Polsce, potwierdza to Pete Hexet.
3: Bez skierowania i rejestracji dziś można za darmo zbadać płuca.
4: Odwołany został alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska poderwała myśliwce. Przez godzinę wstrzymana była także praca lotnisk w Lublinie i Rzeszowie.
3: Rosjanie w nocy i nad ranem dokonali zmasowanego ataku na Kijów i obwód kijowski. Są zabici i ranni.
5: Oprócz dronów odrzutowych w nocy w kierunku ukraińskiej stolicy leciały też rakiety balistyczne. Słychać było eksplozje. Trwają akcje ratunkowo-poszukiwawcze. Do wybuchów i zniszczeń doszło też w podkijowskich miejscowościach. W Wyszogrodzie spod gruzów domu mieszkalnego wydobyto ciało dziecka. Kolejne kilka osób odniosło rany. Rosjanie nie zaprzestają ataków. Nad ranem i rano nad Kijowem i okolicą ukraińskiej stolicy wciąż krążyły rosyjskie drony, w tym bezzałogowce z napędem odrzutowym. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Lubelskie uczelnie wdrażają procedury reagowania w przypadku alertów RCB i uruchomienia syren alarmowych.
3: Na Politechnice Lubelskiej nie ma schronów, ale zostały wytypowane bezpieczne miejsca, mówi brygadier Stanisław Sulenta.
6: Zgodnie z ustawą nasze obiekty nie spełniają żadnej kategorii, w kategorii schronów, dlatego używamy takiego pojęcia miejsca bardziej bezpieczne. Jednak one nie są w stanie zapewnić nam dla wszystkich pracowników ani dla wszystkich studentów.
4: W październiku odbędą się dodatkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników Politechniki Lubelskiej.
3: Szef MSWiA Marcin Kierwiński będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
4: Pentagon potwierdził, że bada możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Informacja o tym pojawiła się w oświadczeniu wiceszefa amerykańskiego Ministerstwa Wojny.
3: W ubiegłym tygodniu z Elbridgem Kolbiem rozmawiali wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
4: Wcześniej o wielkich postępach w sprawie bazy w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co zostało zinterpretowane jako potwierdzenie, że decyzja zapadła.
3: To może być pierwszy krok w kierunku zmiany układu sił w Trybunale Konstytucyjnym. Sędzia Sławomir Patyra złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. Zarzuca mu manipulowanie składami orzekającymi.
4: Zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, Bogdan Święczkowski łamie prawo.
7: To on nie dopuszcza legalnie wybranych sędziów do tego, żeby mogli podjąć pracę w Trybunale. I moim zdaniem słusznie ci sędziowie, którzy jakimś innym zrządzeniem losu dostali identyfikatory i swoje gabinety, mówią, że jeżeli wszyscy sędziowie legalnie wybrani nie zasiądą do składów w Trybunale, to te składy są zmanipulowane i oni odmawiają orzekania i uważam, że to jest decyzja słuszna.
3: Według posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka zawiadomienie sędziego Patyry nie zmieni sytuacji Bogdana Święczkowskiego.
8: Rozumiem, że to jest pomysł pana sędziego na to, żeby w jakiś sposób poszarpać za nogawkę prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ale nie sądzę, żeby to był pomysł rozsądny i co więcej przyniósł jakiekolwiek skutki.
4: Sędziowie wybrani przez koalicję rządzącą prawdopodobnie spróbują zwołać Zgromadzenie Ogólne Trybunału z pominięciem Bogdana Święczkowskiego, aby uchylić immunitet prezesa i odwołać go ze stanowiska.
3: Trwa sprzątanie nadmorskich plaż po tym, jak w weekend Bałtyk wyrzucił nieznaną substancję na pasie od Rusinowa do Rowów.
4: Najbardziej zanieczyszczone są plaże na terenie gminy i miasta Ustka, dlatego zostały zamknięte.
9: Żeby turyści, czy też mieszkańcy, ci, którzy lubią spacery po plaży, nie weszli w to coś, co tam zostało wyrzucone z morza. Nie widać żadnych martwych ryb i to jest najważniejsze w tej chwili, że nie jest to jakieś skażenie takie, które mogłoby w jakiś sposób wpłynąć na florę czy faunę naszego kochanego Bałtyku.
3: Mówi burmistrz miasta Jacek Maniszewski, a mieszkańcy i turyści najczęściej podchodzą do zakazu ze zrozumieniem.
10: Jak trzeba, to trzeba. Nie mam nic przeciwko.
11: Ja tam widziałam, że ludzie jednak wchodzą na swoją odpowiedzialność.
12: Nie jestem z tego powodu zadowolona, ale cóż, takie życie. Musimy poczekać, aż oczyszczą i wtedy będzie wszystko okej.
13: To trzeba zlikwidować po prostu, nie usunąć.
4: Plaże mają zostać otwarte w ciągu kilku dni.
3: Za darmo i bez skierowania i wcześniejszej rejestracji można dziś zbadać płuca. W centrali NFZ-u i 10 wojewódzkich oddziałach funduszu od 8.30 do 16.00 wykonywane będą badania spirometryczne.
4: To bezinwazyjne i bezbolesne badanie, które może uratować życie, mówi organizator akcji dr Piotr Dąbrowiecki.
14: Apelujemy do wszystkich, którzy mają duszność wysiłkową, którzy kaszlą przewlekle, szczególnie którzy

0: którzy palą tytoń lub są narażeni na zanieczyszczenie powietrza, żeby wykonali spirometrię. To nie boli, trwa 10 minut.
1: W Polsce na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cierpi ponad 6 milionów osób, a większość nie wie, że choruje.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jak znam Krzysztofa Łoniewskiego, to wie, że nie choruje akurat w tym przypadku.
5: A ja chciałem cię z kolei zapytać, kiedy ostatni raz robiłeś spirometrię?
4: Pomidor?
5: No właśnie, czas zrobić. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii ociera się o perfekcję i u nich pewnie z oddechem całkiem dobrze, z wydolnością jeszcze lepiej. Przypominamy, to aktualny mistrz Europy i świata niepokonany od 40 spotkań. W tym wczorajszym znów podopieczni Luisa de la Fuente pokazali klasę i rozbili w Sewilli Chorwatów 4-1. On sam po meczu był pytany, czy prowadzi drużynę idealną. Jestem perfekcjonistą i oczywiście chciałbym, żebyśmy grali tak zawsze. Szczęśliwie w tej samej sytuacji są moi gracze. Oni tak jak ja wiedzą, że zawsze da się zagrać lepiej. Nie wolno się zachłynąć sukcesem. Przekonaniem o własnej doskonałości to prowadzi, jak wiadomo, do zguby. Na pewno nadejdzie taki moment, że ktoś nas pokona. Zatem jeszcze raz, zawsze jest miejsce na to, żeby się doskonalić. Twierdził Luis de la Fuente, któremu nie tylko nie można odmówić umiejętności szkoleniowych, ale i oratorskich. W drugim wczorajszym spotkaniu w dywizji A w Lidze Narodów też bez niespodzianki Czesi 0-2 przegrali w Pradze z Anglikami, grającymi prawie 70 minut w 10. W pojedynku 1-1 w finale tenisowego turnieju ATP w Chengdu w Chinach Hubert Hurkacz musiał uznać wyższość Alejandro Davidowicza Fokiny. Hiszpan wygrał 6-4, 7-6. Z tego samego turnieju z trofeum wyjeżdża Jan Zieliński. Razem z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem pokonali w finale gry deblowej 7-6, 7-5 duet szwedzko-amerykański Goranson-Galloway. Na zakończenie serwisu wracamy do futbolu i ciemnych chmur, jakie zebrały się nad Manchesterem City. Specjalna komisja Premier League ponad 3 lata temu postawiła klubowi z Etihad ponad 100 zarzutów łamania w różny sposób finansowych reguł ligi. Klubowy księgowy miał m.in. zawyżać przychody klubu, obniżać z kolei na papierze kontrakty piłkarzy. Sprawa została przebadana gruntownie i po ponad 3-letnim śledztwie stwierdzono, że wszystkie zarzuty znalazły potwierdzenie. Teraz klub odwoła się od tego orzeczenia, ale należy się spodziewać srogich kar z degradacją do niższej ligi włącznie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Kolejny słoneczny dzień przed nami, słoneczny i ciepły. Dziś będzie od 18 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 25 na zachodzie. Po południu i wieczorem może się zachmurzyć na zachodzie i północy kraju, ale deszczu z tego nie będzie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Autopromocja.
7: To była nowa sytuacja. Cała Polska nie biało-czerwona, a biało-czarna. W 1983 roku do sklepów trafił absurdalnie wówczas drogi debiutancki album pewnego toruńskiego kwartetu. Wyprzedał się w całości, a u nas będzie połowa. Pół perfekcyjnej płyty, jaką z pewnością są nowe sytuacje zespołu Republika. Zapraszam już dziś, tuż po 19. Jacek Hawryluk.
6: Autopromocja.
4: Zapraszamy po 19 i zapraszamy do 9. Zapraszamy do trójki. Właśnie do 9. Dwie dwójki i 7 trójek do Państwa dyspozycji. To niezmiennie. A jest 8:09, więc już zapraszam. Za kilka minut rozmowa bez uników, w której gościem Renaty Grochal będzie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. A teraz Arcade Fire i Ready to Start. Mam nadzieję, że wszyscy gotowi na początek.

0: Zapraszamy na stronę Trójki w nowej odsłonie. Tam transmisja wideo rozmowy politycznej. Jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, dzisiaj awaryjnie ze studia M2, nie z mojego ukochanego studia M3, ale jest z nami minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Witam pana.
3: Dzień dobry.
2: Nie ma zgody prezydenta na nowego komendanta SOP-u, pułkownika Tomasza Jackowicza. Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, mówi, nie było uzgodnienia z prezydentem.
3: No przecież właśnie dlatego wysłaliśmy tą propozycję, żeby to uzgodnienie uzyskać. Zresztą nie było, to mogę powiedzieć, nie było woli Pałacu Prezydenckiego do poważnej rozmowy na temat SOP-u od samego początku. Pan prezydent w tej sprawie zachowuje się podobnie zresztą jak przy kwestiach cen paliw. I robi wszystko, żeby sypać piach w tryby rządowi. Niepoważne. Ja uważam, że to jest taki rodzaj sabotażu państwowego. No bo tak to trzeba określić. Ta służba po bałaganie, który wygenerował PiS, potrzebuje dobrego dowódcy, który posprząta różnego rodzaju nieprawidłowości. Chciałem to zrobić. Widać, pan prezydent woli, aby taki, abyśmy musieli żyć w świecie półśrodków. Bo pan Jackowicz będzie pełniącym obowiązki i niezależnie od tego, jak pan prezydent sabotuje zmiany w tej służbie, i tak pan pułkownik Jackowicz tą służbą będzie dowodził.
2: Ale zgodził się, przepisy mówią tak, pan wysuwa kandydata, premier opiniuje i prezydent. Czy pan wie, dlaczego prezydent nie zgodził się na tego akurat kandydata?
3: Nie, nie wiem tego, panie redaktorze, ale to tak jak ja wnioskowałem kilka miesięcy temu o odwołanie poprzednika pana

0: pułkownika Jackowicza, pana generała Jaworskiego o odwołanie i też pan prezydent się nie zgodził. Rozmawiałem wtedy z panem prezydentem, przedstawiałem mu dość mocne moim zdaniem argumenty. No, pan prezydent z punktu widzenia tylko i wyłącznie argumentów politycznych nie zgodził się na to. Tak jak mówię, kolejny raz ważne interesy państwowe są zakładnikiem tego, że Karol Nawrocki jest politykiem PiSu.
1: No właśnie, mamy jeszcze jedną rzecz.
0: Bo ja, jak generał Jaworski w rezultacie odszedł, bo złożył dymisję, to ja czytałem wpisy bodajże tego samego pana Leśkiewicza, który mówi, no teraz Kierwiński jako minister spraw wewnętrznych bierze pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w SOP-ie. No i tak, nadzoruje SOP, dlatego w sposób naturalny zawnioskowałem o oficera, który jest pułkownikiem SOP-u, który ma doświadczenie, żeby pokierował tą służbą. No i już skończyła się moja, że tak powiem, pełna odpowiedzialność zdaniem Pałacu Prezydenckiego, bo trzeba sypać piach w tryby. Kompletnie niepoważne, nieodpowiedzialne zachowanie. To jest przykład tak naprawdę, tak jak powiedziałem, takiego rodzaju sabotażu państwowego. To znaczy pan prezydent Nawrocki jedyne, co ma do zaproponowania Polakom, to chaos i bałagan. I to na każdym polu.
1: No dobrze, ale nie podpisuje prezydent nominacji ambasadorskich. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie odebrał ślubowania. Zdaje się, że od Macieja Berka też nie odbierze, więc będzie piątka sędziów już, którzy będą ślubować w innym miejscu niż w obecności prezydenta, czy wobec prezydenta. Ustawy o kontroli kryptowalut prezydent nie podpisał. O nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych zdaje się, że też nie podpisze. Czy prezydent chce sparaliżować rząd w ostatnim roku przed wyborami?
0: Tak. Nie mam wątpliwości, że tak. Taka jest intencja pana prezydenta Nawrockiego. Dlatego nazywam to sabotażem państwowym. Pan prezydent nie działa w interesie Polaków, działa w interesie swojej opcji politycznej. Wie pani, jeszcze do tej listy można dorzucić rzecz najbardziej skandaliczną. Przecież wszyscy pamiętamy weto pana prezydenta do ustawy o SEJF. Ustawy, która dawała pieniądze polskiemu wojsku, polskiej policji, polskiej straży granicznej. Przecież pan prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, także zawetował tą ustawę. Pan prezydent jest pierwszy do tego, aby pokazywać się z polskimi żołnierzami, z polskimi funkcjonariuszami, ale jak trzeba było podpisać safe dla bezpieczeństwa także tych żołnierzy i tych funkcjonariuszy, no to już powiedział nie. Dlaczego? Dlatego, że rząd potencjalnie mógłby mieć sukces. To znaczy, że ewentualne dozbrojenie polskiej armii, polskiej policji byłoby sukcesem tego, byłoby sukcesem państwa. Ale mogłoby być odczytane jako sukces tego rządu. A na to pan prezydent pozwolić nie może, dlatego igra polskim bezpieczeństwem.
1: Panie ministrze, dzisiaj w nocy były kolejne alarmy we wschodniej Polsce i na południu, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu. Czy te alarmy nie są nadużywane? Czy nie jest tak, że tak obywatele często słyszą już w tej chwili te alarmy, że za chwilę przestaną na nie reagować?
0: Panie redaktor, ja często słyszę te głosy, ale proszę, ja pozwolę sobie odwrócić trochę to pytanie. Czy jeżeli leci do nas z prędkością 700-800 na godzinę dron odrzutowy z głowicą, z ładunkiem wybuchowym, leci w kierunku naszej granicy, czy państwo ma ostrzegać obywateli, czy ma nie ostrzegać obywateli? Ja nie jestem w stanie i nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy ten dron uderzy kilometr przed polską granicą, czy może 2 kilometry za polską granicą. Dlatego rolą odpowiedzialnego państwa jest ostrzegać. A to, że rzeczywiście ten system ostrzegania, jaki zastaliśmy kilka lat temu po PiS-ie, to nie było systemu ostrzegania. I teraz ten system w trybie takim przyspieszonym, ekstraordynaryjnym budujemy i że on jeszcze nie ma tej pełnej funkcjonalności, którą byśmy chcieli, to jest fakt. Ale nad tym pracujemy. Kolejne elementy tego systemu dodamy w ciągu 2-3 miesięcy. Potem następne rozwiązania typu cel broadcasting pewnie w sierpniu przyszłego roku i pewnie w przyszłym roku, właśnie okolicach września, będziemy mieli taki system.
1: Kiedy będzie nowa aplikacja alarmowa wraz z systemem ostrzegania przed zagrożeniami?
0: Ja bym chciał, i to deklarowałem, że do końca roku na pewno ta aplikacja będzie i myślę, że ona będzie chwilkę wcześniej, ale pani redaktor, tutaj ja wolę poczekać i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Zresztą wczoraj miałem spotkanie z autorami tej aplikacji, ze Strażą Pożarną i wyraziłem taki pogląd, że teraz chcę, aby ta aplikacja była bardzo mocno przetestowana, bo ona, jeżeli chodzi o architekturę, jeżeli chodzi o tą kwestię informatyczno-programistyczną, jest gotowa. Natomiast chciałbym, żeby teraz przez miesiąc różne osoby, specjaliści z wojska, specjaliści z NASK-u, proszę wybaczyć kolokwializm, popastwili.

0: pochylili się nad tą aplikacją, sprawdzali jej bezpieczeństwo, popatrzyli, czy jest w 100% intuicyjna dla użytkowników, tak, żeby ten produkt był gotowy. Ja też mogę bardzo, bo ja słyszę te głosy, a dlaczego teraz siadacie do aplikacji? Nie, nie siadamy teraz. Nad tym systemem pracujemy od ponad 2 lat, od momentu, jak wprowadziliśmy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Dlaczego to tyle trwa? Ktoś może zapytać, bo zastaliśmy pustynię.
1: A ten system Cell Broadcast, to jest system wysyłania tych głośnych alarmów na telefon, niezależnie od tego, czy ktoś ma aplikację, czy nie. Czyli nie trzeba mieć aplikacji i
0: tak,
1: będzie się dostawało. Kiedy to będzie działało?
0: To będzie działało. Chcielibyśmy, aby do września przyszłego roku ten system rozpoczął działanie i żeby było jasne. To będzie najszybsze wdrożenie tego typu systemu pośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, które do tej pory to zrobiły. I teraz 2 słowa komentarza, jeśli pani redaktor pozwoli. Jeszcze kilka lat temu system Cell Broadcasting budził bardzo wiele wątpliwości. Wątpliwości związanych z tym, że jest to jednak przejęcie naszego telefonu. No jeżeli nasz telefon niezależnie od naszej woli nagle może się zostać pobudzony, wywołać, nie wiem, alarm, włączyć latarkę, to znaczy, że ktoś może mieć dostęp do naszego telefonu. I to budziło wiele emocji. Dziś już tych emocji nie ma, dziś już nikt na ten temat nie rozmawia, więc ten system będziemy budować. Budujemy. Jesteśmy w kontakcie z operatorami komórkowymi, bo tego nie da się zrobić bez operatorów komórkowych, bez firm prywatnych, które się tym zajmują. Niemcy taki system też teraz wdrażają. Mieli dłuższy czas wdrożenia niż my planujemy i mają bardzo wiele problemów takich organizacyjnych, że ten system jeszcze nie działa tak, jakby chcieli. Bardzo podobna sytuacja w Szwecji. To jest system, który chcielibyśmy mieć, ale który jest tylko jednym z elementów systemu reagowania.
1: Panie ministrze, ale ludzie dostają sygnał alarmowy z RCB, z Rządowego Centrum RCB, Bezpieczeństwa, tak, że jest zagrożenie z powietrza, schowaj się. I gdzie oni mają się schować? Wiele osób mówi, nie wiem, gdzie jest schron, nie wiem, gdzie jest miejsce schronienia, a co jeśli człowiek jest w pracy i czy on ma wyjść z pracy, pójść do domu, schować się w piwnicy?
0: To ja proponuję, bo my też ten system edukacji, też budowania tej odpowiedzialności społecznej też dopiero teraz budujemy. Znaczy teraz, od 2 lat to robimy. Każdy dostał poradnik bezpieczeństwa. Tam są te podstawowe takie informacje dotyczące tego, gdzie się także ukryć w przypadku zagrożenia z powietrza. Teraz wydaliśmy taki aneks, broszurę dodatkową, która rozwija te tematy. Proszę pamiętać, że Polska na dziś, mówię to z przykrością, ale tak jest. Polska nie ma systemu miejsc ukrycia dla całej populacji. Ja wiem, że za czasów PiS-u Ci mędrkowie dzisiejsi mówili, że mamy 125% populacji znajdzie schronienie w tym, co mamy, bo mamy na tyle schronów. Nie, nie mamy, bo 30 lat, a może 40 to nie inwestowaliśmy. Dlatego w przypadku sytuacji, no jednak jesteśmy cały czas, to nie jest stan wojny i mam nadzieję, że tak pozostanie. W sytuacji w warunkach pokoju, my musimy szukać, czy mieć świadomość tego, gdzie jest najmniejsze, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia.
1: Tym no dobrze, jest garaż, jest garaż podziemny i kto zdecyduje o tym, że administracja osiedla wspólnoty mieszkaniowej ma otworzyć garaż podziemny, który jest wyznaczony jako miejsce schronienia?
0: Ustawa mówi bardzo jasno, że w miarę możliwości administrator takiego obiektu jest zobowiązany, aby to zrobić. W czasie pokoju, w czasie wojny ten obowiązek jest po prostu obowiązek wpisany w ustawę. Natomiast ja zwracam się do wszystkich państwa. Dziękuję za to pytanie. Przeczytajcie te dokumenty, które przygotowali fachowcy pracujący z MSWiA i zwróćcie uwagę, że dobrym miejscem schronienia może być też nasz garaż w domu, nasze miejsce, które nie ma dużych przeszkleń, to są wystarczające miejsca w tej sytuacji do ukrycia. Z takich miejsc ukrycia korzystają także Ukraińcy. Ja cały czas słyszę takie informacje, pani redaktor, że na Ukrainie wszyscy wiedzą, jak dojść do schronów. Ukraińcy też nie mają schronów, bo też tam nie inwestowano przez wiele lat. Ukraińcy rozbudowali właśnie system miejsc, które chronią przed takimi szybkimi nalotami, nalotami rakiet, czy nalotami konwencjonalnymi, tak to nazwijmy, czy dronów. To są najczęściej garaże, to są piwnice, to są miejsca, które pozwalają przetrwać w razie sytuacji zagrożenia przez kilka minut, kilkanaście minut.

0: ochrony, to są już miejsca, to są budowle ochrony bardzo zaawansowane, które dają nam pewność, że w przypadku ataku także niekonwencjonalnego możemy tam przetrwać 3, 4, 5 dni, bo są wyposażone w systemy wentylacji, w systemy wspomagania życia i tak dalej, i tak dalej.
1: Dobrze, nawet stawiamy tu kropkę, nawet, jeśli chodzi o tematy bezpieczeństwa. Zostało nam już bardzo
0: czas,
1: mało czasu.
0: Bo ja cały czas słyszę, że Finowie i Szwedzi mają schrony przygotowane. Nie, Finowie i Szwedzi też bazują na miejscach ukrytych. Mają bardzo jasne procedury, że w przypadku przyjścia zagrożenia, czasu W, na przykład wszystkie garaże podziemne, mają być opróżnione w ciągu 72 godzin. Dokładnie z tych samych wzorców i dokładnie w ten sam sposób budujemy ochronę ludności w Polsce. Tylko szkoda, że zaczęliśmy ją budować 2 lata temu, że ten rząd zaczął ją budować, bo przez 8 lat PiSu nie zrobiono kompletnie nic. A właściwie zajęto się jedną rzeczą, żeby wykasować wszelkie regulacje dotyczące ochrony ludności z polskiego prawodawstwa.
1: Czy Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej, kandydatka na prezydentkę Krakowa, przegra 11 października wybory z Łukaszem Kibałą?
0: Ja jestem przekonany, że wygra, ale na końcu to wyborcy decydują. Wie pani, źle jest, jak polityk mówi jednoznacznie, tak, jestem pewny, że Monika Piątkowska wygra. Ale
1: a dlaczego
0: tak,
1: w pierwszej turze nie wygrała?
0: Bo w dużych miastach bardzo rzadko zdarzają się zwycięstwa w pierwszej turze, pani redaktor. Bo to są samorządy, w których oprócz takich sympatii lokalnych też nakładają się sympatie krajowe.
1: Bronisław Komorowski był wczoraj moim gościem, wasz były prezydent, i mówił, że może to jest czas niepartyjnych kandydatów i właściwie poparł Łukasza Kibałę, a nie kandydatkę koalicji.
0: Wie pani, Bronisław Komorowski, ja mam trochę wrażenie, że stara się tak na siłę zdystansować od polityki. Może za bardzo też się dystansował wtedy, kiedy prowadził własną kampanię wyborczą.
1: I to będzie puenta naszej rozmowy. Państwa i moim gościem był Marcin Kierwiński, szef MSWiA, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj niestety bez dogrywki, ale mam nadzieję, że pan minister wkrótce zagości ponownie.
2: Tak, obiecuję. I mamy to nagrane, że pan minister obiecał. 27 minut po godzinie 8, za chwilę skrót serwisu i prognoza pogody.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
10: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8.30.

0: Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
1: Prezydent nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa Służby Ochrony Państwa. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że Karol Nawrocki jest gotów do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmie profesjonalnego kierowania tą formacją. O wysłaniu do Pałacu Prezydenckiego propozycji w tej sprawie mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Nie było woli Pałacu Prezydenckiego do poważnej rozmowy na temat SOP-u od samego początku. Pan prezydent w tej sprawie zachowuje się podobnie zresztą jak przy kwestiach cen paliw. Robi wszystko, żeby sypać piach w tryby rządowi. Niepoważne. Ja uważam, że to jest taki rodzaj sabotażu państwowego.
1: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia. W Milwaukee w USA rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów handlu G20. Polskę reprezentuje minister Andrzej Domański. Na marginesie obrad szef resortu finansów ma się spotkać z głównym negocjatorem handlowym Chin oraz ministrami Indii, Australii, Kanady i Turcji. Tematem mają być polskie misje gospodarcze i współpraca technologiczna. Sąd w Warszawie zajmie się dziś wnioskiem o list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Pismo w tej sprawie trafiło do sądu w sierpniu, a nadano je z Tyraspolu na terenie kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak podał wówczas, że zdaniem śledczych dotychczasowa postawa Marcina Romanowskiego nie daje gwarancji przestrzegania warunków ewentualnego listu żelaznego. Kolejny serwis Trójce o 9.
0: Tyle słońca w całym mieście, a widziałeś to wczoraj i przedwczoraj. W pogodzie niewiele się zmienia, w końcówce września. Dziś będzie maksymalnie od 18 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 25 na zachodzie kraju. 28 minut, pozostało jeszcze do godziny 9. Tu Trójka i audycja poranna. Teraz grupa Raz, Dwa, Trzy się zaprezentuje. A za kilka minut zaprezentują się Państwo, mam nadzieję, w mniejszej grze. Dwie dwójki i siedem trójek. To w sprawie zgłoszeń zapraszamy. Karolina, Staszek już czekają przy telefonach i zapisują Państwa. Kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście.

0: Dokładnie w 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. 9 października Adam Nowak i spółka wystąpią w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Takie rzeczy się szykują. A u nas za chwilę mniejsza gra, w której weźmie udział pan Krzysztof z Krakowa. To już wiemy. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam. Dzień dobry.
0: Słoneczny poranek w Krakowie?
1: Bardzo słoneczny, aczkolwiek lekko chłodnawy, 8 stopni, ale jest bardzo pięknie.
0: A, czyli rześko, tego eufemizmu tak. Należy używać. Nie jest zimno, jest rześko i od razu jakoś pozytywnie można rozpocząć dzień. Pan Krzysztof za chwilę w mniejszej grze, przy tej pięknej, słonecznej pogodzie na pewno grało, będzie się dobrze. A z kim pan Krzysztof się zmierzy? O tym jeszcze się przekonamy. Jakby co, można próbować. 2 dwójki i 7 trójek.

0: Simple Minds i Beginner Boys w trójce. 20 minut pozostało do 9.
1: Mniejsza gra.
0: Pana Krzysztofa już słyszeliśmy, pana Krzysztofa z Krakowa, który zajmuje się handlem na co dzień, ale przede wszystkim w czasie wolnym przyjemnościami, jak to pan Krzysztof powiedział, kinem, muzyką, koncertami. Witamy raz jeszcze, panie Krzysztofie, na trójkowej antenie.
2: Dzień dobry.
0: A uważa pan, że znaków na polskich drogach czy przy polskich drogach jest za dużo czy za mało?
2: Zdecydowanie za dużo, ale jak się tak przypatrzeć, to w sumie teoretycznie wszystkie są potrzebne, ale pewnie jakby było ich mniej, też by się nic nie stało.
0: No może byśmy sobie poradzili. Takie jest zdanie pana Krzysztofa, a pana Michała. Dzień dobry, panie Michale.
3: Dzień dobry.
0: Pan Michał akurat przejeżdża w okolicach Skierniewic. I co, pan widzi te znaki wszystkie?
3: Widzę te znaki wszystkie, ale uważam akurat, że ten znak przed
0: odcinkowym pomiarem
3: przydaje się, bo dzwonił przed chwilą jeden ze słuchaczy, wspominał o tym, że nawigacja. Ja zapłaciłem w zeszłym roku 800 zł, bo jechałem po nawigacji, gdzie miało być 90, a było 50, także uważam, że tych znaków, jak jest trochę więcej, jest lepiej.
0: No i takie świadectwa i doświadczenia też wiele nam mówią o całej sytuacji. To jeden z tematów dzisiejszej audycji, ale teraz oczywiście, panowie, przechodzimy do mniejszej gry, czyli pan Krzysztof, handlowiec, pan Michał, także handlowiec i facjonat sportu i wędkarstwa. W co zagramy? No właśnie, w co my zagramy?
1: Państwa miasta.
0: O proszę, no, znów wracają państwa miasta. A jakoś często. Dobrze, to ja szukam teraz odpowiedniego folderu, odpowiedniego miejsca, gdzie mam wypisane kategorie. Nie podzieliłem ich na panów, ale dobra, jakoś sobie poradzimy dzisiaj. Więc zaczniemy od pana Krzysztofa. Dobrze, ja muszę zrobić jeszcze copy-paste, czekając na Karolinę, która będzie dla państwa maszyną losującą literek. I właśnie pojawiła się w studiu.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dobrze. Wszystko już wiemy. A państwa miasta, zasady to panowie znają na pewno. Panie Krzysztofie, pan wie, o co chodzi.
2: Szczerze powiem, że nie do końca.
0: No, a, to jestem zaskoczony. Dobrze, w państwach miastach, w takiej grze, będzie pan miał wylosowaną literkę i na tę literkę zaczynające się słowa będzie pan musiał podać w odpowiednich kategoriach. Tych kategorii w naszym przypadku będzie 5. No, w zasadzie tyle. I tak samo będzie w przypadku pana Michała, tylko pan Michał dostanie inną literkę i inne kategorie, żeby nie było, że coś tam powtarza, prawda, i remis, żeby to trochę przyspieszyć. Zaczynamy od pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, Karolina losuje dla pana literkę, proszę powiedzieć stop w pewnym momencie.
2: Stop.
4: L.
0: L? A chciałeś powiedzieć L. L. Literka L jak Lucyna dla pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, no to sprawdzamy, jak panu pójdzie. Państwo na L.
2: Liban.
0: Jest punkt, oczywiście. Imię na L.
2: Lucyna.
0: O, to ja przed chwilą podałem, ale trafiłem z tą kategorią dla pana. Coś z lodówki na L.
2: Lód.
0: Też się znajdzie rzeczywiście czasami, choć bardziej w zamrażarce, ale niech będzie. Zaliczamy 3 punkty jak na razie, jeszcze 2 kategorie. Klub sportowy na L, panie Krzysztofie.
2: Legia.
0: Łatwo poszło, nie wiem, załatwę te kategorie, się panu trafiają. W radiu na L.
2: O kurde, lista przebojów.
0: O, wow. Brawo! Czyli mamy 5 punktów po stronie pana Krzysztofa. Gratuluję, poradził pan sobie świetnie. I przechodzimy do pana Michała. Panie Michale, to trzeba odpowiedzieć poprawnie na wszystkie kategorie, żeby zremisować tutaj i doprowadzić do dogrywki. Losujemy literkę najpierw.
3: Dla pana Krzysztofa, to ładnie poszło.
0: Bardzo ładnie poszło, też tak uważam. Panie Michale, Karolina już sobie tam w głowie coś nuci, a pan mówi stop.
3: Stop.
4: Z.
0: To już był koniec?
4: Tak.
0: Ale szybko ten alfabet ci idzie. Z, panie Michale, jak Zuzanna, powiem i już teraz nie będzie kategorii imię. Panie Michale, miasto na Z.
3: Zawiercie.
0: Jest. Kolor na Z.
3: Zielony.
0: Tak jest. Narzędzie na Z.
3: Narzędzie. Zawijarka.

0: zawijarka? Posłużę się zawijarka. Wie pan, ja mam tutaj takie zawijarka do blachy. Absolutnie, rzeczywiście, jest coś takiego. 3 punkty dla pana Michała. Panie Michale, w portfelu na Z.
1: Złotówki.
0: Też ładnie idzie. I na Z jeszcze jednej kategorii potrzebujemy. W kuchni i na Z.
1: W kuchni na Z.
0: 3, 4... 5.
1: Też zawijarka może być.
0: No, nie wiem, czy w kuchni znajdziemy zawijarkę, panie Michale, nie mogę tego... Ale dobrze, wie pan co? Wpiszę. Zawijarka w kuchni. Zawijarka w kuchni. No nie ma czegoś takiego, nie ma punktu dla pana Michała. Nie wiem, co by pan gniął tą zawijarką w tej kuchni, ale pomyślałem o zmywarce i byłem pewien, że pan to powie.
1: Na przykład... Zawijać się tym, jak to się nazywa, folią spożywczą, zawija się różne rzeczy.
0: Albo
2: sreberka.
0: Zawija w te sreberka.
1: Tak, tak.
0: To na eś, proszę pana, to na eś w kuchni.
1: Ale w niektórych sklepach spożywczych zawijana jest na przykład wędlina właśnie folię spożywczą i tam jest taka zawijarka.
0: Ale to nie jest kuchnia, to nie jest kuchnia. Nie przekona mnie pan, panie Michale. Zwycięża dzisiaj pan Krzysztof.
1: Super, gratuluję.
0: Dziękujemy panie Michale i pozdrawiamy serdecznie.
3: Pozdrawiamy.
0: Świetnie pan sobie poradził mimo tej kuchennej zawijarki, a pan Krzysztof zwyciężył, panie Krzysztofie, więc po pierwsze gratulacje, po drugie wybiera pan piosenkę, po trzecie czy z jakąś dedykacją?
2: To po pierwsze dziękuję, po drugie Fountains DC poproszę i piosenkę już tam wybrałem poza anteną, także będziecie wiedzieli.
0: O, pojawiła się właśnie Starbuster.
2: Dokładnie. A po trzecie, oczywiście dla mojej żony i dla mojego syna, z którymi jadę za miesiąc na koncert Fountain.
0: Ale wspaniale. No to przedsmak koncertu dla pana Krzysztofa i wszystkich, którzy w Łodzi będą słuchać Fountains DC. Starbuster teraz w Trójce. Gratulujemy raz jeszcze.
2: Dziękuję, dobrego dnia.

0: is in my soul.
1: Tak śpiewają w piosence o Boogie. A czy w twojej duszy jest Boogie?
2: Boogie jest w mojej duszy.
1: Blame it on Boogie.
2: Nawet w naszej redakcji jest Boogie, Interka Bugalskiego. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Michał Dogaś w studiu. Michale, spóźnione, ale szczere życzenia imieninowe.
2: Dziękuję. Spóźnione, niespóźnione i szczere z okazji Dnia Chłopaka. Tak.
1: O, jak miło. Bardzo dziękuję.
2: Dla nas.
1: Czyli dzisiaj o chłopakach w audycji Dobrego Dnia.
2: Dzisiaj będzie o chłopakach z WW, a tak naprawdę zapraszam na przedostatnią opowieść o piosence z wystawy Za czym kolejka ta stoi.
3: To nie było jakiejś takiej paniki przecież. Bym sobie nie zdawał sprawy de facto, co się dzieje. Człowiek idzie, patrzy, ładna pogoda, chmur nie ma i to jest taka, wydaje się każdemu, że nic się nie dzieje, nie? I to, tak to działało.
2: Nie wszyscy być może wiedzą, że wielki przebój WW, nim stanie się tak, został napisany po katastrofie w Czarnobylu.
1: No to już wiedzą teraz na przykład. I więcej o tym posłuchają po 9:00. Michał wraca właśnie w audycji Dobrego Dnia.
2: Będą też inne ważne niespodzianki. Proszę nas słuchać.
1: Ja nawet się domyślam, o co chodzi, ale nie powiem państwu, żeby nie psuć zabawy Michałowi. Teraz The Black Keys za 5 minut 9:00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła 9:00. Dziś środa, 30 września. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
12: Minister Marcin Kierwiński odpiera w Trójce zarzuty o zbyt częste alerty RCB.
13: Utrudnienia na kolei, awaria kabla blokuje ruch między Warszawą a Zielonką.
12: Komisja Europejska otwiera drzwi dla brazylijskiego drobiu. Polscy hodowcy protestują.
13: Szef MSWiA odrzuca zarzuty, że alerty RCB są za częste i że powoduje to zobojętnienie mieszkańców wschodniej Polski. Marcin Kierwiński mówił o tym w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce.
12: Nad ranem był kolejny alert w związku z rosyjskim.

0: atakiem na Ukrainę tuż przed 8 został odwołany.
1: Czy jeżeli leci do nas z prędkością 700-800 na godzinę dron odrzutowy z ładunkiem wybuchowym, leci w kierunku naszej granicy, czy państwo ma ostrzegać obywateli, czy ma nie ostrzegać obywateli? Ja nie jestem w stanie i nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy ten dron uderzy kilometr przed polską granicą, czy może 2 kilometry za. Dlatego rolą odpowiedzialnego państwa jest ostrzegać.
0: Minister zapewnił, że jesienią przyszłego roku będzie działał nowy system ostrzegania. Ma przekazywać sygnał z masztów do telefonów komórkowych na zagrożonym terenie bez opóźnień i przeciążeń sieci.
1: Kolejne elementy tego systemu dodamy w ciągu 2-3 miesięcy. Potem następne rozwiązania typu cel broadcasting pewnie w sierpniu przyszłego roku. I pewnie w przyszłym roku, właśnie w okolicach września, będziemy mieli taki system.
2: Cała rozmowa z ministrem Kierwińskim na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
0: Pentagon potwierdził, że bada możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. Wzmianka o stacjonowaniu stałych sił znalazła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu na temat wdrażania strategii obrony narodowej.
2: Polska jest przygotowana do tego, aby Amerykanów przyjąć, mówi Krzysztof Paszyk z PSL.
3: Mamy bardzo pozytywne informacje ze Stanów Zjednoczonych potwierdzające wolę utworzenia tutaj bazy. Ten harmonogram decyzji prezentował wczoraj premier Władysław Kosiniak-Kamysz. W najbliższych tygodniach techniczne decyzje, potem ogłoszenie przez prezydenta Trumpa. Jesteśmy dobrej nadziei.
0: MON zapowiada, że decyzję w tej sprawie Biały Dom podejmie prawdopodobnie pod koniec roku.
2: Ciężko chory Piotr Moczulski po 2 latach na Filipinach wróci do Polski. Zostanie przywieziony rządowym samolotem, a potem karetką do szpitala w Białymstoku.
0: 2 lata temu mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze. Od tego czasu jest w szpitalu w Cebu City.
4: W sprowadzenie Piotra Moczulskiego z Filipin do Polski zaangażowały się władze Białegostoku. Rzeczniczka prezydenta tego miasta, Urszula Boublej, mówi Polskiemu Radiu, że starania trwały od czerwca.
5: Cały proces tak naprawdę rozpoczęty został przez to, że prezydent Tadeusz Truskolaski spotkał przyjaciela pana Piotra, który poprosił prezydenta o rozmowę, przedstawił to, w jakim stanie, w jakiej sytuacji jest pan Piotr Moczulski.
4: Za organizację transportu odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. Możliwość sprowadzenia do kraju Piotra Moczulskiego to ogromna ulga dla jego rodziny.
5: Ten moment, kiedy pan Piotr będzie już w domu, że mama będzie mogła go chociażby podtrzymać za rękę i być przy swoim dziecku, to jest coś chyba bezcennego.
4: Mężczyzna cały czas znajduje się w stanie śpiączki. Rządowy samolot, na pokładzie którego znaleźli się specjaliści i brat pana Piotra, możliwe, że dziś wyląduje w Polsce. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Cały czas są utrudnienia na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. Kolejarze usuwają skutki uszkodzenia kabla obsługującego sterowanie ruchem kolejowym.
0: Na razie nie wiadomo, kiedy uda się zakończyć naprawę, przyznaje Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.
6: Cały czas na miejscu nasi technicy pracowali też przez całą noc, żeby znaleźć tę usterkę, ale nie jest to łatwe, więc nie jesteśmy w tej chwili w stanie określić, kiedy te prace zostaną zakończone. W związku z tym utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Część składów została odwołana, występują też opóźnienia.
2: Aktualne informacje o kursowaniu pociągów można znaleźć na stronie portalpasażera.pl.
0: Komisja Europejska uważa, że Brazylia może wznowić eksport drobiu na unijny rynek zablokowany od tego miesiąca. Polscy drobiarze są rozżaleni tą deklaracją.
2: Komisja wskazuje na pozytywne wyniki audytu unijnych inspektorów.
7: Zapowiedź szybkiego powrotu Brazylii na unijny rynek prezes Zarządu Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Katarzyna Gawrońska komentuje tak.
8: Będzie dla polskiego drobiarstwa katastrofą.
7: Polska rocznie produkuje 2,5 miliona ton mięsa kurcząt rzeźnych. Ponad połowę eksportuje, głównie na rynek wewnątrz unijny.
8: Dlatego obecność Brazylii, konkurencji, która proponuje znacznie niższe ceny niż my, jest dla nas problemem. Bruksela spaliła największego producenta drobiu w UE, czyli Polskę, na ołtarzu zniesionym na cześć zachodnioeuropejskich producentów wołowiny.
7: Bo wołowina na unijny rynek nie powróci przez co najmniej 2 lata. Tak wynika z deklaracji Komisji Europejskiej. Ale ostateczne decyzje zawsze należą do unijnych krajów. W sprawie wznowienia eksportu drobiu państwa członkowskie zdecydują najwcześniej za miesiąc. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra, miejscami bardzo dobra, w Nisku dostateczna, a w Sulęcinie i Tczewie umiarkowana.
0: Rośnie udział odnawialnych źródeł energii, to już ponad 35%. Większość prądu generują elektrownie słoneczne i wiatrowe.
2: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Na zegarach 5 po 9 to czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
10: Grać jak reprezentacja Hiszpanii, wzdychają kibice piłki na całym świecie, u nas także. Niestety w naszym przypadku to nie

0: wydarzy się nigdy z wielu względów. Przy okazji polecamy progres, jaki notuje nasza kadra za czasów prezesury w PZPN-ie Cezarego Kuleszy. Wracając do Hiszpanów, 4-1 pokonali w Lidze Narodów nie byle kogo, bo Chorwatów, i do 40 wyśrubowali serię kolejnych meczów bez porażki. Bohaterem meczu w Sewilli został ten chłopak. Lamine Yamal strzelił wczoraj 2 gole. Przy okazji polecamy cały utwór Morada i gwiazdy hiszpańskiego hip-hopu o Yamalu, którego gwiazda błyszczy tylko jaśniej, za to ta wokół Cristiano Ronaldo gaśnie. Znów się obraził. Nie pojawił się na wczorajszym treningu reprezentacji Portugalii szykującej się do czwartkowego meczu w Kopenhadze przeciwko Danii w Lidze Narodów. To protest wobec nowego selekcjonera Jorge Jesusa za to, że nie wystawił go do gry w ostatnio wygranym meczu z Norwegami. Co za gość. Katarzyna niewiadoma Finej nie bywa raczej na umownym fochu. Z uśmiechem zmieniła za to barwy. Wczoraj parafowała 2-letnią umowę z grupą Lidl Trek. Będzie jej nową liderką? Co oczywiście nie dziwi. Mówimy przecież o jednej z najlepszych kolarek na świecie. Przypominamy, dopiero co została w Kanadzie wicemistrzynią świata. Jan Zieliński z kolei wygrał pierwszy turniej deblowy w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. Z innymi tenisistami zdarzyło mu się już triumfować wcześniej. Wczoraj pokonali w finale imprezy w Chengdu w Chinach 7-6 i 7-5 Szweda Goransona i Amerykanina Galloway'a.
1: Rewelacyjny tydzień, zakończony wisienką na torcie. Ten mecz na pewno nie był łatwy. Przeciwnicy są bardzo wszechstronni, dobrze serwują, więc na pewno było ciężko się taktycznie przygotować do tego meczu. Ale udało nam się dobrać kilka aspektów, w których myślę, że byliśmy delikatnie lepsi.
0: Mówił Jan Zieliński. Na zakończenie serwisu wracamy do piłki. Manchester City w opałach, jeden z najbogatszych klubów świata, dopuścił się machlojek finansowych na dużą skalę. Mówimy właściwie o zjawisku patologicznym. Sprawę badała specjalna komisja Premier League i po ponad 3-letnim śledztwie potwierdziła wszystkie zarzuty, a było ich, uwaga, ponad 100. Klub ma prawo odwołać się od tej decyzji, ale powinien szykować się raczej na grube konsekwencje. Ujemne punkty i potężna kara finansowa będą najłagodniejszą formą kary.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Piękne mamy lato tej jesieni. Dziś znów będzie słonecznie w większości kraju i maksymalnie od 18 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 25 nawet na zachodzie Polski.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. My dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Michał Nogaś powrócił.
5: I'm back. Jeszcze chciałem Krzysztofowi podziękować, albowiem mówił o obrażanych i obrażających się piłkarzach.
6: Mhm.
5: Oni się tak często...
3: Ty jesteś w tej grupie?
0: No zobacz, nie, on nie jest w tej grupie, bo ma bluzę reprezentacji Hiszpanii. Oni się nie obrażają, bo nie wygrywają.
5: My po prostu zdobywamy mistrzostwa. A ile było ze Szwedami, bo ja nie oglądałem meczu?
3: Siatkarski wynik.
0: 1-3.
5: Nie dla nas.
0: Wprost przeciwnie.
5: No cóż, a my ciągle wierzymy, że to jest nasz główny sport zespołowy narodowy, prawda?
0: Kto wierzy, ten wierzy.
5: No właśnie, ja nie, a państwo, dzień dobry, zaczynamy.
7: Dobrego dnia.
5: Ale tak się składa, panowie, że gdybyśmy przeczytali nieco inaczej, z innym akcentem, piosenkę, która zaczyna dzisiejsze wydanie audycji, no to byłoby o
0: to prawda.
5: Piłce nożnej. Soccer.

deszcz, tu nie pada, ciało mokre, wilgoci parada, jak lastrada. Słyszę światło, czujesz, chociaż nie wypada. Odwręcz się, upuść nóż, niech wygra ogłada. Widokręgi przeminą, zamkną oczy się otwarte, chwycisz to.

0: nic tu nezmeká, nic tu neuniká. Kat.
1: Katarzyna Fiust-Wojtkowska, Ewa Lipowicz i Michał Nogaś. Kłaniamy się i zapraszamy do południa. Dziś w tej audycji, w Dobrego Dnia, dużo się wydarzy. Mam dla Państwa mnóstwo niespodzianek, samych pozytywnych oczywiście. I zapowiedź tego, że dziś ktoś z Państwa, z osobą towarzyszącą, dostanie od nas w prezencie zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie, na wyjątkowy koncert, ale trzeba będzie do mnie pisać, adres mogę już teraz podać, michał.nogaś@polskieradio.pl, gdy usłyszą Państwo w całości, od pierwszej do ostatniej nutki, nagranie, z którego fragment brzmi tak.

9 października 90. urodziny obchodziłaby Agnieszka Osiecka. Z tej okazji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrają raz jeszcze swój wspaniały koncert. Raz, dwa, trzy. Z muzyką i słowami, a przede wszystkim ze słowami Agnieszki Osieckiej. Dziś w trakcie audycji

będę miał dla Państwa jedno dwuosobowe zaproszenie, bo to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. Warto być z nami, być przy skrzynce pocztowej i czekać na sygnał. A to dopiero jedna z kilku niespodzianek, które mamy dziś do południa. Kolejną może być piosenka dnia. Ojciec z córką, Morten i Tomin Harket. Hold Me. Dziś najczęściej na naszej antenie.

0: To Kasia Linz z płyty, która ukazała się, myślę, o oryginalnym albumie 4 lipca 1983 roku, Nowe Sytuacje Republiki. Dzisiaj po 19:00, nie bez powodu, Jacek Hawryluk w audycji półperfekcyjnej płyty właśnie po ten album sięgnie. Ale dlaczego dokładnie, to jeszcze w ramach tych niespodzianek, które mam dla Państwa, opowiem do 12:00. A gdy chodzi o tę piosenkę,
1: o którą wszystkim wam chodzi, zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi,
0: to czekamy na jej emisję w całości i wtedy będzie można do mnie pisać michał.nogaś@polskieradio.pl i podjąć walkę o zdobycie dwuosobowego zaproszenia na Raz, Dwa, Trzy, grające po 22 latach Osiecką ponownie w studiu jej imienia. Ale to jeszcze nie teraz.
2: Dobrego dnia.
0: Teraz zapowiedź tego, co się wydarzy na antenie po 10:00. Michał Margański opowiada w ramach cyklu Ponad Czasem o piosenkach wyjątkowych.
3: Tekst bowiem powstał pod wpływem katastrofy w Czarnobylu, która miała miejsce w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku.
0: Dziś o WW, nim stanie się tak. A ponieważ WW dziś w tej audycji króluje, to chcę powiedzieć, że będziemy grać panów Waglewskich pod każdą postacią. Teraz w hymnie mojego pokolenia, Synowie.
4: Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.

0: Zdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Żegnamy reklamy.
2: 9:31.
3: Informator ekonomiczny.
2: W studiu już krasnoludki, Sylwia Zadrożna, nie sama. Dzień dobry.
4: Ze mną Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dla handlu.pl. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Mediacje w Biedronce zakończyły się fiaskiem, jeśli pracodawca nie uwzględni do 10 października żądań związków zawodowych, to automatycznie wszczęty zostanie spór zbiorowy. Związkowcy chcą 1000 zł podwyżki dla każdego pracownika, ale także zwiększenia zatrudnienia i skrócenia pracy sklepów. Co się może dziać u największego, podkreślmy to, u największego pracodawcy w naszym kraju?
5: Myślę, że do 10 października stanowisko Biedronki się nie zmieni, a zatem oczywiście jakiś rodzaj podwyżek będzie, ponieważ każdego roku jakiś rodzaj podwyżek jest i to nie bagatelnych, no ale ten 1000 zł, które wyliczyli związkowcy, których żądają związkowcy, Biedronka wyliczyła, że oznaczałby 1 000 000 000 zł więcej w wydatkach. Sieć rocznie przeznacza około 200 milionów, między innymi dlatego, że zatrudnia po kilka tysięcy nowych osób każdego roku. W związku z tym myślę, że główne to żądanie związkowców raczej jest związane z tym, że czują absolutny nadmiar pracy, ponieważ rzeczywiście liczba pracowników na skutek między innymi instalowania kas samoobsługowych jest coraz mniejsza, ale pracownicy czują, że pracują za co najmniej 1/3 swojego kolegi, a zatem to wyliczenie myślę, że jakoś oddaje ich przeciążenie pracą, bo to jest bez dwóch zdań pewne. No natomiast ze strony pracodawcy jest jasny komunikat, że co do zatrudniania pracowników więcej pewnie tak, no ale ten 1000 raczej jest takim wyjściowym, negocjacyjnym pułapem.
4: Czyli trochę nam się kolejny serial szykuje po tym Dino, o którym też często tutaj rozmawiamy w studiu. Firmy związane z handlem podały, jak płaciły podatki CIT za ubiegły rok. No i te kwoty są spore w wielu wypadkach, bo to kilkaset milionów złotych. No a będzie jeszcze więcej, bo rząd przecież chce zwiększyć podatek dla firm.
5: Tak, wczoraj rząd przegłosował taką zmianę, że CIT dla największych firm, które mają co najmniej 50 milionów złotych przychodów, a wszystkie sieci handlowe lub prawie wszystkie te największe, o których mówimy, no to mają przychody w miliardach, a nie milionach. W związku z tym CIT dla nich byłby już nie 19%, a 22%. Oczywiście jest cała procedura jeszcze podpisywania budżetu, ale to oznacza, że z tego podatku od dużych sieci handlowych będziemy mieli więcej w budżecie. To jest też nie jedyna kwota, którą dostajemy od, czy też sieci handlowe płacą, ponieważ jest też podatek handlowy. Tam w tym roku budżet spodziewa się co najmniej 5 miliardów z tego podatku. Około 260-270 podmiotów jest, które płacą taki podatek. A zatem można powiedzieć, że doczekaliśmy czasów, w których nie mówimy o tym, że cokolwiek jest wyprowadzane za granicę, że te inwestycje w Polsce się dzieją jakimś takim dziwnym kosztem. Wszystko, co jest tutaj zarabiane, jest również płacone i dobrze.
4: Wrócił temat likwidacji monet 1, 2 i 5-groszowych, a to za sprawą petycji, które trafiły do Narodowego Banku Polskiego. No, ten temat wraca co jakiś czas. NBP na razie stanowiska jakiegoś takiego jasnego w tej sprawie nie ma. A ja się zastanawiam, jak klienci by przeżyli, gdyby nie było tych cen 3,99, 7,99.
5: No musieliby się pogodzić z tym, że już od dawna płacili 8,4, ale w rzeczywistości łudzili się. I to złudzenie jest zawsze dla handlu oczywiście korzystne, bo każdy klient lubi się oszukać w takim sensie, że samo oszukać, że zrobiłem świetny interes. Natomiast to jest zresztą wymyślone przez założyciela firmy Bata wiele lat temu i trzyma się po prostu jak taki żelazny kamień handlu. Natomiast myślę, że to znaczenie tych groszówek maleje w takim kontekście, że płacimy głównie kartą, blikiem lub każdym innym sposobem, no, ale ta gotówka wypada z obiegu. No zwłaszcza, że są te odwieczne dyskusje, mam 100 zł, a to nie mam wydać, a to proszę bez grosza, a to z groszem. No więc oczywiście handel możliwy, żeby

0: zubożał na tych kontaktach międzyludzkich, które czasami są oczywiście frustrujące, ale jednak są.
1: Tak, ale dodam, że w obiegu znajduje się około 9 miliardów jednogroszówek, 3 miliardów dwugroszówek, więc spore tutaj wolumeny. W sklepach mamy już bombki i świąteczne dekoracje. Sezon bożonarodzeniowy rozpoczął się we wrześniu. Dlaczego tak wcześnie?
0: Ja myślę, że niedługo zacznie zahaczać o sierpień, dlatego że wszyscy traktują tak samo jak tą cenę z końcówką 99 groszy, to również Boże Narodzenie jako taki kamień milowy, na którym naprawdę można zrobić interes. Wszystko inne jest takie poboczne, wszystkie sezony, łącznie z tym Back to School, który zazwyczaj zaczyna się w lipcu, bo jak wiadomo, wszystko musi mieć swoje wyprzedzenie i rozpęd, nabrać tego rozpędu. No to tutaj oczywiście handlowcy uważają, że ten moment, w którym jeszcze nie mamy porównania, jesteśmy trochę już gotowi tak naprawdę na to, żeby się zanurzyć w odpoczynek świąteczny, pomimo że wrzesień właśnie nas dopiero dotknął, no to wtedy dokładnie jest moment, w którym można bez promocji w sensownej dla handlu cenie sprzedać nam wszystkie czerwone ozdoby, a później każdego dnia no jednak trzeba robić promocje i wyprzedaże. No i to handlowi się podoba znacznie mniej niż nam.
2: A może to jest po prostu walka o prymat Bożego Narodzenia nad Halloween, bo w ten sposób dynie przegrywają, jak się od razu bombki wstawi, prawda?
0: Możliwe. I znicze trochę też przegrywają, no oczywiście. Właśnie. Jakkolwiek znicze zawsze w tym jednak jednym dniu są w stanie ze wszystkim wygrać. Ale rzeczywiście handel toczy, zwłaszcza, że trzeba sobie powiedzieć, że to nie są bogate kwoty. 6 miliardów złotych Ministerstwo Finansów podaje, że sezon bożonarodzeniowy zawsze jest w stanie nam wygenerować, a zatem chodzi o pieniądze.
1: No jak często. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dla handlu.pl, była naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Informator ekonomiczny.
2: Dziękuję panią bardzo. Sylwia Zadrożna rozmawiała. Krzysiek Zalewski ma pytanie, czy może bez grosika?
0: To ja odpowiem, musimy. No nie ma jak inaczej sobie poradzić. Zawsze bez grosika.

0: Siekot ga zaśmiał. Dziś 30 jest dzień września.
1: Chciałam wszystkim męskim głosom trójkowym złożyć dzisiaj życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Chciałam pozdrowić wszystkie męskie głosy i oczywiście wszystkich trójkowiczów, a szczególnie redaktora Michała Nogasia. Uwielbiam go słuchać.
2: Dobrego dnia.

0: To Buzu Squad, nasze przebudzenie. Ależ to był przebój. O, dekady temu. A skoro mowa o przebojach, to dziś przedostatni odcinek cyklu Ponad Czasem poświęconego w pierwszej jego odsłonie piosenkom z wystawy Za czym kolejka ta stoi, prezentowanej w Muzeum Historii Polski.
1: Na Czarnobylskiej atomnej elektrostancji произошла awaria.

0: Dziś jest 30 września, nie tylko Dzień Chłopaka, ale także urodziny Basi Trzetrzelewskiej. Wszystkiego najlepszego z Myśliwieckiej. Swoją drogą, podobno w Jaworznie, z którego Basia pochodzi, odsłonięto mural na jej cześć. Gdyby ktoś był na przykład i wysłał zdjęcie, to bardzo chętnie. michał.nogaśmałpa@polskieradio.pl. Halo?
1: Bardzo mi się podoba ta audycja teraz i to WW, które przejęło właściwie ten przedpołudnie. Przypomniałem sobie piosenkę, a na końcu na obcasach maszeruje czwarta klasa. I ja do tego szalałem, uwielbiałem tą czwartą klasę, bo sam byłem wtedy w czwartej klasie.
0: O WW więcej opowiemy, obiecuję, w audycji naszej po 10:00. Michał Mergański to zrobi. Dziś 30 września, to jeszcze powiem, że to są urodziny także tego niesamowitego człowieka, Marka Bolana.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. Już dziś po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Wróżka, prawdę ci powie?
13: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
12: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
14: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
4: Żegnamy reklamy.
16: Punktualnie 10, 30 września. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry. Czas na serwis. Swój dyżur zaczyna Agnieszka Drost.
17: Wojsko ponownie podrwało myśliwce. Trwa rosyjski atak na terenie Ukrainy. Jeden z dronów wpadł do Mołdawii. Maszyna eksplodowała. Inflacja w górę. Dane GUS-u potwierdzają szacunki ekspertów. Jest kolejny dziś alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. Ma to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Wiadomość wysłano również w języku angielskim. Eksplozja drona na terytorium Mołdawii. W czasie rosyjskiego ataku na rejon Odeski jedna z maszyn wleciała na terytorium kraju, spadła i eksplodowała. Do zdarzenia doszło nad ranem w rejonie miasta Bendery w separatystycznym Naddniestrzu. Według mołdawskiego Ministerstwa Obrony dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju przed 6 rano. Teren został zabezpieczony. Na razie nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach. Polska nie ma dziś systemu miejsc schronienia dla całej ludności, przyznaje minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, przez wiele lat nie inwestowano w budowle ochronne, dlatego w razie zagrożenia z powietrza

0: powietrza. Trzeba korzystać także z tak zwanych miejsc ukrycia.
1: Polska nie ma systemu miejsc ukrycia dla całej populacji. Ja wiem, że za czasów PiSu ci mędrkowie dzisiejsi mówili, że mamy 125% populacji znajdzie schronienie w tym, co mamy, bo mamy na tyle schronów. Nie, nie mamy, bo od 30 lat, a może od 40 to nie inwestowaliśmy. Dlatego w sytuacji, w warunkach pokoju, my musimy mieć świadomość tego, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia.
0: Minister dodał, że administratorzy obiektów wyznaczonych jako miejsca schronienia mają obowiązek ich udostępnienia. Polska, jak dodał, buduje obecnie system ochrony ludności m.in. na wzorach stosowanych w Finlandii i Szwecji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły rok do roku o 4%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 0,7%. Podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej zdrożały paliwa i smary do prywatnych środków transportu oraz energia i gaz, a pełne dane za wrzesień GUS opublikuje 14 października. Zabójca 18-letniego polskiego studenta Henry'ego Nowaka chce łagodniejszej kary. Chodzi o Vikruma Digwe, skazanego w Wielkiej Brytanii na co najmniej 21 lat więzienia. Dostał właśnie zgodę na apelację. Rozprawę wyznaczono na 5 listopada.
2: Digwe usłyszał wyrok w czerwcu. Uważa, że kara jest zbyt surowa. Sąd skazał Digwe na dożywocie z zastrzeżeniem, że o warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się najwcześniej po 21 latach więzienia. Jednocześnie brytyjskie władze odpowiedzialne za nadzór nad prokuraturą domagają się zaostrzenia kary. Ich zdaniem jest zbyt łagodna. Sąd apelacyjny rozpatrzy oba wnioski podczas tej samej rozprawy. Może skrócić minimalny okres pobytu za kratami, wydłużyć go albo utrzymać dotychczasową karę. Skazany stara się też o zgodę na zaskarżenie uznania go za winnego zabójstwa. Polski student Henry Nowak zginął w Southampton w południowej Anglii 4 grudnia 2025 roku. Wracał do domu po wieczornym wyjściu z przyjaciółmi, kiedy został śmiertelnie zraniony nożem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To super produkcja z gwiazdorską obsadą. Dziś do kin wchodzi Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. W nowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa w rolach głównych występują Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz Marek Kondrat, który po latach powrócił na ekran, wcielając się w Ignacego Rzeckiego. Ale są też inne gwiazdy i przyznają, że praca na planie Lalki była dla nich wyjątkową przygodą i przyjemnością.
3: To jest wielkie szczęście i ogromne wyróżnienie i myślę, że my wszyscy aktorzy, bo jest nas wielu, którzy wzięli udział w tej produkcji i wielu z nas przyszło na takie niewielkie role, jedni na większe, drudzy na mniejsze, ale to właściwie w którymś momencie przestało mieć znaczenie, bo po prostu chcieliśmy wejść w ten świat.
4: Zjawiskowo. Muszę powiedzieć, że się wchodziło w tę scenografię, w ten kostium, w tą atmosferę, no jakby się człowiek cofnął do tamtych czasów, to naprawdę było imponujące.
0: Mówili Karolina Gruszka i Paweł Wilczak. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogodnie dziś w całej Polsce, trochę chmur pojawi się tylko na północy, miejscami na wschodzie jeszcze mglisto, na termometrach od 19 stopni na Podlasiu i Podhalu do 24 na ziemi lubuskiej.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: 9:55.
9: Dobrego dnia.
8: Katarzyna Fiest-Wojtkowska, Ewa Lipowicz i Michał Nogaś. Polecamy się do południa. Taką wygrzebałem teraz piękną piosenkę sprzed ponad dekady na początek tej godziny.

0: To muzykoterapia, komedia, utwór sprzed lat, albo komedia sprzed lat. 9:50, mówiłem o tym po 9:00, że dziś mnóstwo dla Państwa niespodzianek i atrakcji. I oto ta, którą będziemy się chwalić, bo jesteśmy dumni i szczęśliwi. Pierwsza emisja tej zapowiedzi na naszej antenie. Proszę się wsłuchać.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
3: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
2: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
3: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
2: Od 5 do 8 października o 11:50. Tylko w radiowej Trójce.
1: Autopromocja.
0: Tak, tak, nie przesłyszeli się Państwo. Olga Tokarczuk tylko u nas opowie o swojej nowej powieści. Duży wywiad 13 października o 21:00. Już teraz zapraszam, ale wcześniej w tygodniu noblowskim między 5 a 8 października o 11:50. Cztery fragmenty powieści Świata jest za dużo. Nowego epickiego dzieła Olgi, którego akcja rozgrywa się we Wrocławiu, Wałbrzychu i Wygnanowie po II wojnie światowej.

Kulturowej na Dolnym Śląsku. Niesamowita książka. Będziemy o niej dużo mówić. A teraz byśmy sięgnęli po płytę tygodnia. Można do mnie pisać w jej sprawie. Michał.nogaś@polskieradio.pl. Maja Kleszcz.

0: To były Antypody na antenie Gauthier i Kimbra, Somebody That I Used To Know, ale wcześniej Maja Kleszcz i Nieklikalność, a zatem nasza płyta tygodnia, ona powędruje i do pani Joanny z Nowego Tomyśla i do pana Janusza z Łodzi. Bardzo serdecznie gratuluję, miłego słuchania. No, nie będę ukrywał, płyta jest wspaniała. Maja Kleszcz brzmi zjawiskowo. Czy jesteśmy gotowi, pani Katarzyno? Jesteśmy.
1: Dobrego dnia.
0: Jesteśmy gotowi na to, by wyemitować teraz przedostatni odcinek pierwszej odsłony cyklu, w którym Michał Margański jest fantastyczny i przebija wszystkie możliwe sufity.
1: Ponad czasem.
0: Przed nami historia piosenki zespołu WW, która na przestrzeni lat funkcjonowała w różnych wariantach. Gdy chodzi o tytuł i o formę jej wykonywania i sposób tego, co się tam działo w środku. W 1987 na liście przebojów Trójki była znana pod tytułem Jak gdyby nigdy nic. Rok później została wydana na kompilacji Radio Nieprzemakalnych. Już jako Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Z kolei w 1997 roku wraz z zespołem WW wykonywała ją Katarzyna Nosowska. No i wtedy ta piosenka nosiła tytuł Nim stanie się tak, jak gdyby nic nie było.
2: Poza zmieniającym się tytułem zmienia się też nastrój, kiedy tylko sięgamy do historii powstania tej piosenki. Utwór jest przecież bardzo pogodny w dźwięku i co paradoksalne, w pełni oddaje emocje z czasu, kiedy powstawał, mimo że był pisany pod wpływem tragedii, która mogła zagrozić zdrowiu i życiu wielu Polek i Polaków.
3: To nie było jakiejś takiej paniki przecież. On sobie nie zdawał sprawy de facto, co się dzieje. Człowiek idzie, patrzy, ładna pogoda, chmur nie ma i to jest taka

0: wydaje się każdemu, że nic się nie dzieje. Nie? Tak to działało. Większość ludzi to raczej chyba lekceważyła. A ten, kto się orientował, no to szanse, żeby coś zrobić, chyba są niewielkie w takim układzie.
1: Usłyszeliśmy właśnie wypowiedzi białostoczan pytanych o reakcję na wieść o wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Przywołuję to zdarzenie, ponieważ to właśnie ono spowodowało napisanie tekstu i muzyki do tego utworu. Tekst bowiem powstał pod wpływem katastrofy w Czarnobylu, która miała miejsce w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku. Jednym z wezwanych do likwidowania skutków tej katastrofy był Siergiej Myrny.
2: W gazecie pojawiły się dwa zdania. Standardowy komunikat. Awaria w czarnobylskiej elektrowni jądrowej.
1: 30 osób zginęło od razu. Potem chmura radioaktywnych substancji uniosła się nad elektrownią, zatruwając środowisko. Z czasem przeniosła się nad inne części Związku Radzieckiego i Europy. Z okolic ewakuowano tysiące ludzi. Szacunki dotyczące liczby ofiar są bardzo różne. Mówi się nawet o kilkuset tysiącach przedwczesnych zgonów z powodu napromieniowania. Kilkadziesiąt godzin po podaniu informacji o wybuchu w Polsce zaczęto podawać płyn Lugola.
3: Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
1: Szacuje się, że płyn przyjęło 18 milionów osób. Byliśmy jednym z niewielu krajów, które zdecydowały się na taki krok. Pozytywne skutki tej akcji widać teraz. Fala nowotworów wśród dzieci kończy się bowiem na granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej. Zatem wracając do słów piosenki, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Płyn Lugola wypiło 11 milionów dzieci. Piłem i ja. Był okropny.
4: Był. Też piłem. Pamiętam, w przychodni osiedlowej w Radomiu zabrano nas ze szkoły Gęsiego do gabinetu pielęgniarki, tam różne klasy z różnych szkół i siup. No ale, jak mówił Michał, być może nam to pomogło. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic, to teraz WW w wersji koncertowej. Od nas, ze studia imienia Agnieszki Osieckiej.

0: Autopromocja.
1: To była nowa sytuacja. Cała Polska nie biało-czerwona, a biało-czarna. W 1983 roku do sklepów trafił absurdalnie wówczas drogi debiutancki album pewnego toruńskiego kwartetu. Wyprzedał się w całości, a u nas będzie połowa. Pół perfekcyjnej płyty, jaką z pewnością są nowe sytuacje zespołu Republika. Zapraszam już dziś, tuż po 19. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Żegnamy reklamy.
4: Już 27 minut do 11 i takie mam oto pytanie. Czy można dobrze zaprojektować miasto, burząc jego przeszłość? W latach 50. Melbourne chciało być ultranowoczesne. Znikały stare hotele, teatry, kina i wiktoriańskie kamienice. I to prawda, byłem niedawno w Melbourne. Centrum miasta jest absolutnie wręcz ultranowoczesne, ale tylko wejdzie się w boczne ulice i widać to Melbourne sprzed lat czy dekad. Wszystko miało być najbardziej funkcjonalne, bardzo wygodne i na miarę nowej epoki. W dobrze zaprojektowanym opowiemy dzisiaj, uczyni to nasza wspaniała redakcyjna koleżanka, opowiemy dzisiaj o tym, czy i poszukamy odpowiedzi na pytanie, kiedy projektowanie przyszłości zaczyna oznaczać wymazywanie przeszłości. Przy okazji będziemy zapraszać do Wrocławia na Miasto Mówi.
5: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
6: To nie jest przypadkowy dźwięk i nieprzypadkowy początek. To będzie opowieść o demolce, wyburzaniu i o tym, jak można zagalopować się w myśleniu o nowoczesności.
7: Melbourne wanted above all to be a modern city. And being modern meant having modern buildings.
6: Czy na pewno? Czy bycie nowoczesnym miastem, takim jakim w połowie XX wieku chciało być Melbourne, oznaczało tylko wyburzenia tego, co powstało zaledwie 20 lat wcześniej?
8: Jesteśmy w 1929 roku na jednej z najważniejszych ulic Melbourne, na Collins Street, i spoglądamy na elewację nieśmiało zapowiadającą to, co wydarzy się w środku, Regent Theatre.
6: Mówi Anna Bielis, dyrektorka programowa festiwalu Miasto Mówi we Wrocławiu.
8: To jeden z wielu pałaców kinowych tego miasta, który neorenesansową elewacją prowadza nas w bogato zdobione wnętrze. Mamy tutaj dużo ciemnego drewna, dużo złota, dużo aksamitów, przeplata się ze sobą neogotyk, neobarok. Wszystko to po to, żeby mieszkańcy i mieszkanki Melbourne mogli korzystać z teatralnych uciech, które miasto bogato w tamtym okresie nam oferuje.
6: Ale przyszła organizacja Igrzysk Olimpijskich w 1956 roku, pierwszych igrzysk na półkuli północnej. Zmiany przyspieszyły.
8: Oglądając amerykańskie miasta, gdzie architektura spod znaku betonu, stali i szkła oferuje coś, czego jeszcze w Australii ludzie nie

0: widzieli. Mieszkańcy sprzyjają bardzo mocno władzom, również deweloperom i firmom rozbiórkowym, by miasto zmienić.
1: It's just vandalism.
2: To jest wandalizm. Mówią Australijczycy po latach, ale w połowie XX wieku miasto konsekwentnie zmieniało swój charakter. Chciało stać się nowoczesną metropolią. Stare, robotnicze dzielnice ustępowały miejsca nowym mieszkaniom publicznym. Centrum zaczęło piąć się w górę, zlikwidowano limit 40 metrów ograniczający wysokość zabudowy. I w tym pędzie ku nowoczesności niszczono wiele cennych budynków.
0: Wiele obiektów z epoki wiktoriańskiej, z której słynęła architektura Melbourne, zostaje zrównanych z ziemią. Na szczęście wspomniany przeze mnie Regent Theatre zostaje ocalony. 1 lipca 1970 roku zawiązuje się koalicja osób, które chcą uchronić ten budynek i staje się to początkiem bardzo dużego ruchu, który dziś ma swoją świetną kontynuację właśnie w całej Australii.
2: Dzisiaj dzięki archiwaliom i historycznym dokumentom możemy zobaczyć, czego dotyczyły te zmiany.
0: Film Melbourne, Miasto Otracone to dzieło reżysera Gasa Bergera, który sam prowadzi małe kino studyjne w Melbourne i jest ogromnym fanem przeszłości swojego miasta. Zgromadził w filmie mnóstwo starych zdjęć, kronik filmowych, by pokazać, jaka jest przeszłość miasta i jak ważne jest, żeby nie burzyć pod wpływem chwili, ale rzeczywiście zastanowić się, co zostanie po nas. Może to pomoże nam zaniechać pewnych zbyt pochopnych decyzji w przyszłości.
2: I tak filmowa opowieść o wyburzeniach w Melbourne stała się ostrzeżeniem przed tym, by patrząc w przyszłość nie zapominać o przeszłości. Trudna lekcja. A my z Anną Bielis przy tej okazji zapraszamy na wrocławski festiwal Miasto Mówi, który jak co roku wynajduje filmowe perełki o architekturze, a ma jednocześnie ambicje, by rozmawiać o tym, co dzieje się dzisiaj.
3: Mówiła Anna Dudzińska. A ponieważ przed nią Michał Mergański opowiadał w cyklu Ponad Czasem, o piciu płynu Lugola. No i co się śmiejecie tam za dwiema szybami? Widzę to i słyszę nawet. To pustki.

pustki Lugola ku czci płynu, który piliśmy po katastrofie w Czarnobylu. Oczywiście, o ile już byliśmy na świecie. Uspokajam. I przypominam, że gdy dziś w całości na antenie wybrzmi to nagranie...

0: Dopiero wtedy można do mnie pisać w sprawie podwójnego zaproszenia na koncert Raz, Dwa, Trzy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Osiecką będą grać 9 października u nas po ponad 2 dekadach. Ale jeszcze chwila.
1: Dobrego dnia.

0: mają 50 lat i kilka dni. YouTube. Wiem, też nie mogę w to uwierzyć. Dyskotek z płyty pop w audycji Dobrego Dnia. Ale dziś po 20 będę miał wielką przyjemność zaprosić Państwa na początek, na start. Można wejść na naszą nową stronę trojkapolskieradio.pl i tam oboje na nas patrzą. Kamil Bałuk i Justyna Mazur-Kudelska.
1: YouTube to studnia bez dna. Dla mnie to nieformalne archiwum programów dokumentalnych, reporterskich czy ostatnie miejsce, gdzie można znaleźć tak zwane lost media, czyli filmy, odcinki seriali, programy telewizyjne, nagrania radiowe, gry, muzykę, reklamy, które kiedyś istniały i były publicznie dostępne, ale dziś nie da się ich prawie nigdzie znaleźć. Takie lost media to perełka researcherska, a moja praca w 90% opiera się na researchu. Pod koniec 2020 roku, przeczesując internet w poszukiwaniu tematu do kolejnego odcinka Piąte Nie Zabijaj, trafiłam na mały kanał o nazwie Greg Tell, na którym znajdowały się nigdzie nie zachowane odcinki magazynu kryminalnego 997. Algorytm chyba mnie świetnie zna, bo zaproponował mi ten kanał w momencie, gdy znajdował się na nim tylko jeden odcinek tego programu. I to pierwszy w historii, datowany na 1986 rok. Mój rocznik.
2: Magazyn kryminalny 997 w latach 80. był fenomenem. No bo jak to tak? W czasach cenzury pokazywać, że milicja, która miała strzec obywateli Polski Ludowej, publicznie prosi o pomoc widzów w rozwiązaniu spraw kryminalnych? To jak przyznanie się do porażki. Oskarżenie systemu, że nie działa.
1: Ale wtedy program nie powstawał w telewizyjnej redakcji, a w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych, któremu podlegała Milicja Obywatelska.
3: Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym programie z cyklu 997.
0: Powiem tak. Jestem po wysłuchaniu pierwszego odcinka. To jest fascynująca opowieść. True Crime na antenie programu trzeciego. Justyna i Kamil. Dziś po 20. Bardzo serdecznie zapraszam. Nic nie jest takie, jakie by się mogło zdawać. O 20 się słyszymy. W porządku? Umówieni? 32 lata temu, w notowaniu 659, tak powiedziałem super poprawnie, to było pierwsze miejsce. Manam.

32 lata temu na samym szczycie listy przebojów programu trzeciego Manam. A jak spojrzymy nieco niżej, to 32 lata temu na 11. Zero!

0: czerwienieje na twarzy i pyta, kim ty do diabła jesteś?
1: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
0: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
2: Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 11.50.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
4: Żegnamy reklamy.
17: Jest 11, 30 września, środa. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Program trzeci i serwis. Agnieszka Drost.
18: Kolejny dziś alert na Lubelszczyźnie. Odwołany brak zagrożenia na terenie Polski. W Warszawie będą się szkolić specjaliści od obsługi śmigłowców Apache. Podpisano umowę w tej sprawie. Zapadł wyrok w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, informuje RCB w alercie rozesłanym do odbiorców w województwie lubelskim. Potencjalne zagrożenie w związku z rosyjskim nalotem na Ukrainę zostało odwołane. Alert został wysłany po godzinie 9, odwołano go przed 11, wcześniej przed godziną 6. Alert został uruchomiony w województwach podkarpackim i lubelskim, a odwołany przed godziną 8. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie będzie szkolić specjalistów od obsługi śmigłowców uderzeniowych Apache. Uczelnia podpisała umowy z koncernami Boeing i GE Aerospace w ramach offsetu związanego z zakupem tych maszyn przez Polskę. W Wojskowej Akademii Technicznej jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry Piotrze, co Akademia zyska dzięki tym umowom?
19: Dzięki umowom Wojskowa Akademia Techniczna zyska zdolność do szkolenia personelu obsługującego śmigłowce Apache i ich silniki. Na uczelni powstanie Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache oraz Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Kompozytowych. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kabysz podkreślił znaczenie współpracy z amerykańskimi partnerami.
20: Podpisujemy umowę offsetową. Boeing i GE Aerospace wypełniają porozumienia między Polską a rządem Stanów Zjednoczonych budowania najsilniejszego w historii sojuszu obronnego.

0: Nam chodzi odgłos ptaszczo.
1: Autopromocja.
2: Proza czytana w Trójce od poniedziałku do czwartku o nowej porze o 11.50.
3: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński

0: Dziś szef resortu obrony poinformował też, że jednym z głównych punktów wdrażania amerykańskiej strategii obronnej jest ustanowienie stałej bazy wojsk w Polsce. Polska kupiła 96 śmigłowców Apache za około 40 miliardów złotych.
1: Relacjonował Piotr Durys. Dziękujemy. Drużynowy i ratownik WOPR-u zostali uznani za winnych w sprawie utonięcia 15-letniego harcerza na obozie nad jeziorem Ośno. Krótki proces w tej sprawie był niejawny. 21-letni wychowawca drużynowy usłyszał karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu też na 3 lata. Do tragedii doszło w trakcie ubiegłorocznych wakacji. Nastolatek był uczestnikiem obozu. W nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w nocy w butach i w pełnym umundurowaniu. Skazani, pozostając na pomoście, nie zapewnili nastolatkowi odpowiedniej asekuracji i chłopiec utonął. Wyrok jest nieprawomocny. Środowisko naukowe jest rozczarowane planowanymi wydatkami przyszłorocznego budżetu na naukę. Według projektu przyjętej wczoraj ustawy na szkolnictwo wyższe przeznaczono nieco ponad 46 miliardów złotych. To 1% wszystkich wydatków. Uczelnie oczekują 3%, mówi rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek.
2: Żeby zapewnić wysoki poziom badań naukowych, zapewnić godziwe warunki kształcenia. Utrzymanie uniwersytetów, szkół wyższych staje się coraz droższe. Jak całe nasze życie, koszty stałe rosną. Ta subwencja, która przychodzi na uczelnie w ostatnich latach, jest niezmienna. W związku z tym coraz trudniej bilansować budżety uniwersytetów w Polsce.
1: Zdaniem środowiska naukowego bez zwiększenia nakładów na naukę Polska będzie sprawnym producentem i dostawcą wykwalifikowanych usług, ale już nie autorem zaawansowanych technologii. Uwaga kierowcy, dziś zablokowana jest ekspresowa siódemka między Ostrudą a Olsztynkiem w kierunku Warszawy. W okolicach miejsca obsługi pasażerów w Grabinie zaplanowano wspólne ćwiczenia policji, straży pożarnej, a także olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O szczegółach mówi starszy sierżant Karol Kiłyk.
3: Ćwiczenia te mają na celu praktyczne sprawdzenie realizacji procedur w zakresie rozładowania długotrwałego zatoru na drodze w sytuacjach zdarzeń o charakterze kryzysowym. W trakcie ćwiczeń planowane jest całkowite zamknięcie jezdni w kierunku Warszawy. Prosimy więc kierujących o ostrożność, stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierujących ruchem oraz wyświetlanych komunikatów na tablicach.
1: Ćwiczenia potrwają do godziny 15. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Słonecznie i bez opadów w całym kraju. Na termometrach w Zakopanem i Augustowie dziś zobaczymy 19 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 21, a w Zielonej Górze 24.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: Na guzie, na zegazie, którą to mamy godzinę?
1: Na guzie, ruzie.
7: Na dole 11:05.
8: Dobrego dnia.
7: Katarzyna Fiewst-Wojtkowska, Ewa Lipowicz i Michał Nogaś. Co to my, Kasiu, mieli

To, to byłem ja 22 lata temu, tak mi się wydaje. Widzę się teraz w chórze, śpiewając chyba nie. 9 października w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na 90. urodziny poetki i stulecie Polskiego Radia. Raz, dwa, trzy. Powtórzą to, co się wydarzyło 22 lata temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Raz jeszcze zagrają te wspaniałe piosenki. A z nami będą się gibać, tańczyć i śpiewać pani Joanna z panem Mariuszem, którzy otrzymują to ekskluzywne, dwuosobowe zaproszenie. Widzimy się na Myśliwieckiej, przy Myśliwieckiej 9 października w piątek o 19. Bardzo państwu gratuluję. Przybijmy wtedy piątkę.

0: Kajetano Veloso z Górnego Śląska, czyli Artur Rojek na koncercie w Nosprze. Kukurku, kupaloma, oho. Wydaje mi się, że teraz sobie inne osoby przypisują zasługi dla na koncercie w Osieckiej.
1: Dobrego dnia.
0: Nie kłamie. Posłuchajmy wspólnie nabytego przez nas telefonu.
2: To byłem ja z balkonu 22 lata temu, bo rejestrowałem kamerą swoją amatorską ten koncert.
0: Nie no, Grzesiu, chwileczkę. Spotkamy się być może znowu przy Myśliwieckiej. Ustalimy, kto bardziej robił Biletów na raz, dwa, trzy w Osieckiej nie mam już dziś. Można do mnie nie pisać, to znaczy można do mnie pisać, ale nie w tej sprawie. michał.noga@polskieradio.pl, ale zaproszenia na 9 października jeszcze będą, obiecuję. Ale mam teraz inne zaproszenia na równie wspaniały koncert. Na koncert, na który nie ma już wejściówek. Ale my mamy. A co? Bo jesteśmy patronem. 1 października w Katowicach, w Nosprze, we wspaniałej siedzibie naszej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Odbędzie się koncert jubileuszowy 80 lat Instytutu

instytucji filmowej Silesia Film. Na tym koncercie, który poprowadzi wspaniała Grażyna Torbicka, wystąpi orkiestra pod batutą Aleksandra Humali, ale też uwaga, śpiewać będzie Joanna Kulig, na fortepianie i celeście grać będzie Tymoteusz Bies, a na fortepianie i o aranżację zadba Marcin Masecki. Mamy zaproszenia dla słuchaczek i słuchaczy z Katowic, ale nie tylko. 1 października w Nosprze. 22 i 7 trójek. Warto się wybrać. Proszę dzwonić w tej chwili. 22 i 7 trójek. A u nas najpierw Joanna, a potem Marcin.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynka pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. Już dziś po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie.

0: zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
3: 28 minut do południa. Czas na język polski.
4: Przysłowie.
5: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Po niedawnym odcinku przysłowia, który dotyczył określenia mydłek, napisała do mnie pani Beata w sprawie powiedzenia wyjść jak Zabłocki na mydle. Skąd się ono wzięło? Pyta słuchaczka. Jeśli ktoś wyszedł jak Zabłocki na mydle, to oczywiście podjął działanie, które okazało się niewłaściwe i zamiast korzyści przyniosło stratę. Z tym popularnym powiedzeniem związana jest anegdota, według której ziemianin Cyprian Franciszek Zabłocki wpadł na pomysł, żeby zarobić na produkcji mydła i sprzedawać je za granicą, a przy okazji ominąć cło. Przywiązał więc skrzynię z towarem do barki i zanurzył je w Wiśle, tak by nie zauważyli ich celnicy. Kiedy transport dotarł do Gdańska i skrzynię wyciągnięto na brzeg, okazało się, że były nieszczelne. Woda zrobiła swoje, mydło się rozpuściło, a razem z nim rozpłynęła się perspektywa zysku. To oczywiście jedna z wersji tej historii i choć wdzięczna, to dość wątpliwe, by to właśnie od niej wzięło się wyrażenie wyjść jak Zabłocki na mydle. Cyprian Franciszek Zabłocki żył w latach 1792-1868, a powiedzenie, o którym mowa, znano już wcześniej, czego dowód znajdziemy w utworze Wacława Potockiego Miła jest różność w rzeczach z drugiej połowy XVII wieku. Wskurają też jako Zabłocki na mydle, wynicowawszy modę staropolską w żydle, pisał Potocki. Prawdopodobnie więc jak w przypadku wielu tego typu frazeologizmów i powiedzeń, chodzi tu o grę słowną. Przecież błoto i mydło to dwa przeciwieństwa i stąd groteskowość tego powiedzenia. Co ciekawe, nasi przodkowie używali także innych wyrażeń o tym samym znaczeniu. Wyjść jak Trętowski na jajach, jak Niemojewski na gęsiach, jak Odzierski na śledziach, jak Sforacki na bydle, czy jak Rymsza na reducie. Do naszych czasów przetrwała jedynie wersja z Zabłockim, a to pewnie dlatego, że jest zabawna i najbardziej obrazowa. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
3: Bardzo dziękuję. Mateusz, oczywiście do odsłuchania wszystkie odcinki jego cyklu na naszej stronie trojkapolskieradio.pl. Przy okazji chcę powiedzieć i się pochwalić w imieniu koleżanek i kolegów, że mamy nową stronę, to znaczy ona jest odświeżona. Warto wejść i sprawdzić trojkapolskieradio.pl i mamy nową, świetną wersję aplikacji. O tym więcej w piątek o poranku.

Najwspanialszy zespół świata Radiohead, Staircase from the Basement. Mówiliśmy dzisiaj o koncercie w Nosprze. To myślę, że warto wrócić na jeszcze inną płytę. Miłosz Śląsk, Julia.

Miłosz, zespół pieśni i tańca Śląski, Julia Pietrucha, Celina. Piosenka o żonie Jerzego Kukuczki. Dzisiaj 30 września, a to oznacza, drogie panie i panowie, że Dzień Chłopaka jest.

0: chłopakom wszystkich dziewczyn i chłopaków życzymy najlepszego. Katarzyna Fils-Dwojtkowska, Ewa Lipowicz i Michał Nogaś. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie Dobrego Dnia i polecamy czytanko.
1: Nowa powieść w Trójce.
2: Jakub Małecki, Chimera.
1: Czyta Rafał Mor, Łukasz Borowiecki, muzyka.
2: Fragment 11. Przedostatni. Rozważmy, co najlepiej zamówić. Może jakiś inny rodzaj siana niż lucerna, zastanawia się Byciński. Ja bym nie ryzykował, wzdycha Szymajda i wszyscy przyznajemy mu rację. W takim razie co? Pyta kapitan. Mamy jakieś inne pomysły? Może po prostu zwyczajne warzywa, marchew, buraki, kapusta. Janek ożywia się nagle. Widziałem kiedyś w zoo w Warszawie.

0: jak słoń zjada główkę kapusty. Przysięgam, że widziałem.
1: Kapusta jest znacznie bardziej pożywna niż siano. Dostarcza więcej kalorii, mówi ochmistrz. Poza tym jesteśmy już prawie w połowie drogi. Uważam, że wystarczy 200, góra 250 kg.
0: Uzgadniamy, że kupimy 300. Przybijamy do portu i kupujemy kapustę.

sposób wpatrzonych we mnie i w słonia. Od tego, czy zje kapustę, zależą poniekąd nasze dalsze losy. Podchodzę blisko i kładę dwie główki tuż przed słoniem zwanym Wirakoczą. Ten patrzy na mnie, po czym przynosi wzrok na zielone kule. Jest wycieńczony i głodny. Widzę to po nim. Nie rusza się. Żryj! Krzyczy ochmistrz, który z powodu naszego wybrednego pasażera zapada już chyba powoli na chorobę nerwową. Wirakocza unosi nogę i stawia ją na główce kapusty. Ta pęka z trzaskiem. Sok tryska wokół. Słyszę pełne rozczarowania westchnienia chłopaków. Tymczasem zwierzę unosi wolno drugą nogę i rozgniata kolejną kapustę. Zerkam w górę i widzę utkwiony we mnie wzrok kapitana. Jestem bezsilny. Nie mam pojęcia, co miałbym zrobić, jak miałbym wpłynąć na tę potężną, szarą istotę. Zamykam oczy i wbiegam do pałacu. Mijam kolejne słupy światła i staję przed posągiem stworzonym na wzór obrazka, który pokazał mi Eliasz. Dotykam kamiennych stóp, ramion i twarzy o wystających kłach. Oddycham głęboko. Wyobrażam sobie swoją przyszłość po tym, jak zejdę na ląd. Widzę ją bardzo wyraźnie. Widzę, co się stanie, jeśli słoń przeżyje i co, jeśli umrze. Odwracam się, biegnę z powrotem, otwieram oczy i jestem znów na statku, w ładowni, naprzeciw Boga z kłami. Podchodzę jeszcze bliżej, stoję od niego na wyciągnięcie ręki i szepczę: wiem, kim jesteś. Wiem, że nie tym, kogo w tobie widzą teraz inni marynarze. Jesteś Wirakocza, pradawny bóg z kłami, w którego ludzie wierzą od 4000 lat i o którym opowiadał mi mądry Eliasz Neira. I proszę cię, ja, prosty człowiek o czarnej przeszłości, proszę cię, zjedz kapustę. Zjedz ją. Jeśli nie z głodu, to po prostu dla mnie. Zjedz ją. Tylko o to cię proszę. Bóg z kłami stoi przede mną, wielki i nieruchomy. Nie daję po sobie poznać, czy rozumie cokolwiek z tego, co mówię, ale nie mam innego sposobu, innego pomysłu, a więc szepczę dalej. Od ciebie zależy moja przyszłość. Wiem, że jeśli dobrze się tobą zajmę, kapitan pozwoli mi zejść ze statku z obecnym nazwiskiem i zacząć nowe życie. Ale jeśli zdechniesz, kogoś trzeba będzie obwinić i obwinią mnie. Wiele oczu w gdyńskim porcie skieruje się w moją stronę i szybko stanie się jasne, że nie jestem Emilem Kołodziejem, że jestem kimś zupełnie innym i zrobiłem wiele złego. Wstępuje we mnie nieoczekiwana odwaga. Wyciągam rękę i koniuszkami palców dotykam skóry słonia. Zjedz tę cholerną kapustę. Ocal mnie, a będę już tylko dobrym człowiekiem. Nie chimerą, ale jednym, spójnym, porządnym człowiekiem. Chcesz znać prawdę o mnie? Tobie powiem prawdę. Nazywam się Fryderyk Szklarski i jestem klaunem. Mam w głowie pałac, w którym przebywam częściej niż tutaj, na zewnątrz. Jestem też mordercą. Urodziłem się 2 listopada i nienawidzę morza. Kocham kobietę, którą widziałem tylko raz w życiu, 16 lat temu, w półmroku kina Gwiazda, i kochał ją będę zawsze. Imię i nazwisko, które noszę tutaj na statku, ukradłem marynarzowi zabitemu podczas walki na noże przed barem Cafe London. Ukradłem nie tylko to imię i nazwisko. Kradłem w życiu wiele razy. Najczęściej jedzenie i najczęściej w nocy. Wszystko to ci powiem. Kiedy kończę, Wirakocza wciąż patrzy na mnie swoim sennym wzrokiem. Wreszcie owija koniec trąby wokół trzeciej główki kapusty i pakuje ją sobie do pyska. Chrupie i zjada w całości. Nad moją głową unosi się wrzawa. Podnoszę wzrok i dopiero teraz uświadamiam sobie, że część chłopaków wciąż stoi wokół klapy ładowni i nas obserwuje. Schodzimy z powrotem na ląd.
kupujemy 300 kg kapusty, którą własnoręcznie przenosimy na statek i jeszcze tego samego popołudnia

0: wypływamy w dalszą drogę. 2 godziny później do maszynowni wpada zdyszany Firlong i wskazuje na mnie. Kołodziej! Szybko! Bez słowa wycieram ręce w szmaty i ruszam za nim, a kiedy jesteśmy na schodach, pytam, co się dzieje. Firlong odwraca się do mnie, blady, i mówi: ten potwór rzuca w ludzi kapustą!
1: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle. Zaczynamy latem, kończymy jesienią.
0: Jakub Małecki, Chimera, Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinnik, polecam.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Żegnamy reklamy.
11: Program 3 Polskiego Radia, środa 30 września, minęła 12. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Chwilę grozy w samolocie z Dubaju do Tel Awiwu. Maszyna musiała awaryjnie lądować. W sprawie stałej bazy amerykańskiej w Polsce rząd współpracuje z prezydentem, zapewnia wicepremier Kośniak-Kamysz. Mniej butelek na ulicach. Resort klimatu podsumowuje pierwszy rok systemu kaucyjnego. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu lądował awaryjnie w Arabii Saudyjskiej po tym, jak wysłał kot informujący o porwaniu i zaczął obniżać wysokość. Przyczyną była bójka pilotów.
12: Izraelskie wojsko poderwało myśliwce i ostatecznie samolot wylądował awaryjnie na lotnisku w Tabuk w Arabii Saudyjskiej. Ale zanim to się stało, około 180 pasażerów, w tym kilkudziesięcioro Izraelczyków, przeżyło chwilę grozy. Samolot kilkakrotnie obniżał wysokość, władze Izraela nie były w stanie nawiązać kontaktu z pilotem, z kokpitu dochodziły krzyki, jeden z pilotów miał drugiego dźgnąć nożem, a pasażerowie pomogli obezwładnić napastnika. Niepotwierdzone doniesienia izraelskich mediów opierających się na rozmowach z pasażerami mówią, że jeden z pilotów próbował spowodować katastrofę samolotu, ale drugiemu z pomocą pasażerów udało się go obezwładnić. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
11: Linia wysłała po pasażerów drugi samolot. Trwa śledztwo wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Rząd współpracuje z prezydentem w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wskazał, że problemem nie jest nazwa Fort Trump dla takiej bazy, a rząd jest gotów zapewnić środki na ten cel. Szef MON-u zaznaczył, że zgodnie z harmonogramem decyzji o lokalizacji stałej bazy USA można spodziewać się przed końcem tego roku.
13: Edukacja, sport, kultura są bardzo ważne dla wyboru lokalizacji. Jaki jest harmonogram prac nad wdrożeniem tej kierunkowej decyzji prezydenta Trumpa? Po pierwsze, analiza zespołu negocjacyjnego. W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
11: Pentagon potwierdził, że bada możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno jak najszybciej zająć się kwestią pozbawienia immunitetu prezesa

0: Trybunału Bogdana Święczkowskiego, mówi Tomasz Zalasiński, kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Civitas i ekspert Fundacji Batorego. Prezes Trybunału, podobnie jak każdy inny funkcjonariusz publiczny, nie powinien być nietykalny, podkreśla prawnik.
1: Prezesa Trybunału chroni immunitet, który jest usuwalny. Usunąć immunitet może Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i miejmy nadzieję, że niebawem tego rodzaju punkt w porządku dziennym tego posiedzenia się pojawi.
0: Pismo sędziego Sławomira Patyry w sprawie prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego wpłynęło do resortu sprawiedliwości w poniedziałek. W zawiadomieniu Sławomir Patyra zarzuca Bogdanowi Święczkowskiemu manipulowanie składami orzekającymi. Dotychczas były to jedynie doniesienia medialne. Plastikowe butelki zniknęły z naszych ulic. To jedno z osiągnięć systemu kaucyjnego. Ministerstwo Klimatu podsumowuje pierwszy rok jego obowiązywania, który upływa równo jutro. Na konferencji Pauliny Henning-Kloski był Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michał, powiedz, co udało się osiągnąć, a co wymaga jeszcze poprawy?
2: Dzień dobry. W pierwszym roku Polacy oddali 5 miliardów butelek czy puszek. Do systemu wróciło więc 60% sprzedanych opakowań. Do końca roku ma być to 77%. Dzięki temu przedsiębiorcy otrzymują idealny surowiec do ponownego wykorzystania. Z drugiej strony, jak mówiła Paulina Henning-Kloska, zmniejszyła się liczba śmieci w naturze i w miastach.
3: Te opakowania zniknęły z naszego otoczenia, z naszych ulic, z naszych parków, lasów, jezior.
2: Zdaniem resortu Polacy lubią oddawać opakowania i domagają się rozszerzenia systemu. Resort zapowiada, że wkrótce objęte zostaną z nim tak zwane małpki. Obiecuje też zachęty dla operatorów, które pozwolą zwiększyć liczbę automatów do zwrotu.
0: Michał Fabisiak, dziękujemy za relację.
4: Klimat.
0: Najwięcej energii, ponad 50%, pochodzi teraz ze słońca. Zalecane jest normalne korzystanie z prądu. Trwa susza hydrologiczna, a najgorsza sytuacja jest w południowo-wschodnim kwartale Polski. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pogodne i bez opadów, niewielkie zachmurzenie tylko na północy, od 19 stopni na Podlasiu i Podhalu do 21 w centrum i 24 na ziemi lubuskiej.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 5 minut po południu.
8: Muzyczna Poczta UKF.
7: Katarzyna First-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Mariusz Owczarek i Kaja. Dzień dobry Państwu.

Super Męka. Też słyszałem kiedyś takie wersje tytułu tej piosenki. Kaja, to na początek naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF. Ostatni dzień września, za oknem znów piękne słońce i Państwa ulubione piosenki. I nie tylko, mam nadzieję, bo także czekam na różne propozycje przecież do 14. UKF@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. Proszę próbować. Wiem, nie jest łatwo się dodzwonić do trójki, do muzycznej poczty UKF. Będą też dzisiaj zaproszenie na jazz do Krakowa, do Warszawy i znowu do Krakowa, ale wszystko w swoim czasie. Bo teraz 9,5 minuty po południu, czas na naszą piosenkę dnia.

Morten Harket, Tomin Harket, córka Mortena, gościnnie w tym utworze Hold Me, a to zapowiedź już 7. solowego albumu artysty. Płyta będzie nosiła tytuł Human Grace. A dziś to nasz najważniejszy utwór w trójce. W tę środę 30 września nasza piosenka dnia. No, fanom AHA, fanom Mortena polecam szczególnie ten utwór w głosowaniu na pierwszą trójkę listę przebojów. Jak zawsze głosujemy do piątku, do południa. Kolejne notowanie po 19 na naszej antenie przedstawi Michał Grabek-Grabkowski. A do 14 polecam Państwu adres ukf@polskieradio.pl. Właściwie polecam ten adres 24 godziny na dobę, bo skrzynka przecież czynna także i po zakończeniu audycji. ukf@polskieradio.pl. Pan Jacek z Lublina napisał: panie redaktorze, w 1997 roku na liście przebojów programu trzeciego przez 19 tygodni była piosenka Torn Natalii Imbruglia. Bardzo proszę o jej przypomnienie.

Nic nie płonie, to zespół Metro. Tak gra dla Państwa Trójka w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Nasz stały słuchacz, pan Klaus z Gliwic, pisze tak. Nie będzie mnie w zasięgu Trójki cały tydzień i w związku z tym prosiłbym o utwór Kobranocki i nikomu nie wolno się z tego śmiać.

Kobra Nocka w muzycznej poczcie UKF i Państwa listy do tej audycji ukf@polskieradio.pl. Pan Wojtek pisze tak. W 1997 roku, czyli znowu mamy 97, można było obejrzeć wspaniały film Bandyta z cudowną muzyką Michała Lorenza. Czy możemy sobie na antenie przypomnieć taniec Eleny? Miałem przyjemność w latach 90. w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 posłuchać koncertu muzyki Michała Lorenza na żywo. To były wspaniałe chwile.

0: Autopromocja.
1: To była nowa sytuacja. Cała Polska nie biało-czerwona, a biało-czarna. W 1983 roku do sklepów trafił absurdalnie wówczas drogi debiutancki album pewnego toruńskiego kwartetu. Wyprzedał się w całości, a u nas będzie połowa. Pół perfekcyjnej płyty, jaką z pewnością są nowe sytuacje zespołu Republika. Zapraszam już dziś, tuż po 19. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
3: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę.
5: Życz sobie tego.

0: Odcień. Prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Żegnamy reklamy.
7: 12:30.
8: Po co tyle hałasu?
7: A dziś Ania Lalka opowie o hałasie, jaki w branży muzycznej robią 20-latkowie. Ale najpierw przenieśmy się do przeszłości.

Każde pokolenie ma swoje młode gwiazdy. Britney Spears, Alanis Morissette czy Mick Jagger rozwijali swoje kariery około 20 albo jeszcze wcześniej. A kto dziś przeżywa swój muzyczny rozkwit w tym wieku i jak do niego dochodzi? Somber przeszedł drogę od 19-letniego twórcy publikującego muzykę w internecie do międzynarodowej gwiazdy popu z rockowym sznytem. Przyszły viralowe hity, kontrakt z wytwórnią, debiutancki album i światowa trasa. W przyszłym roku wystąpi na openerze, gdzie z pewnością nie zabraknie jego hitu Back to Friends. Somber to także przykład artysty, któremu zarzuca się łatwiejszy start dzięki kontaktom w branży. Nie jest jednak klasycznym Nepo Baby, któremu karierę otworzyli sławni rodzice. A skoro mowa o nazwiskach, trudno nie pomyśleć o Violet Grohl. Ma 20 lat, właśnie wydała dobrze przyjęty debiut Be Sweet to Me, a jej ojcem jest Dave Grohl, były perkusista Nirwany i lider Foo Fighters. Tu rodzinne nazwisko jest już częścią historii, choć sama Violet nie próbuje

kopiować muzyki ojca. Sięga po alt rock, punk i dream pop. Udowadnia, że talent ma po prostu we krwi. Jeszcze inaczej wygląda droga Sienny Spyro. Brytyjka zaczynała od coverów, czym szybko zwróciła na siebie uwagę branży.

Fani pokochali jej zachrypnięty głos i muzykę na styku popu, soulu i jazzu z fortepianem, smyczkami i filmowym rozmachem. Debiutancki Visitor Sienny Spyro już przynosi jej nominacje i nagrody. Artystka właśnie zdobyła statuetkę Best New Artist na MTV VMAs, a mówi się też o jej dużych szansach na nominację do Grammy. Trzy różne drogi, trzy różne pomysły na siebie. Na razie ich kariery dopiero nabierają rozpędu. Pytanie brzmi, kto z tej trójki okaże się kimś więcej niż tylko młodą gwiazdą konkretnego momentu?

Material Lover, Sienna Spyro, jedna z bohaterek dzisiejszego spotkania z Anną Lalką w cyklu O co tyle hałasu. Za 23 minuty 13 wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Pan Piotr z Lublina napisał do nas: wczoraj minęła 16. rocznica śmierci Romualda Czystawa, wokalisty Budki Suflera, którego głos słyszymy na albumach Ona przyszła prosto z chmur i Za ostatni grosz. Z tej drugiej płyty proszę o piosenkę Wszystko to widział świat.

Budka suflera i Romuald Czystaw przy mikrofonie. Wszystko to widział świat. A my teraz z Lublina do Krakowa. To znaczy właściwie jutro do Krakowa się wybieram na 50. jubileuszową edycję Jazz Juniors, jednego z najbardziej zasłużonych polskich festiwali jazzowych. I państwo mogą też się wybrać na te wieczory z muzyką improwizowaną. Od 1 do 4 października włącznie, 1, 2 i 3 to są spotkania w Krikotece krakowskiej, a 4 października to jest niedziela i finał Filharmonii Krakowskiej się odbywający. Ale po kolei, 1 w czwartek odbędzie się finał konkursu 50. konkursu Jazz Juniors. W piątek Miki Jui, Nils Peter Molwer, czyli szef jury tegorocznego konkursu.

i Ujun. 3 października w sobotę w Krikotece EAPS i Piotr Orzechowski, Piano Hooligan. 4 października w niedzielę Filharmonia Krakowska, laureaci konkursu Jazz Juniors 2026. Nils Peter Molwer i Alva Noto. Mam dla Państwa taką oto propozycję. To jest, no, można tak to określić, karnet, bo to zaproszenie obejmujące wszystkie festiwalowe dni 50. jubileuszowej edycji Jazz Juniors w Krakowie pod patronatem Trójki. I w tej sprawie polecam adres mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Jazz Juniors w Krakowie od jutra do niedzieli włącznie. Na te koncerty festiwalowe Państwa zapraszam. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Proszę pisać. Czy w Krakowie usłyszymy jakąś wersję następnej piosenki? No nie wiem, ale przecież jazzmeni sięgają po takie klasyki. Gdyż pani Martyna prosi o Franka Sinatra, Strangers in the Night.

0: Zawsze w takich przypadkach kusi mnie, aby sięgnąć po wersję Stargard in the Night, ale to może przy najbliższej okazji. To Frank Sinatra przed chwilą w muzycznej poczcie UKF. Przypominam, mogą się Państwo z trójką wybrać na 50. jubileuszową edycję festiwalu Jazz Juniors do Krakowa. Od jutra do niedzieli włącznie. Zapraszam w imieniu dyrektora artystycznego, szefa jury, Nilsa Petera Molvera, którego też będzie można usłyszeć na tych koncertach w Krikotece i w Filharmonii Krakowskiej. W tej sprawie, w sprawie 50. edycji Jazz Juniors w Krakowie pod patronatem trójki, proszę pisać mariusz.owczarek@polskieradio.pl. No i wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek.
1: Ja chciałem, jeśli do trójki dozwoliłem za pierwszym strzałem, brawo, chciałem poprosić o piosenkę, jakąkolwiek z początku kariery Melody Gardot, bo ja odpływam, ale wszystko jest pod kontrolą.

0: Miało być coś z początków działalności Melody Gardot. Wybrałem płytę My One and Only Thrill. 2009 rok i klasyk Over the Rainbow. 22 i 7 trójek. Nasz telefon do muzycznej poczty UKF. W trójce dzwoni bez przerwy.
1: Jeśli można, chciałbym posłuchać sobie starych, dobrych Slade'ów i Come on, Feel the Noise. Z taką specjalną dedykacją dla wszystkich panów i pań, inżynierów i techników, którzy czuwają nad tym, żeby to, co od was z mikrofonów i z odtwarzaczy wychodzi, że do nas trafia w takim, a nie innym stanie.

Zespół Slade, bo czasami trzeba pohałasować. Come on, feel the noise. Przed 13 jeszcze tylko Vampire Weekend i Mansart Roof. Poczta wraca po serwisie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2300.

0: 399 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowi.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 września, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jeden z pilotów mógł doprowadzić do katastrofy. Lot z Dubaju do Tel Awiwu omal nie skończył się tragedią. Tą sprawą żyła cała Polska, drużynowy i ratownik skazani w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza. Sprawdź swoje płuca, dziś Polski Dzień Spirometrii. Napływają nowe informacje dotyczące samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu, na którym bójka pomiędzy pilotami omal nie skończyła się z tragedią. Według izraelskich mediów, które powołują się na urzędników, jeden z pilotów próbował doprowadzić do katastrofy.
9: Wśród około 180 pasażerów była druga ekipa pilotów lecących po cywilnemu i to właśnie oni uniemożliwili jednemu z pilotów przejęcie kontroli nad samolotem. Nie wiadomo, jakie były jego motywy, ale urzędnicy podejrzewają, że chciał on rozbić maszynę. To, co jest pewne, to, że samolot zmienił trasę lecąc nad Jordanią, w ciągu 30 sekund obniżył wysokość o ponad 4 km i w kokpicie doszło do bójki, a napastnika próbowali obezwładnić także pasażerowie. Polała się krew. Na zdjęciach jeden z pasażerów ma zakrwawioną koszulkę, niektórzy mówią o dźgnięciu scyzorykiem. Samolot wylądował awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
8: 21-letni drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u zostali uznani za winnych w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w lipcu ubiegłego roku. Proces w sprawie wypadku podczas nocnej próby sprawnościowej na obozie harcerskim toczył się za zamkniętymi drzwiami i zakończył po pierwszej rozprawie, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu Aleksander Brzozowski.
10: Nastąpiło dobrowolne poddanie się karze. Oskarżeni zaproponowali dla siebie kary, bo na tym polega dobrowolne poddanie się karze. Te kary zostały zaakceptowane przez oskarżycieli i przez sąd.
8: Drużynowy został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a ratownik na 10 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata. Służby ustalają okoliczności cyberataku na firmę Fakturownia, która dostarcza systemy księgowe. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że firmy muszą zwiększyć inwestycje w cyberbezpieczeństwo.
11: Cyberbezpieczeństwo to jest pierwszy wasz wydatek, nie ostatni. Pamiętajcie, że jeżeli się dobrze nie zabezpieczacie, to narażacie swoich klientów na straty.
8: Wyciek z Fakturowni nie objął danych zintegrowanych z KSeF ani informacji o kartach płatniczych. W jakiej kondycji są twoje płuca? Sprawdź, zrób bezpłatną spirometrię, zachęcają organizatorzy Polskiego Dnia Spirometrii. W 10 oddziałach wojewódzkich NFZ można dziś bez skierowania i rezerwacji zbadać płuca, mówi pulmonolog i alergolog dr Piotr Dąbrowiecki.
12: Zapraszamy osoby z grupy ryzyka. Palaczy, biernych palaczy, osoby po 40 roku życia, osoby, które mają duszność i osoby, które kaszlą przewlekle.
8: Badanie trwa kilka minut. Wczesne wykrycie POHP ratuje życie. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

0: Jest słonecznie i ciepło. Teraz na termometrach w Elblągu 15 stopni, w Warszawie 19, w Jeleniej Górze 21, a jutro będzie podobnie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Sprawdzam to.
3: Polska zmienia procedury dotyczące zwalczania obcych statków powietrznych, a Rosja i Białoruś już rozpoczynają działania dezinformacyjne. Rozsiewają fałszywe narracje, że Wojsko Polskie będzie mogło teraz zestrzeliwać samoloty pasażerskie. Generał Jarosław Gromadziński podkreśla, że to kompletna bzdura.
4: My na pewno nie będziemy strzelać do żadnych samolotów cywilnych. My po prostu dajemy prawo dla naszych pilotów do oddania strzału do celu, do obiektu, który wtargnął w polską przestrzeń, chciałbym zaznaczyć, wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, w określonym sektorze, który sektor jest wyłączony z ruchu cywilnego i operują myśliwce bojowe. Do tej pory musiały ustawić się za obiektem, widzieć ten obiekt, żeby oddać strzał. To powoduje, że lotnictwo jest nieskuteczne.
3: Generał dodaje, że nowe procedury są po to, by obiekt, który potencjalnie naruszy naszą przestrzeń, nie uderzył w to miejsce, w które został wysłany.
4: Do tej pory, ze względu na obostrzenia czasu pokoju, nie wolno oddawać tego typu strzałów. Niestety musimy się dostosować do zagrożenia, jakie wytwarza Rosja. To Rosja prowadzi bardzo ekspansyjną, agresywną politykę, używając dronów jako obiekty naruszania przestrzeni powietrznej. Te drony są coraz częściej uzbrojone. Ostatnia rakieta manewrująca, która wtargnęła w przestrzeń w okolicach Lublina, ona była z ładunkiem. Jeżeli wyobrazimy sobie, że ta rakieta doleci do, nie wiem, rafinerii, do miasta czy elektrowni, dokona potężnych zniszczeń i może zabić. W związku z tym musimy przeciwdziałać.
3: Również generał Mieczysław Bieniek podkreśla, że narracja o możliwym zestrzeliwaniu samolotów pasażerskich jest dezinformacją.
5: Samolot pasażerski przede wszystkim nie lata na takiej wysokości, nie wlatuje z takiej strefy i ma transponder, który nadaje sygnał swój obcy. Także to jest kompletna bzdura i dezinformacja.
3: MON zaznacza, że zmiana procedury użycia uzbrojenia dla lotnictwa w przypadku zwalczania obcych statków powietrznych to m.in. odpowiedź na zagrożenia ze strony Rosji. Daria Kania, do usłyszenia.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 5:30 po 13:00.
8: Muzyczna Poczta UKF.

Paryż, Moskwa. 17.15, obywatel GC. Tak rozpoczęliśmy drugą odsłonę tego spotkania w muzycznej poczcie UKF. Ewa Lipowicz, Katarzyna First-Wojtkowska i Mariusz Owczarek z Państwem do 14 w Trójce. Zanim kolejne propozycje, te ważne piosenki, to od nas też piosenka ważna, bo z nowej płyty, z naszej płyty tygodnia, Leon Bridges.

0: Happiness Anytime to jest nowy album Leona Bridgesa Watch You Dance. Dziś ta piosenka z tej płyty w muzycznej poczcie UKF. Do 14 Państwa propozycje, zamówienia telefoniczne 22 i 7 trójek.
1: Chciałabym zamówić piosenkę dla mojego taty Jacka od Zosi na urodziny 55. Bardzo go kocham. Thunderstruck AC/DC, ponieważ jest bardzo podobna do naszego nazwiska. I tata ją bardzo lubi.

0: Greta Van Fleet w muzycznej poczcie UKF. ukf@polskieradio.pl. Przypomnę Państwu, to skrzynka o tym adresie, czyn na 24 godziny na dobę, a do 14 nasz telefon 22 i 7 trójek, właśnie w sprawie tej audycji muzycznej poczty UKF.
1: Czy mógłbym zamówić u Państwa Wonderful Tonight Erika Claptona z okazji 20. rocznicy ślubu?

0: Eric Clapton i Wonderful Tonight w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Tak, pamiętam, że obiecałem zaproszenia na jazz. Będą po 13.30, proszę się przygotować. A to będą zaproszenia na dwa koncerty z cyklu A Story of Polish Jazz. Do Warszawy na 2 października do Stodoły i do Krakowa na 3 dzień października Forum Horyzonty. To po 13.30 w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Niezmiennie czekam na Państwa propozycje ukf@polskieradio.pl albo 22 7 3.
1: Autopromocja. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest

0: na spotkanie z Janem Karolakiem.
1: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
0: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książek. Zwyczajna kobieta. Już dziś po 20:00. W Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.

0: chcielibyśmy Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Żegnamy reklamy.
9: Minęła 13.30.
10: Powtórka z rozrywki.
9: Dziś spotkanie z Joanną Kołaczkowską.
11: Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Fala. Trzy lata siedzenia murem w domu, gotowania, przecierania zupek, wkładania i zdejmowania kaftaników, malusich skarpetek i karmienia. Lata przyjmowania na ramię ulanych porcji mleka, zapierania żółtych od marchwi śliniaczków, kupowania, zakładania, zdejmowania z okrzykiem ależ tego tu jest, pampersów, biegania na spacerki, na szczepienia, lata prowadzenia do przedszkola, przyprowadzania z przedszkola, instruowania jak wiązać sznurówki, oddanie się w akcji Cała Polska czyta dzieciom, godziny wpatrywania się w biel wanny, w czasie gdy nasze chlapiące wodą maleństwo wyrzuca gumowe czuszki na podłogę z okrzykiem mama da, mama da. I co mama? I co mama? Mama da! W czasie jednej tylko kąpieli mama uratowała pewną kaczusię 35 razy. To był rekord światowy. Codzienne zbieranie z podłogi sterty, gryzaczków, klocków, puzli, których cechą główną jest zdekompletowanie. Samochodzik, traktor, książeczki, kółeczka, trójkąciki, kwadraciki, kwiatki, guziczki, zapinki, wsówki, waciki, patyczki. Wszystko, co kolorowe, plastikowe, małe i jest tego dużo. Wszystko to z całego domu zgromadzone jest w jednym miejscu, czyli na podłodze. Wieczorem na kolanach zbierane, a rano znów lądowało na podłodze. Miliony razy szczebiotane. A gdzie to tak ślicznie zjadł? A gdzie to tak zjadł? Moje maleństwo. Albo a gdzie to ze mną się? A gdzie to ze mną się? Albo a komu się tak ulało? Komu się ulało? Mojemu maleństwu się uda. Już mamunia ściela, już mamunia ściela. Dość. Po latach wyrzeczeń i po latach bycia nieatrakcyjnym towarzysko, gdy nasze dziecko podrosło na tyle, by samodzielnie się obsłużyć, możemy teraz je wykorzystać do naszych partykularnych interesów. Siedzicie sobie przed telewizorem. Trzeba tylko poczekać, aż wstanie. Spokojnie, spokojnie, nie od razu. Niech tylko wstanie. Wstała. Haniu, Haniu, już jesteś na chodzie, podałabyś mi gazetę? Moja mama też tak mówiła i dlatego ja teraz tak robię. Albo to też jest dobre. Polecam, nie miejcie litości. Haniu, podaj mi proszę moją herbatę, jesteś bliżej. Przecież i tak sobie to odbije, jak dorośnie. Jeżeli wy teraz nie wyręczycie się dzieckiem, wasza pociecha za chwilę zrobi to bez zastanowienia i będziecie uchodzić za epigonów. A gołąbki? Ha, jedne dzieci obierają ziemniaki, a ja byłam skrajnie wykorzystywana przy gotowaniu gołąbków. Najpierw mama pozwalała, żebym po zmieleniu i przyprawieniu

0: mięsa i dodaniu przysmażonej cebulki nie mogła tego skosztować, a chciałam. Wierzcie mi, chciałam. Tak ciężko było o mięso. To była straszna męczarnia. To było zgotowanie dziecku męczarni i poniżenia. Potem parzyłam palce od gorącej kapusty, której liście wrzucałam na wrzątek. Aż po najcięższe prace, takie jak owinięcie gara gorącego ryżu w gazetę, bo takie było ludowe wierzenie, że to izoluje, że papier izoluje. Możliwe, że treść gazety, że ona izoluje, ale papier? Następnie ręcznik frotę, potem cudem unikając śmierci w męczarniach, unosiłam wersalkę i utykałam ten zakulbaczony, parujący gar pod kołdrą. Byłam strażniczką ryżu, mogłam zginąć, nawet by mama nie wiedziała. Fala w więzieniu, w internacie, w wojsku. A co z rodziną? W rodzinie to się nazywa tradycja. Przemoc więzi. Ostatnio znów mama robiła gołąbki, gdy mnie poprosiła o postróżowanie ryżu. Spojrzałam na nią spokojnie i postarałam się, by zabrzmiało to bardzo, bardzo naturalnie. Pamiętajcie, to są ważne elementy, żeby to brzmiało naturalnie. Mamuś, to ty schowaj ryż do wersalki i tak już jesteś w biegu. A kto powiedział, że fala musi iść w jedną stronę?
1: Joanna Kołaczkowska z cyklu Myślę, więc uważam, że to dzisiejsza wizyta w archiwum Powtórki z rozrywki, za którą dziękujemy Dariuszowi Pierogowi. A Państwu dziękuję za wszystkie dotychczasowe propozycje do muzycznej poczty UKF, ale czekamy na kolejne. Do 14 można do nas dzwonić 22 i 7 trójek, pisać można właściwie 24 godziny na dobę. ukf@polskieradio.pl. Przed chwilą dotarł do mnie list, taki oto. Moja żona niedawno rozpoczęła nową pracę i z tej okazji chciałbym zadedykować jej piosenkę zespołu Skaldowie, Medytacje wiejskiego listonosza. Podpisane Misiek. Zatem wszystkiego dobrego na tej nowej drodze.

Elektroniczne listy. Warszawa, 2 października, godzina 20, klub Stodoła. Kraków, 3 października, godzina 20, Forum Horyzonty. Cykl koncertów A Story of Polish Jazz. To są koncerty warszawskie. Jest dedykowany pamięci Andrzeja Trzaskowskiego i Wojciecha Karolaka. Ten krakowski dedykowany pamięci Jarka Śmietany. Na te dwa wieczory, przypomnę Państwu, 2 października 20 klub Stodoła w Warszawie, 3 października godzina 20 Forum Horyzonty w Krakowie. Zapraszam teraz. No ci z Państwa, którzy wiedzą, co to jest, takie wyjątkowe spotkanie pod hasłem A Story of Polish Jazz, to wiedzą, czego mogą się spodziewać. A ja tylko dla tych, którzy po raz pierwszy może słyszą to hasło, kilka nazwisk mam. Krzesimir Dębski, Adam Czerwiński, Piotr Baron, Robert Majewski, Piotr Wyleżą, Bzyk i Guzik oczywiście będą rapować. Gościem specjalnym na koncercie warszawskim będzie Grzegorz Skawiński. W Krakowie Henryk Miśkiewicz, Adam Czerwiński, Kajetan Galas, Piotr Baron, Marcin Wądołowski, wielu wspaniałych polskich jazzmenów. A Story of Polish Jazz w cyklu Jazz się budzi to także nasz patronat trójkowy. Warszawa, 2 października, godzina 20, klub Stodoła. Kraków, 3 października, godzina 20, Forum Horyzonty. W tej sprawie mariusz.owczarek@polskieradio.pl. I Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF jeszcze do 14. Pan Bartosz pisze tak dzisiaj do nas. Przewodnim tematem jest przecież Dzień Chłopaka. Dla wszystkich młodszych i starszych chłopaków. Dedykacja. ZZ Top. Sharp Dressed Man.

0: Sofia Loren, Słupny Park, to Artur Rojek w muzycznej poczcie UKF. A ja mam teraz dla Państwa zaproszenie do słuchania Trójki dzisiaj wieczorem, bo to o 20:00 premiera. Pierwszy odcinek wspólnego przedsięwzięcia Justyny Mazur-Kudelskiej, autorki jednego z najpopularniejszych polskich podcastów Piąte Nie Zabijaj i Kamila Bałuka, dziennikarza i reportera. Wieczorem poznają Państwo opowieść o zwyczajnej kobiecie.
1: Twarz na oko 50-letniej kobiety. Okrągła, surowa, choć przyjemna. Wąskie usta, małe oczy, pociągły nos. Ciemne włosy, których długości nie sposób ustalić na podstawie zdjęcia. Czy są krótkie, ze zrobioną trwałą ondulacją, czy dłuższe, natapirowane i upięte w schludnego koka.
2: Milicjanci odnajdują ciało kobiety w wieku około 50 lat. Wezwany lekarz stwierdza, że kobieta od kilkunastu godzin nie żyje.
1: Mówił narrator w 997. Historia jak wiele innych. A jednak to ona sprawiła, że przepadłam. 10 września 1983 roku Janina Kalińska, 47-letnia, samotnie wychowująca dzieci Krawcowa, wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem, swoim wieloletnim kochankiem, z którym romans ukrywa przed całą swoją rodziną.
0: To tylko fragment, a całość, wciągająca historia, o której mówiono w magazynie kryminalnym 997, a następnie o niej zapomniano, do usłyszenia w Trójce od dziś, w każdą środę o 20:00. To będzie 10 odcinków True Crime najwyższej próby. Proszę nie zapomnieć, proszę być z nami, a więcej szczegółów odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej, naszej nowej stronie internetowej Trójka Polskie Radio. PL. Serdecznie Państwu polecam Trójkę także dziś wieczorem, a do 14:00 mamy jeszcze 9 minut i czas na kilka piosenek, ulubionych piosenek w muzycznej poczcie UKF. Panowie Tomek i Michał napisali tak, poprosimy o Metalikę, coś na ostro, bowiem mamy koniec miesiąca i koniec kwartału w firmie. Nastroje są bardzo bojowe.

Metallica w muzycznej poczcie UKF. Czas się żegnać. Po 14 porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Dziś Krzysztof Łoniewski będzie czekał na Państwa. A my już dziękujemy za te dwie wspólne godziny w tej audycji. Muzyczna poczta UKF wraca jutro po 12. Katarzyna First-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Mariusz Owczarek i Del Amitrina. Do usłyszenia.

0: Śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 września, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wiele znaków zapytania po incydencie, do jakiego doszło na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. Podejrzany pakunek na bocznicy kolejowej w Białymstoku, trwa akcja służb. Aktywiści chcą unieważnienia uchwały pozwalającej w Warszawie na odstrzał dzików. Na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do bójki pomiędzy pilotami. Według izraelskich mediów jeden z pilotów próbował doprowadzić do katastrofy. Wśród 180 pasażerów była druga ekipa pilotów i to właśnie oni uniemożliwili jednemu z pilotów przejęcie kontroli nad samolotem, powiedział izraelskiej telewizji pasażer feralnego lotu. Nie jest jasne, w jaki sposób otwarto drzwi do kokpitu, czy zrobił to ktoś z załogi, czy też drzwi zostały sforsowane. Pewne jest, że w kabinie było dwóch pilotów, a jeden z nich dźgnął drugiego nożem. Na pokładzie było też dwóch dodatkowych pilotów, którzy mieli obsługiwać kolejny rejs. To piloci z Europy weszli do kokpitu, poderwali maszynę, pociągnęli za wolant i ustabilizowali lot. Bezpiecznie posadzili samolot w Arabii Saudyjskiej. Trwa wyjaśnianie incydentu. Według niektórych izraelskich mediów pilot, przeciwko któremu toczy się śledztwo, jest Omańczykiem, drugi pochodzi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na bocznicy kolejowej w Białymstoku znaleziono podejrzany pakunek. Trwa akcja służb. Występują utrudnienia w ruchu. W pobliżu miejsca jest Grzegorz Piłat z Polskiego Radia Białystok.
7: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci i Straż Ochrony Kolei. Z tego powodu też trzeba było ewakuować pracowników pobliskiej stacji benzynowej. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu w okolicach tunelu Firdolfa Nila. Natomiast wiadomo, na ten moment podkreślam, że ruch pociągów powinien odbywać się bez zakłóceń. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok.
6: Zastępca prokuratora okręgowego w Opolu, Henryk W., został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady A4 za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Postępowanie w jego sprawie trafi do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Pierwsze badanie alkomatem wykazało u prokuratora ponad 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugie badanie, przeprowadzane kilkanaście minut później, wykazało niemal 1,5 promila. Do odwołania zamknięte są plaże w Ustce, choć pracownicy Urzędu Morskiego zakończyli już w tym miejscu usuwanie zanieczyszczeń. Dziś intensywne prace toczą się na wschód od miasta. Przy zejściach na plażę stoją barierki z informacją, że na morskim brzegu znaleziono substancję ropopochodną. Ludzi mimo wszystko ciągnie na plażę.
8: Co tak tęsknym wzrokiem państwo patrzą na tę plażę?
9: Zamknięta, widzi pani. Przyjechaliśmy zobaczyć i widzi pani, nie udało się, nie?
10: Ja nic nie wypatrzyłam. Wczoraj tu byłam i nawet chodziłam po piachu na bosaka, ale widziałam, że ludzie chodzą po wodzie, ale ja się bałam, ale nic, żadnych zanieczyszczeń, wszystko w porządku.
8: Tylko barierki na plaży.
10: Tak, ale odsunęli tu, widzę, tu poniżej. Bo każdy chce chodzić, każdy przyjechał po to, żeby troszeczkę się powdychać, po piachu pochodzić.
11: A nie wiem, czy mandatu nie dostaniemy.
10: Będziemy uciekać.
6: Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić, czym dokładnie jest ropopochodna substancja znaleziona na 50-kilometrowym odcinku plaży i kto odpowiada za to zanieczyszczenie. Aktywiści chcą unieważnienia uchwały

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmierci.

0: pozwalającej w Warszawie na odstrzał dzików bez limitu. Akcja Demokracja zbiera podpisy pod apelem do wojewody mazowieckiego, który ma 30 dni na ewentualne stwierdzenie nieważności przepisów uchwalonych przez Sejmik Województwa. Powodem może być m.in. skrócenie konsultacji i pominięcie przy nich organizacji pozarządowych, mówi Katarzyna Jaślar z Akcji Demokracja.
1: Powołujemy się na łamanie zasad demokracji i rozwiązania sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt. W związku z tym liczymy na to, że wojewoda przychyli się do naszego apelu, szczególnie, że coraz więcej mieszkańców podpisuje się pod tym apelem.
0: O zniesienie limitu odstrzału wnioskowały władze stolicy. W ubiegłym roku miejskie służby otrzymały prawie 9 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików. W tym roku wpłynęło ich już ponad 18 tysięcy. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia słonecznie i bez deszczu i ciepło, od 19 stopni w Ełku i Zakopanem do 21 w Warszawie i 24 w Zielonej Górze. I taka aura ma się utrzymać do końca tygodnia.
3: Autopromocja.
4: To była nowa sytuacja. Cała Polska nie biało-czerwona, a biało-czarna. W 1983 roku do sklepów trafił absurdalnie wówczas drogi debiutancki album pewnego toruńskiego kwartetu. Wyprzedał się w całości, a u nas będzie połowa. Pół perfekcyjnej płyty, jaką z pewnością są nowe sytuacje zespołu Republika. Zapraszam już dziś, tuż po 19. Jacek Hawryluk.
3: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
5: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po godzinie 14.
16: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
15: Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, przygotowała ją Hanna Dołęgowska. Telefon od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, zapraszam do dyskusji żywej, ale kulturalnej, z poszanowaniem opinii innych słuchaczy. Nie oceniajmy, mówmy na temat i odnośmy się do słów innych rozmówców z szacunkiem. Oczywiście nie musimy się z nimi zgadzać. Dziś bierzemy na tapet samochody elektryczne. Okazuje się, że Polska stała się jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym odnotowano spadek sprzedaży

0: tak zwanych elektryków. Czy naprawdę już nie chcemy elektromobilności? O to pytamy dziś Państwa i naszą ekspertkę Agatę Filipowską, Head of Data w OLX Automoto. Od razu też przypomnę nasz numer telefonu 2027 3. Proszę telefonować, ale najpierw posłuchać naszej ekspertki.
1: Polska faktycznie wyróżnia się na tle Europy i to niestety wyróżnia się w sposób negatywny. Podczas gdy od stycznia do sierpnia w całej Unii Europejskiej rejestracje nowych elektryków rok do roku urosły o 45%, osiągając tym samym 21% udziału w rejestracjach nowych aut osobowych ogółem, to w Polsce odnotowaliśmy spadek o 2,1%. Co więcej, udział aut w pełni elektrycznych w rejestracjach nowych samochodów osobowych w Polsce to tylko 5,1%, i to plasuje nas na 26. miejscu w Unii Europejskiej. Jest to jednak do pewnego stopnia pewien naturalny oddech rynku po wygaszeniu rządowego programu dopłat. Polacy bardzo chętnie korzystali z tego programu. Wpłynęło tam ponad 40 tysięcy wniosków na poziomie 110% alokowanego budżetu. Dotacje się skończyły, a więc rynek nowych aut wrócił do pewnego stanu równowagi. No i teraz to zależy od nas, jak ten rynek dalej będzie się rozwijał. Dane Automoto jednak wyraźnie pokazują, że kierowcy nie odwrócili się od aut elektrycznych. To, co widzimy z miesiąca na miesiąc, to jest rosnące zainteresowanie tymi pojazdami. Liczba wyświetleń w przeliczeniu na jedną ofertę, ona każdego miesiąca się zmienia, ona rośnie. Oczywiście w pewnych miesiącach bardziej, a w pewnych miesiącach trochę mniej dynamicznie.
2: I co Państwo sądzą?
0: No właśnie, co Państwo sądzą? Dlaczego spada popularność samochodów elektrycznych w naszym kraju? Czy tylko dlatego, że skończyły się rządowe dopłaty, jak sugeruje nasza ekspertka? Może powody są inne? Już widzę, że rozdzwoniły się telefony i na pierwszy ogień wędrujemy pod granicę z Niemcami do pana Michała z Kostrzyna nad Odrą. Dzień dobry, panie Michale.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oczywiście dopłaty to jedno, ale w mojej ocenie, to jest subiektywne odczucie, źle zaczęto z przekonywaniem Polaków. To znaczy, kiedy ja sobie przypomnę, gdy Parlament Europejski kilka lat temu uchwalił przepisy o zakazie rejestracji nowych aut spalinowych po roku 2035, to zostało odebrane jako zaskoczenie. Nie było żadnej debaty i to zniechęciło, tak przynajmniej po moich znajomych, wiele osób do całej tej inicjatywy, bo ludzie poczuli, że do czegoś się ich zmusza, czegoś im się zakazuje. Potem to było skręcane, potem to się trochę zmieniało. Ale taka atmosfera została i to spowodowało brak zaufania do tej inicjatywy. Trochę też nadwyżyło moim zdaniem poparcie dla samej integracji europejskiej, bo to też odbiło się negatywnie w sposób, w który 9 polskich europosłów zagłosowało za tą uchwałą, ale oni nie wytłumaczyli Polakom dlaczego. Wtedy przynajmniej.
0: No pan dobrze zna temat, panie Michale. Jeszcze zapytam, czy pan jeździ elektrykiem?
3: Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, ale jeszcze to nie. Z innych powodów. Nie z tego powodu.
0: Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za tę opinię.
3: Pozdrawiam.
0: Teraz pan Piotr Schonic. Dzień dobry, panie Piotrze.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim.
0: Proszę mówić.
4: No może powiem, że tak naprawdę to nie jest, że nasze elektryki wcale nie są takie złe. Ja nie jeżdżę elektrykiem, żeby nie jakoś tak nie było.
0: Ale co, wstydziłby się pan jeździć elektrykiem?
4: Nie, nic z tych rzeczy. Wydaje mi się tak naprawdę, że tu nie chodzi o to, że one nie są nagłośnione, jak mój przedmówca powiedział, tylko dlatego, że nie mamy infrastruktury odpowiedniej, a poza tym sam elektryk też i długo się ładuje, trochę to potrzeba, może teraz troszkę są lepsze, ale no jednak my jesteśmy trochę narodem zapiekanym i potrzebujemy mobilności większej. One są wygodne na pewno, nie ukrywam. Kiedyś miałem okazję sprawdzać. Sam jeżdżę hybrydą, więc...
0: Jest pan w połowie drogi.
4: Ala. No właśnie, ale no, to chyba o to chodzi, że one nie są jeszcze na nasze i kieszenie i
0: infrastrukturę.
4: Tak jest.
0: Bardzo panu dziękuję. To był pan Piotr Schonic, a teraz pan Grzegorz z okolic Myszkowa. Pan Grzegorz jest kierowcą autobusów i ma swoje wyrobione zdanie na temat elektrycznych autobusów chociażby. Dzień dobry.
5: Kierowcą autobusu nie jestem, ale serwisuję te pojazdy.
0: Aha, no dobrze, proszę mówić.
5: Są strony elektronicznej i uważam tak, no autobus elektryczny niestety nie zastąpi nam autobusu spalinowego w 100%. On musi 3 razy dziennie ładować. Mamy ładowarki dużej mocy. Tu, tak poprzednik mówił, jest problem z infrastrukturą. Powiem panu, duże miasto, Sosnowiec, bo to zajezdnia Sosnowcu jest. Stoi pod urzędem miasta, stoi ładowarka o mocy 250 kW, pantograf tak zwany. I ona nie chodzi na pełnej mocy, tylko na 160, bo stojący obok urząd miasta nie miałby prądu.
0: Panie Grzegorzu, ja zapytam pana o jedną rzecz. Czy

0: To prawda, że autobusy mogą się spóźniać rozkładowo, dlatego że się nie zdążą naładować na pętli?
1: A czy się to jest dobrze policzony rozkład, one się spóźniają ze względu na korki na drogach?
0: Nie, raczej nie z powodu tego, że się nie naładowały, tak?
1: Nie z tego, że się nie naładowały. No, a wyjeżdżają naładowane, bo mamy, firma musiała zainwestować dwa transformatory dużej mocy, 1,2 MW ma każdy. To jest, mamy 2,5 MW praktycznie mocy, dwa przyłącza 20 tysięcy voltów, do tego jest odpowiedni transformator, odpowiedni rozdzielnia, to już ma mniejsza o to, ale te autobusy, to nie są te autobusy, pojazdy elektryczne nie są bez wad, bo takie lukrowanie pudru. One mają swoje miejsce, są super w pewnych warunkach i uważam, że każdy z nas powinien sobie dobierać pojazd do tego, co używa. Ja podjeżdżę dieslem w miękkiej hybrydzie, bo robię duże odległości, 100 tysięcy rocznie i ja nie będę z tą ładowarką czekał, się naduje. Ale gdybym jeździł boku komina, jak najbardziej, taki samochód jest super sprawa. Jeśli jak się ma jakieś panele fotowoltaiczne i ma się z tego prąd pozyskać tanio, no bo ładowanie na tych komercyjnych ładowarkach to jest średni biznes, no to owszem, te samochody mają swoje miejsce, ale też nie są pozbawione wad, bo nawijają na makaron na uszy i tak dalej. Więc ja też nie neguję samochodów elektrycznych, mają swoje wady, mają swoje zwane choroby dźwigu dziecięcego, to się rozwija, to będzie szło do przodu, na pewno nie będzie stało w miejscu. Silnik elektryczny ma wyższą sprawność od spalinowego, to jest adekwatna jego zaleta, ale największą piętą achillesową wszystkich samochodów na baterie są właśnie te baterie, nie?
0: Dzięki, panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za tę ekspercką opinię, poczekają inni z naszych rozmówców, zapamiętuję, że samochód elektryczny przyda się, żeby jeździć wokół komina. Teraz kolejny ekspercki głos od pana Tomasza z Lublina. Pan Tomasz jest dziennikarzem motoryzacyjnym. Dzień dobry, panie Tomku.
2: Dzień dobry, Tomek Wody z tej strony. Ja pisałem o samochodach elektrycznych, między innymi, nie wiem, dla subiektywnie o finansach, ale też jeździłem elektrykiem.
0: No i dlaczego siada ta popularność elektryków w naszym kraju? Jakie jest pańskie zdanie?
2: Samochody elektryczne.
0: Nie słyszymy pana, panie Tomku? Teraz dobrze słyszymy, proszę mówić.
2: Chcę powiedzieć, że kierowcy po prostu nie chcą tych samochodów. To jest tak, że one są w sprzedaży i kierowcy kupują tylko dlatego, że są do nich dopłaty. I tak jest na całym świecie. W momencie, kiedy te dopłaty znikają, znika też zainteresowanie samochodami elektrycznymi.
0: A dlaczego nie chcą kierowcy takich samochodów?
2: Z dwóch powodów. Po pierwsze koszt ładowania, po drugie czas ładowania, tak? Natomiast wie pan, jeszcze jedno chciałem rzecz powiedzieć, że samochody elektryczne tak naprawdę nie mają nic wspólnego z ekologią, ani z ochroną środowiska, ponieważ są napędzane na prąd, a prąd, przynajmniej w warunkach polskich, w większości jest pozyskiwany z kopalin, tak, ze spalania kopalin. W związku z tym to nie jest tak,
0: na tej chwilę rzeczywiście
2: zeroemisyjne, tylko te rury wydechowe tych samochodów to są kominy elektrowni w Bełchatowie, prawda?
0: Także to, na tę chwilę ma pan rację.
2: Głównym problemem jest to, że nie ma tych samochodów, gdzie ładować, wie pan. Samochód elektryczny ma sens tylko wtedy, kiedy ma pan swój dom i ma pan fotowoltaikę i ładuje to pan za darmo, tak? Natomiast 50% populacji polskiej mieszka w mieszkaniach czy budynkach wielorodzinnych, tak? Jak pan mieszka na osiedlu, jak pan mieszka w bloku, no to nie ma pan możliwości, nie wiem, spuszczenia kabla i naładowania tego z gniazdka, tak?
0: Tak jest i tu postawimy kropkę, panie Tomku. Bardzo dziękujemy. Kolejne telefony dzwonią, 22 i 7 trójek. Pytamy państwa o to, dlaczego spada popularność na tę chwilę, przynajmniej w naszym kraju, samochodów elektrycznych, ale musimy złapać krótki muzyczny oddech i wracamy do telefonów od państwa.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Porozmawiajmy, dlaczego spada popularność samochodów elektrycznych w naszym kraju, czy tylko dlatego, że skończyły się rządowe dopłaty. Te pytania właściwie kierujemy do pana Sebastiana z Górnego Śląska. Dzień dobry, panie Sebastianie.
2: Dzień dobry. Ja właśnie jechałem samochodem nie elektrycznym, ale pozwoliłem się zatrzymać, bo tak słuchałem tego pana poprzednio. Mhm. Ja powiem tak, pan idealnie powiela takie populizmy, które są w internecie. Tak, samochód elektryczny jest na prąd, ale jeżeli przełożymy te jednostki, ile spalimy tego prądu, to tak czy tak spalimy dużo mniej tego węgla niż spalimy tej ropy. Mhm. Także na logikę tak czy tak i ten samochód jest bardziej ekologiczny niż spalinowy. Ale do czego ja zawsze mam te swoje dwa zdania. Pierwsze zdanie, dlaczego samochody się słabiej sprzedają? Bo pierwsza fala tych ludzi, którzy są młodni i mają pieniądze, już się nasyciła. Mhm. Teraz zostaliśmy my, czyli normalni ludzie, którzy też mogliby mieć samochody elektryczne, ale przyznam się uczciwie, kogo słucham, z kim rozmawiam, to wszyscy nie chcą, bo te samochody trzeba często ładować. Samochody na ogół mają zasięg powyżej 300 km do 400. Ja sobie w tym momencie sprawdziłem, że przeciętny Polak przejeżdża tygodniowo od 200 do 350 km tygodniowo. Mhm. Czyli ładujemy maksymalnie raz w tygodniu. Także ile razy my w roku jedziemy nad morze i potrzebujemy ten samochód na daleko? No nie oszukujmy się, 2 razy w roku, 4 razy w roku, ale wszyscy te auto chcą, żeby one pojechały więcej niż 1000 km, mimo że nie robimy tych 1000 km.
1: Dziękuję panie Sebastianie, bardzo pragmatyczny głos. Teraz pan Dariusz z Ostrowi Mazowieckiej. Pan Darek przemieszcza się samochodem elektrycznym, to prawda panie Dariuszu?
3: Nie. Przemieszczam się samochodem, ale jestem posiadaczem samochodu elektrycznego. Witam państwa.
1: Rozumiem. Proszę mówić.
3: Chciałbym nawiązać do tego pana, który był wcześniej przedmówcą. W 100% się z tym panem zgadzam. Ten pan, co teraz powiedział, też ma dużo racji. To się przed chwileczką wypowiadał. Natomiast ja państwu powiem z punktu widzenia użytkownika samochodu elektrycznego. Samochód elektryczny jest fajną rzeczą, jeżeli się poruszamy nim wokół komina. Mamy swoje panele, które nas doładują. Ale cały problem tkwi w tym, jeżeli gdzieś idziemy dalej, jeżeli ten samochód nam pali prawie 20 kW na 100 km, jeżeli mamy zatankować 1 kW za 3 zł z haczykiem, to mamy już ponad 60 zł. I w tej sytuacji, do tego momentu, jeżeli ta ropa jeszcze była w tych granicach około tam tych 7 zł, to bardziej było ekonomicznie jeździć samochodem dieslem, który nam palił tam około 5 litrów ropy, prawda? I to było jeszcze dla naszego portfela zdecydowanie lepsze niż przejazd samochodem elektrycznym. I stąd się też brała niechęć do tych samochodów. Czysto patrząc przez portfel. Tak, dokładnie. Natomiast jeżeli teraz mamy to, co mamy na stacjach benzynowych, prawie 10 zł, no to możemy wrócić i pomyśleć o ekonomii przy użytkowaniu samochodu elektrycznego. Ale ja osobiście, jeżeli gdzieś jadę dalej, siadam w samochód w diesla, jadę, robię nawet 500 km, 700 km bez tankowania, czasami nawet bez wysiadania mi się udaje. Raz tylko jechałem samochodem, jak kupowałem go i prowadziłem go z Gdańska do Ostrowi. Strasznie mnie to denerwowało, jak patrzyłem na te znikające cyferki i z tyłu głowy gdzieś cały czas miałem, kurczę, a jak nie dojadę, a jak będzie kolejka, jak będzie zepsuty.
1: Tak, no to robiło się nerwowo. Panie Darku, dzięki za ten telefon. Proszę, jak pan tak długo jeździ, koniecznie jednak robić przystanki i się trochę poruszać. Takie mikropauzy trzeba robić na ruch, dlatego że siedzenie zabija jak papierosy. Proszę pamiętać. Wszystkiego dobrego. Teraz pan Łukasz Zdańska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja jestem rowerzystą, jeżdżę na rowerze.

0: analogowym, czyli ani na dieslu, ani na elektryku, ale wiem, że dobry rower zwykły, klasyczny kosztuje około 5 tysięcy, a dobry rower elektryczny kosztuje no 20 tysięcy. Mm-hmm. Także tak samo chyba jest z samochodami. Tutaj panowie mają rację, że po prostu już ci najbogatsi sobie pokupowali elektryki, a ludzi średnio zamożnych czy biednych, no, na to nie stać. Teraz mój pomysł jest taki, że jeżeli by przy każdym bloku były baterie solarne, czyli i akumulator, się mówi, coś co zbiera energię, tak? Czyli wie pan, jak to się mówi, nie akumulator energii, tylko jak to się mówi?
1: No widzi
0: taki
1: pan.
0: Taki wielki...
1: Transformator?
0: Takie urządzenie, które kumuluje energię i pozwala ją zatrzymać na jakiś czas. Tak?
1: UPS?
0: No, powiedzmy, że u nas to nie wiem, jak to się nazywa, ale powiedzmy, że na każdym bloku państwo wprowadza system, gdzie są solary i przy każdym bloku jest pięć, przy każdej klatce schodowej jest ładowarka elektryczna, gdzie energia pochodzi z tych solarów, panie, czy pompy ciepła.
1: Panie, ale teraz nie, no tak.
0: Druga sprawa, jeżeli samochody byłyby elektryczne, mniejsze i tańsze, trzykrotnie, na przykład kosztowały, nie wiem, 30 tysięcy i raty byłyby nieoprocentowane. Myślę, że to drugi Polak już by jeździł samochodem. Po prostu te samochody są, z mojego punktu widzenia jako ekologa, rowerzysty, są zbyt drogie. To tyle, dziękuję.
1: Dzięki
0: bardzo.
1: Dzięki panie Łukaszu. No, kilka z tych propozycji brzmiało jak szklane domy, a inne całkiem sensownie. Pan Tomasz z Gdyni, zatem zostajemy w Trójmieście. Dzień dobry panie Tomku.
2: Dzień dobry. No jeżeli w domu sobie tankował, to tam przykładowo mam złotówkę za prąd płacę, czyli 100 kW baterie za 100 zł bym zatankował, więc jest dużo, dużo taniej.
1: Tak.
2: No to 100 kW, no po te 20 to robię zasięg 500 kW za 100 zł. Zgadza się?
1: Tak.
2: Matematyki się nie oszuka.
1: No tak jest.
2: Czyli jest tanio. Nie wiemy z kolei, jak to będzie później, żeby ten samochód oddać. Ale z drugiej strony bardzo dobrze, że rezygnujemy z elektryków. Dlaczego? Spójrzmy na samochody typowo chińskie teraz. To są hybrydy, które używają silnika spalinowego jako generator do elektryków, do silników elektrycznych. I ładują. Jest i bateria w tym wszystkim. Jest to wszystko tanie, ekonomiczne i jeździ, robi kilometry. I jeszcze jedna sprawa. No tu właśnie powerbanki by się nam takie przydały. W Norwegii już zaczęto robić. Mhm. Robi się te powerbanki z piachu, silosy z piachem. Dlaczego? Piach można nagrzać do 400-500 stopni. Nadmiar energii, który jest z paneli słonecznych, służy do ogrzewania grzałek w tych powerbankach, tak zwanych, w tych silosach. I teraz tak, piach możemy podejść do bardzo wysokiej temperatury i go utrzymać. On bardzo wolno stygnie. Nadmiar energii jest akumulowany w piasku. Norwegii. To są trendy.
1: Czyli wzorce są na wyciągnięcie ręki.
2: Są i to tanie i naprawdę ekonomiczne. W domach też to polecam zrobić.
1: Dzięki panie Tomku. To był pan Tomasz z Gdyni, teraz pan Jakub z Jarocina i tym razem już bez cienia wątpliwości będę rozmawiał z kierowcą samochodu elektrycznego, który właśnie taki samochód prowadzi. Dzień dobry panie Jakubie.
3: Dzień dobry, Jakub z Jarocina. Ja właśnie chciałem się trochę wypowiedzieć, bo tutaj, że tak powiem, jest loża ekspertów, którzy no rzadko używają albo nie używają tego samochodu w ogóle, nie? Ja powiem tak, że jeszcze tak jakby na przekór, ja kupiłem auto elektryczne z 2015 roku. Jeżdżę już nim 3 lata. Jeżdżę tak, jak tam było wspomniane, no w komina mam 40-50 km dziennie do pracy.
1: Tak.
3: Auto wraca, ładuje się w domu z paneli. I te powerbanki, to tu mówicie, to chodziło o magazyn energii, z magazynu energii. Ten samochód w tej chwili nie kosztuje mnie nic. Zrobiłem nim 30 tysięcy kilometrów, a kupiłem go za 28 tysięcy. I jak zrobię jeszcze następne 30, to samochód zwróci się w 100%. Więc ja nie widzę w ogóle tego, co tutaj jest wypowiadane, że to się w ogóle nie opłaca. Te samochody teraz kosztują tyle samo, co samochody spalinowe. I nie ma już tej różnicy. Ta różnica była, owszem, ale to tak powiedzmy te lata właśnie wczesne, które te samochody schodziły. W tej chwili samochód w porównywalnych klasach kupuje się praktycznie za te same pieniądze i to bez dopłat. No,
1: dziękuję panie Kubo. Chłodna, wyważona opinia. Teraz pan Wojciech z Warszawy. Dzień dobry panie Wojciechu.
4: Dzień dobry, ja tutaj przed chwileczką słuchałem pana, może mi trochę wpłynie na zmianę mojej opinii, tak? Teraz tak. Jako średnio zamożny, za takiego się uważam obywatel naszego pięknego kraju, uważam, że mnie po prostu nie stać, ponieważ bałbym się kupować elektryka używanego z głównej rzeczy, ponieważ nawet mając zwykłego laptopa, widzę,

0: jak błyskawicznie z czasem tracą na wartości baterie, a nie jestem przekonany, że samochody mają te baterie dużo trwalsze. Może mnie ktoś przekona, że jest co innego. Kupuję samochód zazwyczaj używany, który mam pewność, oczywiście serwisuję, naprawiam, ale on osiągnie 18, 20, 20 parę lat i będę nim jeździł. Mówię oczywiście o samochodzie spalinowym. Mhm. Jeszcze jedna rzecz. Ekologia elektryków jest przesunięta. Dlaczego nam się wydaje, że te elektryki są takie ekologiczne? Teraz tak, spytajmy się o żywotność baterii, do której wracam, koszty wytworzenia tych baterii, bo to jest najgłówniejsze, koszty ekologiczne, rachunek ciągniony. Przecież to wszystko zawiera metale ziem rzadkich, których pozyskanie jest bardzo energochłonne. I to tak, dlatego mam cały czas ciągłe wątpliwości. Dziękuję.
1: Bardzo panu dziękuję. To jeszcze będziemy mieli pana Wojciecha z Warszawy? Czy to był pan Wojciech? To był pan Wojciech. Panie Wojtku, dziękuję za tę opinię. To może teraz czas na kolejną ekspercką opinię od Agaty Filipowskiej. Hate of Data w OLX Oto Moto. I po tej wypowiedzi oczywiście odbieramy kolejne telefony 22 i 7 3. Pytamy o to, dlaczego spada popularność samochodów elektrycznych w naszym kraju.
2: W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy raport pod tytułem Faktor E i z tego raportu wynika, że 35% polskich kierowców deklaruje, że w przyszłości chciałoby jeździć elektrykiem. Pokazuje to, że potencjał i ciekawość są ogromne, natomiast Polacy potrzebują trochę więcej czasu na podjęcie decyzji o zakupie takiego pojazdu. Jednym z powodów, dla którego tak jest, jest brak osobistego doświadczenia. Tylko 44% polskich kierowców zna osobiście kogoś, kto jeździ elektrykiem, ale ta średnia w Europie to aż 57%. Więc my nie mamy sąsiada, znajomego, przyjaciela, którego moglibyśmy przy kawie zapytać o korzyści z użytkowania takiego pojazdu, czy też wyzwania, z jakimi mierzy się on na co dzień. A uważamy, że tych wyzwań jest stosunkowo sporo. W szczególności narosło bardzo wiele mitów wokół baterii. Z naszego raportu wynika, że aż 57% Polaków obawia się o stan i żywotność akumulatora, a tylko 26% uważa technologię bateryjną za wystarczająco dojrzałą. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii tak uważa aż ponad połowa kierowców. Polacy nie wiedzą, jak zachowa się bateria po kilku latach i mają bardzo duże obawy dotyczące tego, jak wpłynie to chociażby na wartość sprzedawanego przez nich później pojazdu. Dodatkowo mówię o tym, że istotna jest dla nich certyfikacja i to niezależna certyfikacja stanu baterii. Dla 52% Polaków, zgodnie z naszym badaniem, to jest kluczowy warunek dla zakupu pojazdu elektrycznego, no w szczególności później używanego pojazdu elektrycznego.
3: Kto jest za, kto jest przeciw?
1: Czy pan Piotr z Wrocławia jest za samochodami elektrycznymi, czy jest przeciw nim? Dzień dobry, panie Piotrze.
4: Witam. Ja mam takie trochę ambiwalentny stosunek, ale z tego co widzę, to pan poprzedni, który wyraził się na temat tego, że one pochłaniają surowce, jest kilka jeszcze innych rzeczy, o chciałem wspomnieć. One są też ciężkie, niszczą też drogi, na co nasze drogi nie są przygotowane. Taki silnik samochód elektryczny waży więcej niż przeciętna spalinówka. Do tego jest kwestia ekologii pod tytułem pyły ścierne, czyli ścierają się klocki, tarcze oraz opony, ale co jest ważną rzeczą? Bo każdy mówił o prądzie, o tym, że bateria, ale nie powiedział o tym, co się dzieje w razie kolizji i wypadku. Ponieważ auto spalinowe ma tą przewagę, że przy małej kolizji przeważnie koszt naprawy takiego samochodu jest niewielki, ale przy kolizji auta elektrycznego nawet uderzenie w bok, w tył bądź w przód powoduje duże koszty, ponieważ często bateria zostaje uszkodzona, ogniwa są uszkodzone, ona jest chłodzona, ona jest przeważnie w aluminiowej obudowie. Tam są takie kanały, po których płynie płyn chłodzący i bardzo często pod hinet małej kolizji, wydałoby się błahej, gdzie zwykły samochód naprawiony za kilka tysięcy złotych, ten koszt diametralnie rośnie. Ja myślę, że dużo ludzi podchodzi do tego w taki sposób, że eksploatacja tego samochodu, póki on jest sprawny, może w tej chwili faktycznie przy tych cenach benzyny i oleju napędowego jest jakby na równi, ale w momencie, kiedy ten samochód się zepsuje, sieć warsztatów, które obsługują te samochody, też jest dużo mniejsza, więc kadry są szkolone cały czas. Ja osobiście mam dwa samochody, jeżdżę hybrydą i mam 27-letnie Volvo spalinowe i powiem szczerze, że wątpię też, by te samochody przetrwały tyle, co moje Volvo. Mimo tego, że sam mam hybrydy,

0: jestem zadowolony. W mieście to jest świetne rozwiązanie i uważam, że to jest taki złoty kompromis. Czyli mamy auto, tankujemy je, robimy 800-1000 kilometrów, tankujemy je szybko, w mieście palimy mało. Jest to jakaś, taki moim zdaniem, tym Japończycy wiodą prym i myślę, że tutaj motoryzacja powinna pójść w tym kierunku.
1: Dzięki panie Piotrze, dzięki za tę opinię. Jestem ciągle pod wrażeniem tego, jak dużą wiedzę mają nasi słuchacze. Teraz przenosimy się z Wrocławia do Łodzi. Stamtąd jest pan Artur, który jest kierowcą autobusu, ale spalinowego, nie elektrycznego. Prawda, panie Arturze?
2: Tak, panie redaktorze, prowadzę autobus miejski marki Solaris. To znaczy jest to miękka hybryda tak zwana, nie? Czyli diesel z silnikiem spalinowym. Bardzo przyjemnie się to prowadzi. Ja powiem tak, no ja jestem zwolennikiem jakichkolwiek nowinek technologicznych i podobają mi się samochody elektryczne. No, ja już tutaj się przyłączam do tego, co mówili wcześniej ludzie, że po prostu jest problem z infrastrukturą, no, długość ładowania, ale w Łodzi mamy, wie pan, panie redaktorze, jeden problem z ładowarkami. Po prostu są dewastowane, są wycinane kable i no tutaj nie doszliśmy jeszcze po prostu do tego, żeby mieć taką infrastrukturę, widzę po prostu to na co dzień, że przejeżdżam i nikogo nie interesuje w ogóle naprawa tych ładowarek, a tych ładowarek w Łodzi zostało zdewastowanych, okradzionych po prostu kilka, nie? I to chciałem pozdrowić wszystkich swoich kolegów z pracy, którzy jeżdżą elektrycznymi autobusami.
1: A my pozdrawiamy pana, panie Arturze. Szerokiej drogi, wszystkiego dobrego. Dziękujemy za ten telefon. Zaraz odbieramy kolejne od pana od panów Tomaszów. Najpierw od tego z Górnego Śląska. Ale zanim odbierzemy te telefony, to jeszcze opinia z trójkowego Facebooka. Przypominamy, że pytamy o to, dlaczego spada popularność samochodów elektrycznych w naszym kraju. Pan Darek napisał, bo mamy ubogi rynek wtórny. Nie stać mnie na nowe, a używane o akceptowalnym zasięgu i z wolno degradującym się bateriami kosztują również zbyt dużo i nie mam na myśli ogromnego SUV-a, tylko auta kompaktowego. Bardzo dziękuję za tą opinię, a pana Tomasza z Górnego Śląska pytam o jego opinię. Dzień dobry, panie Tomku.
3: Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Ja od 3 lat też jestem szczęśliwym użytkownikiem pojazdu elektrycznego i nie będę mówił o tej marki, natomiast zrobiłem już nawet ponad 70 tysięcy i mogę powiedzieć, że ja słucham tutaj wszystkich opinii i dochodzę do wniosku, że najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy nawet nie użytkują tych samochodów, a prawda jest taka, że żeby się na ten temat wypowiedzieć, po prostu trzeba mieć możliwość tym pojazdem pojeździć i zobaczyć, jak to w praktyce wygląda. Więc tak naprawdę każdy pojazd i rodzaj silnika dobieramy do potrzeb i do tego, co dana osoba czy człowiek użytkownik potrzebuje. Ja przyjechałem 60 tysięcy i mogę powiedzieć tyle. Nie mam fotowoltaiki, mam drugą taryfę do ładowania samochodu po 90 groszy w nocy i ja jeszcze 14 kW średnia zużycia przy 70 tysięcy, więc to daje jakieś 12 zł za 100 km.
1: Dzięki panie Tomku i to jest chyba najlepsza reklama samochodów elektrycznych. Inny z panów Tomaszów, pan Tomasz z Gorzowa Wielkopolskiego. Panie Tomku, zanim oddam panu głos, to chciałbym jeszcze zaapelować o głosy kobiece, bo dzisiaj żadna z pań jeszcze nie zatelefonowała. Drugie panie, czy panie jeżdżą elektrykami, czy panie są za, czy przeciw? No teraz pan Tomasz z Gorzowa Wielkopolskiego. Dzień dobry panie Tomku.
4: Dzień dobry. To tylko pozazdrościć temu panu, który przyjeżdża za 12 zł, tak. 100 km. Wymaga to też pewnych zabiegów i doposażenia domu.
1: Optymalizacji.
4: To tak, ale przede wszystkim domu. No bo nie sądzę, żeby ten pan sobie kablem z bloku ładował ten samochód. Ja polecam samochody gazowe. 24 zł za 100 km. Żaden elektryk eksploatowany w normalnych warunkach przez ładowarki, przez stacje, gdzieś tam na mieście, nawet nie jest w stanie się zbliżyć do tego wyniku. A tu chciałem poruszyć kwestię dopłat rządowych, tak zwanych do samochodów elektrycznych. Panie redaktorze, co to jest dopłaty rządowe do samochodów elektrycznych? To jest to, że zwykli ludzie, których nie stać na zakup używanego, zwykłego, spalinowego samochodu, zrzucają się na samochody elektryczne dla tych, których stać na te samochody. Zwróćmy uwagę na to. To jest tak amoralny proces i takie przedsięwzięcie niesprawiedliwe społecznie, że to się w głowie nie mieści. To jest w ogóle nieakceptowalne. Nie powinno czegoś takiego być. Jeśli chcesz, to stwórzcie ludziom normalne warunki. Dlatego nikt nie kupuje samochodów elektrycznych, bo w normalnym rynkowym świecie to nie ma prawa funkcjonować. To się nie sprawdzi. Ja na co dzień niestety muszę jeździć, stety czy niestety, samochodem, którym ładuję 900 kilo i mogę nim przejechać 1000 kilometrów.

0: niech pan w elektryku przejedzie samochodem z ładunkiem 900 kilo na 1000 kilometrów. Powodzenia.
1: Dzięki, panie Tomku. Dzięki. Ciekawy głos. Teraz kolejny od pana Piotra z Katowic. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Witam, dzień dobry. Ja przed zakupem samochodu zastanawiałem się, czy wziąć elektryka, czy wziąć hybrydę. Jednak postanowiłem, że hybryda będzie lepszą opcją z tego względu, że dużo podróżuję i między innymi też za granicą. I wiem, że na przykład problemy są takie, nawet nie tyle z dostępnością, co po prostu ze sprawnością. W sensie takim, że po prostu jedna ładowarka nie działa, jedzie się na drugą i druga ładowarka również nie działa, gdzie to po prostu uniemożliwia dalszy przejazd. Mhm. I dlatego postanowiłem kupić hybrydę, czego nie żałuję i wiem, że następny samochód, który będę kupował, to będzie również hybryda. Ja na przykład mam spalanie w okolicach 4,4 litra. A jeszcze powiem taką ciekawostkę na koniec. Natomiast, bo ja mam samochód już 10-letni hybrydowy, w jaki sposób można kalibrować baterię w takim samochodzie, aby po prostu szybciej się ładowała ta bateria, a tym samym nie spalało. Na biegu wstecznym dostajemy podpory pod tylne koła i dajemy wsteczny bieg. I tak 30 minut samochód się ładuje, rozładowuje i dzięki temu kalibruje się bateria i efektywność jazdy na elektryku jest dużo większa.
1: Panie Piotrze, dziękuję za te podpowiedzi. Ma pan świetny radiowy głos. Proszę z tego kiedyś skorzystać. Teraz pan Artur z Gorzelca, który jeździ elektrykiem, ale nie dziś. Dzień dobry, panie Arturze.
3: Dzień dobry. Ja od razu powiem, że jestem gigantycznym zwolennikiem aut elektrycznych.
1: Rozumiem.
3: Auto elektryczne to nie jest jedyny pojazd, który posiadam w gamie swoich pojazdów. Może jestem troszeczkę inny niż Kowalski, ale jestem. Kupując pojazd elektryczny, świadomie chciałem kupić pojazd elektryczny. Mhm. Dlaczego nie hybrydę? Dlaczego nie spalinowy? Pierwsza, że tak powiem, myśl to było to coś nowego. Drugą moją myślą to było to, że posiadam rozbudowaną instalację fotowoltaniczną na dachu, której mocy nie wykorzystuję. To spowodowało, że kupiłem samochód, którego na początku po wyjeździe z salonu nie umiałem do końca obsługiwać. Mhm. Marka samochodu H, najmocniejsza wersja silnikowa, napędy na 4 koła, wszystkie bajery elektroniczne, które sobie człowiek wymarzy. I to było w zasięgu mojej mocy. Jeżdżę i jestem szczęśliwy. Jeżdżę za darmo. Przy zakupie pojazdu dostałem kartę paliwową na 2000 zł do wykorzystania w różnych stacjach tankowania. I przejechałem tym samochodem w przeciągu 3 lat ponad 80 tysięcy kilometrów i jeszcze mam 500 zł na tej karcie. I jazda wokół komina summa summarum.
1: Panie Arturze, Panie Arturze, bardzo lubimy głosy szczęśliwych. Bardzo lubimy głosy szczęśliwych słuchaczy. Wszystkiego dobrego. Proszę do nas częściej telefonować. Znów krótka muzyczna przerwa, właściwie muzyczny oddech. I wracamy do kolejnych telefonów od państwa. 22 i 7 trójek. Dziś pytamy o to, dlaczego samochody elektryczne sprzedają się ostatnio w Polsce gorzej.

0: Kwadrans został do godziny 15. Dziś pytamy Państwa o to, co z popularnością siadającą, mówiąc kolokwialnie, samochodów elektrycznych w naszym kraju. Czy rzeczywiście to stały trend, czy tylko chwilowy? Panie Michale, dzień dobry. Pan Michał z Kielc. Te pytania również kieruję do Pana.
1: A dziękuję za możliwość zadzwonienia. Akurat tak słuchałem i przedmówca mój bardzo ładnie powiedział o elektrykach. Ja też mam przyjemność, że tak powiem, być właścicielem takiego elektryka. No jest to moje niesamowite odkrycie, gdzie auto, które czteroletnie kupiłem jako, miał, powiedzmy, tam problem ze skrzynią biegów. Poprawił mnie mechanik, to nie jest skrzynia biegów, tylko skrzynia kątowa. Komplet czterech łożysk kosztował 400 zł, tam więcej nie ma nic w skrzyni biegów. Auto tankuje w domu za 70 groszy w drugiej taryfie, zasięg 500 km, nic więcej nie chce. Jadąc do Zakopanego umówiłem się z właścicielem pokoi, czy mogę u niego naładować, więc zgodził się, za złotówkę załadowałem auto i wracałem sobie spokojnie do Kielc. Nie ma co się popsuć w tym aucie. Nawet obserwuję stronę, gdzie są właściciele aut, zwłaszcza taryfiarze. 500 tysięcy tą marką, którą ja mam, robią bez problemu. Nic się nie psuje. Poprzedni rozmówca mówił, że 14 zł. Drugi tam mówi, że ma gazowe. Ja mam i gazowego, miałem i diesla. Powiem tak, tutaj o gazie pan powiedział 24 zł któryś. Nie wiem, on chyba nie dolicza kosztów benzyny, które to auto spala w zimę, w sporych ilościach na rozgrzanie, a same przeglądy dodatkowe gazu. Reduktor, który trzeba zmieniać po 30 tysiącach. Auto elektryczne, pytałem właśnie, jest taka w Lublinie firma, która, powiedzmy, zajmuje się, nie będę mówił nazwy, żeby reklamować, ogniwa w stanie, każde ogniwo jest za 500 zł możliwość naprawy, tak, a nie całą baterię. Nie całą baterię, tylko wybiórcze ogniwa są w stanie zdiagnozować, także nie ma się czego bać, a ładując w domu, fakt, muszę to podkreślić, że mając auto w bloku mieszkając i ładować na ładowarkach, mija się to z celem.
0: Panie Michale, wielkie dzięki. Dajmy jeszcze szansę innym z naszych słuchaczy. To był pan Michał, apologeta elektromobilności. Wraca do nas pan Sebastian z Górnego Śląska, ad vocem. Dzień dobry, panie Sebastianie, jeszcze raz.
2: Dzień dobry. Ja właśnie słucham i ja tak słucham ludzi, bo ludzie mówią o teraz. Teraz jest drożej, teraz to, teraz tamto. Mhm. Ale ludzie zapominają, że auta elektryczne były powołane tak naprawdę po to, że za jakiś czas zabraknie tej ropy i się mamy nauczyć jeździć z wiatra, ze słońca.
0: No to prawda.
2: Na tej zasadzie, nie?
0: To prawda.
2: I nikt o tym nie patrzy, że my się tak naprawdę teraz uczymy tego, co będzie za 5-10 lat. Także ja mówię tak, no dobra, teraz są mniej ekologiczne, teraz coś tam, ale my się tego musimy nauczyć. Inna sprawa, jeżeli wszyscy twierdzą, że taniej jest na ropie, taniej jest na gazie niż na elektrycznych autach, to mnie ciekawi, dlaczego tak dużo rowerów elektrycznych się sprzedaje, skoro taniej jest jeździć na zwykłym rowerze.
0: Wielkie dzięki. Ja bym jeszcze dorzucił a propos zanieczyszczenia powietrza. O tym ciągle zapominamy, jak bardzo zanieczyszczone powietrze jest w naszym kraju, a niestety zanieczyszczone powietrze przekłada się na przyspieszone zgony. Natomiast teraz wracamy do tematów nieco lżejszych. Pan Paweł z Zielonej Góry. Dzień dobry, panie Pawle. Jak to jest z tą elektromobilnością w Polsce? Spada jej popularność, czy wcale pan tego nie czuje?
3: Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Tak, słychać pana dobrze.
3: Ja jestem świadomym użytkownikiem elektryka i to jest elektryk służbowy, którym właśnie w niecałe 2 lata przejechałem, patrzę tutaj na licznik, 108 tysięcy kilometrów. Więc wiem, co mówię, natomiast zawodowo zajmuję się właśnie elektromobilnością. Nie będę wchodził w szczegóły, żeby nie reklamować może, ale powiem tak, to jest doskonałe.

0: Cała rzecz, która się sprawdza w biznesie, jest dobrze postrzegana przez naszych klientów, poruszanie się samochodem elektrycznym. Są to samochody o bardzo dobrych parametrach. Ja dodam tylko tyle, że mimo dosyć dużego przebiegu, ponad 100 tysięcy kilometrów, bateria w tym samochodzie praktycznie zachowuje parametry baterii nowej. A jeżdżę tym samochodem, zjeździłem pół Europy i całą Polskę wszerz i wzdłuż i robię to właśnie w tej chwili. I muszę powiedzieć, początki są trudne, natomiast proszę się nie zrażać, bo to jest naprawdę fajna sprawa, przyjemna, bezpieczna. To są samochody dopracowane technicznie w większości, więc naprawdę się tym fajnie jeździ. I cieszę się też, że rozwija się w Polsce rynek samochodów używanych elektrycznych, bo to też jest bardzo dobry wybór. Zamiast tego klasycznego diesla 1.9 TDI kupić sobie używanego elektryka w rozsądnych pieniądzach. I ja to serdecznie wszystkim słuchaczom Trójki polecam.
1: Bardzo dziękujemy za to polecenie, panie Pawle. Teraz pan Grzegorz Złomianek. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
2: Moje uszanowanie, a propos tego, dlaczego w tej chwili tak się słabo sprzedają elektryki. No sam mówiąc szczerze, rozważałem zakup elektryka. Chciałem właśnie wymienić swoje stare auto, którym właśnie dojeżdżam do pracy, na coś innego i rozważałem elektryka, właśnie chciałem skorzystać z dopłat. I tutaj się trochę nie zgodzę ze słuchaczem, który dzwonił, że te dopłaty są tylko dla bogatych, bo właśnie mnie nie stać na nowego elektryka, a przy dopłatach byłaby szansa, że miałbym samochód elektryczny nowy w granicach 60 tysięcy złotych. Niestety dopłaty się skończyły i w tym momencie w tej cenie ja już kupuję hybrydę, więc na pewno dopóki jakby nie będzie możliwości kupienia auta fajnego elektrycznego w takich granicach około 50-60 tysięcy złotych, no niestety wybór pada na inne auta, na pewno benzyna, najlepiej hybryda. To tyle.
1: Dziękuję panie Grzegorzu, zostajemy pod Warszawą, teraz pan Jerzy z Piastowa. Dzień dobry panie Jerzy. Pan no, się witam. Wyleczył z elektryka, tak? Podobno.
3: Tak, no nasłuchałem się tutaj tych opowieści. Po pierwsze, samochód to ma być wolność. Wsiadam, jadę, nie zastanawiam się, ile kilometrów, za ile złotówek, chociaż to jest też ważne. Ja jeździłem 3 lata samochodem elektrycznym, jestem wyleczony do końca życia z tego
1: dlaczego?
3: Typu pojazdów.
1: Odebrał panu wolność, tak? Odebrał panu wolność elektryczną.
3: Odebrał mi wolność. Ja całe przez 3 lata myślałem tylko, gdzie ja zatankuję. Tankowałem w domu, a mimo to, czy ja te 200 czy 300 kilometrów zdążę wrócić do domu, czy ja mogę jeszcze gdzieś pojechać, powiem tylko
1: czyli
3: tak,
1: był pan owładnięty obsesją po prostu.
3: Nie, to nie była obsesja, no ale to ma być samochód, pan wsiada i pan jedzie, a to czy pan złotówkę ma w tą, czy w tą na kilometrze. Powiem ważniejszą rzecz. Ja przez 2 zimy jeździłem samochodem z górnej półki. 4 miesiące na 3 lata przespędził w warsztacie samochodowym, czyli no w salonie firmowym naprawach. Gdzie nie wiedziano często, jaka tam przyczyna jest awarii, bo to gdzieś komputer wysłuchiwał i zatrzymywał samochód. Tak. 2 zimy nawet nie zmieniałem opon zimowych, bo jeżdżenie w zimie samochodem elektrycznym to jest nieprawdopodobny koszmar. Pan siedzi, albo pan dojeżdża i ma pan spalanie 2 razy większe i pan siedzi w cieple, albo pan siedzi w kurtce i pan po prostu, proszę pana, marznie, bo pan chce przejechać te 300 kilometrów.
1: I ma się, skrępowane ruchy.
3: Nie, no szalsiw to jest, bo pan albo dogrzewa samochód, żeby mieć szybę nieoblodzoną, albo pan kurwa jedzie, przepraszam za słowo, albo pan 200 kilometrów z 400 przejeżdża, jak pan dogrzewa ten samochód. I polecam tym wszystkim takim zachwyconym samochodami elektrycznymi, co to jeżdżą wobec komina i raz w roku na wczasy, niech pojedzie autostradą 100 kilometrów i zobaczy, jakie jest spalanie. Że nie 22 kilowaty, tylko 44 kilowaty, jak pan tylko przekracza 100 kilometrów na godzinę. Od tego jest samochód, który ma pewną prędkość zapisaną, że tak powiem, w genach i od tego są autostrady i trasy szybkiego ruchu, żeby poruszać się nie 80. Wie pan co, trąbili na mnie czasem, jak widziałem, że nie mam gdzie zatankować tego samochodu, czyli nie ma stacji gdzieś ładowania, a jest całe rejony Polski, gdzie nie ma takiej stacji.
1: Panie Jerzy.
3: Trąbili na mnie samochodów terenowych, się śmieli na mnie i tak nie terenowych, tylko ciężarowych, śmieli się do mnie i tak dalej.
1: Panie Jerzy, dzięki. My się wszyscy śmiejemy dzięki panu, natomiast przypominamy przy okazji, żeby nie używać słów niecenzuralnych. Wiem, że się tutaj wymknęło. ale prosimy, żeby to się więcej nie przytrafiło. I jeszcze odbierzemy telefon od pana Marka ze Szczecina. Dzień dobry, panie Marku.
4: A, witam. Dobry dzionek. W sumie taki nawet wiosenny. Ja tutaj trochę zostałem zirytowany, znaczy poirytowany tymi słowami tutaj pana redaktora prowadzącego.
1: Tak?
4: Absolutnie bym się nie zgadzał, bo to jest mit dotyczący tego zanieczyszczenia powietrza.
1: Nie, to wie pan co, to ja się z panem z kolei nie zgodzę, bo akurat tak? Jestem otoczony świetnymi pulmonologami, no to ja się z panem tu nie zgodzę. Nie

0: Skąd pan ma wiedzę, że mamy, że żyjemy w, no dobrze, w czystym powietrzu?
1: A klocki hamulcowe, zużycie wszystkiego, opony, to jest różne?
0: Ale ja powiedziałem panu generalnie o zanieczyszczonym powietrzu. Nie koniecznie tylko z samochodów spalinowych.
1: Nie, no to tak, tylko, a mnie znowu chodziło o zanieczyszczenie powodowane przez elektrykę. Okay, one się nie różnią, a być może nawet są większe, dodając ten prąd, który jest tutaj u nas pozyskiwany w taki, a nie inny sposób, tak?
0: Tu się zgadzamy, panie Marku, tu się rzeczywiście zgadzamy. I niestety

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 września. Jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Wydał go warszawski sąd. Groźny incydent na pokładzie samolotu linii Fly Dubai. Omalże nie doszło do katastrofy. Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Piłkarz Arkadiusz Milik odpowie za wykroczenie drogowe. Marcin Romanowski dostał list żelazny, poinformował o tym jego obrońca Bartosz Lewandowski. Jeśli list żelazny będzie prawomocny, były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z tzw. wolnej stopy. List wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Marcin Romanowski jest ścigany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. O wielkim szczęściu mogą mówić pasażerowie samolotu, który leciał z Dubaju do Tel Awiwu, w którym doszło do bójki pilotów. Jeden dźgnął drugiego nożem. W trakcie incydentu samolot zmienił trasę, lecąc nad Jordanią. W ciągu 30 sekund obniżył wysokość o ponad 4 km. Na pokładzie było też dwóch innych pilotów, którzy mieli obsługiwać kolejny rejs. Weszli do kokpitu, poderwali maszynę, ustabilizowali lot i bezpiecznie posadzili samolot w Arabii Saudyjskiej. Publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski mówił w Polskim Radiu, że kłótnia między pilotami mogła mieć tło polityczne. Ten, przeciwko któremu toczy się śledztwo, jest Ormiańczykiem, drugi pochodzi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
8: Nie rozchodzi się tutaj w tym przypadku tylko o stan psychiczny, o tym już powiedzieliśmy sobie, ale także o pewne nastawienie, nie boję się użyć określenia, polityczne, bo takie dno, drugie dno, jak słyszymy, może być niezwykle prawdopodobne i należy je również przy ocenie, przy weryfikacji tej sytuacji brać pod uwagę.
7: Fly Dubai wysłał po pasażerów drugi samolot, po swoich obywateli chce wysłać samolot wojskowy lub cywilny, także Izrael. Największe uderzenie w ukraińską energetykę od zeszłej zimy. Tak o nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę mówi premier tego kraju Sierhij Korecki. Rosjanie oprócz dronów użyli rakiet balistycznych. Zginęło co najmniej 5 cywilów.
9: Szef ukraińskiego rządu napisał, że Rosja przeszła do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną. Jak dodał, chociaż od lata praktycznie nie było dnia, w którym wróg nie atakowałby ukraińskiej energetyki, jednak tak zmasowany atak miał miejsce po raz pierwszy od końca ubiegłego sezonu grzewczego. Ukraińskie władze nie przekazały, co dokładnie było obiektem ataków, jednak w ukraińskiej stolicy i 6 obwodach występują braki w dostawach prądu. Rosjanie zeszłej zimy masowo atakowali ukraińską infrastrukturę energetyczną. Powodowało to długotrwałe przerwy w dostawach prądu i ogrzewania w czasie dużych mrozów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
7: Znany piłkarz Arkadiusz Milik odpowie za wykroczenie drogowe. Policja wszczęła postępowanie. Sprawę opisali dziennikarze Faktu, którzy nagrali piłkarza pod koniec września w centrum Warszawy. Kierujący Mercedesem Milik wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Został pouczony przez policjantów, ale na tym sprawa się nie kończy.
10: Komendant rejonowy policji podjął decyzję o wszczęciu postępowania w kierunku wykroczeń wobec kierującego osobowym Mercedes. Ta sprawa nie została zbagatelizowana. Policjanci, widząc popełnione wykroczenia, podjęli interwencję wobec kierującego. To jest z tej uwagi, niemniej jednak zastosowanie takiego środka nie zamyka drogi do dalszego procedowania sprawy i tak jest w tym przypadku.
7: Mówił Jakub Pacyniak z warszawskiej policji. Ponad 5 miliardów zwróconych opakowań to bilans pierwszego roku funkcjonowania systemu kaucyjnego. Procent zwrotów wynosi prawie 60%. System będzie rozszerzony. Jak? O tym Tomasz Zielankiewicz.
11: Resort klimatu i środowiska kończy pracę nad reformą systemu kaucyjnego. Chodzi przede wszystkim o rozszerzenie go o tak zwane małpki.
12: Ponad 60% osób chce, by małpki znalazły się w systemie kaucyjnym, głównie dlatego, że widzą, że w tej chwili na trawnikach, przy drogach, parkach, koszach na śmieci leżą przede wszystkim właśnie tego typu opakowania.
11: Wyjaśniała minister Henning-Kloska. Drugi element to wydłużenie ważności bonu, który wydawany jest przez automaty.

0: urodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie aktywnie.

0: Wielu obywateli, nawet parlamentarzystów, zwracało nam uwagę na to, że logistyka bonu jest zbyt niewygodna i będziemy ją zmieniać. Te zmiany będą wymagały też konsultacji.
1: Taki bon ma być ważny 90 dni. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: Klimat.
3: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Do końca dnia słonecznie i bez deszczu. Trochę chmur tylko na północy. Najchłodniej w Zakopanem 19 stopni, najcieplej w Zielonej Górze 24.
5: Autopromocja.
6: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
7: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
6: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
7: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
6: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wróżka, prawdę ci powie?
4: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
3: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
5: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 8 minut po godzinie 15.
11: W tonacji trójki.
10: Kłaniamy się. Michał Jakubik przy konsolecie, Jacek Hawryluk przed mikrofonem. Rozpoczynamy dziś Jarvis Cocker. Na dobry początek.
12: Spells. A singer.

0: Thank you.
1: Travis Cocker i Pulp w znakomitej formie. Got to Have Love z ubiegłorocznego londyńskiego koncertu, który, przypomnę, pojawił się pod koniec sierpnia na dwóch płytach. Środowa tonacja, czyli same muzyczne przyjemności. Zapraszamy do godziny 16. U nas jak zwykle błyskawiczny i bardzo subiektywny przegląd nowości. Kolonie francuskie, oczywiście, w których zabrzmi Syd Matters, ta wydana po latach jego płyta, bardzo mi się podoba i z przyjemnością do niej dzisiaj powrócę. Będzie także tradycyjnie kolejny singiel sprzed czterech dekad, z 1986 roku. Dziś generalnie w trójce tych lat 80. będzie nieco więcej, ale to wiedzą Państwo doskonale. Po godzinie 20 rozpoczynamy nasze mrożące krew w żyłach historię. Na pierwszy ogień pójdzie opowieść z roku 1983. Strach się bać. No dobrze, ale zanim lata 80. muzycznie i nie tylko, to nowości. Lili Konigsberg, znana choćby z zespołu Palberta, wydała nowy singiel Free Bird.

Lily Konigsberg i Free Bird. Właściwie mógłbym powiedzieć Free as a Bird i wszystko by się zgadzało, bo teraz przypominam rzecz oczywistą, czyli Beatlesi wiecznie żywi. W 1965 roku, dokładnie 3 grudnia, pojawiła się płyta Rubber Soul, a dzisiaj, po latach, pojawia się to samo wydawnictwo, ale wznowione w nowych miksach Dolby Atmos, również z nagraniami z sesji, z nagraniami demo, z wyjątkowymi materiałami archiwalnymi. Premiera tej pozycji dokładnie w piątek 2 października i w dniu premiery zapraszamy Państwa na odsłuch tego ekskluzywnego wydawnictwa do nas, do Trójki na Myśliwiecką, do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Płyta zabrzmi na fantastycznym sprzęcie z wprowadzeniem Piotra Meca. Rozpoczynamy o godzinie 19. Zatem zachęcamy, proszę wpadać do nas, ale wcześniej proszę zadzwonić i uprzedzić. 2 2 7 3 Gosia Jakubowska czeka na Państwa zgłoszenia. W piątek słuchamy Beatlesów. A teraz słuchamy nowej propozycji od Kate Stables, czyli zespołu This is the Kid.

To ledwie dwie minuty z groszami. Skinna Stone, zapowiedź płyty Ghost Code, która pojawi się, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec stycznia 2027 roku. Kate Stables, czyli This is the Kid. To zapowiedź. Ja zapowiadam i przypominam, że w piątek u nas zabrzmi Rubber Soul Beatlesów w tej nowej, odświeżonej wersji. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19:00 gorąco Państwa zachęcamy do słuchania razem z nami. Zapraszam w imieniu swoim i Piotra Meca, który poprowadzi to wydarzenie. Dwie dwójki i siedem trójek. Gosia Jakubowska czeka na Państwa zgłoszenia. I kolejna premiera, znowuż tylko singlowa, ale tym razem płyta już w listopadzie. Ten głos znają Państwo doskonale, choćby z zespołu Lancum. Irlandka Rady Pitt zapowiada swoją płytę wspaniałym utworem The Moon and Stars.

Jeśli cała płyta Brady Pitt, No Human Tongue Can Tell, będzie tak dobra jak ten utwór The Moon and Stars, to warto czekać zdecydowanie do 13 listopada. No jest coś naprawdę niezwykłego w tej nowej scenie irlandzkiej. Niezwykle bogata i jednocześnie różnorodna. Pojawiają się różni artyści. Niektórzy już ze sporym doświadczeniem, tak jak właśnie ta artystka współpracująca chociażby ze zespołem Lancum, ale nie tylko, ale także mnóstwo młodych grup i na szczęście także wypływają z Irlandii i pojawiają się na starym kontynencie i także w Ameryce. Czekamy dalej. Nowa płyta 13 listopada. Natomiast co do kolejnego Gentlemana, to tutaj żadnej daty Państwu nie podam, ponieważ on wydaje sobie utwory kiedy chce i jak chce. W tym roku wydał już dwa single, Pay Off i The Old Law. No ale Father John Misty może wydawać sobie utwory kiedy chce. Zatem mamy trzeci single roku 2026, The Expanded Universe.

Nie musi wydawać całej płyty. Wystarczy, że wyda jeden utwór i wszystko jest jasne. Father John Misty, The Expanded Universe, to już trzecia piosenka tego artysty opublikowana w roku 2026. To przenieśmy się na jeszcze jeden koncert. W taki oto sposób zakończył się występ Boniego Pinsa Bilego w Los Angeles w walentynki ubiegłego roku. Wersja tej kompozycji, powiedziałbym, dość niespotykana.

Ile było wersji tego utworu I See a Darkness od końca lat 90. Ta została utrwalona w walentynki ubiegłego roku w Los Angeles i pojawiła się na płycie Ghost of American Psychonauts, Bonnie Prince Billy i przyjaciele. To my

Jedziemy do roku 1986. Tradycyjnie sięgam po kolejny singiel wydany 4 dekady temu. Sprawdzam dokładnie, ta mała płytka pojawiła się dokładnie 6 października.

Debiutancki album zespołu The Mission pojawił się w listopadzie 1986 roku, ale na początku października otrzymaliśmy singiel Stay With Me. Pozostajemy w latach 80.

0: ale teraz mamy dla Państwa zapowiedź tego, co wydarzy się na naszej antenie po godzinie 20. Opowiadamy o tym już od kilku dni na naszej antenie. Ruszamy, a dokładnie robią to Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałuk ze śledztwem reporterskim w najlepszym wydaniu. Oto opowieść True Crime, Zwyczajna kobieta. Historia zbrodni, do której doszło w 1983 roku na Dolnym Śląsku. Odnaleziono zwłoki Janiny Kalińskiej. Ale co wydarzyło się wcześniej?
1: Po przyjeździe do Wrocławia Janina jedzie do kuzynki, która pełni wtedy dyżur i zostawia u niej bagaże. Następnie udaje się do hotelu Monopol, gdzie w towarzystwie Jana Karolaka je obiad o kolację, pije koniak i tańczy. Spotkanie się przedłuża, więc Janina dzwoni z budki telefonicznej do Zofii i uprzedza, że będzie później. Zofia jest niezadowolona i ostrzega, że jeśli Janina nie wróci do 23, to będzie musiała załatwić sobie nocleg gdzie indziej. Mimo to Janina i Jan bawią się w Monopolu do 23.30, a Jan odwozi Janinę pod dom kuzynki dopiero przed północą. Karolak nie odprowadza kochanki pod drzwi i nie wiemy nawet, czy Janina w ogóle próbowała dostać się do środka. Nie nocuje u Zofii. Gdzie jest w tym czasie i co robi? Nie wiemy. Czy z premedytacją zignorowała prośbę kuzynki, by wrócić przed 23? Czy liczyła, że Zofia mimo wszystko wpuści ją do domu, a być może nigdy nie zamierzała u niej nocować?
0: Co było dalej? Gdzie znaleziono zwłoki? Czy w aktach sprawy pojawiły się nieprawdziwe informacje? Zwyczajna kobieta, czyli najlepszej jakości true crime reporterskie śledztwo Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka startuje na antenie Trójki już dziś o godzinie 20. Proszę koniecznie być razem z nami. Wszelkie szczegóły na naszej stronie trojka.polskieradio.pl. A do roku 1983 zabiorę Państwa także nieco wcześniej, bo po godzinie 19, czyli przed naszym kryminałem, w audycji półperfekcyjnej płyty pojawi się bodaj najlepsza ścieżka dźwiękowa tamtych czasów.

To był wciąż stary świat, dość ponury. Wydźwięk płyty nie był zbyt optymistyczny, bo przepowiednie Orwella wisiały nad nami, ale dzięki takim utworom, dzięki płycie Nowe Sytuacje, rok 1983 wyglądał może choć trochę bardziej optymistycznie. Dziś po godzinie 19 zapraszam Państwa na błyskawiczną powtórkę z Nowych Sytuacji, debiutanckiej płyty Republiki. A teraz kolonie francuskie, które zawsze są optymistyczne.

Powrót to jest coś. Powrót po 16 latach, opowiadałem o nim państwu. Znudziło mu się pisanie muzyki do gier komputerowych, więc nagrał nowy album Sid Matters.

Tak brzmi Syd Matthews po 16 latach przerwy. Tenebr. Od godziny 16 w Trójce Katarzyna Borowiecka, a my już żegnamy się z Państwem, Michał Jakubik i Jacek Hawryluk. I nie zapominamy o życzeniach dla Steve'a Reicha, który w sobotę obchodzić będzie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
9: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 16. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
1: Śledczy przeciwni wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Dyskusja o przesmyku suwalskim jutro w Europarlamencie. Terroryzm albo zły stan psychiczny pilota. Eksperci wskazują potencjalne przyczyny groźnego incydentu w powietrzu. Prokuratura zaskarży decyzję o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Warszawski sąd zdecydował, że były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS będzie mógł odpowiadać w procesie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości z wolnej stopy. Sąd uznał, że lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i wyjaśnienie sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, przekazała rzeczniczka sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada odwołanie od tej decyzji.
2: Przepis literalnie artykułu 281 paragraf 2 wskazuje, że mamy tutaj do czynienia z sprzeciwem prokuratora wiążącym sąd. Ja oczywiście rozumiem samodzielność jurysdykcyjną sądu, ale ten przepis wskazuje, iż właśnie w postępowaniu przygotowawczym, gdy gospodarzem jest prokurator, jest taka właśnie wyjątkowa sytuacja, że prokurator może się sprzeciwić.
1: Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Przesmyk suwalski będzie jutro tematem nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. O dyskusję wnioskował europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
3: Mamy informacje, które podchodzą nie tylko od polskiego premiera, ale również od służb wywiadowczych krajów Unii Europejskiej, że Rosja zamierza eskalować napięcie na wschodniej flance NATO. Stąd idea, aby temat przesmyku suwalskiego, tego newralgicznego punktu dla mobilności wojskowej, znalazł się na zamkniętym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa.
1: Przesmyk suwalski leży na pograniczu Polski i Litwy. Łączy kraje bałtyckie z pozostałymi państwami NATO. Jest określany jako punkt zapalny między Rosją a sojuszem, gdyby doszło do konfliktu. Samoloty pasażerskie są zabezpieczone na wszelkie możliwe sytuacje, z wyjątkiem tej, gdy pilot próbuje doprowadzić do katastrofy, mówi analityk obronności Wojciech Łuczak. Na pokładzie maszyny linii Fly Dubai lecącej z Dubaju do Tel Awiwu doszło do bójki między pilotami. Samolot zmienił trasę, lecąc nad Jordanią, i w ciągu 30 sekund obniżył wysokość o ponad 4 km. Według relacji jeden z pilotów próbował doprowadzić do katastrofy i zaatakował drugiego. Wojciech Łuczak mówi, że są dwa możliwe motywy działania pilota.
4: Albo mamy do czynienia z utajonym terrorystą, który był szkolony i chciał wykonać swoją misję, albo mamy do czynienia z człowiekiem, który stracił jakby kontrolę nad sobą i w akcie desperacji chciał siebie zabić i pasażerów.
1: Maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. W kinach można już oglądać nową adaptację Lalki Bolesława Prusa. Budzi spore zainteresowanie licealistów. O filmie z uczennicami poznańskich liceów rozmawiał Maciej Szefer.
5: Podobała mi się Lalka. Dobra jest treść.
6: Na pewno serial, książka, jak i film się będą trochę różnić i wydaje mi się, że przez film faktycznie trochę osób sobie odpuści książkę. Ja na przykład będę się pewnie opierać na filmie, jeżeli chodzi o Lalkę.
7: Jeśli ktoś lubi tą literaturę i w ogóle Lalkę, to myślę, że powinien obejrzeć i serial, i przeczytać książkę, i iść na ten film, który dzisiaj wychodzi.
1: Ministerstwo Edukacji uruchomiło portal lalka.edu.pl, który ma ułatwić zrozumienie i inspirować młodych ludzi powieścią Prusa. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Teraz nie o lalce, tylko o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Chociaż dzień dobry. Nie wiem, może masz coś o lalce.
9: Teraz nie, ale coś znajdę na za godzinę.
0: Trzymam cię za słowo.
9: Wiadomo już, kto będzie sędziował piątkowy mecz Polska-Bułgaria w Lidze Narodów. Po boisku z gwizdkiem ma biegać Urs Schneider. 40-letniemu Szwajcarowi na liniach pomogą bliźniacy Marko i Benjamin Coicherowie. Natomiast arbitrem technicznym będzie Sven Wolfensberger. Początek meczu Polska-Rumunia to w piątek 2 października o 20.45. Były reprezentant Polski Paweł Golański ma nadzieję, że drużyna trenera Jana Urbana w końcu wygra.
10: Ogólnie nie ma łatwych meczów tak naprawdę, jeżeli chodzi o poczynania reprezentacyjne, no ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że gramy w Polsce, gramy z rywalem, który dwa ostatnie mecze przegrał. Myślę, że taki rywal na przełamanie idealny, no ale też musimy patrzeć na to, że te nasze ostatnie mecze też nie były zbyt dobre. Mam nadzieję, że z Rumunami będzie zdecydowanie lepiej.
9: Paweł Golański przez 4 sezony był zawodnikiem rumuńskich klubów. Polscy tenisiści ze światowej czołówki grają obecnie w Azji i wiedzie im się różnie. Hubert Hurkacz dotarł do finału w Chengdu, ale tam uległ Alejandro Dawidowiczowi i Fokinie w 2 setach. Nasze singlistki walczą już w Pekinie. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie po porażce z Darią Snigur 6-3, 3-6.

0: 6 i 5 do 7. Dobrze zaczęła Magdalena Fręch, która wygrała pierwszy set z Elzą Jacquemot. Było 7-5. W drugim Francuzka wyrównała, wygrawszy 6 do 3. Trwa partia numer 3 i Polka prowadzi 2 do 0.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane. Dowody tego mamy przy Myśliwieckiej, bo tylko na południowym wschodzie kraju może być miejscami więcej chmur. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 stopni w centrum do 24 stopni na zachodzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 6 minut po 16. Dzień dobry. Przy Myśliwieckiej jest tak słonecznie, że wydaje mi się, że choć to jesień i liście z drzew spadają, ale spadają masłem do góry tym razem. I tej optymistycznej wersji się trzymajmy. 22 i 7 trójek. Numer trójkowy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie już działa. Tak się składa, że mamy w popołudniowej audycji taki prawie oficjalny wymóg, żeby w zespole było co najmniej dwóch Michałów. I ten wymóg dzisiaj jest spełniony. Michał Jakubik, Michał Jędkowiak, a przy telefonie Paweł Turski, a przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. A na początek zaśpiewa David Gray. Witamy.

0: David Gray i Babylon. Przypomniałam sobie wczoraj tę pieśń, oglądając dokument o festiwalu Glastonbury i uznałam, że będzie świetny na początek naszego spotkania w popołudniowej audycji w ostatnim dniu września. Dostarczymy Państwu dziś do 19:00 mnóstwo tematów do rozmów i komentarzy, przypomnę, 22:07 trójek, ale zaczynamy od rocznicy.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Bo to już rok minął, system kaucyjny ruszył dokładnie 12 miesięcy temu, nie bez kłopotów. Z częścią tych kłopotów oczywiście mierzymy się i dzisiaj, na przykład kolejkami do butelkomatów, ale żeby nie było, że są same minusy, nie. Są też plusy, o których opowie Kuba Witkowski.
2: Członkowie warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą narzekać.
3: Wychodząc ze śmieciami, możemy również dokonać zwrotu naszych butelek, odzyskać kaucję.
2: Bo jak pokazuje prezes spółdzielni Przemysław Prus, kaucjomaty są tuż obok, na osiedlu, ale nie każdy ma ten luksus. Większość z nas musi gdzieś z tymi butelkami i puszkami po prostu pójść, a tam bywa różnie.
4: Jeżeli wszystko działa, to jest okej.
2: A co nie działa?
4: Spotykam się z tym, że są na przykład zapchane wszystkie te pojemniki. Obsługa też tak umiarkowanie chętnie to robi.
2: Jeszcze gorzej jest poza dużymi miastami.
5: Na wsi to nie jest takie łatwe.
4: Byłem w jakimś tam mieście, nie wiem, rzędu tam 10 tysięcy ludzi. Nagle robi się kolejka, ludzie przychodzą z worami jakimiś tam mega, wie pan, 120-150 litrów i mają tego towaru no bardzo dużo, więc to się czeka, tak?
5: Więc trochę zostaje tak jak było. Plastik ląduje tam, gdzie plastik.
2: Resort klimatu i środowiska cały czas zapewnia, że sieć punktów i kaucjomatów rośnie i będzie rosła, a Polacy mimo przejściowych kłopotów i tak stają na wysokości zadania. Większość opakowań kaucyjnych trafia bowiem do recyklingu.
6: Te liczby cały czas rosną.
2: Mówi wiceminister Anita Sowińska.
6: Obecnie to jest szacunek około 90%.
2: I to też przekłada się na efekt sprzątania wokół. Z ulic, skwerów, parków i lasów zaczęły znikać śmieci.
7: To opakowanie wreszcie ma wartość.
2: Kwituje Filip Piotrowski z organizacji Waste Free Oceans.
7: To tutaj zmieniamy maksymalnie zachowania konsumentów.
2: Ale to jak na razie jeden z niewielu praktycznych plusów dla zwykłego obywatela. Do listy minusów trzeba jeszcze dorzucić jeden: podwyżki opłat za wywóz śmieci. Samorządy na kaucji po prostu tracą.
8: Spadek przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych jest o 44%.
2: Mówił w Polskim Radiu Gdańsk burmistrz Lęborka Jarosław Litwin.
8: Na pewno ta luka jakoś musi być do uzupełnienia.
2: Bo wcześniej samorządy zagospodarowanie odpadów częściowo finansowały właśnie ze sprzedaży surowca pochodzącego z butelek PET i puszek.
0: A teraz muszą szukać innych źródeł finansowania, sięgając między innymi do naszych kieszeni. Ale gwoli sprawiedliwości, idea wprowadzenia systemu kaucyjnego wzięła się właśnie z tego, że samorządy nie radziły sobie z uzyskiem na poziomach, których wymaga od nas Unia Europejska, a ta zaczęła naliczać strogie kary. Ciekawa jestem, czy Państwo się już przekonali do systemu kaucyjnego? Może byli Państwo za, ale rzeczywistość to podejście zweryfikowała, a może odwrotnie, byli Państwo przeciw, ale są teraz zadowoleni. W każdym razie, takie słowa mi zostały po tym materiale. Polacy stanęli na wysokości zadania, czyli miałam rację, liście z drzew spadają masłem do góry. Piosenka dnia dzisiejsza, wzruszająca i rodzinna. Morten Harket wrócił przed mikrofon w duecie z córką. Hold me.

0: Morten Harket i Tomine Harket, Hold Me, duet ojcowski z córką. Piękna piosenka i oczywiście warta pewnie tego, żeby na nią zagłosować w pierwszej trójce. Proszę szukać zestawu do głosowania na naszej odnowionej stronie trójka.polskieradio.pl lub w naszej odnowionej aplikacji. No tam już głosowanie nie wymaga zupełnie żadnego wysiłku. A ta kolejna historia to będzie historia o miłości do neonów. Takich starych, takich z duszą, brzęczących, no i oczywiście przywołujących wspomnienia. Siedziba firmy Megadex, zajmującej się kiedyś budową elektrowni, zamieniła się w stertę gruzu, stała na warszawskim Marymoncie. W tym miejscu powstanie nowy apartamentowiec, no ale grupie pasjonatów udało się uratować neony Megadexu. Kultowe neony. Dzisiaj pojadą do Wrocławia. Żeby zmieściły się na lawecie, trzeba było je pociąć.
1: Pomyślałem, że wiesz, mamy samo Mega, odcinamy samą literę D, odseparowujemy i X zostawiamy.
2: To... Dobra, jakoś sobie musimy poradzić.
3: Jaki jest plan działania? Pan w ręce ze szlifierką kątową, ale tak, napis jest dość długi.
4: Będziemy ciąć na segmenty.
3: Napis się składa z 7 liter, to co? Co literę?
4: Spróbujemy najpierw co dwie. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie udźwignąć to.
1: Cała sytuacja zaczęła się w lutym tego roku, kiedy dowiedziałem się o tym, że ten napis jest demontowany.
5: Stefan Kornacki, artysta.
1: I po nicę do kłębka udało się go odzyskać, chociaż droga ta nie była prosta.
3: Państwo tutaj taką ekipą trzyosobową przyjechali ciąć neon aż z Wrocławia. To musi być jakiś super neon, że aż z Wrocławia warto było tutaj pomocą drogową przyjechać.
6: Każdy neon jest istotny, bo wyginęły.
7: Tomek Osmalski, wrocławskie neony, galeria i fundacja Neonsite.
8: Od kilku miesięcy szukał miejsca na to, żeby w Warszawie coś z tym zrobić. Nie mógł znaleźć miejsca tutaj. Odezwał się do mnie, żeby zmagazynować ten neon i coś z nim zrobić. Postanowiliśmy mu pomóc.
3: Jak idzie na razie?
9: Na razie idzie jak idzie. Brakuje nam pewnych elementów pod nazwą prąd.
3: Czemu ci tak na tych napisach zależy?
1: Napisy są troszeczkę narkotyczne. Megadex jest pierwszym napisem, który jest taki 90s. Ten font jest szalony i tak bardzo szalony jak lata 90, więc... Myślę, że też tego dotyczyć będzie opowieść, bo to następny krok, który chcę wykonać.
3: Właśnie, co ty z tym napisem będziesz robił? Po co ci ten napis?
1: Gdybyście mogli sobie państwo wyobrazić napis, który stoi w dużej hali, który jest pokryty wideo mappingiem, wideo, które zaczyna opowiadać historię o elektrowni atomowej, o historii napisu, o historii ludzi, którzy pracowali w budynku Megadex. Jeśli mogą sobie państwo wyobrazić do tego muzykę Natalii Grosiak, to właśnie tak to będzie wyglądało.
10: To przerzucili. Ale to musi gdzieś tam pomóc.
3: Jak już pan pierwszy raz widział, to jak się podoba?
8: Podoba, ale trochę pracy przed nami. Jest trochę zniszczone, ale jest to do wyklepania, także będziemy się z tym bawić i coś robić i będzie mega.
0: To będzie zabawa. Przypomina mi się mój ulubiony neon z mojego rodzinnego miasta nad sklepem spożywczym Kasia. I taka była jego treść. Piękny neon, sklep już nie

Działa kamienica podupadła, ale neon wciąż jest, choć nie świeci. Taka historia. Może też jakieś muzeum się nim zainteresuje. Oczywiście mam na końcu języka pytanie. Mają Państwo ulubiony neon? Na pewno. Tym tematem zajął się Paweł Turski. My Natalii Grosiak dzisiaj też posłuchamy, z tego co pamiętam. Ale teraz raz, dwa, trzy. Jutro możemy być szczęśliwi.

0: Czeka nas wkrótce piękne spotkanie z zespołem Raz, Dwa, Trzy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale do szczegółów tego spotkania będziemy jeszcze wracać. Dzisiaj jest Polski Dzień Spirometrii i tym tematem zajmiemy się po 17.
1: Oddychamy, super. Proszę nabrać. Wydech. Wypuszczać, wypuszczać. Spokojnie teraz, spokojniutko.
0: I tak to badanie mniej więcej wygląda. Więcej o badaniu i o tych problemach, które mamy z oddychaniem po 17. Monika Gosławska, a teraz Florence and the Machine.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. Już dziś po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż

0: 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Żegnamy reklamy.
7: 16.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
8: Ciężko ranny w wypadku na Filipinach. Piotr Moczulski został przetransportowany specjalnym samolotem do Polski. Trafi do rodzinnego Białegostoku, gdzie będzie leczony. 2 lata temu mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze. Doznał obrażeń wewnętrznych, miał obrzęk mózgu. Starania o powrót Polaka do domu trwały od czerwca. Ministerstwo Obrony wysłało na Filipiny wojskowy samolot medyczny. Marcin Romanowski ma listy żelazne, wydał go warszawski sąd. Jeśli dokument będzie prawomocny, były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z tzw. wolnej stopy, mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski.
9: Od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
8: Prokuratura zapowiada zażalenie na decyzję sądu. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzana paczka znaleziona w nabocznicy kolejowej w Białymstoku nie zawierała materiałów niebezpiecznych. Sprawdzili ją pirotechnicy. Na czas akcji zablokowano kilka ulic i tunel. Teraz ruch w Białymstoku wraca do normy. Liderka skrajnej lewicy w Berlinie przez lata należała do ekstremistycznej organizacji. To kolejne zarzuty wobec Elif Eralp, którą zwycięska w lokalnych wyborach 20 września partia widzi w fotelu burmistrza stolicy Niemiec. Die Linke twierdzi, że działalność liderki partii nie była tajemnicą i że nie łamała ona prawa. Więcej informacji w Trójce o 17.00.
7: Teraz o ekonomii. Sylwia Zadrożna.
10: Zapraszam. O 20 groszy podrożała w ciągu ostatniego tygodnia benzyna 95 i jej średnia ogólnopolska cena wynosi obecnie rekordowe 8 zł i 19 groszy za litr. Cena oleju napędowego poszła w górę o 16 groszy do 9 zł i 14 groszy. Podwyżka nie ominęła też autogazu, którego litr kosztuje 3 zł i 22 grosze. Paliwo to podrożało w ciągu ostatniego tygodnia o 8 groszy. Nowe rekordowe ceny opublikował dziś epetrol.pl. A drożejące paliwa podbijają wskaźnik inflacji, która we wrześniu wyniosła 4% wobec 3,4% w sierpniu. Dziś GUS podał szybki szacunek. Kiedy klient kupuje fotowoltaikę albo pompę ciepła na kredyt i finansowanie jest ściśle powiązane z zakupem, to mamy do czynienia z kredytem wiązanym, co oznacza dodatkowe prawa dla klienta. As-Inbank uznawał jednak takie kredyty za niewiązane, dlatego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na bank blisko 5 milionów złotych kary.
11: Kredyt wiązany daje konsumentowi dodatkową ochronę, bo zakup i jego finansowanie nie są traktowane jako dwa niezależne zdarzenia. Jeśli konsument skutecznie odstępuje od finansowanej umowy sprzedaży lub usługi, odstąpienie to jest skuteczne również wobec kredytu. A gdy sprzedawca nie wykona umowy, w określonych sytuacjach konsument może domagać się wykonania zobowiązania także od kredytodawcy.
10: Mówił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Nie we wrześniu, ale w listopadzie rozpoczną się pierwsze zasadnicze prace przy budowie Portu Polska. Inwestycja nie otrzymała jeszcze pozwolenia na budowę. Dokumenty utknęły w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Nowe lotnisko ma być największym portem lotniczym w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzień Chłopaka to dobra okazja, żeby spojrzeć na finanse mężczyzn, a z danych BIG Info Monitor i bazy BIG wynika, że panowie stanowią zdecydowaną większość niesolidnych płatników – 63%. Kwota ich nieuregulowanych na czas zobowiązań wyniosła na koniec lipca ponad 55 miliardów złotych i choć w ciągu roku spadła, to problemy z regulowaniem

0: paniem należności nadal ma blisko 1,5 miliona panów. Na statystycznego dłużnika przypada 37 tysięcy złotych zadłużenia. Częściej to alimenty niż opóźnione kredyty bankowe. Dolar kosztuje dziś 3 zł 84 grosze, a euro 4,36.
1: A zachmurzenie dziś małe i umiarkowane na południowym wschodzie. Miejscami jest bezchmurnie. Najchłodniej około 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat. Około 20 stopni Celsjusza w centrum. Najcieplej jest na zachodzie, 24 stopnie Celsjusza. 22,7 trójek w sprawie systemu kaucyjnego dzwonią państwo, bo dziś rocznica jego wprowadzenia, a u ciebie, Sylwia, jutro też ten wątek się pojawi w Informatorze Ekonomicznym.
0: Tak, w Informatorze naszą gościnią będzie prezeska Krajowego Systemu Kaucyjnego.
1: No to będzie oczywiście wiele kwestii z pewnością poruszonych. Na razie państwo mówią o takich kwestiach.
2: Miałem okazję z systemem kaucyjnym się spotkać już kilkanaście lat temu w Niemczech i tam były te opakowania odzyskiwane w całości. A niestety one są u nas niszczone.
3: Jestem za tym, żeby było, żeby to działało, bo to się tam świetnie sprawdza. Jeżeli w takiej Szwecji czy w Niemczech to się sprawdziło, czemu tak mógł powiedzieć, słuchajcie, a jak u was to działało, jakie były problemy i czego uniknąć, jak to zrobić, żeby lepiej działało? A ja później słyszałem rok temu, no ale wiecie, na Zachodzie oni 10 lat się do tego przystosowywali. Popełniali błędy. Czemu my nie potrafimy tych błędów uniknąć?
1: Ha, proszę pana, bo najlepiej uczyć się na własnych błędach. Przecież to jest wiadomo od dawna. No ale oczywiście też konsultacje były, z tego co pamiętam. Trochę ich było. Ale państwo dzwonią w tej sprawie, ale żadnych ulubionych neonów? Naprawdę? Nie wierzę. Bo jest jeszcze jeden głos. Ten głos chyba w sprawie dnia spirometrii.
4: Ostatnie badanie spirometryczne miałem w 83 roku. Od tego czasu wystawiono chyba nawet ponad 1 milion papierosów, ale też mniejsza z tym, bo kogo to obchodzi, ale czy nie dałoby się puścić Kate Bush albo Super SARS Black Sabbath?
1: Drogi słuchaczu, badanie trzeba zrobić i co z tym paleniem? Chociaż muszę przyznać, że doceniam ten zwrot akcji brawurowy. Zobaczymy, co da się zrobić w sprawie Kate Bush. Na razie Moloko.

0: Ależ to była płyta Familiar Feeling od Moloko sprzed lat, ale wciąż działa. 22 i 7 trójek.
1: A propos systemu kaucyjnego, swoim doświadczeniem, ja wyrzucałam butelki do kosza i w momencie, kiedy smutni panowie za mną wchodzili do tego kosza i zabierali te butelki, to stwierdziłam, że tak jakbym wyrzucała pieniądze. Więc chodzę już do butelkomatu i oddaję butelki.
0: Czekamy na Państwa głosy. Popołudniowa audycja do 19. A dziś wieczorem bardzo oczekiwana premiera na antenie programu trzeciego. My bardzo czekaliśmy, żeby Państwu już wreszcie móc pokazać efekt pracy dwojga bardzo wnikliwych ludzi. O 20:00 tuż po serwisie informacyjnym wyemitujemy pierwszy odcinek podcastu Zwyczajna Kobieta. To jest reporterskie śledztwo Justyny Mazur-Kudelskiej, autorki bardzo popularnego podcastu Piąte Nie Zabijaj, oraz reportera i pisarza Kamila Bałuka. Wracamy tu do roku 1983 i niewyjaśnionego zabójstwa. Śledztwo bez finału, zbrodnia bez sprawcy. Janina Kalińska przyjechała do Wrocławia z nieodległej miejscowości, z Chocianowa, a we Wrocławiu miała nocować u kuzynki, chociaż celem tej wizyty było spotkanie z bliskim znajomym. Ciało Janiny znaleziono kilka dni później w zupełnie innej miejscowości, niedaleko Wrocławia. No i pytania się mnożą. Na tę historię Justyna Mazur-Kudelska natrafiła w internecie, oglądając jeden z archiwalnych odcinków magazynu kryminalnego 997.
2: Oczekujemy zatem na Państwa informacje. Numer telefonu we Wrocławiu.
3: 40 36. 1983 rok. Zwykła kobieta. Krawcowa. I tyle tajemnic? Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić, a nie miała go na to, żeby odebrać rzeczy? Jak i dlaczego znalazła się w Obornikach Śląskich? Gdzie spała w nocy z soboty na niedzielę? I dlaczego 2 godziny przed planowanym PKS-em do Chocianowa wynajęła pokój w hotelu europejskim? No i wreszcie, kim był siwy mężczyzna, z którym była widziana w hotelu i na którego uwagę zwrócili świadkowie? Jedna zbrodnia i tyle pytań?
4: I w takich sytuacjach zawsze robię jedno. Otwieram Google i zaczynam szukać. Janina Kalińska, zabójstwo. Po tym haśle nie znalazłam nic. Janina Kalińska, 1983, zabójstwo, Oborniki Śląskie, nic. Zabójstwo Krawcowej, wrzesień 1983, Wrocław, Oborniki Śląskie, Chocianów. I tutaj też nic. O Janinie Kalińskiej internet nie wie nic.
0: Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałuk w kolejne środy o 20:00, zaczynając od dziś, będą opowiadać o zwyczajnej kobiecie. Nieścisłości, a nawet zafałszowania w milicyjnych aktach. Dolny Śląsk i Polska lat 80. To wszystko w tej historii będzie. No i też wiele pytań, na które autorzy będą próbowali znaleźć odpowiedź. Ja już trochę posłuchałam. Będę też słuchać dzisiaj po raz kolejny, a słucha się z zapartym tchem. Serdecznie polecam. Dziś tuż po 20:00 w Trójce, a po premierze będzie krótkie spotkanie z autorami, którzy też co środę będą przy Myśliwieckiej się pojawiać. A więcej o śledztwie Justyny i Kamila na naszej nowej, odmienionej, odnowionej stronie internetowej trójka.polskieradio.pl. No i jeszcze zaproszenia na spotkanie z autorami jutro przy Myśliwieckiej, jeśli Państwo mają ochotę o tej historii porozmawiać z nimi, to zapraszamy pod numerem 22 7 3.

te zaproszenia. Już teraz Justyna Mazur-Kudelska, Kamil Bałk w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To spotkanie zacznie się o 19. A to Republika, halucynacje i przedsmak tego, co dzisiaj po 19 w Trójce w audycji półperfekcyjnej płyty.

0: Dziś po 19:00 półperfekcyjnej płyty i półperfekcyjnego debiutanckiego albumu Republiki. Nowe sytuacje. 11 minut pozostało do 17:00. Hiszpania od miesięcy zmaga się z narastającym kryzysem mieszkaniowym. Czynsze rosną szybciej niż pensje, mieszkań brakuje, a kolejne historie eksmisji wywołują falę protestów. Hiszpanie domagają się zmian, a rząd zapowiada działania. Tylko czy to wystarczy? O tym w Centrum Świata opowie Karolina Gonet.
1: Centrum Świata.
2: 87-letnia Mari Carmen Abascal mieszkała w tym samym madryckim lokalu od 7 dekad. Gdy policja wkroczyła do budynku i wywiozła kobietę na noszach, nagrania błyskawicznie obiegły hiszpańskie media. Dla wielu ten obraz stał się symbolem kryzysu mieszkaniowego, który od miesięcy wywołuje społeczne napięcia w całym kraju. Ale Mari Carmen nie jest jedyna.
3: Por un desahucio el día 2 de junio.
2: Na Majorce Pilar López po przejęciu budynku przez fundusz inwestycyjny została eksmitowana i przez 2 miesiące spała w samochodzie. Dziś mieszka tymczasowo w hostelu, ale kiedy wróciła pod dawny adres, zobaczyła wyremontowany budynek. Podejrzewa, że wkrótce zamieszkają tam turyści. Takich historii jest coraz więcej. W Hiszpanii brakuje setek tysięcy mieszkań. Według Banku Narodowego obecny deficyt wynosi około 750 tysięcy lokali i do 2028 roku może przekroczyć milion.

0: Po eksmisji Marii Carmen tysiące ludzi wyszło na ulice Madrytu i innych miast. Na placu Puerta del Sol powstało miasteczko namiotowe, a protestujący domagali się zmian prawa. Rząd Pedro Sancheza zapowiedział nowe regulacje, ochronę najemców, ograniczenie eksmisji i zaostrzenie zasad wynajmu turystycznego. Pytanie brzmi, czy to wystarczy, by mieszkanie znów stało się miejscem do życia, a nie tylko inwestycją. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Cezary Taracha z Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Hiszpania potrzebuje setek tysięcy nowych mieszkań, więc skoro wiadomo, że tych mieszkań brakuje, naturalnym rozwiązaniem wydaje się po prostu budować więcej. Co sprawia, że w Hiszpanii to wcale nie jest takie proste?
1: Istotnie tutaj według danych, jakie mamy, wynika, że 900 tysięcy mieszkań może brakować w tym najbliższym czasie. Te braki w tej, powiedzmy, substancji mieszkaniowej nie dotyczą równomiernie, jak gdyby, całej Hiszpanii. To znaczy są niektóre regiony czy wspólnoty autonomiczne, które z tym problemem borykają się w sposób szczególny. Do takich regionów należą Madryt, Barcelona, Walencja, Murcia, Alicante, co łączy te wymienione regiony, miasta, miejsca. Są atrakcyjne pod względem turystycznym i są również atrakcyjne do osiedlania się. Stąd też jest duże zapotrzebowanie i w samej Hiszpanii, ale również jest wielu nabywców chętnych z zewnątrz, z innych krajów, na przykład Unii Europejskiej. To są problemy różnej natury. Póki co Hiszpania nie daje rady nadążyć za tym zainteresowaniem, budując wystarczającą liczbę mieszkań dla tych, którzy chcieliby tam się osiedlać.
0: I teraz hiszpański rząd mówi, trzeba ograniczyć spekulacje, najem turystyczny i przede wszystkim chronić lokatorów. Ale właściwie kto powinien zapłacić za rozwiązanie tego kryzysu? Państwo, właściciele mieszkań, deweloperzy?
1: No, problem jest bardzo skomplikowany.
0: Można tutaj go rozwiązać?
1: Próbują rozwiązać, prawda, od wielu lat, ale póki co pojawiają się kolejne kryzysy. No pamiętajmy, że Hiszpania od dawna już ma problem tak zwanych okupas, czyli tych wszystkich, którzy zajmowali, powiedzmy, tak, którzy zajmowali tę substancję mieszkaniową, tak powiem, niezgodnie z prawem. Problem jest trudny i wydaje się, że rozwiązanie też zależy od takich kwestii, też powiedzmy, pewnych politycznych, nie tylko ekonomicznych, bo tutaj na przykładzie tego właśnie całego zamieszania wokół pani Marii Carmen widać bardzo wyraźnie, bo ten konflikt polityczny, jaki jest pomiędzy z jednej strony rządem centralnym Pedro Sancheza lewicowym, a no, regionalnymi władzami wspólnoty autonomicznej w Madrycie. Tutaj rządy pozostają w rękach partii, partii Popular, partii centrowej, takiej centrowo-prawicowej. I tutaj jest nieco inne podejście do tych kwestii. To znaczy z jednej strony rząd centralny jak gdyby zwraca większą uwagę właśnie na takie kwestie jak ograniczanie spekulacyjnych zakupów mieszkań, prawda, czy proponuje na przykład uruchomienie pewnych programów, nisko oprocentowanych pożyczek na zakup pierwszego mieszkania. Z drugiej strony jest odpowiedź taka, że przecież Konstytucja Hiszpanii gwarantuje prawo własności, więc jest też spór taki właśnie natury prawnej. Ale są też kwestie takie stricte finansowe, prawda, twarde, no bo pani Marii Carmen płaciła około 500 euro miesięcznie od wielu lat. Tymczasem mieszkanie takie, jak zajmowała, jak zajmuje w tej części Madrytu, a jest to też taka dosyć atrakcyjna część Madrytu, tutaj czynsz za tego rodzaju mieszkania waha się w granicach 2,5 tysiąca do 3 tysięcy euro. Została eksmitowana. To spowodowało, że prawda, doszło do
0: protestów
1: i to takich dosyć gorących.
0: Ale to też nie jest pierwszy raz, kiedy Hiszpanie w tym roku wychodzą na ulicę. Ten kryzys mieszkaniowy, o którym teraz rozmawiamy, czy on może stać się dla rządu Pedro Sancheza problemem jeszcze większym, znacznie większym niż same ceny mieszkań, no i dotychczasowy kryzys migracyjny?
1: Rząd obecny ma bardzo duże problemy już od dłuższego czasu i to są problemy właśnie takie natury i wewnętrznej, powiedzmy związane z też sytuacją gospodarczą, ekonomiczną. Wydaje się, że czasu jest już bardzo mało, prawda, że to też tam zbliżają się wybory. Sondaże wskazują na rosnące poparcie dla zwłaszcza Partido Popular, ale również dla Voxu, który jest jeszcze bardziej na prawo.
0: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Gościem Centrum Świata był profesor Cezary Taracha, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję.
2: A z naszym gościem rozmawiała Karolina Gonet. 5 minut pozostało do 17:00. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia.

0: Czekałam, czekałam, a jednak ten temat się pojawił w Państwa komentarzach.
1: W temacie ulubionych neonów. Ja urodziłem się w Lublinie i było swego czasu kino Kosmos, teraz już tego kina nie ma i na tym kinie właśnie wisiał bardzo ładny neon Kosmos, świecący na niebiesko i on tak mi właśnie się przypomniał.
0: Ach, Kosmos świecący na niebiesko. 22 i 7 trójek. A to Blossoms jeszcze przez chwilę, do 17.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Frosty się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
0: Żegnamy reklamy.
16: Jest 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki w studiu Anna Zaleśna-Sewera.
17: Na pokładzie wojskowego samolotu do kraju wrócił Polak, ciężko ranny w wypadku na Filipinach. Marcin Romanowski z listem żelaznym, prokuratura zaskarży decyzję sądu. Dziennikarze Trójki z szansą na nagrody za najlepsze podcasty. Ciężko ranny w wypadku na Filipinach Piotr Moczulski został przetransportowany specjalnym samolotem do Polski. Trafi do rodzinnego Białegostoku, gdzie będzie leczony. Starania o powrót mężczyzny do domu trwały od czerwca.

0: Ze względu na zły stan zdrowia pan Piotr musiał być przetransportowany na pokładzie specjalnego samolotu medycznego, który w poniedziałek został wysłany przez Ministerstwo Obrony Narodowej na Filipiny. Operacja trwała łącznie kilkadziesiąt godzin i dziś samolot z chorym Polakiem na pokładzie wylądował w Warszawie. Na lotnisku na pana Piotra czekała już karetka, mówi rzeczniczka prezydenta Białego Stoku Urszula Boublej.
1: Karetka wysłana przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku przywiezie pana Piotra na szpitalny oddział ratunkowy. No i tam lekarze zdecydują o tym, w jaki sposób będą postępować, tak, jakiej opieki będzie wymagał pan Piotr.
0: Piotr Moczulski od 2 lat przebywał w szpitalu na Filipinach, gdzie uległ wypadkowi. Przemysław Lis, Polskie Radio.
2: Marcin Romanowski, ścigany za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, dostał list żelazny. Jak wyjaśnia rzeczniczka warszawskiego sądu Anna Ptaszek, decyzja wynika z tego, że postępowanie jest już zaawansowane, a dotychczasowe próby postawienia byłego wiceministra przed wymiarem sprawiedliwości były nieskuteczne.
3: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar i doniosłość społeczną, lepszą decyzją będzie, skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy.
2: Prokuratura zapowiada zażalenie na decyzję sądu. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodał, że decyzję w sprawie listu żelaznego wydał neosędzia. Jak napisał, też sprawdzi, dlaczego prokuratura nie domagała się zmiany orzekającego. Marcin Romanowski za rządów Viktora Orbana dostał azyl polityczny na Węgrzech. Później miał przebywać w Naddniestrzu. Powołano Centrum Walki z Dezinformacją. Szefem nowej instytucji został wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. O dezinformacji nie tylko mówimy, ale też z nią walczymy, podkreśla szef resortu Krzysztof Gawkowski.
4: W Polsce będziemy mieli jako pierwsi w Europie jeden wspólny ośrodek do walki z dezinformacją, pokazując, że nie tylko o dezinformacji mówimy, z nią walczymy na poziomie takim ustawowym czy zarządzania wsparciem finansowym, ale również operacyjnym.
2: Centrum Walki z Dezinformacją ma przygotować podstawę strategicznego dokumentu pokazującego skalę tego zjawiska i działania podejmowane przez Polskę. Dziennikarze Trójki nominowani do nagrody imienia redaktora Janusza Majki za najlepsze podcasty. W kategorii audio serial nominacje otrzymali Anna Dudzińska i Michał Matus za podcast 12 tysięcy dni. Katastrofa promuje Jan Heweliusz. Natomiast w kategorii debiut doceniono Annę Kowalczyk za Ołowiane dzieci. Prawdziwą historię. Laureatów nagrody poznamy 5 grudnia. Spośród ponad 300 zgłoszonych produkcji jury konkursu wybrało 35 podcastów nominowanych w 7 kategoriach. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Dariusz Urbanowicz w studiu. Sport, spot czy lalka?
7: Może na końcu lalka.
6: Dobrze.
7: Świetne wieści właśnie napłynęły z Pekinu. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju rangi 1000. Na otwarcie pokonała Else Jacquemot w 3 setach: 7-5, 3-6 i 6-4. Następnie czekają pojedynek z Czeszką Nikolą Bartuńkową. Już w pierwszej rundzie z turniejem pożegnała się Katarzyna Kawa. Nasi tenisiści bawią w Azji, a piłkarze pod Płońskiem. O tym, co słychać w kadrze przed piątkowym meczem z Rumunami, mówi rzecznik prasowy PZPN Emil Kopański.
8: Tutaj odbyli już 2 jednostki treningowe we wtorek i środę. W czwartek biało-czerwoni ponownie będą tutaj trenować. Tym razem będzie to oficjalna jednostka treningowa przed meczem z Rumunią. Po tej jednostce treningowej Polacy powrócą do Warszawy, do swojej stałej bazy i tam będą już nocować, a także czekać na mecz z Rumunią.
7: A ten w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym właśnie w Warszawie. Ruszył sezon NHL, czyli najlepszej hokejowej ligi świata. Niestety wciąż nie możemy doczekać się następców Mariusza Czerkawskiego i Krzysztofa Oliwy. Były już pierwsze bójki, spektakularne akcje i bramki. Z ciekawszych wyników Boston Bruins pokonali New York Rangers 3-0, a zdobywcy Pucharu Stanleya Carolina Hurricanes przegrali z Florida Panthers 0-1. Kolejny medal polskich żołnierzy na Mistrzostwach Świata CISM w Szermierce na Węgrzech. Starszy kapral Martyna Jelińska, kapral Hanna Łyczbińska, starszy szeregowy Małgorzata Kozaczuk i szeregowy Zuzanna Cieślar zdobyły brązowe medale w turnieju drużynowym w szabli. Co ciekawe, tylko Kozaczuk i Cieślar to szablistki. Jelińska i Łyczbińska walczą na co dzień floretami ku chwale ojczyzny. Coś o lalce?
6: Proszę bardzo.
7: No dobrze, to tak szybciutko, bo jutro wybieram się na ostatni dzień zgrupowania naszych strażaków przed wyjazdem do Stanów na Fireman Challenge, czyli to są Mistrzostwa Świata właśnie służb pożarniczych. Takie wyścigi, miało być o wyścigach, na...
6: Konnych.
7: No tak, ale tutaj nie ma koni, są tylko szybcy jak konie strażacy. W pełnym rynsztu.

0: w masce przeciwgazowej. Trzeba się wdrapać na wieżę, potem wciągnąć tam ciężar, taki zbiec, takim młotem wbić specjalną szynę, potem sikawką zgasić pożar, przebić się przez drzwi. Tak, no jak te drzwi jak w kowbojskim salonie. No i na koniec slalom i przeciągnąć manekina. Manekin to tak jak lalka.
1: To
0: liczymy
1: był,
0: na Rafała Berezę.
1: To był wyczyn. Darku, gratuluję. Połączyć.
0: Będę nagrywał, więc do usłyszenia w Trójce niebawem.
1: Czekamy w takim razie.
0: Będzie się działo.
1: Dariusz Urbanowicz. Za godzinę wraca.
0: Tak jest.
1: Po południu, wieczorem i w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich możliwe silne zamglenia. A temperatura w nocy, uwaga, od 3 stopni na Podhalu, około 9 stopni będzie w centrum, 13 stopni najcieplej na północnym zachodzie. Na wybrzeżu też może być jeszcze cieplej, około 14 stopni. Najchłodniej w kotlinach i dolinach karpackich. Tam lokalnie około zera.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 6, prawie 7 minut po 17. Michał Jakubik, Paweł Turski, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, po raz drugi. Telefony od państwa.
3: Z mojej perspektywy jedna podstawowa i wielka dziura tego systemu to jest brak możliwości oddawania opakowań szklanych, których jednak dużo się używa. Jeśli chodzi o neon, mój ulubiony neon to jest taki kultowy neon wrocławski, który widać przy wyjściu z dworca głównego. Pan uchylający kapelusza, mówiący dobry wieczór we Wrocławiu. On towarzyszy mi od dziecka.
1: Uśmiecham się i kiwam głową. Pięknie pan to połączył, system kaucyjny i neony. Ale rzeczywiście zawsze, kiedy przyjeżdżam do Wrocławia, to mam ochotę uchylić kapelusza temu panu. Tylko rzadko mam kapelusz, niestety. Może trzeba o tym pomyśleć. I jeszcze o neonach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, w sprawie ulubionych neonów. W związku z tym, że urodziłem się w Augustowie, to z dzieciństwa pamiętam dwa takie neony. Pierwszy neon na knajpie Albatros, słynnej, a drugi neon na kinie Iskra. Jak tak zamknę oczy, to widzę te dwa neony.
1: Wystarczy tylko zamknąć oczy, prawda? Bardzo dziękuję. 22,7 trójek w każdej sprawie. Ten numer do państwa dyspozycji. Zaczynamy tę drugą godzinę dzisiejszej popołudniowej audycji od The Raconteurs. To taki poboczny projekt Jacka White'a, ale jaki. Steady as she goes.

0: Jack White ostatnio raczej solowo, ale te wszystkie projekty zespołowe, no łącznie oczywiście z pierwszym, z The White Stripes, wciąż godne pamięci. 12 prawie minut po 17.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Nie tak dawno opowiadaliśmy w audycji popołudniowej o krótkim filmie Wojtka Smarzowskiego, który to film przypominał o dbaniu o płuca i o regularnych badaniach. A dzisiaj z innej okazji znów przypominamy i znów namawiamy, bo dziś jest Polski Dzień Spirometrii. No a my na co dzień mamy kontakt z zanieczyszczonym powietrzem. Niektórzy palą czynnie papierosy, inni palą biernie. Oczywiście to też nas dotyka. Są duszności, bywa kaszel, bywa płytki oddech. Jeśli państwo znają te objawy z autopsji i te czynności z autopsji, to warto pomyśleć o zbadaniu swojego oddechu. I dzisiaj w Polskim Dniu Spirometrii można było to zrobić w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia, ale jeśli państwo tego nie zrobili, to oczywiście nic straconego. Takie badania można wykonać w każdej przychodni.
2: Ustnik do buzi, prościutko główka i oddychamy.
3: Kampania przez NFZ organizowana.
4: Pielęgniarka Izabela Janicka.
3: Ma nam wskazać, czy są pacjenci z POHP, z astmą, żeby ich później dalej ukierunkować, żeby oni nie byli zostawieni sami sobie.
2: Wydech. Wypuszczać, wypuszczać, wypuszczać. Bardzo ładnie wytrzymać na tym wydechu. Wytrzymać, wytrzymać, nie poddawać się.
4: Doktor Piotr Dąbrowiecki z Wojskowej Akademii Medycznej zachęca do wykonania tego prostego badania.
5: W Polsce ponad 6,5 miliona osób ma albo astmę, albo przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Spirometr służy do wykrywania obturacji, czyli tego stanu zapalnego, tego zwężenia oskrzeli, które jest charakterystycznie dla tych dwóch chorób. W Polsce mamy taką sytuację, że połowa chorych na astmę nie wie o swojej chorobie i połowa chorych na POHP nie wie o swojej chorobie.
6: Kiedyś miałem podejrzenie POHP albo astmy oskrzelowej, ale nie zrobiłem spirometrii, bo pierwszym razem nie wyszło, natomiast drugim razem już nie mogłem, bo zaczęła się pandemia i były wstrzymane badania, więc teraz po kilku latach nie miałem później już objawów, ale chcę sprawdzić.
2: Ja za chwileczkę pana poproszę, żeby pan zatkał nos klipsidełkiem, które panu tutaj wręczam, bardzo proszę. Dam panu ustnik.
4: Im wcześniej wykryta choroba, tym lepiej.
5: Jeżeli nie rozpoznamy POHP, to ona zabije pacjenta 10-15 lat wcześniej, niż powinien odejść normalnie w związku ze statystyką.
4: Badanie spirometryczne można wykonać nie tylko dziś, tłumaczy profesor Joanna Chrostowska-Wenimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.
7: Lekarz POZ ma nie tylko możliwość i prawo wykonania spirometrii w gabinecie, ale również rozpoznania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jasno-skrzelowej i zaordynowania leczenia.
2: To bardzo proszę, ustnik do buzi. Szczelnie usta, prościutko i spokojniutko oddychamy.
0: Przypominamy, proszę państwa, namawiamy, nie ma na co czekać do badań spirometrycznych. Zachęcamy i przypominamy razem z Moniką Gosławską, która ten materiał przygotowała. A to nowa piosenka Krzysztofa Zalewskiego.

0: Jednakowi, Krzysztof Zalewski, nowa piosenka, nie piosenka Queen, piosenka Zalewskiego. W zestawie do głosowania na pierwszą trójkę proszę jej szukać właśnie pod tym tytułem Jednakowi. A u nas kolejny temat, kolejne kontrowersje wokół amerykańskiej firmy technologicznej Palantir. Według dziennikarzy oprogramowanie mogło znacząco przyczynić się do śmierci cywilów w Iranie. Tymczasem umowę z Palantirem ma również polskie wojsko. Józef Niewiarowski.
1: ONZ podejrzewa USA o zbrodnię wojenną. Nie można tego nazwać szkołą. Tutaj czuć tylko zapach śmierci, żalu i krwi. Mówi nauczycielka z miasta Minab w Iranie. W lutym tego roku USA przeprowadziło atak rakietowy na szkołę. Zginęło tam 120 dzieci. Sarah Hossain, przewodnicząca misji ONZ do spraw Iranu, twierdzi, że posiada podstawy, by uznać atak USA za zbrodnię wojenną. Cytowani przez Bloomberg przedstawiciele Pentagonu twierdzą, że wojsko zbytnio zaufało systemom sztucznej inteligencji dostarczanym przez firmę Palantir. Palantir to amerykańska korporacja dostarczająca oprogramowanie dla służb.
2: Rzeczą, która chroni naszą prywatność, jest chaos.
1: Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon.
2: Takie firmy jak Palantir chaos porządkują.
1: System Maven od Palantira, wykorzystywany przez USA w Iranie, porządkuje dane wojskowe, satelitarne, ale też te publiczne i na ich podstawie tworzy mapę, przypominającą nieco mapy Google. Z tym, że zamiast restauracji wyświetlają się chociażby potencjalne cele ataku. Dokładnie ten sam system od 2 lat testuje polskie wojsko.
3: Wojsko podkreśla fikcyjny i ogólnodostępny charakter tych danych.
1: Jednak Piotr Szostak z TVN24 ma wątpliwości, czy on na pewno testuje system amerykańskiej korporacji na danych mało wrażliwych, bo dokument określający zasady współpracy jest niejawny, a ministerstwo przyjęło strategię im ciszej, tym lepiej.
3: Nie ma dokumentu w publicznym obiegu, który by pozwolił to w pełni zweryfikować.
1: Mimo, że jeszcze w zeszłym roku szef resortu Władysław Kośniak-Kamysz mówił, że umowa z Palantirem to kwestia kilku miesięcy.
4: Jestem pod wielkim wrażeniem zdolności, możliwości i potrzeby implementacji w polskiej armii. Jestem o tym przekonany.
1: Dziś MON informuje media, że żadnej umowy wciąż nie ma.
0: Dodajmy jeszcze, że z rozwiązań amerykańskiej korporacji rezygnują dziś Hiszpanie, Francuzi i Anglicy. Rozwijają rodzime systemy. Wskazują też, że korzystanie z amerykańskiej technologii budzi obawy przed uzależnieniem się od USA, no ale także istnieje potencjalne zagrożenie dla danych, które trafiają do systemów firmy Palantir. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski.

0: Oh shoot, taki tytuł nosi ta piosenka. A ja się zasłuchuję 24 minuty po 17 w Państwa telefony, choć muszę przypomnieć, że za 6 minut Puls Trójki, a właściwie chcę przypomnieć, zapraszam dziś w imieniu Rocha Kowalskiego, no ale te telefony od Państwa o neonach, Kino Kosmos, o tym neonie kilka minut temu ktoś mówił.
1: Kilka minut temu słuchacz z Lublina wspominał Kino Kosmos przepięknym neonem. W Świdniku mamy kino, tylko ono ma nazwę LOT. 3 literki, no ten neon może nie jest taki efektowny.
0: Ale nie tylko o kinowych neonach.
2: W Katowicach na osiedlu Koszutka był taki duży neon, ubezpiecz się na życie w PZU. Z tym, że brakowało tam jednej literki, a mianowicie literki E. I w tym momencie hasło brzmiało, ubezpiecz się na życie.
0: Mój komentarz tylko pogorszy sprawę. 22,7 trójek.
3: Mam takie dwa ukochane neony, lata 60. Jeszcze sprawy neonów. Pierwszy, Jaskółki i Moda Polska. To był pierwszy ruchomy, jeden z pierwszych ruchomych neonów w Polsce. A drugi, to był też w centrum miasta przy Marszałkowskiej, Totalizator Sportowy. Buduje obiekty sportowe i tam była taka ruchoma piłka, która spadała do kosza.
0: No i warszawska siatkarka z MDM-u zaprojektowana przez Jana Mucharskiego. Wystarczy tylko zamknąć oczy.

0: autopromocja.
1: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
2: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
1: Od 5 do 8 października o 11:50, tylko w Trójce.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
3: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17:30.
1: Puls Trójki.
11: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a w naszym studiu są Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry.
11: Oraz Krzysztof Cieciura, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
13: Dzień dobry.
11: Nieco na inne tematy się umawialiśmy, ale rzeczywistość nas dogoniła. Sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. No i do panów pytanie właśnie, na ile ta decyzja jest zaskakująca i czy się z nią

0: panowie zgadzają, bo zastrzegę tylko, prokuratura będzie te decyzje zaskarżać. Nie chciała wydania listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, a minister Żurek pisze w mediach społecznościowych, na platformach społecznościowych, że neosędzia obronił ministra Ziobrę. To może pan poseł Cieciura, od pana zacznijmy.
1: No cóż, no rzeczywiście pan minister Żurek ma taką sposobność, że kiedy sędzia wydaje wyrok, który jemu nie odpowiada, to wtedy trzeba znaleźć jakiś argument, żeby ten wyrok podważać, bo z tego co pamiętam, kiedy w sprawach prywatnych sędziowie, neosędziowie w tych kategoriach nazywani przez ministra Żurka wydawali wyroki korzystne dla niego, to on nie podważał ich statusu, ale w sprawach politycznych, kiedy jest taka potrzeba polityczna, no to już to robi. Przypomnę, że prokuratura, która jest pod nadzorem prokuratora generalnego, jakim jest właśnie minister Żurek, nie wystąpiła o zmianę tego sędziego, który wydał ten dzisiejszy wyrok. Nie prosiła, nie wnosiła o test bezstronności, w żaden sposób nie podważała jego statusu w tej sprawie, a mogła to zrobić. Więc dzisiaj po wydaniu takiego wyroku stawianie tezy, że ten wyrok jest jakiś niewłaściwy, ponieważ wydał go taki, a nie inny sędzia, jest po prostu niepoważne i urąga i tak dosyć słabej takiej jakby wiarygodności pana ministra Żurka.
0: Do pana ministra Marchewki się zwracam. Słuchałem Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Izby Adwokackiej, i on mówił, że sąd no, musiał rozstrzygnąć w pewien sposób, czy chcemy dalej gonić króliczka, ale go nie złapać, czy jednak chcemy wymiarowi sprawiedliwości pomóc w postępowaniu w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, które trwa od lat. A jak pan uważa, czy Marcin Romanowski powinien mieć ten list żelazny, taką ochronę w pewien sposób prawną?
2: Przede wszystkim powinien odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości za czyny, których się dopuścił. Dowody są ewidentne, defraudacje są ewidentne. Wszyscy wiedzą, jak ta sprawa wyglądała w ten sposób, że politycy Solidarnej Polski, związani ze Zbigniewem Ziobrą, no niestety gigantyczne pieniądze przeznaczali na cele związane ze swoimi politykami. Myślę, że dzisiaj najważniejsze jest to, aby pan Romanowski stanął przed wymiarem sprawiedliwości, bo przez ostatnie miesiące no, ucieka i to w takie miejsca, które pozostawiają wiele do życzeń, wiele wątpliwości, jeśli chodzi o ich, można powiedzieć, wiarygodność, jeśli chodzi o stronę takich prozachodnich i demokratycznych wartości. Tak to mogę delikatnie ująć. Natomiast oczywiście prokuratura będzie realizować swoje, zgodnie z tym, co zapowiedział pan minister Żurek. Rzeczywiście te wątpliwości co do awansów wcześniejszych pana sędziego, który wydał taką, a nie inną decyzję, są dosyć istotne, dlatego że te awanse za czasów pana ministra Ziobry, tej upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa, miały miejsce właśnie wtedy, kiedy Ziobro rządził.
0: Ale wie pan, że to jest daleko idące oskarżenie wobec tego sędziego. Znaczy, to jest właściwie oskarżenie sędziego o tym, że pomaga, jeśli idąc tokiem rozumowania ministra Żurka, no pomaga przestępcy w pewien sposób chronić się przed odpowiedzialnością.
2: Minister ma do tego prawo, bo widzi, jakie są zależności pomiędzy tymi, którzy te decyzje podejmowali kilka lat temu, i sędzią, który podjął decyzję dzisiaj. Natomiast myślę, że z naszego punktu widzenia, jako szeroko rozumianej opinii publicznej, najważniejsze jest to, żeby ci, którzy łamali prawo, łamali przepisy, defraudowali środki Polaków, w końcu stanęli przed wymiarem sprawiedliwości. Nie wiem, czy pan Romanowski dzięki temu listowi żelaznemu wróci do Polski, ale najważniejsze jest to, żeby przestał uciekać i zachowywać się jak tchórz, tylko stanął przed wymiarem sprawiedliwości i po prostu bronił się.
0: To ja tak w kontrze tak do panów jest. Się poszczególnie ustawiam. To do pana posła Cieciury teraz argument, który też się pojawia, że sąd tą decyzją wysyła właściwie wszystkim sygnał, jak jesteście w kłopotach i nie chcecie, chcecie uniknąć aresztowania, uciekajcie do Naddniestrza i stamtąd wysyłajcie listy o pomoc w postaci listu żelaznego właśnie.
1: No tak, tylko że ten temat Naddniestrza trzeba był rzeczywiście bardzo eksploatowany w mediach.
0: Ale to stamtąd minister Romanowski nadał listy do prokuratury, do sądu, w którym zwracał się o wydanie listu żelaznego.
1: Tak, tylko że nie mamy żadnych potwierdzeń, również ze strony prokuratury pod nadzorem ministra Żurka, że faktycznie tam przebywał.
0: To już nie ma znaczenia, stamtąd no został nadany list.
1: No okej, no mógł sobie być nadany nawet z Antarktydy, natomiast to nie ma żadnego znaczenia, w sensie
0: jakby gdyby Antarktyda formalny. Była pod okupacją rosyjską, miałoby to znaczenie.
1: Być może dla pana, w sensie...

0: prawnym, jak rozumiem, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ chodzi tutaj po prostu o pewne zwierzchnictwo sądowe, jak rozumiem, tylko o to chodziło w tym zakresie. Natomiast no ja wrócę do tematu jednak podważania.
1: Przepraszam pana pośle, tylko uzupełnię, żeby wejść z panem w dyskusję. Chodziło o to, żeby pokazać, że Marcin Romanowski znajduje się poza zachodnim obiegiem prawnym i że jest w kraju, w którym nie obowiązuje europejski nakaz aresztowania. To po to było nadanie tego listu z Naddniestrza.
0: No okej, okay, no i ale nikt nie potwierdził, że on tam fizycznie w ogóle przebywał. Natomiast jakby to są drugorzędne sprawy. Ja też bym chciał, żeby ta telenowela się zakończyła. Ja pamiętam jej początki, kiedy aresztowana Romanowskiego wbrew prawu, wbrew temu, że posiadał immunitet. Później ponownie go aresztowano. Po tym, jak sąd orzekł, że zrobiono to bezprawnie, ponownie złożono wniosek na podstawie tych samych dokumentów i pomimo jasnych przeciwwskazań prawnych w polskim obiegu prawnym nie można aresztować drugi raz na podstawie tych samych dokumentów. Zrobiono to.
1: Ale to chyba też nie jest powód później, do tego, żeby później uciekać z kraju, prawda?
0: To jest wystarczający powód, żeby domniemać, że nie czeka mi sprawiedliwy proces w Polsce. I myślę, że na tej podstawie Romanowski wyjechał z Polski.
1: Jeśli zdążyli poruszyć inne wątki, to do pana ministra jeszcze jedno zagadnienie związane z Marcinem Romanowskim. Czy to w pewien sposób nie pokazuje no, niemocy polskich służb? Tak? To ile już minęło czasu od zmiany władzy na Węgrzech? Od maja, tak? Jak Viktor Orban oddał władzę, trwało poszukiwanie Marcina Romanowskiego i okazuje się, że szybciej sąd wydał mu decyzję o liście żelaznym, niż polskie służby sprowadziły. Prowadziły go, czy namierzyły jego lokalizację?
2: Prawda jest, że takie umiejętne uciekanie no, przynosi, jak widać, niektórym politykom efekty. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z zarzutami, które zostały już postawione wielu osobom związanych chociażby z Funduszem Sprawiedliwości, no to oczywiście organy ścigania tutaj mają konkretne liczby i można je pokazać, bo wszystko ci, którzy można powiedzieć, z drugiego szeregu podejmowali te decyzje na zlecenie właśnie polityków Solidarnej Polski, no już przed prokuratorem stanęli i są im postawione zarzuty. Politycy związani ze Zbigniewem Ziobrą niestety podążają za swoim liderem, czyli po prostu mówiąc wprost zwiewają z Polski.
1: Uśmiecham się, panie ministrze, bo bardzo zręcznie zapytałem pana o ocenę działań służb, a pan mi odpowiedział o politykach Prawa i Sprawiedliwości. Ale zmienimy już wątek, bo zostały nam 4 minuty rozmowy, a bardzo bym chciał, żebyśmy zastanowili się, czy uda się obniżyć ceny paliw na stacjach. Widziałem dzisiaj i słyszałem wypowiedzi przedstawicieli Kancelarii Prezydenta i w takim potocznym języku bym powiedział, że spuścili nieco z tonu. Już nie ma kategorycznego mówienia o zawetowaniu czy też o niezgodzie prezydenta na te przepisy. Jest mowa o tym, że decyzji jeszcze nie ma. To może do pana posła Cieciury teraz pytanie, może jest szansa, że jednak prezydent mimo swoich wątpliwości zgodzi się na te przepisy, by ceny paliw dało się obniżyć?
0: Znaczy, ja tutaj uważam, że w tym przypadku prezydent... Znaczy, to jest oczywiście decyzja prezydenta. Natomiast w tym przypadku uważam, że ten podpis pod tą ustawą nie zaszkodziłby z punktu widzenia Kancelarii Prezydenta. Bo rzeczywiście mamy w tym momencie taką sytuację, w której premier wbrew podstawowym faktom, wbrew logice, wbrew również po prostu no, rzeczywistości próbuje przypisywać winę polityczną, winę za te ceny prezydentowi i uważam, że prezydentowi, który nie ma wpływu na te ceny, po prostu ta przepychanka nie jest potrzebna. Natomiast ta przepychanka pokazuje jedno. Kiedy trzeba wziąć kredyt na 200 miliardów złotych z nieustalonym procentem na 45 lat, premier może uciec przed, może złożyć weto, może nie uwzględnić weta prezydenta, nie potrzebuje prezydenta i taki kredyt może zaciągnąć, okay. Ale żeby używając narzędzi, które posiada, obniżyć ceny paliw na stacjach, no to tutaj już potrzebuje jakiegoś podpisu od prezydenta.
1: Za takie zwroty akcji bardzo lubię polską politykę. Dziękuję za potwierdzenie mojej tezy o przygotowaniu gruntu do tego, żeby prezydent jednak z niezgody na te przepisy się wycofał. Arkadiusz Marchewka, do rządu też docierają sygnały, że jednak może być podpis pod tą ustawą?
2: Myślę, że przede wszystkim mamy bardzo jasne stanowisko obywateli. Z ostatnich badań wynika jasno, że 63% Polaków chce, aby prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów. Trzeba powiedzieć jasno, obniżenie podatków, czyli VAT-u, akcyzy, do tego ustalenie ceny maksymalnej litra paliwa sprawia, że do budżetu państwa nie trafiają pewne środki finansowe i robi się pewnego rodzaju dziura. Tak to można powiedzieć. A mamy zaplanowane wydatki na bezpieczeństwo, na ochronę.

0: zdrowie, funkcjonowanie szkół, na infrastrukturę, wszystkie niezbędne do funkcjonowania państwa inwestycje. I teraz, żeby zasypać tę dziurę, potrzeba środków finansowych. Jeśli koncerny paliwowe, i tutaj nie mam na myśli tylko koncernu polskiego Orlenu, ale koncerny zagraniczne, BP, Shell czy inne, zarabiają w związku z tym kryzysem gigantyczne pieniądze, to właśnie obciążając dodatkowymi podatkami te największe zyski tych koncernów, możemy zasypać wtedy w budżecie tę dziurę, o której powiedziałem, i jednocześnie sprawić, że cena na litrze będzie po prostu niższa.
1: Okej, to takie są argumenty. A powiedziawszy to wszystko, prezydent podpisze tę ustawę?
0: Myślę, że jest coraz bliżej tej decyzji, dlatego że mógł to zrobić już jakiś czas temu. Te ceny już wcześniej mogły być na pylonach, na stacjach benzynowych niższe. I myślę, że prezydent też chyba zdaje sobie z tego sprawę, że brak podpisu nie jest czymś, co tylko i wyłącznie szkodzi rządowi, tylko po prostu szkodzi obywatelom. I myślę, że jest coraz bardziej tego świadomy, a jego doradcy, mam nadzieję, będą mu raczej doradzać to, aby w końcu złożył ten podpis.
1: Ostatnie zdanie ad vocem?
2: Tak, ja tylko powiem, że takiej jedno ustawy zdanie nie potrzebowaliśmy na przykład w 2022 roku, kiedy również był szok związany z wojną na Ukrainie i paliwo w Polsce, pomimo też rekordowych cen, było najniższe wtedy w Europie. Teraz mamy najdroższe paliwo w Europie i to my musimy kupować u krajów ościennych.
1: Panie pośle,
0: to nie jest prawda.
1: Wprowadzaliście ustawę o nadmiarowych zyskach JSW, Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jeśli dobrze pamiętam, wprowadzaliście także podatek cukrowy, podatek bankowy,
2: przeróżne podatki. Ale to chyba nie JSW czy podatek cukrowy nie odbija się w cenach na stacjach benzynowych.
1: Mówię tylko o innej
2: kwestii. Mówię o kwestiach typowo związanych z cenami paliw. Wtedy, kiedy mieliśmy podobną sytuację, bo wojna na Ukrainie, która wybuchła i nie można było jej przewidzieć, jednak nie doprowadziła do takich radykalnych wzrostów cen jak dzisiaj.
0: Jedno zdanie, panie pośle, dla jasności. Argumentem, który podnosił prezydent i politycy PiS-u...
1: Zwięzłe zdanie.
0: Tak, było to, że nie można wstecznie obciążać tych zysków. W przypadku JSW, czyli Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zrobiliście dokładnie ten samo. To chodzi o mechanizm. Można było, teraz też można.
1: Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury z Koalicji Obywatelskiej, reprezentujący ziemię szczecińską, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Zgadza się, tak?
0: Zgadza się. Pozdrawiam cały Szczecin i Zachodnie Pomorze.
1: Krzysztof Cieciura, Prawo i Sprawiedliwość,
2: województwo
1: poseł.
2: Łódzkie, ziemia.
1: Która część województwa łódzkiego?
2: Ta południowa. Radomszczańskie, piotrkowskie, bełchatowskie tereny.
1: Dobrze, no to jako...
2: Pozdrawiam.
1: Jako łodzianin też pozdrawiam
0: ziemię
1: łódzkie.
0: Oczywiście, że tak.
1: Miasto z morza, tradycyjnie. Bardzo państwu i panom dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dobrego dnia.
2: Wszystkiego dobrego.
3: Puls Trójki.

0: To Derwisz oczywiście i to ta wersja z tegorocznego wydania płyty Derwisz i Anioł na 35-lecie premiery Kora Manał. Manam, ta płyta w tym roku wróciła w tej zremasterowanej wersji. No tak się jakoś złożyło, że i my dzisiaj trochę wracamy pamięcią do różnych neonów naszego życia.
1: Wróciły na Ursus trzy traktorki, które świecą się i jadą. A w latach 80. jak często z mamą jeździłem do Warszawy na jakieś zakupy, to zawsze jako mały chłopiec oglądałem te traktorki, czekałem na nie. To jest mój neon z dzieciństwa.
0: Ach, ten neon z dzieciństwa i jeszcze raz powtórzę, wystarczy zamknąć oczy. Fontaine's DC teraz przed nami. Pod koniec października zagrają koncert w Łodzi, a tą piosenką zapowiadają swoją kolejną płytę, która ukaże się w październiku. Marianne.

16 października ukaże się nowa płyta zespołu Fontaines D.C. Dopamine Chamber. 31 października zagrają w Łodzi. No a Marianne znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Przypomnę, trójka.polskieradio.pl, nasza nowa strona na Państwa czeka. Czekają na Państwa także zaproszenia na jutrzejsze spotkanie z Justyną Mazur-Kudelską i Kamilem Bałukiem, autorami naszego trójkowego podcastu Zwyczajna Kobieta. Ten podcast dzisiaj będzie miał premierę na antenie trójki, tuż po 20, pierwszy odcinek. Jutro również o 20. Jako podcastu będzie można go posłuchać na stronie polskieradio.pl. No i właśnie tuż przed tą premierą internetową, spotkanie z Justyną i Kamilem, będzie można porozmawiać i o szczegółach tej sprawy, którą się zajęli w podcaście Zwyczajna Kobieta, i z pewnością inne tematy również się pojawią. Zapraszamy do trójki, do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek. To jest ten numer, który powinni Państwo teraz wybrać na swoich telefonach. Jutro 19. Spotkanie z Justyną Kudelską, Mazur-Kudelską i Kamilem Bałukiem, a dzisiaj, tuż po 20, radiowa premiera podcastu Zwyczajna Kobieta. Mówiłam Państwu tuż po 16, że wczoraj miałam okazję przypomnieć sobie dokument o festiwalu Glastonbury. No i tam wielkie wrażenie wciąż robi na mnie wykonanie tej piosenki. Piosenki zespołu Pulp, wykonanie oczywiście przez zespół Pulp. Chyba w 95 to było. No to posłuchajmy. Mogą Państwo również zacząć tańczyć.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
0: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 18. Serwis Trójki przed nami, Anna Zaleśna-Sewera.
7: Neosędzia przyznał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu. Minister Sprawiedliwości sprawdzi, dlaczego nie został wyłączony. Pirotechnicy nie znaleźli materiałów wybuchowych w paczce na bocznicy kolejowej w Białymstoku. Otwarte ulice zamknięte na czas akcji. To mogła być próba ataku terrorystycznego, pisze o incydencie w samolocie Fly Dubai Reuters. Sąd zdecydował o przyznaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego, a minister sprawiedliwości zapowiada sprawdzenie, dlaczego nie było wniosku o wyłączenie sędziego. Waldemar Żurek powiedział, że decyzję w sprawie listu żelaznego wydał neosędzia.
8: Ja wydałem wyraźne zalecenia prokuratorom. Tam, gdzie jest osoba, której tytuł powołania jest kwestionowany, zwłaszcza taka osoba, która podpisała listy poparcia do neokaresu, która dostawała dodatkowe funkcje, dobrze płatne, w czasach, które były wprowadzaniem systemu autorytarnego, prokuratura rzeczywiście powinna tutaj działać z dużą ostrożnością i korzystać z wniosków o wyłączenie. Dlaczego to się nie stało? Będę to ustalał.

0: i myślę, że będą wyciągane konsekwencje.
1: Śledczy złożą zażalenie na decyzję sądu. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie jest. W podejrzanej paczce znalezionej na bocznicy kolejowej w Białymstoku nie było niebezpiecznych materiałów. Pirotechnicy sprawdzili pakunek, który leżał na jednej z cystern przewożących olej napędowy. Akcja wymagała sporej logistyki, przyznaje Malwina Trochimczuk z białostockiej policji.
2: Czas trwania policyjnych czynności uzależniony był od tego, jak szybko zostaną odholowane pozostałe cysterny, które były przyłączone do tego składu. Było ich ponad 30. Dopiero po odholowaniu tych cystern pirotechnicy mogli sprawdzić zawartość znaleziska. Jak się okazało, wewnątrz nie było materiałów niebezpiecznych.
1: Przez kilka godzin w centrum Białegostoku było zablokowanych kilka ulic i tunel. Obaj piloci samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu zostali przetransportowani do szpitala po wylądowaniu w Arabii Saudyjskiej. Między mężczyznami miało dojść do bójki. Jeden miał dźgnąć drugiego nożem. Jeden z pasażerów nagrał dramatyczny komunikat, w którym prosił o pomoc. A w tej chwili przejęliśmy kontrolę nad terrorystami i zbliżamy się do lądowania. Jeśli ktoś nas usłyszy, potrzebujemy pomocy. Lądujemy w Tabuku, prawdopodobnie gdzieś w Arabii Saudyjskiej. To nieznany nam teren. Wszyscy na pokładzie są cali i zdrowi, z wyjątkiem pilota. Potrzebujemy pomocy. Samolot w trakcie lotu wysłał dwa sygnały ostrzegawcze, jeden ogólny, jeden o porwaniu. Wcześniej nagle zniżył wysokość lotu o niemal 14 tysięcy stóp. Incydent jest uważany za próbę przeprowadzenia ataku terrorystycznego, donosi agencja Reutera, powołując się na anonimowe wypowiedzi izraelskich urzędników.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Poznaniu umiarkowana. 36% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. Duże zagrożenie pożarowe występuje w lasach w okolicach Zielonej Góry. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: A teraz o sporcie po raz trzeci tego popołudnia. Dariusz Urbanowicz.
6: Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. W pierwszym meczu potrzebowała trzech setów, by uporać się z Elsą Jacquemot. 7-5, 3-6 i 6-4. Francuska to numer 165 rankingu singlistek. Kolejny pojedynek z 48 w zestawieniu WTA Fręch. Stoczy z Czeszką Nikolą Bartuńkową, która jest obecnie 34 rakietą świata. Za turniejową burtę w Pekinie wypadła już Katarzyna Kawa po dwusetowym boju z Ukrainką Darią Znigur. Jutro rano polskiego czasu na kort powinna wyjść w Magdalinet, by zagrać z Katarzyną Siniakową. Reprezentacja Polski w piątek zagra z Rumunami. To będzie trzeci mecz Ligi Narodów. Tymczasem ich młodsi koledzy z kadry do lat 21 właśnie grają ze Szwedami w eliminacjach Mistrzostw Europy, ten mecz w Katowicach. A selekcjoner Jerzy Brzęczek mówi o nadrzędnych celach jego podopiecznych.
7: To jest nasze podstawowe zadanie i cel, żeby przygotować zawodników, żeby selekcjoner Jan Urban mógł z nich korzystać, żeby miał jak gdyby taką głębię składu i żeby ci zawodnicy dodatkowo, którzy są u nas, mieli tą dodatkową ambicję, motywację do tego, że no, dosyć duża grupa kolegów, którzy zaczynali w U21, teraz dostają szansę w pierwszej reprezentacji, tak więc to jest nasz cel.
6: Nasza dorosła kadra w poniedziałek, przypomnę, uległa Szwedom 1-3, a młodzieżówka kilka miesięcy temu wygrała z trzema koronami 6-0. Ciekawe, co się dzieje później z takimi talentami, prawdaż? Słoweńcy opublikowali skład reprezentacji na Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym, które zaczną się w czwartek. Pojawiły się plotki, że przed własną publicznością wystartuje Tadej Pogacar, jednak najlepszy obecnie kolarz połamał się podczas Vuelty i nie doszedł jeszcze do zdrowia, nie dostał zgody lekarza na start. Pod jego nieobecność o medale powalczą Roglic, Omżel i Mohoric. Tymczasem możemy doszukać się listy naszych reprezentantów w wyścigu elity. Będą to Gajdulewicz, Kaczmarek, Maciejuk, Pękala oraz Kwiatkowski, a wśród pani Jaskulska Kreślak, Lach, Perekitko, Płos oraz świeżo upieczona wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma Finney.
5: No mocno zabrzmiało to twoje pytanie, prawdaż?
6: Tak.
5: Ale trzeba je zadawać.
6: Trzeba zadawać i się zastanowić, który sport jest sportem narodowym. Mm-hmm. Czy przypadkiem nie siatkówka?
5: No właśnie. To z tym pytaniem mogą państwo, właściwie z odpowiedzią na nie, mogą państwo dzwonić. Przypomnę 2027 trójek, a ja przypomnę także, bo już o tym mówiłem, że wieczór i noc będą prawie bezchmurne, a jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, choć będą też miejsca bez chmur. Temperatura w czwartek, pierwszy dzień października, od około 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południowym zachodzie kraju. Trójka.
8: program Trzeci Polskiego.

0: Podobno było bardzo gorąco pod sceną, kiedy Johnny Marr występował nam w festiwalu w tym roku. No ale sezon festiwalowy, ten letni, już za nami. It's time, co za nami, 10 minut po 18.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Za kilka minut w Mapie Myśli Agnieszka Lichnerowicz zajmie się pewnym mitem dotyczącym systemu emerytalnego i pracujących w Polsce obcokrajowców. To za kilka minut. Na razie zapowiadana już dziś Natalia Grosiak. Zimno, ciepło.

0: Tamtej dziewczyny już nie ma. Taki tytuł będzie nosił nowy album Natalii Grosiak, który ukaże się 9 października. Piosenka Zimno Ciepło w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów na naszej stronie internetowej, odnowionej. A teraz pora na Agnieszkę Lichnarowicz.
1: Mapa myśli.
2: System emerytalny to jeden z najczęściej wykorzystywanych tematów do siania dezinformacji i do siania hejtu przeciwko imigrantom, ostatnio szczególnie znów przeciwko Ukraińcom. W mapie myśli wracamy więc do tego tematu i my, i nie tylko po to, by po raz kolejny sprostować fałszywe informacje forsowane, czy to przez skrajną prawicę, czy to pewnie przez rosyjskie trolle, ale też dlatego, że dezinformacja z natury swojej karmi się różnego rodzaju słabościami systemu, wadami, eksponuje to, co nie działa. Warto więc przy tej okazji zapytać, czy polski system emerytalny nie jest po prostu zbyt liberalny, ale nawet nie tylko dla Ukraińców, ale przede wszystkim dla Polaków. Dlatego dziś do Mapy Myśli zaprosiłam dr Janinę Petelczyc, specjalistkę do spraw ubezpieczeń społecznych ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Znalazłam nasze rozmowy i pani wypowiedzi prostujące manipulacje na temat systemu emerytalnego dla Ukraińców sprzed 3 lat, a nie grzebałam jakoś bardzo, więc nie wiem, czy pani już nie męczy i nie nudzi tymi prostowaniami.
3: No nie, wręcz przeciwnie. To znaczy mam poczucie, że trzeba to robić, bo coraz więcej osób, tak jak pani zauważyła na początku, no zwraca na to uwagę i na te różne szczególne przepisy, które nie zawsze są dobrze zrozumiane i wykorzystywane. To jest niestety w walce z migracją, z jakąś taką w jakiejś polityce dezinformacyjnej.
2: Przez te kilka lat, jak ta sama w zasadzie dezinformacja wraca i wraca, nie za wiele polski system, polskie władze zrobiły, żeby te wykorzystywane do dezinformowania słabości naprawić, ale po kolei. Czy Ukraińcy mają w Polsce jakieś szczególne prawa, sytuacje w systemie emerytalnym?
3: Nie mają.

0: Mają dokładnie takie same prawa jak wszystkie inne osoby, które w Polsce pracowały chociażby przez jeden dzień, niezależnie od tego, czy są Polakami, Ukraińcami, Białorusinami, Niemcami, czy jakiegokolwiek innego kraju, który albo jest w Unii Europejskiej, albo z którym mamy umowę o zabezpieczeniu społecznym. Natomiast pewnie cała dyskusja dotycząca osób z Ukrainy i tego, że mogą mieć dopłatę do minimalnej emerytury w Polsce, bierze się z tego, że wartość nabywcza świadczeń z Ukrainy jest po prostu niższa i te dopłaty mogą niektórym wydawać się nieproporcjonalne.
1: Chociaż trzeba powiedzieć, że według informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jakieś jest tysiąc.
0: 1900 osób, o ile pamiętam, w ostatnim roku, wcześniej 1000.
1: Miało dopłatę,
0: Tak,
1: tak.
0: tylko no, jakby tutaj też niektórzy politycy wykorzystują to, mówiąc, no dzisiaj mamy tych osób 1500, a za chwilę będziemy mieli ich miliony. Zresztą wykorzystują to za każdym razem, kiedy jest mowa o jakiejkolwiek umowie, którą teraz będziemy zresztą prawdopodobnie podpisywać z Brazylią.
1: To są dosyć standardowe umowy, to znaczy istnieją właśnie między różnymi krajami i na przykład korzystają z różnego rodzaju uprawnień na ich podstawie Polacy, którzy pracowali przez jakiś czas czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, pracując i płacąc składki
0: Tak,
1: emerytalne.
0: dokładnie o to chodzi. To znaczy wszelkie umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, czy też rozporządzenie 883 o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Ich celem jest ochrona praw osób, które migrują i pracują w innych krajach. Ktoś na przykład z Polski jedzie do Niemiec, pracuje w Niemczech i chodzi o to, żeby jego prawa, które nabył w Niemczech, nie przepadły. Zasady tych umów mówią przede wszystkim o tym, że wszyscy mają być traktowani tak samo. I to też przeciwdziała dumpingowi socjalnemu, czyli sytuacji, w której migrant pracuje za niższe wynagrodzenie, nie ma ubezpieczenia i przez to psujemy po prostu rynek pracy. Chodzi o to, żeby tego rynku pracy nie psuć, ale także o prawa człowieka, prawa pracowniczek. Jesteśmy krajem migrantów i jak przeglądam sobie dane dotyczące korzystania z świadczeń z innych krajów, to jesteśmy w absolutnej czołówce, przede wszystkim ze świadczeń dla bezrobotnych, ale także rośnie liczba emerytur pobieranych przez Polaków z innych krajów, dlatego że sobie te prawa po prostu normalnie wypracowali. Są to prawa nabyte i to nie jest żaden przywilej.
1: No, ale jednak jest problem w tym chociażby, że jeżeli przyjeżdża tu obcokrajowiec, ale Polak również, zapłaci jedną składkę, to ma prawo do trzynastki i czternastki,
0: Tak,
1: takiej
0: dokładnie
1: samej jak
0: tak. I
1: wszyscy.
0: teraz to jest ten problem, o którym pani mówi, który jest rzeczywiście problemem istniejącym w polskim systemie emerytalnym. Polska nie przewiduje w ogóle minimalnego stażu, to znaczy wystarczy jedna składka i każdy ma prawo do emerytury. A ponieważ mamy do tego sumowanie okresów ubezpieczenia, czyli jeżeli wymaga się 20-25 lat, żeby mieć tą emeryturę na poziomie minimalnym, a nie groszowym, to my musimy sumować te wszystkie okresy z innych krajów. I to jest istotny problem w naszym ustawodawstwie, który można zmienić bardzo prosto i o czym od lat już mówimy z moimi kolegami, koleżankami zajmującymi się tematem, czyli wprowadzić minimalny okres stażu uprawniający do nabycia emerytury w Polsce. Czyli żeby to nie była jedna składka, ale na przykład powiedzmy 5 lat. Tak jak jest w innych krajach, 5-10 lat. Takie rozwiązania funkcjonują.
1: I
0: Zresztą
1: one wtedy będą tak dla Polaków, jak Ukraińców i Brazylijczyków.
0: owszem, ale dlaczego tak ma nie być? To znaczy, transferowanie groszowych emerytur jest kosztowniejsze niż sama wysokość tych emerytur. Nawet w Polsce koszty administracyjne związane z wypłatą emerytury 4 grosze są wyższe niż sama ta emerytura. I to też zresztą rozporządzenie koordynacyjne 883, o którym mówiłam, europejskie, ma taki zapis, że jeżeli ktoś pracował w danym kraju krócej niż rok, to nie musi ten kraj tej kwoty wypłacać. Chyba że przepisy danego kraju przyznają świadczenie od krótszego okresu i my właśnie jesteśmy tym wyjątkiem. A tu chodzi o to, żeby właśnie ograniczyć te mikropłatności. Natomiast drugim problemem jest to, że mamy te 14 i 13, już powiedziałam 16, jeszcze nie. 13 i 14 emerytury, to znaczy to samo w sobie nie jest problemem, natomiast robi się problemem, kiedy mamy sytuację, w której mamy, nie wiem, Ukraińca, który pracował całe życie w Ukrainie, ale kilka, nie wiem, miesięcy był w Polsce ubezpieczony, więc taka osoba nabywa prawo w Polsce i jedzie do Ukrainy, więc nie ma dopłaty do minimalnego świadczenia, bo to jest wyłącznie w Polsce, to do 1978 zł ta dopłata, wyrównanie, więc ta osoba, jeżeli mieszka w Ukrainie, to dostaje od Polski proporcjonalnie, to nie wiem, 15 zł emerytury, natomiast wypłacamy też pełną trzynastkę i pełną czternastkę tej osoby, czyli dwie minimalne emerytury de facto.

0: to transferujemy. I takich osób, moim zdaniem, w przyszłości będzie dużo, dużo więcej i to jest rzeczywiście realny problem, że my mamy takie rozwiązania. To znaczy, że te trzynastki, czternastki też nie są uzależnione od jakiegoś minimalnego stażu w Polsce. I gdybyśmy zmienili ten artykuł 24, gdybyśmy wprowadzili minimalny staż, no to naprawdę częściowo rozwiązałoby ten problem, który no niestety będą wykorzystywać różni politycy w takich ksenofobicznych, mówiąc najogólniej, swoich wypowiedziach. Problem jest, tylko musimy się zastanowić, jak go rozwiązać i czy na pewno uderzanie w inny naród czy innych mieszkańców innego kraju albo mieszkających u nas, obywateli innych państw, jest najlepszym pomysłem.
1: Doktor Janina Petelczyc ze Szkoły Głównej Handlowej była gościnią Mapy Myśli. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Agnieszka Lichnerowicz, do usłyszenia jutro, kilkanaście minut po godzinie 18.
2: Mapa Myśli.

Cobra. No znakomicie brzmi zespół Geese. Są właśnie w trasie. Niestety tylko po Ameryce Północnej, ale ja mam dla Państwa zaproszenie na Myśliwiecką na piątek, tym razem na 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, odsłuch edycji specjalnej albumu Rubber Soul, czyli albumu Beatlesów. Nowe miksy, dodatkowe materiały, no samo dobro, a jeśli Beatlesi, to oczywiście gospodarzem tego wieczoru będzie Piotr Metz. 22 i 7 trójek, przypomnę, odsłuch edycji specjalnej płyty Rubber Soul zespołu The Beatles w piątek 2 października o 19. Zapraszamy Państwa telefonicznie. 22 i 7 trójek. To jest płyta, na której są takie rarytasy jak Norwegian Wood, Nowhere Man, Michelle, Girl czy Drive My Car.

0: autopromocja.
1: To była nowa sytuacja. Cała Polska nie biało-czerwona, a biało-czarna. W 1983 roku do sklepów trafił absurdalnie wówczas drogi debiutancki album pewnego toruńskiego kwartetu. Wyprzedał się w całości, a u nas będzie połowa. Pół perfekcyjnej płyty, jaką z pewnością są nowe sytuacje zespołu Republika. Zapraszam już dziś, tuż po 19. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi. Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Żegnamy reklamy.
10: Na zegarze 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
11: Prokuratura Krajowa dostała dokumenty z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, dowiedziało się Polskie Radio. Chodzi o podejrzenie manipulowania składami orzekającymi w sprawach politycznych i ustrojowych. Zawiadomienie złożył sędzia Trybunału Sławomir Patera. 15-latek podejrzany o spowodowanie wybuchu w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu trafił do ośrodka wychowawczego. Alan G. ma tam spędzić 3 miesiące.
12: Sąd rejonowy w Elblągu prowadzi postępowanie w celu ustalenia, czy nieletni Alan

0: G, lat 15, dopuścił się popełnienia czynu karalnego polegającego na tym, że w Elblągu na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób w postaci eksplozji nieustalonych materiałów łatwopalnych.
1: Mówił rzecznik elbląskiego sądu Arkadiusz Kuta. Seria groźnych wypadków w Tatrach. Turystów z Izraela ewakuowano ze Żlebu Kulczyńskiego, a pięcioosobową grupę z Ukrainy, w tym dziecko, z Grzędy Rysów. TOPR apeluje o rozwagę. Na szczytach panuje zima. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w telewizyjnej debacie. Dojdzie do niej prawdopodobnie 8 października. Sztaby kandydujących w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa ustaliły, że odbędzie się jedna debata z udziałem dwojga kandydatów. Więcej informacji w Trójce o 19. Noc będzie pogodna, na termometrach od 3 stopni Celsjusza na Podhalu około 9, w centrum do 13 na południowym zachodzie. Jutro też słonecznie i od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południowym zachodzie. W Trójce do 19 jeszcze pasmo reportażowe, ale zanim to ta piosenka. What else is there? Taki jest tytuł. Rojksop. Rozpoznali to państwo bez podłoga.

0: Dariusz Urbanowicz zadał ważne pytanie w serwisie sportowym po 18. Która dyscyplina jest naszym sportem narodowym? To było w kontekście sukcesów siatkarzy i braku sukcesów, tak delikatnie powiem, piłkarzy. Wydaje się, że to pytanie retoryczne, ale pojawiła się jeszcze inna odpowiedź.
1: Naszym sportem narodowym jest oczywiście jeździectwo. Po macoszemu

0: traktowane przez redakcję sportową Trójki. I dlatego zgłaszam tutaj wniosek do pana redaktora sportowego, żeby w wiadomościach przemycał troszeczkę więcej informacji z aren skokowych, z aren ujeżdżeniowych, dlatego że tam polscy jeźdźcy odnoszą sukcesy w odróżnieniu do piłkarzy narodowych.
1: Ten apel przekażę kolegom z redakcji sportowej. Chociaż mam wrażenie, że dyscypliny jeździeckie pojawiają się w trzeciej stronie medalu i w naszych serwisach. Pewnie nie tak często, ma pani rację, jak piłkarskie wiadomości, ale akurat dzisiejszy nasz reprezentant Departamentu Sportu, czyli Darek, no jemu dyscypliny jeździeckie są bardzo, bardzo bliskie, więc z pewnością ten apel również będzie bliski jego sercu. 24 minuty pozostały do 19.
2: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
3: To nie będzie niestety odosobniona historia i sytuacja. Mieszkamy sobie spokojnie, rozkoszujemy się ciszą, aż tu przed naszym oknem pojawia się coś. To może być sklep z hałaśliwymi klientami, inny budynek, który przesłoni okna, no albo po prostu kurnik. Do reporterów Radia Zachód zgłosili się mieszkańcy Lubinicka, wsi położonej w gminie Świebodzin. Poprosili o nagłośnienie problemu, zanim ten problem zabrzmi odgłosami kur. Dokładniej chodzi o 500 000 kur rocznie i kurnik, który reaktywowany jest w samym środku wsi. Najbliższe domy oddalone są od niego zaledwie o kilkanaście metrów. Kto chciałby mieszkać w takim towarzystwie? No, to jest jedno z tych pytań, których zadawanie po prostu nie ma sensu. Jak nie obywatel? To będzie reportaż Michała Szczęcha w realizacji Łukasza Zaleskiego. Posłuchajmy.
4: Mieszkańcy Lubinicka, wsi położonej w gminie Świebodzin, nie wiedzieli o planowanej inwestycji aż do chwili, gdy w pobliżu ich domów pojawiły się tajemnicze słupki.
5: My żeśmy z okna w kuchni zauważyli, że te słupki się pojawiły, czyli odnowienie tak zwane geodezyjne. Są wbite słupki, które informują o tym, jak wygląda ta działka, i to nas skłoniło do tego, żeby zerknąć do jakiejś dokumentacji. Syn zaczął przeglądać BIP i to trwało 5 minut i odkrył, że po prostu od 2 lat tutaj się szykuje, no, można powiedzieć, potężna kara dla nas za to, że tu jesteśmy.
6: Dobrze, to co, zapraszam do środka.
4: Szczegóły inwestycji poznali dopiero na zebraniu, które zwołali w świetlicy.
7: No więc my jako firma projektująca i zajmująca się przede wszystkim kurnikami od lat 20, bo tyle to robimy, tyle się tym zajmujemy i w zasadzie tylko tym, tak? Popatrzyłem na miejsce, gdzie te kurniki są zlokalizowane i co ja wtedy powiedziałem inwestorowi? Tu możemy tylko zastosować jedyny system, który daje jak najmniejsze emisje i taki, w którym jest bardzo, bardzo duża bioasekuracja, czyli odchów małej kurynioski. My tutaj nie będziemy tuczyć brojlera, my tutaj nie będziemy robić jaja, my tutaj chcemy przeprowadzić przebudowę tych kurników na odchów małej kurnioski.
8: Jakie są Państwa motywacje, żeby wybudować tutaj te kurniki?
7: My nie chcemy niczego wybudować.
8: Nie, ale zrobić, zmodelizować i wpuścić do tego. Jaką Państwo mają motywację?
7: Motywacja jest taka, że potrzebujemy odchowanej kurnioski.
8: Ale w jakim celu?
7: Żeby wsadzić ją do kurników.
8: Żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy.
7: No, wie pan co, pan chodzi do pracy po to, żeby zarabiać pieniądze.
8: A naszym intencją jest to, żeby chronić nasze zdrowie. Już nawet nie mówimy o jakichkolwiek korzyściach dla mieszkańców Lubinicka, gminy Świebodzin Nagłej, bo takich nie będzie. A państwo zarobią na tym konkretne pieniądze.
4: Inwestor nie uspokoił mieszkańców.
9: To nie będą małe kurniki, tylko duże przedsiębiorstwo. 127 tysięcy kur razy 3 wsady, tak? Czyli tak. Wszystkie czyli miesiące w roku.
10: Pół miliona ich rocznie tutaj.
5: W zasadzie tutaj mamy, tutaj mamy taki teren, pani sąsiadka, pani Ela. Tu jest granica jej działki. I teraz no, załóżmy, że robię susy metrowe. Raz, dwa, trzy, cztery. 5,5 i to będzie płot tej inwestycji. 5,5 metra.
11: A hale będą, no powiedzmy, 30 metrów stąd? Czy 50?
10: Nie, mniej, mniej. Tutaj jest, to jest w dokumentacji nawet. Tutaj mamy najwięcej, dany dom jest oddalony o 20 kilka metrów. Najbliższy dom jest oddalony o 6 metrów, więc jest rozstrzał między 6 a 20.

0: 20 kilka metrów pomiędzy tą inwestycją a naszymi domami.
1: My mieszkamy na wsi, my wiemy, co to jest zapach. Nikt nie robi z tego jakiegoś, że jest delikatny czy coś, no ale taka ilość i my tu w środku, to tutaj nie będzie można żyć, to po pierwsze. Po drugie, natężenie ruchu i tak jest duże, a teraz jeszcze dojdą tabory z paszą i to będą bardzo częste, bo to 50 sztuk pan wykarmi workiem, ale tysiące to już będą tony.
2: Nie jest 50 czy 100, tylko 120 ileś tam słyszałam tysięcy.
1: Tak, tak.
2: To nie jest, kochani, żeby gdzieś tam było 2 kilometry chociaż, nie? Ale to jest naprawdę w środku wioski.
1: My mieszkamy na wsi, my sobie zdajemy sprawę, że mogą być fermy krów, drobiu, no ale bardzo przepraszam. Drodzy Państwo, ktoś tu zrobił coś niefajnego.
3: Mieszkańcy Lubinicka wiedzą, z czym wiąże się tak bliskie sąsiedztwo fermy drobiu.
4: Bo tu kiedyś były indyki.
5: I jak wasze życie wtedy wyglądało?
4: Znaczy, no wie pan, no, okna się nie otwierało. A teraz jak to będą te kury tutaj, to ja sobie nie wyobrażam w ogóle, żeby siedzieć zamkniętym albo nie wyjść w ogóle na dwór, jak jest pogoda, że można posiedzieć na dworze, nie?
6: Swego czasu pamiętam, jak były tutaj indyki i były dostawy paszy. Koniec przerwy nocnej, ciszy nocnej, niedziela, 6 rano, dostawa paszy. I to jest takie odpalenie kosiarki przy twoim oknie. Przez trwający rozładunek 2 godziny. Także to każdy sobie może wyobrazić, jeżeli ktokolwiek słyszał kosę spalinową, przez 2 godziny pod oknem masz pięknie rozpoczęty niedzielny poranek. Tego inwestor 30, też nie zwrócił, na to nikt nie zwrócił uwagi.
0: Oprócz tego ciągle będzie 36 wentylatorów, ciągle pracujących.
1: Wyobraża sobie pan robić gryla, gdzie są otwarte wrota, a będą otwarte wrota? Muchy, robactwo. To jest w ogóle, po pierwsze, te osoby są bardzo pokrzywdzone, co tam mieszkają. Zdaje pan sobie sprawę, że ludzie budowali z oszczędności życia. Ta wartość nieruchomości spadnie do zera.
2: Do zera.
1: Nikt tego nie kupi. Choćby nawet chcieli stamtąd uciec. No to są pokrzywdzone 5 rodzin i to w bardzo świadomy sposób.
5: I wy też.
1: Wszyscy.
2: Bo nawet jak synowa mówi, że nasza działka, bo chciałby sprzedać, to pójdzie, już nie będzie ta warta. Już nie będzie ta wartość tej działki.
1: Bo to wpłynie na wiele innych rzeczy, tak?
7: To jest kwestia skali też, tak? Bo tutaj było w porywach między 3000 a 6000 indyków. A przeliczeniowy jakby współczynnik jakby uciążliwości indyka w porównaniu do kury, to indyk to jest 6 kur. Czyli nawet jakbyśmy te 6 tysięcy przemnożyli razy 6, no to mamy 36 tysięcy kur, jakby to obciążenie środowiska. A tutaj ma być 127 tysięcy, czyli 4 razy tyle niż było do tej pory, tak? I to jest znowuż taki szkopuł, o którym nikt nie mówi. No bo były indyki, no ale ich było 3000, no to jak było 3000, to było to jakby 1/6 tego, co do tej pory, co tu jest planowane, tak?
6: Tak, i tak zwana incydentalność tej hodowli. Ta hodowla trwała 2-3 miesiące i wiedzieliśmy, że to się skończy.
3: Mieszkańcy mają żal o to, że nie poinformowano ich w porę we właściwy sposób.
8: Ja myślę, że powinniśmy się, przepraszam, pan, zwrócę uwagę na ten problem zasadniczy. To jest brak konsultacji z tymi, którzy to najbardziej będą odczuwali, czyli z mieszkańcami.
9: Ja przepraszam.
8: I ja uważam...
9: Przeprowadzenie konsultacji przy wydawaniu decyzji środowiskowej jest bezcelowe, tak? Bo w momencie, kiedy urząd zbierze wszystkie wymagane prawem opinie, to taką decyzję musi wydać.
10: Panie burmistrzu, to właśnie ja bym chciał. To nie jest tak, że ludzie mają pretensje do pana, że pan tą decyzję wydał. Istotą samorządności jest to, że słucha się swoich mieszkańców. I mieszkańcy dzisiaj mają pretensje do urzędu nie o wydanie decyzji, bo jeżeli zostały spełnione warunki, to decyzja określonej treści musiała zostać wydana. Tylko o to, że nie zostali w toku tego postępowania skutecznie i jasno poinformowani o jego toku, o jego przedmiocie. Bo ja rozumiem, że można powiesić obwieszczenie w biuletynie informacji publicznej. Tak, i przepis przewiduje taką formę poinformowania mieszkańców. Tyle tylko, że ten sposób poinformowania mieszkańców ma charakter pozorny. Pozorny w ten sposób, że załatwia tą sprawę ze strony urzędu, natomiast nie załatwia sprawy ze strony mieszkańców. Mieszkańców, którzy są najbardziej zainteresowani tym, co się

0: dzieje w ich okolicy. Ja przejrzałam te ogłoszenia na BIP-ie i w tych ogłoszeniach na BIP-ie one są dla przeciętnego człowieka absolutnie nieczytelne. I o to jest dzisiaj największa pretensja. Pretensja jest też o to, do inwestora przypuszczam o to, że inwestor nie zrobił tego spotkania informacyjnego wcześniej, celowo.
1: Oczywiście, my o tym doskonale wiemy.
0: Celowo. Natomiast wy jesteście dla nas. Wy jesteście przez nas wybrani. I mieliśmy prawo oczekiwać od was, że my się od was dowiemy. Skutecznie.
2: Tak jest.
3: Ludzie we wsi czują się oszukani.
4: Tutaj możemy się sprzeczać z urzędnikami, czy to było skuteczne, nieskuteczne, czy pozorne, czy niepozorne, ale właśnie chodzi o to, że chcieliśmy jako społeczeństwo mieć dostęp do tej dokumentacji i odpowiednio wcześniej już na te wszystkie raporty i tak dalej reagować. Nie w tej chwili, gdzie już mamy troszkę ograniczoną drogę reagowania, bo decyzja jest prawomocna. My się dowiedzieliśmy jakby o tym, że taka decyzja została wydana już jakby po jej uprawomocnieniu i stąd jakby ten problem, że jakby zostały nam troszeczkę odcięte możliwości reagowania na to powstanie tej inwestycji.
5: Nie? Wie pan co, no właśnie to jest największy problem, że po prostu my czujemy się troszeczkę oszukani, że nie wiedzieliśmy wcześniej, moglibyśmy więcej zdziałać i tak dalej. To są nasze domy, które kochamy. No i tak naprawdę czujemy, że ktoś, kto jest inwestorem, kto ma dużo pieniędzy, po prostu nie jest stąd, ma lepiej niż my. Chociażby tym, że nie zostaliśmy poinformowani w odpowiednim czasie.
6: Zadecydowano za nas, a my po to, żeśmy wybrali władzę, żeby nas reprezentowali. Ale nie w taki sposób, proszę pana. No nie w taki sposób.
7: To kim wy jesteście dla gminy, dla...
6: Nie mam pojęcia, panu nie odpowiem. Trzeba by niczym. Zapytać burmistrza.
8: Niczym. My jesteśmy niczym. Takie małe o.
6: Na jakiej podstawie ta decyzja została wydana?
3: Burmistrz Świebodzina Tomasz Olesiak w inwestycji nie widzi problemu.
9: A może pan burmistrz by zechciał tam się ze mną przejść na chwilę? W to miejsce.
10: Nie? Nie, ja jestem od godziny 7 rano na nogę.
9: A był pan tam?
10: Byłem.
9: I co?
10: No nic, no co, no ruiny, fermy, jak to ruiny bywają.
9: A chciałby pan mieszkać tak blisko 10 metrów, 15?
10: Ja miałem mieszkać przy kompleksie rekreacyjno-sportowym, a mieszkam przy dwóch marketach i stacji paliw. Kupując moją działkę, kupowałem ją z myślą o tym i z zapisami w planie miejscowym, że tam będzie usytuowany rekreacja, sport i wypoczynek.
9: Czy to jest w porządku?
10: Ale co?
9: Takie bliskie sąsiedztwo 127 tysięcy kół, takie bliskie sąsiedztwo domów mieszkalnych.
10: No ale ci ludzie tam mieszkali wcześniej. No przecież nie wiem, co jest w porządku. No jeżeli uważali, że jest nie w porządku, no to mogli gdzie indziej mieszkać. No przecież to istnieje od 70 roku, powtarzam. To nie jest nic nowego.
9: Ale od 6 lat już nie działa.
10: Ale działało przed 6 laty.
9: I mieli ludzie chyba dość z tego, co wy mówili.
10: Nie wiem, no nigdy tego nie zgłosili, że mają dość.
11: A was ktoś ostrzegł, który was poinformował w sporze?
12: A skąd? Dopiero na Facebooku, jak ludzie udostępnili. Nie było żadnej ankiety, czy się wyrażamy zgodę, czy coś.
13: To jest nie do pomyślenia w ogóle. W dzisiejszych czasach informacji medialnej i internetowej, no to jest...
9: To jak pani zdaniem to powinno wyglądać? Ten kontakt między władzą, inwestorem, a mieszkańcami?
13: No mi się wydaje, że powinno być jakieś spotkanie z mieszkańcami wcześniej, za czym w ogóle wydali to pozwolenie na jakiekolwiek zabudowę, czy zagospodarowanie tego, nie?
4: Że tak powiem w cudzysłowie troszeczkę, że różne pierdoły na tych Facebooku się pojawiają, tak? Nazwa ulicy w jakiejś wiosce, która tak naprawdę nikogo interesuje, czy ona się nazywa kręta, spokojna czy leśna, a w takiej istotnej sprawie, która ma wpływ na zdrowie mieszkańców, jakby to medium nie zostało wykorzystane, tak? Już nie pomijam sprawy, że nawet takie informacje do sołtysa, bo sołtys u nas też prowadzi Facebooka naszego wiejskiego w sołectwie i wszelkie informacje, które do niego trafiają z urzędu, są na tym Facebooku publikowane, to też nie zostało wykorzystane jako ta metoda powiadomienia społeczeństwa, nie?
9: To jak się z tym człowiek czuje?
13: Źle. To znaczy? Po prostu źle.
14: Odrzuceni.
13: No, taki jak nie obywatel, nie mieszkaniec gminy. No bo takie lekceważenie mieszkańców po prostu, nie?
6: Człowieczeństwo się nie liczy, bo to mnie nie dotyczy. Kogoś innego. No to przepraszam bardzo. To my na takich ludzi żeśmy głosowali? Żeby nas mieli za nic? My im ufamy, że pracują zgodnie z literą prawa, empatii i szacunku do człowieka. No bardzo

0: Przepraszam, od tego się wymaga od urzędnika.
1: I teraz, czy pana zdaniem wszystko jest okej, czy nie? Jak się pan z tym czuje?
2: Nie mam ani sobie, ani urzędowi nic do zarzucenia. No i w zasadzie tyle, tak?
3: To normalnie przeraża, bo jesteśmy w środku, naokoło nas jest smród.
4: To był reportaż Michała Szczęcha ze studia reporterów Kukułcza 1 w Radiu Zachód, Zielona Góra.
5: 9 minut pozostało do 19:00 i tak kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki dzisiaj. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Po 19:00 Jacek Hawryluk i po... Nie, to nie jest... Jak to się... Połowa tej płyty będzie, prawda? Perfekcyjnej płyty w dodatku, bo to będzie debiut Republiki i dziś coś mi mówi, że to będzie z Trona A, ale ja się mogę też mylić, ale właściwie mogę to sprawdzić i Państwu później o tym opowiem, bo jeszcze będzie jeden utwór na koniec, ale teraz Feist.

Tak się spokojnie zrobiło i wcale nie będzie inaczej z tym ostatnim utworem, który doprowadzi nas do 19. Już Państwo słyszą, prawda? Radiohead, Karma Police. I teraz kończy się popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Paweł Turski, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. No a którą połowę perfekcyjnej płyty debiutanckiego albumu Republiki zagra po 19. Jacek Hawryluk? Niech na razie pozostanie tajemnicą. Do usłyszenia. Dziękujemy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
0: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 września, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewer. Marcin Romanowski z listem żelaznym, prokuratura zaskarży decyzję sądu. Polska wykorzystała wszystkie środki z KPO, kilkadziesiąt miliardów euro. Pasażerowie lotu Dubaj-Tel Awiw, który o mało nie skończył się tragedią, wrócili do Izraela. Kontrowersje wokół listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura zapowiedziała zaskarżenie decyzji sądu, a minister sprawiedliwości przekazał, że podjął ją neosędzia. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka z KO mówił w Pulsie Trójki, że najważniejsze, by ścigany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości Marcin Romanowski wreszcie stanął przed sądem.
8: Dowody są ewidentne, defraudacje są ewidentne. Wszyscy wiedzą, jak ta sprawa wyglądała w ten sposób, że politycy Solidarnej Polski związani ze Zbigniewem Ziobrą, no niestety gigantyczne pieniądze przeznaczali na cele związane ze swoimi politykami. Myślę, że dzisiaj najważniejsze jest to, aby pan Romanowski stanął przed wymiarem sprawiedliwości.
7: Z kolei Krzysztof Cieciura z PiS-u przypomniał, że prokuratura nie wnioskowała o zmianę sędziego, który podjął decyzję o liście żelaznym.
9: Nie prosiła, nie wnosiła o test bezstronności, w żaden sposób nie podważała jego statusu w tej sprawie, a mogła to zrobić. Więc dzisiaj po wydaniu takiego wyroku stawianie tezy, że ten wyrok jest jakiś niewłaściwy, ponieważ wydał go taki, a nie inny sędzia, jest po prostu niepoważne.
7: Jeśli list żelazny będzie prawomocny, Marcin Romanowski będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. 60 miliardów euro na ochronę klimatu, transport, rolnictwo, cyfryzację i służbę zdrowia. Ministerstwa podsumowały efekty krajowego programu odbudowy.

0: budowy. Jego celem była odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19. Jak mówi ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełrzyńska-Nałęcz, Polska wykorzystała wszystkie dostępne środki. Ostatnie transze będą zrealizowane do końca roku.
1: Podpisałam i wysłaliśmy 9, ostatni, największy wniosek o płatność z KPO. 55 miliardów złotych wpłynie do Polski na Boże Narodzenie. A już jutro, przedostatni wniosek o płatność, złożony kilka tygodni temu, zmaterializuje się i do Polski jutro wpłynie 35 miliardów złotych.
0: Największym beneficjentem była ochrona klimatu i środowiska. Na ten cel przeznaczono 40% wszystkich funduszy. Pasażerowie porannego lotu Dubaj-Tel Awiw, który o mało nie skończył się tragedią, bezpiecznie wrócili do Izraela. Premier Benjamin Netanyahu nakazał wzmocnienie środków bezpieczeństwa wśród przewoźników zarówno izraelskich, jak i zagranicznych. Pasażerowie klaskali i wiwatowali po tym, jak wylądowali na lotnisku w Tel Awiwie. Przylecieli samolotem zastępczym podstawionym przez Fly Dubai. Według agencji Reutera, Arabia Saudyjska, która nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Izraelem, nie zgodziła się, by władze izraelskie przysłały po swoich obywateli samolot wojskowy. W szpitalu w Arabii Saudyjskiej zostali dwaj piloci ranni w bójce po tym, jak jeden z nich próbował doprowadzić do katastrofy. Samolotem leciało 180 pasażerów, głównie Izraelczyków. Na pokładzie była także druga załoga Fly Dubai, która przejęła stery i awaryjnie lądowała w saudyjskim Tabuk. Po obezwładnieniu pilota pomogli pasażerowie. Gruzińska dziennikarka Mzia Amaglobeli, uhonorowana przez polskie MSZ Nagrodą Solidarności imienia Lecha Wałęsy. Laureatka od roku siedzi w więzieniu za to, że w trakcie ulicznych protestów w Gruzji wdała się w przepychankę z policją. Dziennikarka jest założycielką dwóch najstarszych niezależnych mediów w Gruzji walczących o prawa człowieka. Na uroczystości wręczenia nagrody była nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dobry wieczór, Agnieszko.
2: Dobry wieczór.
0: Co o wyróżnionej mówił szef dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski?
2: A szef dyplomacji, który wygłaszał laudację na temat laureatki, wskazywał, że Mzia Amaglobeli przez lata swoją postawą i prowadzonymi przez siebie redakcjami pokazuje, gdzie leży dobro, jak ważne dla ogółu jest stawanie po właściwej stronie, nawet jeśli okupione jest to pozbawieniem wolności.
3: Świat widzi i docenia postawę pani Amaglobeli. Historia laureatki przypomina nam, że obrona wolności i poszanowanie godności ludzkiej nie jest zadaniem wyłącznie państw czy organizacji. To zadanie każdego z nas.
2: Amaglobeli trafiła do więzienia w sierpniu ubiegłego roku, podjęła tam 40-dniową głodówkę, przypłaciła to poważną chorobą oczu. Wicepremier Sikorski, który przypominał tę historię, mówił również, że polski rząd upomina się od miesięcy o prawa dziennikarki i apeluje do gruzińskich władz o umożliwienie Amaglobeli profesjonalnego leczenia poza kratami.
0: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Lalka przyciąga widzów. Do kin weszła ekranizacja powieści Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Niektórzy poznańscy uczniowie już widzieli film i dzielą się wrażeniami.
4: Myślę, że trzeba by było mieć chociaż jakiekolwiek inne pojęcie z innego źródła, bo było tam parę wątków, których w książce nie było i tak samo parę wątków było pominięte.
5: Brakowałoby paru informacji, gdyż była tak przedstawiona bardziej historia samego Wokulskiego.
6: Fajnie jednak jest najpierw przeczytać, żeby tak krytycznie trochę spojrzeć na to i faktycznie zauważyć te różnice.
0: Lalka to jedna z najdroższych polskich produkcji. Film kosztował około 80 milionów złotych. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Wieczór pogodny i dość ciepły, w tej chwili od 13 do 19 stopni, w nocy od 5 na Podlasiu do 13 na zachodzie. Nigdzie nie powinno padać, nad ranem na północnym wschodzie możliwe mgły.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost.
11: Ginost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.

0: Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Dobry wieczór, witam Państwa, Jacek Hawryluk. Pół perfekcyjnej płyty, czyli... Przed nami kolejny album, bez którego trudno sobie wyobrazić historię muzyki. Tym razem muzyki polskiej, zwłaszcza tej lat 80. Od samego początku był to zespół wyjątkowy. Szczególne brzmienie z fortepianem i z fletem poprzecznym. Bardzo osobiste teksty, wyrazista prezencja sceniczna i stylizacja. Nowe sytuacje. Debiut Republiki z 1983 roku był jedną z tych płyt, które zdefiniowały polską muzykę tamtej dekady i co więcej, był to album, który pokazał, że nie trzeba nikogo kopiować, że można mieć swój styl, swoje pomysły, że warto być konsekwentnym, a przy tym szczerym. Swój pierwszy koncert zagrali 25 kwietnia 1981 roku w toruńskiej Odnowie, czyli studenckim klubie pracy twórczej przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do stolicy dotarli kilka miesięcy później na zaproszenie Brygady Kryzys. W październiku zagrali w Rivierze Remont, pewnie jeden z gorszych koncertów w swojej historii, ale dziś nie ma to już praktycznie żadnego znaczenia. Przyjechali, coś tam zagrali, zrobili wrażenie, występując w wypożyczonych ubraniach z teatru, zielonych spodniach i czerwonych koszulach. I wyjechali. Biało-czarny imidż wymyślony przez menadżera Andrzeja Ludewa, a przy okazji autora charakterystycznego logo zespołu, pojawił się dopiero kilka miesięcy później. Grzegorz Ciechowski. Śpiew, instrumenty klawiszowe, flet, Sławomir Ciesielski, perkusja, Zbyszek Krzywański, gitara i Paweł Kuczyński, gitara basowa. Czyli Republika. Prowincjonalny zespół z Torunia z ogromnymi ambicjami i niezwykle utalentowanym liderem, muzykiem i autorem tekstów, wokalistą grającym także na fortepianie i flecie. W listopadzie 1981 roku zespół zajął pierwsze miejsce na drugim festiwalu nowofalowych grup rockowych w Toruniu i wystąpił także na festiwalu Rokowisko w Łodzi. Ten występ został zarejestrowany, wydany w formie filmu dokumentalnego Koncert. 15 grudnia miało nastąpić najważniejsze uderzenie, na które wszyscy czekali. Wspólny koncert z odnoszącą ogromne sukcesy Izabelą Trojanowską. Sala kongresowa była wyprzedana. Tyle tylko, że wcześniej nastąpiła noc 13 grudnia. Koncertu nie było, Republika zapadła w pierwszą w swej historii hibernację. Temu układowi sił, przynajmniej wówczas, w pierwszej chwili trudno było się przeciwstawić.

Historia Republiki tych pierwszych lat to historia także programu Trzeciego Polskiego Radia i generalnie PRL-owskich mediów w tamtym czasie. Piosenki nowego zespołu zaczęły pojawiać się w Trójce, ale od początku z przygodami. Pierwsze trzy utwory Republiki nagrane w nowym studiu Tompresu na warszawskim Wawrzyszewie były tego najlepszym świadectwem. Układ sił zadebiutował w poczekalni listy przebojów programu Trzeciego, po czym został zdjęty przez cenzurę. Otrzymał zakaz emisji, mógł być za to wykonywany na koncertach. Na liście podmieniono go kombinatem. Trzecia z piosenek, czyli Gadające głowy, miała akceptację cenzury na radio i płytę, nie miała jednak pozwolenia na wykonywanie podczas koncertów. Od paradoksy czasów minionych. Kombinat początkowo znalazł się na 27. miejscu, po tygodniu był już 9., potem 3., by po 3 tygodniach dotrzeć na szczyt. I był to pierwszy sukces młodego zespołu z Torunia. Ciechowski miał wówczas niespełna 25 lat.

Kombinat grasował na liście przebojów Trójki, a zespół wyruszył w śląską trasę koncertową, grając u boku Józefa Skrzeka i zespołu Turbo. Z dzisiejszej perspektywy było to dość egzotyczne towarzystwo, ale wówczas rynkiem rządziły zupełnie inne prawa. Po zakończeniu trasy zespół rozpoczął przygotowania do nagrania swojej pierwszej płyty. Sesja odbyła się we wrześniu 1982 roku w tym samym studiu Tompressu na Wawrzyszewie w Warszawie. Nagrania realizowali Wojtek Przybylski i Jarek Regulski. Ale i tu nie obeszło się bez interwencji Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Otóż trzy utwory nie znalazły się na płycie, bo po prostu cenzura ich zakazała. Były to Zawroty Głowy, Lawa i Republika. Album poczekał jeszcze trochę na swoją premierę, choć trzeba przyznać, że nie tak bardzo znowuż długo. Zanim płyta dotarła do sklepów, na przełomie lutego i marca 1983 roku Republikanie zagrali trasę koncertową z angielskim punkowym zespołem UK Subs. Dodam trasę gigantyczną i imponującą jak na tamte czasy, obejmującą 13 koncertów. Artyści wystąpili m.in. w hali Wisły w Krakowie, w hali sportowej w Łodzi, w hali Oliwii w Gdańsku i na warszawskim Torwarze. Pamiętam dobrze Torwar otoczony wozami Milicji Obywatelskiej i ZOMO i starcia dwóch subkultur, punkowców i popersów. To znowuż było dość absurdalne połączenie, bowiem punkowcy z UK Subs pochodzili trochę z innego świata, ale jak pamiętam, byli zachwyceni odbiorem, co nie zmienia oczywiście faktu, że większość publiczności przyszła jednak na Republikę, której popularność dzięki stałej obecności w Trójce przenosiła się także na koncerty. Niemniej trasa Republiki z UK Subs była z pewnością koncertowym wydarzeniem w tym dość ponurym roku 1983.

Tak brzmiała na początku lat 80. formacja UK Subs, z którą Republika koncertowała na przełomie lutego i marca 1983 roku. Sława Republiki rosła, czas było zatem na publikację płyty. To był dobry moment. I tak na rynku pojawiły się nowe sytuacje. Album miał wydać Pol Jazz, czyli wytwórnia Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, ale jazzmeni ostatecznie odsprzedali prawa Poltonowi, jednej z najbardziej znanych tzw. firm polonijnych działających z udziałem kapitału zagranicznego. Jej szefem artystycznym był wówczas Jan Chojnacki. Do historii przeszły ceny płyt Poltonu, bo były kosmicznie drogie. Nowe sytuacje kosztowały 700 polskich złotych, podczas gdy normalna płyta winylowa kosztowała 150-160 zł. Początkowo wytłoczono 300 tysięcy egzemplarzy nowych sytuacji. W pierwszym miesiącu album sprzedał się niemal w całości. 260 tysięcy. No, to był wynik absolutnie imponujący. Złotą płytę wręczono zespołowi dopiero znacznie później, w lutym 1985 roku, już po premierze drugiego albumu Nieustanne Tango. Z tej okazji zespół zagrał wówczas 4 koncerty w warszawskiej Rivierze. Płyta Nowe Sytuacje była na swój sposób albumem elitarnym, ale paradoksalnie ta elitarność Republiki podbiła masy. To ciekawa sytuacja, bo przecież Halucynacje czy Arktyka nie przemawiały retoryką mniej niż zero, czy nie przymierzając autobiografii. Ciechowski był polonistą, miał szczególny stosunek do języka. To on go zajmował, sam w sobie, jego struktury, podziały, brzmienie poszczególnych cząstek. To go fascynowało. W maju 1986 roku lider Republiki i autor wszystkich tekstów tak mówił Wiesławowi Królikowskiemu i Jerzemu Rzewuskiemu. Wiadomo, że sprawą najważniejszą w tekście jest treść, zawartość przekazu, ale nie to sprawiało mi początkowo trudność. Chodziło tu głównie o wypracowanie brzmienia, melodii języka, którego używałem. W języku polskim, jak wiadomo, jest to znacznie trudniejsze niż w angielskim. Całe grupy wyrazów i fraz muszą ulec wstępnej eliminacji. Najpierw bardzo mi to przeszkadzało, potem zaczęło pomagać. Stąd brały się też zabiegi polegające na rozbijaniu wyrazów na cząstki, które zaczynały w tym momencie funkcjonować muzycznie. Wiele podobnych zabiegów możemy zaobserwować w poezji awangardowej, choć dokonywano ich do innych celów. Pewna znajoma Amerykanka, siedząc w moim mieszkaniu i słuchając naszych płyt, zapytała: jak to zrobiłeś? Ten język dobrze brzmi. I o to właśnie chodziło. Wolę mówić o formie niż o treści moich tekstów. Treść zostawiam odbiorcom. Ale treść piosenek Ciechowskiego też była niezwykle istotna i tu ich autor też miał jasną koncepcję. Płyta Nowe Sytuacje miała być opowieścią o jakimś nieistniejącym państwie, nieistniejącej grupie ludzi, którzy kontaktują się w określony sposób, są wyrównywani przez centralny wyrównywacz. Taka dziwna społeczność poruszająca się w świecie orwellowskich fantazji. George Orwell, przypomnę, był wszak jednym z ulubionych autorów Ciechowskiego. Wcześniejsze przeboje, takie jak Biała Flaga czy Telefony, choć to materiał, który powstawał w tym samym czasie mniej więcej, posługiwały się zupełnie odmienną poetyką, a w Nowych Sytuacjach liczyła się pewna literacka opowieść. Oczywiście inną sprawą było to, że utwory typu Kombinat, Układ Sił czy Gadające Głowy zostały wydane przez inną wytwórnię i fakt, że nie znalazły się na płycie, został podyktowany stanem prawnym tych nagrań. A zatem czas na połowę perfekcyjnej płyty, czyli na połowę Nowych Sytuacji, płyty wydanej w 1983 roku. Nowe Sytuacje, czyli utwór, który bodaj najlepiej oddaje stylistykę Republiki, taką kanciastą fakturę rytmiczną i komunikat zawierający się w urwanych, krótkich zdaniach. System Nerwowy, wciąż wydaje mi się bardzo aktualny. Prąd, czyli rodzaj nieoczywistego erotyku. Arktyka, czyli tak naprawdę Syberia. Przekomarzanie się trochę z cenzurą. Tytuł Syberia zostałby odczytany czysto politycznie i zapewne by w cenzurze nie przeszedł. I wielki przebój Śmierć w bikini. Autorem muzyki i tekstów był Grzegorz Ciechowski.

Śmierć w bikini, a wcześniej nowe sytuacje, system nerwowy, prąd i Arktyka. Pierwsza strona nowych sytuacji Republiki, czyli połowa naszej dzisiejszej perfekcyjnej płyty z 1983 roku. Republika w składzie Grzegorz Ciechowski, śpiew, flet, fortepian, Sławomir Ciesielski, perkusja, Zbigniew Krzywański, gitara i Paweł Kuczyński, gitara basowa. Zbigniew Krzywański po latach ten okres nagrywania, powstawania nowych sytuacji wspominał tak. W przygotowanie płyty włożyliśmy mnóstwo pracy. 6 dni w tygodniu po kilka godzin mieliśmy próby. Nie mieliśmy nawet porządnych instrumentów. Ale taka była ochota, tak ogromna była desperacja. Słuchaliśmy wówczas różnych rzeczy, nie tylko Talking Heads czy XTC, do których nas wówczas porównywano. Pamiętam, że był także Zappa i dużo jazzu. Chodziło o to, żeby ze swoich umiejętności, ze swojego bagażu doświadczeń wykorzystywać jedynie elementy potrzebne do przekazania ludziom treści, o które ci chodzi. Dlatego na przykład w Śmierci w bikini nie ma wystrzałowej heavy metalowej solówki. Wiedzieliśmy, że mamy po co wyjść na scenę, wiedzieliśmy, że jesteśmy potrzebni. Nowe sytuacje sprzedały się w 260 tysiącach egzemplarzy w ciągu pierwszego miesiąca. I to bez żadnej reklamy, bez żadnych teledysków, a kosztowały wówczas 700 zł, co stanowiło w tamtym czasie bodajże 1/10 pensji. Tyle Krzywański. Nowe sytuacje, o czym warto pamiętać, miały także swoją kontynuację, trochę powiedziałbym życie po życiu. W 1984 roku ukazała się płyta 1984, czyli Nowe sytuacje w wersji angielskiej. Tłumaczeń tekstów Ciechowskiego dokonała Anna Baranówna, która zaśpiewała także drobne partie w dwóch utworach. Album został wydany nakładem wytwórni Mega Organization, ale wyprawa na zachód okazała się fiaskiem. A tak właściwie to wyprawy żadnej nie było, ponieważ plany promocyjne nie doczekały się realizacji. Początkowo Republika miała wystąpić w programie BBC, następnie miała zagrać koncerty w Wielkiej Brytanii, i na Starym Kontynencie ponoć mówiło się o saporcie dla U2, ale oczywiście żadne z tych zamierzeń nie doszło do skutku, ponieważ w tak zwanym międzyczasie Grzegorz Ciechowski znalazł się w wojsku. Choć Republika miała wyjazdowy epizod koncertowy, zespół zagrał na festiwalach skandynawskich w Roskilde i w Turku. Pozostańmy w takim razie jeszcze przy nowych sytuacjach i tym razem na drugiej stronie proponuję mój ulubiony Mój imperializm w dwóch wersjach, polskiej i eksportowej angielskiej.

0: z językiem nieadekwatnym do tematu powodują właśnie takie dodatkowe spięcie. Podobnie śmierć w bikini, erotyk, a dodatkowo powiastka filozoficzna o tym, jak blisko jest od miłości do śmierci. Nowe sytuacje. Debiutancki album Republiki z 1983 roku. I to już jest koniec tej opowieści, choć zdaję sobie sprawę, że o Republice można by mówić długo i namiętnie. Proszę pozostać z nami. Po godzinie 20 ciąg dalszy historii z 1983 roku, ale już zupełnie innych w naszej nowej audycji. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Do usłyszenia.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
2: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
3: Pytał Pan, czego sobie życzę.
4: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 30 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do Izraela wrócili pasażerowie samolotu, którego pilot próbował przejąć stery i rozbić maszynę. W sprawie Marcina Romanowskiego decydował neosędzia, mówi w Polskim Radiu Magdalena Sroka z PSL-u. W dzień spirometrii można było bez skierowania zbadać płuca.
9: Ponad 6,5 miliona osób ma albo astmę, albo przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
8: Pasażerowie porannego lotu Dubaj-Tel Awiw, który o mało nie skończył się tragedią, bezpiecznie wrócili do Izraela. Po poważnym zagrożeniu premier Benjamin Netanyahu nakazał wzmocnienie środków bezpieczeństwa wśród przewoźników zarówno izraelskich, jak i zagranicznych.
10: Pasażerowie klaskali i wiwatowali po tym, jak wieczorem ostatecznie wylądowali na lotnisku w Tel Awiwie. Przylecieli samolotem zastępczym podstawionym przez Fly Dubai. Według agencji Reutera, Arabia Saudyjska, która nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Izraelem, nie zgodziła się, by władze izraelskie przysłały po swoich obywateli samolot wojskowy. W szpitalu w Arabii Saudyjskiej zostali dwaj piloci ranni w bójce po tym, jak jeden z nich próbował obezwładnić drugiego, który chciał doprowadzić do katastrofy samolotu. Samolotem leciało około 180 pasażerów, głównie Izraelczyków. Na pokładzie była także druga załoga Fly Dubai, która przejęła stery i doprowadziła do szczęśliwego lądowania awaryjnego w saudyjskim Tabuk. W obezwładnieniu pilota pomogli pasażerowie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
8: Poszukiwany Marcin Romanowski może wrócić do Polski bez obawy o zatrzymanie. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Prokuratura zapowiada zaskarżenie tej decyzji. Magdalena Sroka z PSL-u mówi Polskiemu Radiu, że sędzia, który wydał list podejrzanemu, jest neosędzią.
11: Powinniśmy również spojrzeć na sędziego, który takie orzeczenie wydał, że jest to sędzia, który uzyskał awans za czasów prokuratury i ministra Zbigniewa Ziobro, tak zwany neosędzia.
8: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej za byłym ministrem wydano list gończy i europejski nakaz aresztowania.

0: pozwala wykryć groźne choroby układu oddechowego, a jest prostym badaniem diagnostycznym. Spirometria miała dziś swój dzień i w 10 oddziałach NFZ-u można było ją wykonać. Chętnych nie brakowało.
1: Ustnik do buzi, prościutko główka i oddychamy. Wydech. Wypuszczać, wypuszczać, wypuszczać bardzo ładnie, wytrzymać, wytrzymać, nie poddawać się.
2: Doktor Piotr Dąbrowiecki z Wojskowej Akademii Medycznej zachęca do wykonania tego prostego badania.
3: W Polsce ponad 6,5 miliona osób ma albo astmę, albo przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Spirometr służy do wykrywania obturacji, czyli tego stanu zapalnego, tego zwężenia oskrzeli, które jest charakterystycznie dla tych dwóch chorób. W Polsce mamy taką sytuację, że połowa chorych na astmę nie wie o swojej chorobie i połowa chorych na POHP nie wie o swojej chorobie.
4: Kiedyś miałem podejrzenie POHP albo astmy oskrzelowej, ale nie zrobiłem spirometrii, bo pierwszym razem nie wyszło, natomiast drugim razem już nie mogłem, bo zaczęła się pandemia i były wstrzymane badania, więc teraz po kilku latach chcę sprawdzić.
1: Ustnik do buzi. Szczelnie usta, prościutko.
2: Monika Gosławska, Trójka Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A w nocy od 5 stopni na Podlasiu do 13 na zachodzie, nad ranem na północnym wschodzie mgły. Jutro nadal ciepło, na zachodzie nawet do 25 stopni.
6: Sprawdzam to.
7: Dzik, nawet ignorujący człowieka, pozostaje dzikim zwierzęciem, a miasto nie jest jego naturalnym środowiskiem. Dlatego, choć nie jest drapieżnikiem, to może stanowić dla nas realne zagrożenie.
8: Dziki aktywnie nie polują na ludzi, bo wolą resztki naszej bułeczki niż świeże ludzkie mięsko.
7: Mówi doktor inżynier Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: Niemniej znamy wiele sytuacji, które kończą się urazami, a czasami śmiercią, kiedy dzik, wystraszony najczęściej, szarżuje na człowieka. Najczęściej to jest tak, że tego człowieka przewróci, poturbuje, czasem porani.
7: Obecność dzików w mieście może być też niebezpieczna dla naszego zdrowia.
8: Ludzie i dziki są wszystkożerni. Jakby się przyjrzeć naszym zębom, to mamy je całkiem podobne. Stąd jemy bardzo podobne rzeczy, ale też chorujemy na bardzo podobne choroby. Dziki mogą być źródłem różnych chorób, na które potem mogą chorować ludzie.
7: Co istotne, dzika, który przyzwyczaił się do miasta, bardzo trudno jest zmusić, by wrócił do lasu.
8: Wiemy, że jak dany dzik się przyzwyczai lub urodzi w danych warunkach, czyli na przykład już się urodzi w miejskim parku, to on wcale nie wychodzi do lasu sprawdzić, czy tam lepiej. A jak go próbujemy do tego lasu przesiedlić, to wraca. I potrafi nawet wracać 300 km do miejsca, które zna.
7: Według szacunkowych danych GUS poza terenami miejskimi w Polsce żyje około 60 tysięcy dzików. Nie wiemy jednak, ile dokładnie tych zwierząt stale zamieszkuje nasze miasta. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio24.pl. Przemysław Lis, do usłyszenia.
9: Autopromocja.
5: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
10: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
5: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
10: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
5: Od 5 do 8 października o 11.50. Tylko w Trójce.
9: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Michał Jakubik i Michał Nogaś. Dajemy znać, że jest 6,5 minuty po 20.
5: Uwaga! Audycja zawiera opisy z miejsca zbrodni i treści, które mogą wywołać niepokój. Zadbaj o to, gdzie i z kim słuchasz.
12: To ważny komunikat, a my nie czekamy już ani sekundy dłużej. Zaczynamy.
13: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
14: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
15: Ja nie pamiętam, co to było.
16: To brzmi jak oglądanie jakiegoś filmu, gdzie jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej. Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
17: Mam taką wielką obawę, czy to nie jest koniec mojej kariery podcasterki, ponieważ przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
5: Podcast Polskiego Radia.
18: Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska. Od 2018 roku prowadzę jeden z najpopularniejszych

0: najlepszych podcastów w Polsce. Podcast True Crime, Piąte nie zabijaj. Jestem także redaktorką prowadzącą Newsweek magazyn kryminalny.
1: A ja nazywam się Kamil Bałuk. Jestem dziennikarzem. Piszę i redaguję książki non-fiction. Dlaczego słyszycie nas razem?
0: Poznaliśmy się w 2016 roku w Polskiej Szkole Reportażu. Ja byłam studentką, Kamil opiekunem roku. Nasze drogi połączyły się kilka lat później, kiedy dostałam propozycję stworzenia audioserialu śledczego, w którym warsztatowo miał mnie wesprzeć właśnie Kamil.
1: Z tamtego projektu w zasadzie nic nie wyszło. Chociaż nie wiem, czy można tak powiedzieć, bo oto jesteśmy i przedstawiamy wam efekt naszego 5-letniego śledztwa, które sprawiło, że się zaprzyjaźniliśmy.
0: I być może rozwiązaliśmy niewyjaśnioną sprawę zabójstwa z 1983 roku.

0: Słuchacie śledztwa reporterskiego Zwyczajna kobieta. Odcinek pierwszy. Niezwyczajna sprawa. YouTube to studnia bez dna. Dla mnie to nieformalne archiwum programów dokumentalnych, reporterskich czy ostatnie miejsce, gdzie można znaleźć tak zwane lost media, czyli filmy, odcinki seriali, programy telewizyjne, nagrania radiowe, gry, muzykę, reklamy, które kiedyś istniały i były publicznie dostępne, ale dziś nie da się ich prawie nigdzie znaleźć. Takie lost media to perełka researcherska, a moja praca w 90% opiera się na researchu. Pod koniec 2020 roku, przeczesując internet w poszukiwaniu tematu do kolejnego odcinka Piąte Nie Zabijaj, trafiłam na mały kanał o nazwie Greg Tell, na którym znajdowały się nigdzie nie zachowane odcinki magazynu kryminalnego 997. Algorytm chyba mnie świetnie zna, bo zaproponował mi ten kanał w momencie, gdy znajdował się na nim tylko jeden odcinek tego programu. I to pierwszy w historii, datowany na 1986 rok. Mój rocznik.
1: Magazyn kryminalny 997 w latach 80. był fenomenem. No bo jak to tak? W czasach cenzury pokazywać, że milicja, która miała strzec obywateli Polski Ludowej, publicznie prosi o pomoc widzów w rozwiązaniu spraw kryminalnych? To jak przyznanie się do porażki. Oskarżenie systemu, że nie działa.
0: Ale wtedy program nie powstawał w telewizyjnej redakcji, a w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych, któremu podlegała Milicja Obywatelska.
2: Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym programie z cyklu 997.
0: Prowadzącym był pułkownik Jan Płócienniczak, a program miał być eksperymentem. Sam format był sukcesem w Europie Zachodniej, który postanowiono, o dziwo, zrealizować za żelazną kurtyną. Jeśli prezentowanie niewyjaśnionych zabójstw i rozbojów ma doprowadzić do ujęcia sprawców i to w momencie upadającej z miesiąca na miesiąc gospodarki, to czemu nie spróbować? I spróbowano, ale pod ścisłymi warunkami. Milicja trzyma pieczę nad treściami, milicja ogłasza sukcesy, a sama telewizja jest tylko środkiem przekazu. I tak do 1989 roku. Raz w miesiącu, na żywo, przed telewizory zapraszano kilkadziesiąt milionów Polaków, by poznali kryminalną twarz PRL. Siła telewizji tamtych czasów była nieporównywalnie większa niż dzisiaj. Widzowie programu, mając do dyspozycji zaledwie dwa kanały, oglądali to, co im pokazywano. W przypadku 997 była to największa zaleta, bo już w trakcie programów rozdzwaniały się telefony na Komendzie Głównej Milicji Obywatelskiej z informacjami na temat prezentowanych spraw. Kilka razy podczas emisji odcinka dochodziło do zatrzymania sprawców. Często sprawa prezentowana na przykład w kwietniu jako niewyjaśniona, w maju była już rozwiązana i prezentowano w programie wizerunek sprawcy, motyw, czasem już wizję lokalną. Coś, czego nawet czasy internetu, social mediów i błyskawicznego przepływu informacji nie zdołały do tej pory przebić. Greg Tell, który jakimś

0: cudem dotarł lub prawie 4 dekady wcześniej sam archiwizował te odcinki, zapraszał widzów YouTube'a za kulisy pracy Milicji Obywatelskiej. I to tak samo jak w latach 80. Raz w miesiącu. I tak 2 stycznia 2021 roku przyszedł czas na odcinek z maja 87. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz. Twarz na oko 50-letniej kobiety. Okrągła, surowa, choć przyjemna. Wąskie usta, małe oczy, pociągły nos. Ciemne włosy, których długości nie sposób ustalić na podstawie zdjęcia. Czy są krótkie, ze zrobioną trwałą ondulacją, czy dłuższe, natapirowane i upięte w schludnego koka.
1: Milicjanci odnajdują ciało kobiety w wieku około 50 lat. Wezwany lekarz stwierdza, że kobieta od kilkunastu godzin nie żyje.
0: Mówił narrator w 997. Historia jak wiele innych. A jednak to ona sprawiła, że przepadłam. 10 września 1983 roku Janina Kalińska, 47-letnia, samotnie wychowująca dzieci Krawcowa, wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem, swoim wieloletnim kochankiem, z którym romans ukrywa przed całą swoją rodziną. By móc się z nim spotykać, wszystkim mówi, że jeździ w odwiedziny do swojej kuzynki Zofii, u której zazwyczaj wtedy nocuje. Zofia pracuje jako dyspozytorka i telefonistka, a co ważne w tej historii, ma służbowe mieszkanie w tym samym budynku, w którym pracuje. Po przyjeździe do Wrocławia Janina jedzie do kuzynki, która pełni wtedy dyżur i zostawia u niej bagaże. Następnie udaje się do hotelu Monopol, gdzie w towarzystwie Jana Karolaka je obiad o kolację, pije koniak i tańczy. Spotkanie się przedłuża, więc Janina dzwoni z budki telefonicznej do Zofii i uprzedza, że będzie później. Zofia jest niezadowolona i ostrzega, że jeśli Janina nie wróci do 23, to będzie musiała załatwić sobie nocleg gdzie indziej. Mimo to Janina i Jan bawią się w Monopolu do 23.30, a Jan odwozi Janinę pod dom kuzynki dopiero przed północą. Karolak nie odprowadza kochanki pod drzwi i nie wiemy nawet, czy Janina w ogóle próbowała dostać się do środka. Nie nocuje u Zofii. Gdzie jest w tym czasie i co robi? Nie wiemy. Czy z premedytacją zignorowała prośbę kuzynki, by wrócić przed 23? Czy liczyła, że Zofia mimo wszystko wpuści ją do domu, a być może nigdy nie zamierzała u niej nocować? To dlaczego w takim razie nie spędziła tej nocy z Karolakiem, a kazała się odwieźć pod dom Zofii? Czy miała jakieś plany, o których nie zamierzała mówić ani kuzynce, ani kochankowi? Następnego ranka dzwoni do dyspozytorni, w której pracuje Zofia. Odbiera dyżurująca telefonistka. Mówi, że Zofii nie ma, bo wybrała się do kościoła. Janina prosi, żeby jej przekazać, by o 15 przyszła pod hotel Grand i przyniosła jej bagaże. Zofia niechętnie, ale spełnia prośbę Janiny. I kilka godzin później jedzie do centrum Wrocławia i czeka o umówionej godzinie pod Grand Hotelem. Ale Janina się nie zjawia. I co dziwniejsze, w tym samym czasie jest tuż obok, kilkadziesiąt metrów dalej, w hotelu europejskim. Wynajmuje tam pokój i w nim odpoczywa, kiedy Zofia z bagażami wyczekuje pod Grandem. Po ponad godzinie czekania pod hotelem, zirytowana kuzynka idzie na dworzec PKS, skąd Janina jeździ do Chocianowa. Ma nadzieję, że tam ją spotka, tym bardziej, że za moment odjeżdża powrotny autobus Kalińskiej. Ale na dworcu Janiny nie ma. Więc Zofia, wściekła, że zmarnowała tyle godzin wolnego dnia, wraca do domu. Gdy dociera na miejsce, koleżanka pełniąca wówczas dyżur przekazuje jej, że dzwoniła Janina, która przepraszała za spóźnienie. Co ciekawe, Janina nie była wtedy sama, bo podczas rozmowy było słychać, że rozmawia z jakimś mężczyzną. Przekazała telefonistce, że spróbuje złapać Zofię na dworcu PKS. Ale jak wiemy, do spotkania nie doszło. Czy Janina w ogóle planowała być pod hotelem Grand? A może to telefonistce pomyliły się hotele? No bo z jakiej przyczyny umówiłaś się z Zofią pod Grandem, skoro przebywała w europejskim? Może nie chciała?

0: chciała, żeby kuzynka wiedziała, gdzie faktycznie przebywa. Niecałe 24 godziny później ciało Janiny Kalińskiej zostanie odkryte przez milicjantów w Obornikach Śląskich. 40 kilometrów na północ od Wrocławia, 83 kilometry od Chocianowa. I tu historia właściwie się kończy. Żadnych śladów, wskazówek, podłoża. A może to kochanek? Jan Karolak zabił ją w obawie przed ujawnieniem romansu. Przecież sam był badelarzem, prowadził we Wrocławiu sklep warzywny. Miał sporo do stracenia, gdyby urażona i zdradzona żona postanowiła od niego odejść. Ale z programu dowiadujemy się, że Janina była widziana w towarzystwie siwego, starszego mężczyzny, rysopisem niepasującego do Karolaka. Prowadzący tę sprawę kapitan Janusz Dudkiewicz prezentuje w 997 portret pamięciowy siwego. Wzywa świadków do zgłaszania się z informacjami i program się kończy.
1: Oczekujemy zatem na Państwa informacje. Numer telefonu we Wrocławiu.
2: 40 36. 1983 rok. Zwykła kobieta. Krawcowa. I tyle tajemnic? Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić, a nie miała go na to, żeby odebrać rzeczy? Jak i dlaczego znalazła się w Obornikach Śląskich? Gdzie spała w nocy z soboty na niedzielę? I dlaczego 2 godziny przed planowanym PKS-em do Chocianowa wynajęła pokój w hotelu europejskim? No i wreszcie, kim był siwy mężczyzna, z którym była widziana w hotelu i na którego uwagę zwrócili świadkowie? Jedna zbrodnia i tyle pytań?
0: I w takich sytuacjach zawsze robię jedno. Otwieram Google i zaczynam szukać. Janina Kalińska, zabójstwo. Po tym haśle nie znalazłam nic. Janina Kalińska, 1983, zabójstwo, Oborniki Śląskie, nic. Zabójstwo Krawcowej, wrzesień 1983, Wrocław, Oborniki Śląskie, Chocianów. I tutaj też nic. O Janinie Kalińskiej internet nie wie nic. Chciałam o tej sprawie nagrać odcinek od razu, ale pomyślałam sobie, że poczekam, bo istnieje duża szansa, że w kolejnych odcinkach sprawa okaże się rozwiązana. Skoro w internecie nic o niej nie ma, no to musiała się rozwiązać, bo ktoś przecież próbowałby dowiedzieć się, co stało się z ich matką, córką, babcią. Ale sprawa nie została rozwiązana w 997, więc po kilku miesiącach nagrałam odcinek podcastu. Chyba jedyny w całości oparty tylko na jednym pojedynczym źródle, czyli materiale archiwalnym 997 z 87 roku. Zatytułowałam go 3 miasta, 3 hotele i puściłam w świat. Pamiętajcie o pani Janinie Kalińskiej, której życie zakończyło się na granicach Obornik Śląskich. Natomiast ostatnie jej takie kroki, które można było spokojnie potwierdzić i sprawdzić, robiła we Wrocławiu. Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Z wielkim rozczarowaniem przeżywałam to, że niczego o tej sprawie nie udało mi się dowiedzieć. Nie mieści mi się w głowie, żeby sprawa tak po prostu ucichła, żeby nikt o niej nie pamiętał. Ale minęło kilka miesięcy, a na moją skrzynkę wpadły też 2 maile. Ku mojemu zdziwieniu w sprawie odcinka o Janinie Kalińskiej. Oba maile przeczytałam oczywiście z zainteresowaniem, na oba odpisałam, ale odłożyłam na półkę, bo zbiegło się to z bardzo ważnymi wydarzeniami w moim życiu. Wyszłam za mąż, wydałam książkę i we wrześniu 2021 roku odbywało się moje pierwsze spotkanie autorskie, do którego poprowadzenia zaprosiłam właśnie Kamila.
2: Dopiero potem zaczniemy zwracać uwagę na wszystkie niezwykłe zbiegi okoliczności i znaki towarzyszące tej sprawie. Pierwszym, który dostrzegamy dopiero po latach, jest to, że spotkanie odbywało się 11 września, w 38. rocznicę śmierci Janiny Kalińskiej. Podczas tego spotkania padło pytanie do Justyny, które wkrótce miało odmienić nasze życie –

0: Jak często zdarza się, że po odcinku ktoś odzywa się do ciebie z informacjami, które mogłyby rozwiązać sprawę? Justyna odpowiedziała:
1: tylko raz. Przy jednym odcinku. Przypomniałam sobie wtedy o mailach w sprawie Janiny. W jednym ktoś pytał, czy jeździła taksówkami, a w drugim ktoś napisał o zniknięciu sąsiada z ulicy Kuźniczej we Wrocławiu niedługo po emisji odcinka w 1987 roku. Może to był ten poszukiwany siwy?
0: Po spotkaniu nie dawało mi spokoju to, co Justyna powiedziała o źródłach. Co to znaczy nie ma źródeł? Z mojego doświadczenia reporterskiego każde wydarzenie, a tym bardziej zabójstwo, musi pozostawić po sobie jakieś ślady. Postanowiłem posłuchać tego odcinka podcastu Justyny, a potem obejrzałem odcinek 997. Już na samym początku uderzyło mnie, że sprawa jest z mojego rodzinnego Wrocławia. Znam to miasto bardzo dobrze, więc odnalezienie źródeł i informacji o tej sprawie wydawało mi się tym prostsze. Ale zanim pojedziemy do Wrocławia, postanawiamy pojechać do Łodzi.
1: W kwietniu 2022 roku siedzieliśmy już razem w samochodzie i jechaliśmy do Łodzi, by porozmawiać z pierwszą osobą, która przyszła nam do głowy w sprawie zabójstwa Janiny Kalińskiej.
2: Bo teraz sobie wyobrażam, że jak spotkamy Fajbusiewicza, rzucimy hasło Kalińska, to on będzie wiedział.
0: Wkrótce siedzieliśmy przy stole z Michałem Fajbusiewiczem, dziennikarzem śledczym i główną postacią związaną z programem 997. Był jego twórcą i pomysłodawcą. To on w latach 80. chciał wprowadzić na antenę program o tematyce kryminalnej, w którym kluczową rolę będą pełnić widzowie i informacje od nich. Liczyliśmy na to, że spotkanie z nim będzie doskonałym początkiem naszej drogi do źródeł. I to chodzi o 87 rok.
1: Program,
0: ale sprawa była z 83. I to było zabójstwo Janiny Kalińskiej. I teraz pierwsze pytanie właśnie, czy pan to kojarzy?
3: Rzadko, żebym czegoś nie pamiętał, ale tej w ogóle nie kojarzę.
0: A to możemy pan... panu puścić odcinek?
3: No, dlaczego nie?
4: A teraz zrekonstruujemy bardzo tajemnicze zabójstwo, które wydarzyło się w województwie wrocławskim. 10 września 1983.
3: Tak, teraz się trochę przypomina, ale to nawet pisałem do Angory o tym parę lat temu. Ona potem przynosi jej torbę chyba, tak?
1: Tak.
3: Tych zdjęć to specjalnie nie pamiętam, ale pamiętam, że wróciłem do tej sprawy i pisałem o niej.
1: A na podstawie jakich wtedy pan materiałów pisał?
3: Na podstawie opisu sprawy. Mhm. Ja zawsze miałem przygotowany opis sprawy albo na podstawie komentarza, który tu słyszeliście, bo ja te wszystkie komentarze mam w scenariuszach.
1: Pojawiła się w nas nadzieja, że w swoim prywatnym archiwum Michał Fajbusiewicz znajdzie kopię akt lub chociaż swojej notatki z lat 80. Do większości spraw miał takie materiały. Ta nadzieja jednak prysła, bo do tej konkretnej sprawy nie miał nic. Co gorsza, bardzo mało pamiętał, a to mnie zaskoczyło jeszcze bardziej, bo Fajbusiewicz słynie ze swojej świetnej pamięci do spraw z programu. Czuliśmy, że nasz pierwszy i jedyny trop właśnie się urwał.
5: A te akta, myśli pan, że pan je ma?
3: Akurat nie sądzę, ale mam chyba z 15 akt z 80. lat.
0: By pan w ogóle miał jakieś.
3: No mogą akta, w ogóle, to... może tych akt w ogóle nie być, na przykład.
0: A
3: nie
0: po
3: wiem,
0: prostu.
3: Bo w policji to będzie bardzo trudno te akta, natomiast pewnie w prokuraturze na pewno są, bo tam to rzadko giną akta. Natomiast no, ta sprawa, że oni do niej nie wrócili, to nie wiem dlaczego, bo ona jest bardzo mocno dowodowa, bo przecież zabezpieczone są w tej czapki, to DNA, to przecież nic więcej nie potrzeba. Pewnie widzieliście już te akta, teraz to jak tam się pewnie prokuraturze czy gdzieś, to są wszystko powykreślane. Tam jest mnóstwo nazwisk, adresów. W tych aktach to jest, tylko jak pewnie dostajecie teraz w prokuraturze czy gdzieś, to pewnie wszystko te nazwiska są zamazane, no bo teraz to takie czasy przyszły, no, że wszystko jest wymazane z głupoty czasami.
1: Czy jeśli nam się uda i akta po tylu latach jakimś cudem będą w archiwum, dowiemy się czegoś więcej? Tuż przed pożegnaniem pan Michał wyciągnął telefon i zadzwonił w naszej sprawie do dwóch emerytowanych dolnośląskich śledczych pracujących w tamtych latach.
6: Hello.
3: Dzień dobry, nie wiem czy pamiętasz takie nazwisko Fajbusiewicz jeszcze.
6: No cześć Wiciek, cześć, pewnie,

0: Niestety, jeden z rozmówców pozbawił nas złudzeń na temat spotkania z Januszem Dudkiewiczem, kapitanem milicji, który wypowiadał się na temat sprawy Janiny Kalińskiej w odcinku 997. Zmarł kilka lat wcześniej. Drugi z nich przypomniał o wydarzeniu, które na Dolnym Śląsku każdy pamięta, o powodzi stulecia, która zabrała ze sobą także setki ton archiwów sądowych, policyjnych i prokuratorskich.
1: Poczuliśmy w tamtym momencie, że nasza podróż reporterska, nasze dziennikarskie śledztwo może skończyć się szybciej niż się zaczęło. Żeby pójść dalej, pozostała nam jedna rzecz. Wyjazd do Wrocławia, gdzie najpewniej po raz ostatni akta się znajdowały.
0: Dla mnie sprawa nie wydawała się aż tak stracona. Fakt, tak stare akta powinny być już zniszczone z racji przedawnienia, o ile wcześniej nie zostały zniszczone przez powódź. Tę wrocławską powódź pamiętam bardzo dobrze, miałem wtedy 9 lat. Tyle, że akta to nie jedyne źródła, na jakich możemy bazować. Poszukamy razem gazet z 1983 roku. Zajrzymy do Archiwum Państwowego, gdzie przechowywane są dokumenty PRL-owskich zakładów pracy. Poszukamy ludzi, którzy byli w tej sprawie świadkami, albo tych, którzy zajmowali się nią w milicji.
1: Bo przecież musi być ktoś, kto cokolwiek pamięta. Prawda? Czasem okazuje się, że najprostsze rozwiązania są najlepsze. Podczas jednej z rozmów nagle Kamil, jak gdyby nigdy nic, oznajmił, że jego babcia pracowała jako sekretarka w milicji. I to we Wrocławiu. Kamil, jakim cudem dopiero wtedy?
0: Tak już mam, że czasem najtrudniej jest mi dostrzec rozwiązanie, które mam tuż przed swoim nosem. Najbardziej skomplikowane rozwiązanie wydaje mi się z kolei najbardziej prawdopodobne. Podobno inni ludzie zwykle tak nie mają. Maj 2022. Pierwsza podróż do Wrocławia.
1: Najpierw przystanek robimy na Różance, jednym z wrocławskich osiedli. Wysiadamy z samochodu i naprawdę nie dowierzam, bo stoimy pod blokiem, w którym w 90 roku odnaleziono ciało dziennikarki Martyniki Łukawskiej, zamordowanej w 8 miesiącu ciąży przez swojego ówczesnego partnera. Tę wstrząsającą historię opowiedziałam w jednym z odcinków swojego podcastu. Na tym samym osiedlu mieszka babcia Kamila, emerytowana sekretarka, która w latach 80. pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych, bo tak nazywano wcześniej Komendę Wojewódzką we Wrocławiu, czyli na milicji. No wiadomo, panie z sekretariatu wiedzą zawsze najwięcej.
0: Moja babcia od razu polubiła Justynę, ale ja wciąż zastanawiałem się, czy nie przekraczam jakiejś granicy, wciągając ją w moją pracę. Choć przed laty na co dzień widywała się na komendzie z funkcjonariuszami pracującymi nad sprawami kryminalnymi, to tak naprawdę nie miała dostępu do informacji z akt, które mogłyby nam pomóc. A nawet gdyby miała, to były to dokumenty tajne. Ale o jedną rzecz mogliśmy ją poprosić. O pomysł na to, jak znaleźć osoby, które tą sprawą się zajmowały.
1: Postanowiliśmy, że pokażemy babci Kamila odcinek o Kalińskiej. W latach 80. w inscenizacjach 997 nie grali aktorzy, a osoby związane ze sprawą. Rodziny ofiar, pracownicy redakcji, a nawet milicjanci. Skoro tak było, to istniała duża szansa, że w odcinku o Janinie Kalińskiej brały udział osoby związane ze sprawą. Już po kilku sekundach...
2: O, co usnął? Nie wiem, czy ona żyje. Ona mieszkała tu na brązowych blokach.
0: Brązowe bloki. Wychowałem się tuż obok. W gierkowskich budynkach od lat 70. kwaterowano z rodzinami pracowników wojska, milicji, funkcjonariuszy więziennych. Potem mieszkały tam ich dzieci czy wnuki, takie jak ja. Kiedy jako dziecko bawiłem się na tym podwórku, nie miałem pojęcia, że dookoła mieszka tylu byłych milicjantów.
3: Ale kto to jest? Tam przed chwilą co było?
2: To jest pani, tylko niech ja sobie teraz skojarzę. Chyba Renia miała na imię, nazwisko nie pamiętam. Ale ona udzielała się jako już emerytka w klubie policyjnym.
3: Ale to chodzi o to, że to jest emerytowana policjantka, tak?
2: Tak.
1: W tamtym momencie nie mieliśmy prawie żadnych nadziei, że cokolwiek uda nam się ustalić, więc odnalezienie statystki z inscenizacji 997

0: wydawało nam się jedyną szansą na to, że czegoś się dowiemy. Ale nie liczyliśmy na to, że statystka grająca Kalińską sama była milicjantką. Podejrzewaliśmy, że w chwili nagrania ta kobieta była w podobnym wieku co Janina. Istniało spore prawdopodobieństwo, że już nie żyła. Tym bardziej, że babcia Kamila nie widziała jej od lat.
1: Ale ja lubię jeździć po mieście i pytać obcych ludzi o innych obcych ludzi. Odwiedziłem kilka miejsc, w których spotykają się wrocławscy emeryci milicyjni. Są to oczywiście ludzie ostrożni, a nawet nieufni, ale niektórzy zaciekawili się sprawą. Po paru dniach i kilku rozmowach telefonicznych miałem numer do kobiety, która zagrała Janinę Kalińską. Zadzwoniłem do niej, ale nie zgodziła się na nagranie. Co więcej, twierdziła, że nie pamięta ani sprawy zabójstwa, ani samej inscenizacji magazynu 997.
0: Nie zdziwiło to nas, bo była to starsza osoba, a wspomniane zdjęcia nagrywane były już prawie 40 lat temu. Nasz trop znowu okazał się ślepą uliczką. Dlatego potrzebni byli nam inni ludzie, a przede wszystkim akta. Czy akta jeszcze istnieją? Zanim dowiemy się o ich losie, odwiedzimy oddział Archiwum Państwowego po to, żeby przeszukać roczniki wrocławskich gazet z jesieni 83 roku. Może w prasie znajdziemy więcej szczegółów, a może się dowiemy, że sprawę rozwiązano?
2: Nie było wcale tak dużo tych czasopism we Wrocławiu. Tu m.in. Wieczór Wrocławia, Dziennik, Gazeta Robotnicza, Słowo Polskie, takie trzy podstawowe. I liczymy na to, że znajdziemy
3: wzmiankę o Janinie Kalińskiej, o poszukiwaniach, o tej sprawie. Może dowiemy się czegoś więcej niż to, co było w 997 w 87 roku.
2: A może na przykład będzie nazwisko dziennikarza i może on dalej żyje.
3: Dokładnie. I możemy sobie pójść tym tropem.
0: Znaleźliśmy trzy identyczne ogłoszenia Komendy Wojewódzkiej o zabójstwie Janiny Kalińskiej z prośbą o zgłaszanie się z informacjami. Obok suchego komunikatu widniało legitymacyjne zdjęcie zmarłej. W jednym przypadku opublikowano też zdjęcie całej sylwetki. Janina stoi na nim przy okazałej monsterze i uśmiecha się do obiektywu. Po dwóch dniach przewracania pożółkłych kartek z 83 i 87 roku, bo sprawdziliśmy też miesiące po emisji 997, jeszcze wyraźniej dotarło do nas, jak bardzo wszyscy zapomnieli o Janinie Kalińskiej. Tego wieczora, przed pójściem spać, napisałam w grupie facebookowej, zgromadzonej wokół mojego podcastu Piąte nie zabijaj, że szukam ludzi, którzy pamiętają zabójstwo w Obornikach Śląskich. A nuż, w kimś odezwą się jakieś wspomnienia, mały ślad. Już niedługo miało się okazać, jak przydatny był to wpis.
1: Odnalezienie tak starych akt wydawało się mało prawdopodobne. Nie zmienia to faktu, że w sądach, policji czy w prokuraturze, jeśli jakichś dokumentów nie ma, zwykle można przynajmniej potwierdzić, że kiedyś były. Oraz dowiedzieć się, kiedy zostały zniszczone. Okazało się, że kiedy się dzwoni i składa podania w tak niecodziennej sprawie, ułatwia je o efekty. Żaden z prokuratorów, sędziów i funkcjonariuszy milicji pracujących wtedy w 1983 roku na Dolnym Śląsku nie jest już aktywny zawodowo, a duża część nie żyje. Nikt z osób pracujących w tych miejscach dzisiaj, współcześnie, nie zajmuje się przedawnioną sprawą, bo nie ma takiej możliwości prawnej. Przedawnione, czyli nie można podjąć czynności. Ale ilekroć pytałem ich, czy to znaczy, że nie warto poznać prawdy, ustalić, co tak naprawdę się stało jesienią 1983 roku, każdy z nich mówił to samo. Warto. Po prostu w tej sprawie nikt nigdy nie zostanie już skazany.
0: Zdarzył się cud. W archiwum prokuratury odnalazły się akta. Mogliśmy mieć do nich dostęp już kolejnego dnia. I co więcej, co się rzadko spotyka, mogliśmy robić zdjęcia i notatki. I tak w nasze ręce trafiły dwa tomy akt sprawy zabójstwa Janiny Kalińskiej.
1: Archiwum wrocławskiej prokuratury wygląda jak mały labirynt,

0: W jego zaułkach archiwista może znaleźć i teczki zakurzone, i te, które podczas powodzi zalała woda, ale jeszcze całkowicie się nie rozpadły. Nasze akta, dwa tomy, czyli bardzo mało, były nietknięte wodą. Zdziwiło mnie co innego. Nie było w nich żadnego śladu, że po 1989 roku ktokolwiek prowadził w sprawie zabójstwa Janiny Kalińskiej czynności śledcze. Śledztwo na zawsze utknęło w PRL-u.
1: Janina z domu Podgórska urodziła się 18 czerwca 1936 roku w Kowalówce. Przed 1939 rokiem Kowalówka była polską wsią w powiecie buczackim w województwie tarnopolskim. W trakcie II wojny światowej wcielona została do ZSRR, a po rozpadzie Związku Radzieckiego znalazła się w Ukrainie. Rodzice Janiny, Maria i Jan Podgórscy, są rolnikami i posiadają 7-hektarowe gospodarstwo rolne. Kilka tygodni po wybuchu wojny na świat przyszedł jeszcze syn państwa Podgórskich, Jan Józef. Po narodzinach synka Jan został wcielony do wojska i poszedł na front. Z wojny nigdy nie wróci, a jego losów przez kilka dekad nie uda się ustalić. W 1945 roku tereny Kowalówki zostają wysiedlone i tak Maria Podgórska wraz z 9-letnią Janiną i 6-letnim Jankiem trafiają na zachód Polski, do Michałowic koło Strzelina, w ówczesnym województwie wrocławskim. Co ciekawe, do Michałowic Maria Podgórska wyrusza nie ze swoimi rodzicami, a z teściami. W nowym miejscu rodzina Podgórskich dostaje od państwa 7 hektarów roli i rozpoczyna nowe życie. W 1956 roku 20-letnia Janina wychodzi za mąż za Rajmunda Kalińskiego, który pochodzi z pobliskiej wsi Borek Strzeliński. Ku uciesze matki Janina pozostaje w domu rodzinnym, bo samotna Maria nie ma sił zajmować się rolą. Może liczyć tylko na Janinę, bo Jan Józef ma niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym i nie jest w stanie pomagać w gospodarstwie. Mąż Janiny, Rajmund, jednak nie zostaje rolnikiem, a strażakiem zawodowym i dostaje pracę w Straży Pożarnej Wrocław-Brochów na ulicy Chińskiej. W chwilach wolnych od pracy pomaga teściowej i żonie w gospodarstwie. Janina i Rajmund doczekują się trójki dzieci, dwóch córek i syna. Początkowo małżeństwo jest zgodne i uchodzi za udane, jednak do Janiny dociera, że jej mąż ma poważny problem z alkoholem. Rajmund pije często, dużo, a gdy jest pijany, urządza awantury. Nie jest co prawda agresywny fizycznie i nie bije ani Janiny, ani dzieci, ale w 1975 roku zarówno Janina, jak i jej matka mają dość nałogu Rajmunda. Maria Podgórska sprzedaje ziemię i kupuje pół bliźniaka, kilkadziesiąt kilometrów od Michałowic w Chocianowie, dokąd ściąga Janinę i wnuki. Rajmund zostaje bez dachu nad głową i musi zorganizować sobie życie od nowa. Zmienia pracę i zatrudnia się w zakładach gazowniczych we Wrocławiu, otrzymuje też przydział na pokój w hotelu robotniczym. Małżeństwo się rozpada, choć oficjalnie Janina i Rajmund nigdy nie wezmą rozwodu. W 1983 roku mężczyzna poczyni starania o odzyskanie żony, o czym będzie mówić wprost nie tylko Janinie, ale też dzieciom i teściowej. Janina nie ma jednak zamiaru wracać do pijącego męża, który zapewnia, że picie ma już pod kontrolą. Jak wiemy z inscenizacji w magazynie kryminalnym 997, Janina ma kochanka, z którym relacje ukrywa przed całym światem. Ale z akt jednak wynika coś zgoła innego. Związek z Janem Karolakiem z akt dowiadujemy się, że to zmienione dane, ale na potrzeby tego serialu pozostaniemy przy tym nazwisku. Trwa od co najmniej dekady i rozpoczął się jeszcze w Michałowicach, gdzie Jan Karolak mieszkał wraz z żoną. Wspólnie z nią prowadzi 15-hektarowe gospodarstwo rolne, a plony Jan sprzedaje później na wrocławskim placu Kromera. W 1983 roku Karolak nadal jest żonaty i wspólnie z żoną ma troje dzieci. Romans może i jest tajemnicą, ale tylko mężczyzna się z nim kryje. Janina spotyka się z Janem w Chocianowie. On odwiedza ją nawet w domu. Ale to we Wrocławiu spędzają czas tak, jak mogą to robić kochankowie. Chodzą do restauracji, bawią się na dancingach, a uczucie okazują sobie w hotelowych pokojach.

0: Najchętniej wybierają hotel Monopol, który wówczas jest najbardziej ekskluzywnym i najdroższym hotelem w mieście. Jednak w nocy z 10 na 11 września nie wynajmują pokoju. Kończą wieczór na kolacji. Dlaczego? Z oględzin miejsca ujawnienia zwłok, które zostały sporządzone w poniedziałek 12 września 1983 roku, wynika, że Janina była ubrana tak samo jak w sobotę, gdy wybierała się na spotkanie z Karolakiem. Torbę z odzieżą na zmianę zostawiła przecież u kuzynki Zofii. Z przedmiotów ujawnionych na miejscu odkrycia zwłok wynika, jakby Janina była przygotowana na ewentualny nocleg. Wokół ciała rozrzucone były przedmioty. I to jej przedmioty. Pudełeczko ze szczoteczką do zębów, grzebień, perfumy, pomadka, zerwane łańcuszki przypominające złote, zegarek czajka, bilet, kartki żywnościowe, bony, torebka, długopis. Nieopodal ciała leżał także męski dziurawy sweter oraz czapka leninówka z metką pracowni Henryk Bocian. Sama Janina zaś leżała w zagajniku przy drodze łączącej Wrocław z obornikami śląskimi. To miejsce z jednej strony trudno dostępne, a z drugiej często uczęszczane ze względu na to, że znajdowało się tuż przy wydeptanej na dziko ścieżce prowadzącej od drogi w kierunku torów kolejowych, ale też do wysypiska śmieci. I to, co najsmutniejsze, to to, że ciało Janiny leżało właśnie wśród tych śmieci. Na zdjęciach z akt widzimy, jak o jej kolano oparta jest pokrywka z dużego garnka. Dłonie zamordowanej zaciskają się na grubym, jasnym i jakby ociosanym z kory kiju. Broniła się nim? Chciała za jego pomocą odepchnąć od siebie oprawcę? Czy to właśnie tym kijem została uduszona? Skąd się tam wzięła, skoro, jak podkreślano w 997, z obornikami śląskimi nie miała żadnego związku? Nie była tam też wcześniej widziana. Wyniki sekcji zwłok nie pozostawiają wątpliwości. Oprócz licznych obrażeń na całym ciele, ale także w okolicach głowy, jej kość gnykowa była złamana, co jest charakterystyczne dla uduszeń. Obrażenia na ciele zadane zostały tępokrawędzistym narzędziem lub narzędziami, albo powstały w wyniku uderzania o takie narzędzia, choć stwierdzono też, że obrażenia twarzy mogły pochodzić od uderzeń pięściami. Płatki jej uszu w miejscach przekłuć na kolczyki były rozerwane, prawy mocniej, co świadczy, że kolczyki wyrwano jej z uszu. Jeden kolczyk znaleziono pod głową, drugiego nie było. Z kolei łańcuszek z zerwanym kółkiem znaleziono pod lewą stroną głowy. Paznokieć małego palca prawej ręki był naderwany, a pod nim znajdowała się brunatna treść o wyglądzie krwi i zawiniętym za krawędź włosem barwy brązowej. Ślady te zabezpieczono do badań wraz z włosami porównawczymi z głowy. Przybliżony czas zgonu ustalono na pomiędzy 1 a 4 nad ranem 12 września. Mógł symbolicznie potwierdzać to zerwany z jej ręki zegarek czajka, który zatrzymał się na godzinie 4:45. Na serdecznym palcu Janina miała pierścionek z wiśniowym oczkiem, ale brakowało obrączki, dużego pierścionka i portmonetki, w której powinna mieć co najmniej 11 tysięcy złotych. Śledczy wskazali, że doszło do rabunku selektywnego lub pozorowania takiego motywu. Badania wykazały także, że w chwili śmierci była trzeźwa. W jej krwi nie znaleziono śladów alkoholu. Mierzyła 146 cm i ważyła 66 kg. Miała miesiączkę. Z kolei w innym miejscu w aktach godzinę śmierci ustalono na podstawie plam opadowych i stężenia pośmiertnego i określono na przedział od 1 do 6 rano, 12 września 1983 roku. To wszystko dotarło do nas po lekturze pierwszych 40 stron akt. Szczegóły, których nie znaliśmy i nie mieliśmy szans poznać. Pobieżna historia życia Janiny. Ale też ogromne różnice pomiędzy faktami a inscenizacją z programu. Janina miała 3 dzieci, mieszkała z matką. Los męża nie był znany, ale wiedzieliśmy, że żył, a co więcej, miał nawet motyw. Do tego Jan Karolak, ukrywany przed światem kochanek, o którym jednak wiedzieli wszyscy z otoczenia Janiny. I co więcej, lubili go i dobrze się o nim wypowiadali.
1: Zanim dostaliśmy akta, przez wiele tygodni dzwoniłem do rodziców i dziadków swoich wrocławskich znajomych. Szukałem śladu po

0: kuzynce z ulicy Koreańskiej. Bez żadnych rezultatów. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że to dlatego, że kuzynka Kalińskiej nie miała na imię Zofia. I nie mieszkała przy Koreańskiej, tylko przy Chińskiej. Dyskutowaliśmy o tym do późnej nocy w hotelu, w dniu, w którym odnaleźliśmy akta. To fragment naszej narady.
1: Rozumiem zmienienie szczegółów, że miała zieloną marynarkę na przykład, nie? Zielony żakiet, tak. I ktoś przychodzi i mówi, wszystko jest okej, ale ona nie miała zielonego, tylko miała bordowy, nie? Wiesz, o co chodzi?
2: Tak, ja rozumiem też zmianę na przykład imienia, czy nazwiska, czy adresu ludzi takich jak tam rodzina i tak dalej. No bo żeby nie nagabywali ludzie, żeby ukryć. To jest łatwo obronić, ale już w ogóle takie emocjonalne tło tej jej relacji. No to jeśli to jest przypadkowo, to wydaje mi się, że ktoś bardzo niezgrabnie to zrobił i nie wiadomo po co. A jeśli to jest przypadkowo i ktoś to niezgrabnie zrobił i nie wiadomo po co, to mi się wydaje, że nieprzypadkowo po prostu. No, w sensie jeszcze nie wiemy, co to znaczy.
0: Z każdą stroną akt wydawało mi się coraz bardziej kluczowe, żeby informacje, które w nich znajdujemy, skonfrontować z ludźmi związanymi z tą sprawą. Zarówno z funkcjonariuszami, jak i świadkami, których zeznania czytaliśmy. Było ich na tyle dużo, że przynajmniej część powinna wciąż żyć. A jeśli ci ludzie po 40 latach uznali już, że sprawa pozostanie nierozwiązana i nikt nigdy do niej nie wróci, to tym ciekawiej.
3: Dla ciebie tak, bo nie każdy będzie chciał wracać do trudnych i traumatycznych wspomnień sprzed kilku dekad. Albo nie będzie chciał przyznać się do błędów, które popełnił. Zabójstwa dokonano w 1983 roku. Śledztwo umorzono już rok później. Program 997 o tej sprawie wyemitowano dopiero 3 lata po zamknięciu śledztwa. Po co wracać do umorzonych spraw? Po to, żeby ruszyć śledztwo do przodu. Znaleźć świadków, nowe okoliczności, a może nawet dowody. Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała. Powiedziano, że Janina ostatni raz widziana była na ulicy Koreańskiej we Wrocławiu. Tymczasem w aktach z pewnością chodzi o ulicę Chińską, gdzie mieściła się dyspozytornia Straży Pożarnej. To tam pracowała Zofia. Przy tak tajemniczych sprawach szuka się świadków, podając nawet najmniejsze szczegóły, dokładną lokalizację, godzinę i okoliczności. A tu nic się nie zgadzało. Jak ktoś na Koreańskiej miał zobaczyć Janinę, skoro nigdy jej tam nie było? Po co było to wszystko?
0: Czy 997 kłamało?
3: Imiona i nazwiska w podcaście zostały zmienione.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: A to jest...
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: A w naszym studiu przy Myśliwieckiej Justyna Mazur-Kudelska. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: I czy 997 kłamało? Kamil Bałuk, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
5: Jak się czujecie po premierze pierwszego odcinka Zwyczajnej Kobiety?
8: No, bardzo jesteśmy rozemocjonowani na pewno. Cieszymy się, że jesteśmy w trójce i... Czekamy na interakcję też z słuchaczami. Wciąż mamy nadzieję, że te nasze kolejne odcinki jakoś odkryją, pokażą z kilku stron tę sprawę i coś może się jeszcze ruszy.
5: Wprowadzacie true crime na antenę programu trzeciego. To ważny moment.
7: Bardzo, bardzo się cieszę, że tak mówisz. Ja z drugiej strony mam takie wrażenie, że reportaż w Polskim Radiu był od dawna, ale faktycznie... jednak ten gatunek true crime jest teraz bardzo popularny. Trochę przeszedł na tę stronę rozrywki, a my chyba bardzo chcemy znowu przeciągnąć tę linę w stronę reportażu, dokumentu, dziennikarstwa. Tak, przede wszystkim. Więc no, mam ogromną tremę jako współautorka, ale też gigantyczny zaszczyt, że dzieje się to w mojej ukochanej... w ukochanym programie.
5: Dodajmy, że Kamil w tej chwili odbiera gratulacje chyba tak. I nie wie, co zrobić z telefonem. Nic istotnego dzieje
7: Dostał
5: się to na żywo.
7: Zakupów.
5: Możesz wyciszyć. Albo
8: wszystko już wyciszone. Ja po prostu zaskoczyła mnie sytuacja.
5: Dodajmy jeszcze, że tej waszej opowieści nie da się w sposób rozrywkowy przedstawić. Pytania, które padają od pierwszego odcinka, a jeszcze 9 przed nami,

0: pytaniami, to są pytania, bym powiedział, najistotniejsze.
1: Tak, to jest przede wszystkim pytanie, dlaczego zbrodnie zabójstwa się przedawniają? Bo to jest pytanie, na które odpowiedzi nie znaleźliśmy w sumie. Mamy kilka różnych głosów w tej sprawie, natomiast też chcemy je zadać publicznie społeczeństwu, bo uważam, że właśnie przedawnienie powinna być jakaś debata społeczna na ten temat, bo ja osobiście nie rozumiem.
2: Trafiliśmy na taki dosyć ciekawy przypadek, to znaczy zmiana systemu, zmiana z milicji na policję i wydaje mi się, że bardzo dużo tych zabójstw z lat 80. Zostało po prostu jakoś zamiecionych pod dywan, czy odstawionych gdzieś na boczny tor. Można mówić o tym, że nie warto uporczywie w sposób taki przewlekły dziesiątki lat szukać, tylko że to najpierw trzeba co najmniej te kilkanaście lat poszukać. Tu w tym wypadku mieliśmy do czynienia ze śledztwem, które trwało kilka lat, a po 89 roku w zasadzie nic się nie wydarzyło w tej kwestii. My staraliśmy się naszym kilkuletnią pracą znaleźć nowe tropy i wręcz dotarliśmy do ludzi, których można nazwać bezpośrednimi świadkami. Nie każdy z nich był przesłuchany wtedy.
1: Tak, i to chyba było najbardziej szokujące, bo jedna z pierwszych osób, która się do nas odezwała...
0: Czyli te zaniedbania były szokujące, tak?
1: Tak, zaniedbania były, one są do dzisiaj dla nas bardzo szokujące, bo Kamil tutaj mówi, że śledztwo trwało kilka lat. Rocznikowo owszem, ale jeśli naprawdę popatrzymy na miesiące, to śledztwo nie trwało roku. Mhm. Naprawdę nie trwało roku i nikt potem się tą sprawą nie zainteresował. Dopiero w 87 roku miała miejsce emisja właśnie 997, od której zaczynamy ten cały serial i właściwie myśleliśmy, że w ogóle ta sprawa pójdzie w zupełnie inną stronę. A kiedy
0: Czyli to jest trochę tak, przepraszam, że ci przerwę, jakby wyrzucić tragiczną śmierć kogoś na śmietnik po prostu.
1: Dosłownie i w przenośni, bo ciało naszej bohaterki, Janiny Kalińskiej, zostało odnalezione na wysypisku śmieci. I też może też chcemy to zaznaczyć na samym początku, skąd tytuł tego podcastu, czy tego śledztwa Zwyczajna kobieta, ponieważ tak jak Michał Fajbusiewicz ma doskonałą pamięć, milicjanci bardzo często, czy śledczy, mają doskonałą pamięć, bardzo wiele rzeczy pamiętają. Tutaj, kogo byśmy nie pytali o tę sprawę, to właściwie każdy mówił, a to taka zwykła Krawcowa, to taka zwyczajna kobieta.
2: Nie pamiętali
1: kobieta.
2: Kompletnie tej sprawy ani ludzie z 997, ani wielu z milicjantów.
0: Każdy odcinek 997, czy kłamało, czy nie, to się okaże w kolejnych odcinkach Zwyczajnej kobiety. Kończył się wezwaniem do obywatelek i obywateli o kontakt z telewizją, o pomoc w rozwiązaniu zagadki. My teraz trochę, pamiętając o proporcjach,
1: tak,
0: przenosimy ten model i za chwilę Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałuk usiądą przy naszym telefonie 22 i 7 trójek, ale jakoś chcemy tę rozmowę zainicjować. O czym chcielibyście ze słuchaczkami i słuchaczami porozmawiać?
1: O ich pamięci. Chcielibyśmy, żeby odezwały się osoby, które być może jakimś cudem jeszcze żyją i teraz nas słuchają, które miały styczność z Janiną Kalińską, które bywały w tych samych miejscach, co ona. A mówimy tutaj o Wrocławiu, o Chocianowie, o Legnicy,
2: Oborniki,
1: o Lubinie, o Obornikach Śląskich, o Zgorzelcu.
0: O hotelu Monopol we Wrocławiu. Tak, to
2: w wielu innych hotelach. Tak. Hotel Grand. Hotel Europejski, który jest kluczowy. To.
1: PKS we Wrocławiu, dworzec oraz bufet tam na tamtym
2: na
1: dworcu. Są też być może osoby, które znały kogoś, kto znał Janinę Kalińską. Czasami to są babcie, mamy, ciocie, które na przykład mówiły, miałam koleżankę, która została zamordowana, nic dzisiaj nie wiemy. Chcemy właśnie dotrzeć do osób, które podrzucą nam pewne fragmenty tej historii, być może bezpośrednio niezwiązane z samą śmiercią Janiny Kalińskiej, ale które pozwolą nam, bo to jest nasza rola, żeby już dotrzeć i poskładać te kawałki w jedną całość, żeby pomóc zamknąć tę historię, pomóc zrehabilitować osoby, które zostały też pokrzywdzone w tej sprawie, ale też dać odpowiedzi tym, którzy ich nigdy nie poznali.
0: Ja wiem, że dla słuchaczek i słuchaczy naszych to jest nowa forma i wcześniej tego nie robiliśmy. To nie jest udział w dyskusji, tylko kontakt bezpośredni z autorami śledztwa związanego z tragiczną śmiercią konkretnej osoby. Tu nic nie jest wymyślone. To są dokumenty, akta, zeznania, wasze dociekania, wyjazdy. Ale gdyby ktoś miał ochotę, to na

0: Naprawdę bardzo serdecznie polecamy. Za chwilę Justyna i Kamil przeniosą się do pokoju, gdzie stoją telefony i będą czekać na Państwa kontakt. Tak, Kamilu?
1: Może ktoś ma jakieś informacje o innej podobnej sprawie z lat 80.
2: Otóż to.
1: Bo wydaje mi

0: Zacznijmy ten dyżur. 22 i 7 trójek. Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałuk byli z nami dziś. Za nami pierwszy odcinek Zwyczajnej Kobiety. Kolejne przez 9 kolejnych śród o 20. Na naszej stronie można zobaczyć, niczym Dempsey i Makepeace tam stoją, Justyna i Kamil, jak wyglądają, i można tam przeczytać wiele istotnych informacji o True Crime w programie trzecim. 22 i 7 trójek. Zapraszam was do telefonów. Michał Jakubik i Michał Nogaś. Dziękujemy. Dobranoc.
1: Dobranoc.
2: Dobranoc.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 września, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma teraz bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji dla terytorium NATO, zapewnia szef sojuszu. Istnieje obawa matactwa. Będzie zażalenie prokuratury na decyzję o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. Już rok systemu kaucyjnego.
1: Jako ochrona środowiska dobrze, natomiast się chodzi z tymi wórkami.
2: Noszę te butelki i przekazuję pieniądze na schronisko dla psiaków bezdomnych.
0: NATO nie da się zastraszyć Władimirowi Putinowi i nadal będzie pomagać Ukrainie. Tak mówił na konferencji obronnej w Brukseli sekretarz generalny sojuszu. Mark Rutte skomentował najnowsze groźby, także nuklearne ze strony Rosji. Wszystko to dzieje się dlatego, że Putin nie radzi sobie na Ukrainie. Chce nas podzielić i sprawić, byśmy przestali zajmować się Ukrainą i przestali wspierać ją pomocą wojskową. Pozwolę sobie zacytować Radka Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych Polski, który powiedział, że w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe wymierzone w Polskę zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. I to jest właściwa reakcja. Sekretarz generalny starał się też uspokoić nastroje i mówił, że nie ma teraz bezpośredniego zagrożenia dla terytorium sojuszu. I że jeśli takie będzie, to NATO jest przygotowane i będzie bronić każdego kawałka swojego terytorium. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości mówi, że orzeczenie sądu jest podważalne. A Waldemar Żurek podkreśla, że istnieje obawa matactwa w sprawie o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
3: Trwają procesy związane z ludźmi z Funduszu Sprawiedliwości, więc taka osoba, która byłaby na wolności, mogłaby wpływać na toczące się procesy, mogłaby tutaj w jakiś sposób mataczyć w tym postępowaniu, a wiemy, że w tej funkcji, w tej hierarchii była bardzo wysoko, bo to był zastępca ministra Ziobry, który tworzył zorganizowaną grupę przestępczą.
0: List żelazny gwarantuje Marcinowi Romanowskiego możliwość odpowiadania z wolnej stopy. Wcześniej za byłym ministrem wydano list gończy i europejski nakaz aresztowania. Nie będzie kar dla przedsiębiorców, którzy z powodu problemów technicznych nie zdążyli założyć skrzynki do e-doręczeń. Termin na jej założenie mija jutro.
4: Dotyczy to tych osób, których firmy zarejestrowane są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przed 1 stycznia 2025 roku. Jednak ze względu na problemy techniczne i obciążenie portalu gov.pl przedsiębiorcy nie poniosą odpowiedzialności za opóźnienie w założeniu skrzynki, zaznaczyło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W ostatnim dniu września portal biznes.gov.pl nie działał. Użytkownicy zgłaszali problemy związane zarówno z e-doręczeniami, jak i CIDG. Wśród najczęstszych trudności pojawiały się kłopoty z logowaniem, wysyłaniem wniosków i aktywowaniem skrzynek. Krzysztof Kuczyński, Polskie.

0: Radio.
1: System kaucyjny działa już od roku. Mieszkańcy Białegostoku mają o nim różne opinie. Jedni go chwalą, inni krytykują.
2: Nie korzystamy z tego. Nie mam czasu na chodzenie z tymi butelkami.
3: Ani razu nie zaniosłem.
4: No niestety w sklepach musimy płacić dodatkowo te 50 groszy za tą butelkę.
5: System kaucyjny jako ochrona środowiska dobrze, natomiast się chodzi z tymi workami. Wygląda tak jak dziadostwo jakieś.
4: Z jednej strony jest to dobra rzecz, bo dużo młodych ludzi zaangażowało się w zbieranie tych butelek, no i zbiera właśnie na różne akcje. Na przykład mój brat jest w Ochotniczej Straży Pożarnej i zorganizował akcję, gdzie zbierają właśnie butelki kaucyjne na jakieś dodatkowe wkrętarki do jednostki.
6: Noszę te butelki i przekazuję pieniądze na schronisko dla psiaków bezdomnych.
7: Bardzo sobie chwalę system kaucyjny i powinien być jeszcze bardziej rozszerzony. No bo wtedy jest porządek. Segreguję w domu, pomimo że mieszkam w bloku. Jak ktoś jest leniwy i nie chce odnieść tego do sklepu, to wyrzuca do śmietnika. No i inni na tym korzystają. Bardzo często przychodzą ludzie, po jakichś imprezach zbierają. I ludzie naprawdę w tym się specjalizują, mają z tego duże dochody.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego.
8: Klimat.
1: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy od 5 stopni na Podlasiu do 13 na zachodzie nigdzie nie powinno padać. Nad ranem na północnym wschodzie możliwe mgły. Jutro nadal ciepło, na zachodzie nawet do 25 stopni.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
12: Tak?
11: Dokładnie tak.
12: Jej, udało się, widzisz?
11: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Minęła godzina 21.05.
4: Klub Trójki.
3: Pierwszy miesiąc roku szkolnego za nami, przed nami początek roku akademickiego. Czas pełen wyzwań, stresu i obaw przed nowym środowiskiem. To skłania nas do pochylenia się nad trudnościami i niebezpieczeństwami, które dotykają dzieci, młodzież i młodych dorosłych, a w konsekwencji również rodziców. 22 września 2026 roku Fundacja UNA otworzyła nieodpłatny program wczesnej interwencji FRED. Program skierowany do osób młodych, osób z pierwszymi doświadczeniami w używaniu substancji psychoaktywnych. Jednocześnie badania mówią o tym, że w ostatnich latach jednym z najpoważniejszych problemów toksykologicznych wśród polskiej młodzieży oraz europejskiej młodzieży stał się mefedron. Stąd nasi dzisiejsi goście. Witam już bardzo serdecznie Adrian Kondraciuk, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień.
5: Dobry wieczór.
3: Pan na łączach z nami jest pan Robert Rejniak, doktor nauk społecznych, pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i mogę tak powiedzieć, ojciec założyciel programu FRED w Polsce. Mogę tak zaryzykować?
6: Dobry wieczór. Może trochę za dużo, ale że tak powiem od początku wspieram realizowanie tego programu w Polsce już w zasadzie od 16 lat.
3: I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jest z nami również pan Tomasz Osadnik, ekspert wojewódzki do spraw informacji o narkotykach i narkomanii, pełnomocnik zarządu województwa do spraw uzależnień. Witam pięknie.
7: Dobry wieczór państwu.
3: Panowie, pierwsze pytanie może zacznę od panów tutaj w studiu. Profilaktyka. To jest hasło, od którego chciałabym zacząć i powrócić pod koniec naszej rozmowy do tego problemu. Czy obecnie profilaktyka uzależnień to słowo, które placówki szkolne, placówki wychowawcze

0: rodziny traktują nadal z przymrużeniem oka i po macoszemu, czy traktują poważnie z całą świadomością? Czy nadal jest tak, że no, pochylamy się dopiero wtedy, kiedy mleko się rozleje? Patrzę się na, może najpierw na pana Adriana Kondraciuka. Jak to jest? Poproszę bliżej do mikrofonu.
1: Jasne. O, tak. Myślę, że dużo prościej jest nie widzieć pewnych zjawisk. Natomiast jak myślę sobie o tym pojęciu, czy w ogóle aspekcie profilaktyki, to też przychodzi mi do głowy, że to jest bardzo szerokie zjawisko, które jakby nie ogranicza się nie tylko do takich działań stricte profilaktycznych prowadzonych na przykład w szkołach, ale też jest związane z różnymi działaniami prowadzonymi przez stowarzyszenia, fundacje. Czasem to są też aspekty rozmów z bliskimi, ważnymi osobami. I jakoś ważne jest dla mnie, aby wybrzmiało też to, jakby ważność takich zjawisk, które też sobie mają ten komponent profilaktyki. Natomiast jak myślę sobie o takim aspekcie profilaktyki rozumianej jako działania takie stricte szkolne, to też na pewno warto pamiętać i wziąć pod uwagę, że pomimo wszelkich starań, jakie też są podejmowane przez specjalistki, specjalistów w szkołach, to też jest takie środowisko, w którym mam poczucie, że dosyć trudno jest prowadzić te działania w sposób... Może nie chcę mówić, że skuteczny, no bo one są w jakimś sensie skuteczne, a przynajmniej chcę ufać, że są, natomiast wymagają często dużego zaangażowania albo na tyle dużego, że trochę tego miejsca brakuje na przykład w szkołach. Czy czasowo, czy właśnie jeżeli chodzi o taką przestrzeń działań czy kompetencji.
0: Pan Tomasz Osadnik.
2: Lubię bardzo to pytanie, jeżeli chodzi o profilaktykę i pytanie, czy ona działa, czy nie działa, bo to zależy. Jeżeli mówimy tutaj o szkole, no to trzeba o tym pamiętać, że w każdej szkole jest realizowany program profilaktyczny, tylko też trzeba pamiętać też o tym, że ten program nie zawsze jest taki sam w każdej szkole, tak? Oczekujemy od nauczyciela, od osoby, która realizuje, że posiada kompetencje, wie co ma robić i posiada narzędzia do tego, aby wdrożyć ten program. Tylko oczywiście w każdej szkole jest to realizowane w inny sposób. Mamy w jednej osobę doświadczoną, która doskonale się na tym zna, potrafi realizować chociażby programy rekomendowane, ma tą świadomość, z jakim programem do której grupy wiekowej dotrzeć, a mamy też drugą osobę, która może niekoniecznie posiada kompetencje, wystarczające kompetencje w tym zakresie i ten program jest realizowany no po prostu w taki sposób, że nie do końca może jest skuteczny.
0: A czy nie jest czasami tak, że zapominamy o profilaktyce do momentu, kiedy naprawdę coś się stanie?
2: Tak sobie właśnie myślę, że często właśnie tak jest, że działamy trochę tak od wydarzenia do wydarzenia. Należy o tym pamiętać, że profilaktyka jest działaniem rozłożonym w czasie. Tu nie może być działań takich krótkookresowych, ad hoc. Ta profilaktyka musi być przemyślana i konkretnie skierowana do grupy wiekowej. Bo inaczej mówi się do dzieci 12-letnich, inaczej prowadzi się zajęcia z 14-latkami. Inaczej prowadzi się zajęcia chociażby z 17-latkami. To musi być wyraźnie dostosowane do konkretnej grupy wiekowej.
0: A co na to pan Robert Rejniak? Takie spojrzenie ze środowiska bydgoskiego, z województwa, tam też pomorskiego, lubuskiego.
3: To prawda, to jest problem złożony i to, co mówił pan Tomasz przed chwilą, to rzeczywiście jest tak, że szkoła wręcz ma obowiązek posiadania takiego programu profilaktycznego, który jest oparty na diagnozie w ogóle szkoły. Natomiast w praktyce jest to różnie i rzeczywiście te różne problemy, które gdzieś tam się pojawiają w ciągu roku szkolnego, no jakby sprawiają, że jeżeli nie pojawia się na przykład w danym momencie jakaś kwestia związana z używkami, alkoholem czy jakimiś innymi substancjami, no to gdzieś tam zajmujemy się różnymi problemami bieżącymi. I to, co chciałbym jeszcze dodać a propos tych programów rekomendowanych, no to właśnie dzisiaj byłem na spotkaniu z pedagogami, psychologami szkolnymi w województwie lubuskim i jakby podniesiony był taki temat, że większość tych programów rekomendowanych jest bardzo długich, i bo rzeczywiście taki jest ich sens, żeby one były długofalowe, rozłożone w czasie, tak, że są czasem realizowane w ciągu całego roku szkolnego. No i też nie ma co ukrywać, te różne problemy, które dotyczą szkoły, takie właśnie bieżące,

0: bieżące związane z różnymi innymi również zaburzeniami dzieci i diagnozami, jakby powodują, że rzeczywiście w wielu aspektach, to co też pan Adrian mówił, że to jest takie trochę gaszenie pożarów, tak, że kiedy problem powstaje, no to wtedy szukamy jakiejś tam pomocy, czy właśnie jakiegoś rodzaju interwencji, bo jakby jeżeli mamy z reguły coś realizować, co jest rozłożone w czasie i nie widać na przykład natychmiastowych efektów, co z punktu widzenia profilaktyków, terapeutów wiemy, że to ma sens, no bo jeżeli dziecko jest przygotowane, czy jak ma reagować, czy odreagować na przykład różne swoje problemy i tak dalej, no to tych w przyszłości tych różnych no właśnie interwencji może być mniej. A dlatego to jest takie skomplikowane.
1: Panowie, nasze spotkanie powodowane jest między innymi tym, że raport ESPAT, i to jest raport z 2024 roku, co prawda, bo te raporty, te badania robione są mniej więcej w Polsce co 4 lata. Natomiast Europejski Raport Narkotykowy z 2026 roku mówią o skokowym wzroście popularności dopalacza, który jest od pewnie 10-16 lat w Polsce, ale jest to dopalacz, którego właśnie wzrost popularności zanotowano i też wiek inicjacji obniżył się. Mam na myśli mefedron. Brzmi to bardzo niepokojąco i co to oznacza dla nas jako dla społeczeństwa, albo jeszcze może inaczej, mefedron, czyli co?
2: Myślę sobie, że tak po kolei zbierając myśli na te pytania, które pani też zadaje, że też jakoś ważne wydaje mi się to, aby pamiętać przede wszystkim o tym, że popularność substancji, nie, mam wątpliwości, czy to jest na pewno adekwatne słowo, popularność substancji, bo być może właściwszym byłaby właśnie dostępność, albo też tak jak rozmawialiśmy sobie chwilę wcześniej z panem Tomkiem, że często jest tak, że młodzi ludzie mają poczucie, że kupują jakąś substancję albo zdobywają jakąś substancję, a w praktyce, biorąc pod uwagę to, że to jest taki rynek nieuregulowany, że to może mieć niewiele wspólnego z tym, co faktycznie jest przyjmowane. Natomiast do tego drugiego pytania nawiązując, jedno też jest, odpowiedź na to pytanie też jest o tyle ważna, bo z mojej perspektywy takiej też praktyka z doświadczeń klinicznych wynika, że to po jakie substancje sięgają osoby, czy to młode osoby, czy też dorośli ludzie, ma bardzo często dużo wspólnego z tym, jaki rodzaj potrzeb potrzebują właśnie zaspokajać. Czyli w takim wypadku, jak myślimy sobie o mefedronie, jako takiej substancji, która no łącznie jako takie działanie, mówiąc tak najogólniej, euforyzujące ze stymulującym, to jakoś tutaj bym upatrywał właśnie tej dostępności, czy może wzrostu sięgania po tą substancję właśnie w informacjach na temat tego, co to tym młodym ludziom daje, albo co nam to mówi na temat tego, czego ci młodzi ludzie poszukują. I to bardzo często jest właśnie związane z kontekstem miejsca, z kontekstem czasu, w jakim się znajdujemy aktualnie.
3: Jeżeli chodzi o mefedron, to należy o tym pamiętać, że to był popularny nawóz do kwiatów, więc jeszcze kilka lat temu po prostu miał zupełnie inne zastosowanie i odkryto dopiero jego działanie. No, kilka lat temu został wpisany na listę substancji zakazanych, więc był na rynku dostępny, można go było kupić w każdym sklepie ogrodniczym. Kilogram kosztował dosłownie kilka złotych, więc stąd się wie jego popularność. Natomiast jeżeli chodzi o rynek polski, dlaczego mamy tak go dużo, to trochę wynika z konfliktu na Ukrainie. Po prostu mefedron jest produkowany w Polsce w bardzo dużych ilościach i generalnie zajmują się tym grupy przestępcze i on w większości trafia na rynek ukraiński po prostu, tak, jest tam używany głównie na froncie. Stąd też ta jego trochę popularność w Polsce, bo ponieważ należy o tym pamiętać, że cena nie jest zbyt wysoka, więc cena rodzi też popyt. No i oczywiście należy o tym pamiętać, że jest bardzo rozpowszechniony, generalnie taki powszechny stymulant, uważany za dosyć bezpieczny środek, tak sobie myślę.
1: Że... No dobrze, ale my teraz przyglądamy się i mówimy dzisiaj o dzieciach i młodzieży. Mówienie o dosyć bezpiecznym środku, kiedy my dzisiaj chcemy pokazać, że żaden środek nie jest bezpieczny, a już na pewno dla dzieci. W związku z tym

0: spójrzmy na ten problem i mefedron jako coś, co budzi ogromny niepokój i coś, co powinniśmy dzisiaj dać narzędzia rodzicom i naszym słuchaczom, żeby mieli świadomość tego, jak zapobiegać i jak rozpoznać. Może jeszcze pytanie do pana Roberta Rajniaka, odnosząc się do tego, co powiedział pan Adrian, również Kondraciuk, z informacją o zapotrzebowaniu. Czego te dzieciaki potrzebują, że szukają takich środków? I czy to jest bardzo niepokojące?
1: Znaczy, to też jest sprawa złożona, bo tutaj mówimy, czy mówicie państwo o mefedronie, natomiast generalnie mówimy o całej grupie tak zwanych syntetycznych katynonów, bo jak gdzieś tam przyjrzymy różne strony, gdzie są przejmowane różne fabryki właśnie tych katynonów, no to tam mamy i klefedron, metafedron i tak dalej. Wszystko to jest takie w jednym nurcie trochę, jeżeli chodzi o działanie stymulujące ośrodkowe układu nerwowego i generalnie mówimy tu o takiej grupie, no nie wiem, czy tam się zgodzicie panowie też, że ogólnie się nazywa to nie jako dopalacz, tylko młodzież nazywa to kryształami, kamieniem, jakimś, nie wiem, alfą, żwirem, różne są takie w zależności od regionu, natomiast generalnie to jest cała grupa i w tej chwili, z tego co pamiętam z konferencji, na której byli przedstawiciele właśnie Centralnego Laboratorium Kryminalistyki, no to tam 80% w tej chwili badanych substancji rekwirowanych przez Centralne Biuro Śledcze, no to są właśnie syntetyczne katynony. No i to, że ten też w ubiegłym roku taki raport Agencji Narkotykowej Europejskiej jakby stwierdził, że połowa tych fabryk właśnie jest na terenie Polski, tak, czyli tam tych największych producentów i tak dalej. Natomiast rzeczywiście tak jest, że ta młodzież czegoś szuka i trochę patrząc na korzystanie z tych środków, to nie jest kwestia tylko jakiejś tam ciekawości, tylko młodzież szuka odpowiedzi na jakieś swoje pytania. Też jakby zauważyłem ze swojej praktyki takiej codziennej, terapeutycznej, to, że część tych młodych ludzi, nastolatków, ale też również młodych dorosłych, traktuje trochę te substancje jako taki swój lek na jakieś rzeczy, tak? Czyli wcale nie jest tak, że to zaraz ich tam gdzieś odpala, tylko wycisza, uspokaja, powoduje jakiś stan uspokojenia, większej jakby koncentracji. Oczywiście to jest złudne i chwilowe na samym początku, a później bardzo szybko się przeradza jakby w efekt uzależnienia, tak? I potrzeba jest coraz więcej, coraz częściej i to, co też pan Tomasz mówił, ta szeroka dostępność, to, że to są środki tanie, jakby powodują, że młodzi ludzie znajdują coś, co im pozwala oderwać się od rzeczywistości, od problemu, wyciszyć, zapomnieć, uspokoić. A czego młodzież szuka?
0: No właśnie. Czego młodzież szuka?
1: Ja myślę, że relacji cały czas, jakiegoś wypełnienia jakiejś pustki, jakiegoś poczucia niezrozumienia w tym świecie, jakiegoś ukojenia. I niestety to jest takim kłopotem, nie? Że tutaj są samotni często w różnych sytuacjach.
2: Ja się bardzo cieszę, że ta perspektywa, pan to nazwał chyba samoleczeniem, jeśli dobrze pamiętam określenie, że ona wybrzmiewa, bo jak myślę sobie o tym zjawisku uzależnień, szczególnie wśród właśnie młodzieży, to bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę właśnie stygmatyzacji, karania, wyciągania konsekwencji. I tutaj myślę sobie zarówno o rodzicach, opiekunach, jak i osobach towarzyszących młodzieży w szkołach. A wydaje mi się to bardzo istotne, aby pamiętać o tej perspektywie właśnie poszukiwania sposobów na to, aby poczuć jakiś rodzaj ulgi czy ukojenia w związku z tym, czego ta młodzież doświadcza. I też myślę sobie o takiej perspektywie właśnie różnych trudności emocjonalnych czy psychicznych. Właśnie doświadczenie lęków czy depresji, no bo też wiemy,
0: że... Ale to w jakiej sytuacji dochodzi do tej inicjacji u coraz młodszych dzieci, bo to już nie są nawet 15-16-latkowie, ale

0: z badań
1: 11-12.
0: Gdańska właśnie wynika, że to 11-12. Czy to jest ta inicjacja, to jest moment na imprezie, czy to jest stres nauki i stres w domu? Jak fajnowie to oceniają?
2: Chciałabym też odczarować trochę ten mefedron, bo z badania SPAD wynika, że około 4% młodzieży miało kiedykolwiek kontakt z tą substancją, więc też należy o tym pamiętać, że chociażby marihuana jest znacznie bardziej rozpowszechniona wśród młodzieży. To jest gdzieś w granicach jakichś 20%, więc trzeba o tym też pamiętać. Ale zawsze, jeżeli rozmawiamy o substancjach psychoaktywnych, to warto sobie postawić pytanie, to co mówili właśnie współuczestnicy. Dlaczego? Po prostu dlaczego? Tak? Nie należy rozmawiać o tym, że są substancje, mamy ich zresztą na poziomie europejskim i zmonitorowanych ponad 900 substancji psychoaktywnych, więc nawet nie jesteśmy w stanie ich tu wymienić, bo byśmy spędzili cały wieczór. Tylko podstawowe pytanie, chociażby też w profilaktyce, jest pytanie dlaczego? Co ta substancja ci daje? Dlaczego zacząłeś ją używać? W jaki sposób wypełnia ci tą lukę, która dziś pojawiła się u ciebie?
0: Czyli wracam do tego pytania. Czy panowie zauważyli, tutaj moi goście w studiu i pan Robert Rejniak, do tej inicjacji i do tego jej sytuacji, że zażywania dopalaczy, narkotyku dochodzi bardziej z powodu stresu nauki, czy bardziej z powodu chęci bycia w grupie i takiego złudnego otworzenia się, czy tego złudnego takiego rozszczelnienia granic mojego ja?
2: Tak sobie myślę, że w życiu młodych osób, nastolatków, bardzo istotną rolę odgrywa grupa rówieśnicza, ta, która pojawia się gdzieś w okolicach 13 roku życia i de facto ta grupa rówieśnicza przejmuje wszystkie obowiązki, czyli de facto rodzina gdzieś staje się tam z boku, natomiast to, co powie grupa rówieśnicza, jest najważniejsze. No i często tutaj kwestia chęci przynależenia, ponieważ no, jesteśmy zwierzętami stadnymi, żyjemy tutaj prawie 300 milionów lat, no i generalnie lubimy, kiedy wokół nas są ludzie, tak? No i proszę sobie wyobrazić, że ta grupa rówieśnicza używa substancji, więc chęć przynależenia do grupy wiąże się z tym, że chcemy być tacy jak oni, po prostu.
3: Ja bym dodał do tego jeszcze taką perspektywę systemową, bo mi ona jest jakoś chyba najbliższa, jak myślę o psychoterapii, systemową w takim rozumieniu, że też duży związek z tym, w jakich okolicznościach, czy właśnie po co ci młodzi ludzie sięgają po substancje, jest ten aspekt związany z rodziną, czyli na ile ja jakoś czuję się w tej rodzinie widziany, widziana, nie wiem, zauważana czy zauważany, na ile mam takie poczucie, że mogę mówić o trudnościach, na ile mogę poszukiwać oparcia w związku z kryzysami, których doświadczam, że to też jest bardzo istotne. A takim drugim aspektem też związany z tym kontekstem systemowości jest chociażby to, że to również jest taka informacja, którą wiemy z badań, że w tych rodzinach, w których alkohol pojawia się jako taka substancja, z której się korzysta na przykład przy okazji różnego rodzaju świąt, czy różnego rodzaju, nie wiem, wydarzeń, takich jak imieniny czy urodziny, też dzieci czy młodzież zaczynają korzystać z tej substancji dużo częściej i dużo wcześniej. I myślę sobie, że to też jest bardzo istotne z takiego kawałka niejako modelowania, w ogóle poszukiwania sposobów na wpływ na swoje samopoczucie, czy na to, jak mogę odczuwać emocje właśnie w takich zewnętrznych źródłach, jak na przykład substancja.
0: Włączamy telefony i zapraszamy do podzielenia się własnymi doświadczeniami naszych słuchaczy. Kontakt z nami to 2 2 i 7 3. I wiem, że jest już z nami pierwsza słuchaczka, pani Monika. Dobry wieczór, pani Moniko.
4: Dobry wieczór państwu. Nadmienię, że jestem wychowana na Trójce, także bardzo
0: nam miło.
4: Pierwszy raz kontaktuję się z państwem. To znaczy, tak, mam swoją historię z synem na temat mefedronu. Bardzo, nie ukrywam, że bardzo wzruszył mnie ten temat, co no, wzruszacie. Zacznę od tego, że syn no, nie żyje, tak? Powiem państwu tak. Mój syn zaczął dosyć późno narkotyki brać, jak poszedł w zasadzie, no, wydaje mi się, że koniec liceum to była trawka, a później przeskoczył właśnie na mefedron. To były lata 2017-18 jakoś tak. Natomiast ja jako rodzic, wiem szczerze, zupełnie nie znający się na używkach,

0: strasznie musiałam zgłębić ten temat, tak? Jakby, no szukałam po prostu informacji wszelkiego rodzaju. I powiem tak, jeśli chodzi o rozpoznanie, czy dziecko jest na mefedronie, czy na trawce i tak dalej, czy jest na głodzie, bo to też jest ważne. Ja do końca jego życia nie wiedziałam, czy w momencie, kiedy on wariuje, bo niestety, proszę wiedzieć, nie wiem, państwo tego nie powiedzieli, mefedron powoduje bardzo silne psychotyczne, no po prostu schizofreniczne uszkodzenia mózgowe, tak? On to prawie wyleczył, bo też był na różnych leczeniach, natomiast to był chłopak w ogóle oczytany, grał na gitarze elektrycznej, no... On po prostu ze mną nawet rozmawiał. On nie bał się mi mówić, dlaczego to robi. I teraz tak, powiedział mi, że mamo, po mefedronie człowiek jest taki talkative. On po prostu w liceum, jak poszedł do Warszawy, spod Warszawy, no z wioski, wiadomo, gdzieś jakiś kompleks mógł też wyjść taki, jeśli chodzi o kolegów. On po prostu potrzebował w grupę jakoś wejść i po prostu ten mefedron właśnie dawał mu taką, no po prostu umiejętność prowadzenia głębokich, długotrwałych, długotrwających rozmów, tak? Ciekawych, różnych. A że był też w ogóle takim człowiekiem, którego wszystko interesowało i książki, wszystko i w ogóle, tak? Także to mu odpowiadało. Natomiast on, mefedron jakby przełamywał w nim taką jakby, no trochę strach przed tymi charyzmatycznymi kolegami, tak, przed grupą, przed, pewnie też przed dziewczętami. Natomiast powiem szczerze, on brał dosyć dużo tego i co się stało? Bardzo szybko, w ciągu 2-3 miesięcy on otrzymał, on dostał strasznych psychoz, tak, że go śledzą, że mafia go śledzi, że noże rozkładał w domu, tak, no, no to było tragiczne, tak. Leczył się później 5 roku w bardzo ciężkim ośrodku w Gliwicach, tak, brał te leki przeciwpsychotyczne. Każdy lek po prostu był na jakąś psychozę, tak? Bo jakby różne psychozy się włączają, tak? Psychoza jakiegoś śledzenia, psychoza, że kogoś musi zabić. Nawet był taki epizod, że kazał mnie wieźć do swojej dziewczyny i jej mamy, bo one mu dają narkotyki, tak? Także był taki niebezpieczny też, tak? Natomiast właśnie mefedron, powiem tak państwu, rodzice nie wiedzą nic kompletnie o narkotykach. Ja dopiero po śmierci zorientowałam się tak naprawdę jego, jak poukładałam te wszystkie klocki, że on po narkotyku nie bardzo człowiek może zorientować się, że jest dziecko. Bardziej widać te psychozy i to wszystko, co się dzieje dziwnego z dzieckiem na głodzie tak zwanym, tak? Że to, ja myślałam, że to jest po narkotyku, a to było właśnie na głodzie. Jeśli chodzi o mefedron, powiem szczerze, że właśnie tylko te psychozy dopiero pokazują rodzicom, że coś jest nie tak, tak?
1: I jak to jest zresztą straszna substancja.
0: To jest potworna substancja. My chcieliśmy go skłonić do takiej, takiej terapii, jest dosyć polecany no, takim terapeutą warszawskim. No, to było parę lat temu, tak? I on zaprosił tylko nas. Rozmawialiśmy 2 godziny na ten temat. On tam wszystko powiedział, co będzie po kolei się działo i dokładnie tak się działo. On powiedział, że mefedron robi z mózgu nieodwracalnie gąbkę. Po prostu włączają się u chłopców. No, chłopców, bo ja mam jakby kolegów jego też na... którzy też brali ten mefedron na uwadze tutaj, włączają się te psychozy właśnie związane ze schizofrenią.
1: Pani Moniko, ja pozwolę sobie zadać pani pytanie, bo niewątpliwie słuchają nas również inni rodzice. W którym momencie państwo zauważyli, że coś się dzieje niepokojącego?
0: Ja jestem taką jednak matką, która jednak to dziecko gdzieś śledzi, podgląda, patrzy, tak? Powiem tak, pierwsze to rzeczy w ogóle, że dziecko bierze narkotyki, to ja zauważyłam w kieszeni jego, no po prostu gdzieś delikatnie plądrowałam, bo on ciągle popołudniami spał. Po liceum jak wrócił, tak? On się dosyć dobrze uczył, był na kierunku matematyczno-fizycznym, miał iść na informatykę, dostał się na tą informatykę. Także to jakoś ciągnął. Natomiast jeśli chodzi o samą marihuanę i pewnie zanieczyszczoną też marihuanę, bo wiadomo, ona nie jest czysta, on mi to też zawsze mówił. On też mówił, mamo, ja bym chciał to uprawiać w domu. Ja mówię, absolutnie nie ma takiej zgody, tak? Bo też jest taki dylemat rodzica. No, bo wtedy, mamo, widzisz, wtedy by to było czyste, bym się nie zatruwał, ale no jakby, no rodzic nie może powiedzieć, że czarne jest średnio przybrudzone szare, tak, a białe jest białe, a białe jest żółte, po prostu rodzic stoi na straży tego, no nie, to jest granica, tutaj jest dom absolutnie i narkotyki są złe, tak, żeby dziecko miało jasny komunikat. Natomiast zobaczyliśmy to wtedy, kiedy właśnie on spał po

0: południami. Ja myślałam, że on po tym liceum jest po prostu zmęczony, tak? A, i miał światłostęp. Wiecznie jakby te rolety przysłonięte, gdzieś zły, tak? No, a to się tyczy trawki, to się nie tyczy mefedronu. Mefedron to dokładnie dopiero dowiedzieliśmy się, kiedy po prostu on nam to powiedział, ale on już miał psychozy. Włączyły mu się po prostu straszne psychozy. Miał obsesję, że go ktoś śledzi, że ktoś na niego patrzy. Dziwnie, tak?
1: Bardzo pani Moniko, bardzo dziękujemy za ten telefon i za ten bardzo konkretny przykład dla nas i dla naszych słuchaczy, rodziców, którzy nas słuchają. Bardzo pani dziękujemy za telefon. No i pytanie od razu do panów. Kto trafia najpierw do panów, do terapeuty? Kto prosi o pomoc? Rodzic, opiekun czy dziecko?
2: Najczęściej to są rodzice, którzy są zaniepokojeni właśnie tym, co się wydarza u dziecka. I tutaj myślę sobie, że ta historia, którą podzieliła się z nami pani, która się dodzwoniła, że też pokazuje, jak ważne to jest i istotne, aby po tą pomoc i wsparcie sięgać. Niezależnie od tego, czy dziecko jest w terapii, czy czasem są też takie sytuacje, że tą terapię trudno jest rozpocząć, szczególnie w takich momentach, kiedy jest to już nastolatek bliższy pełnoletności i to nie jest takie oczywiste zawsze, żeby do tego gabinetu terapeutki czy terapeuty go doprowadzić. Jak istotne jest właśnie to korzystanie ze wsparcia również przez rodziców. Jakoś znowu się odnoszę do tej perspektywy systemowej właśnie, no bo jeżeli w systemie rodzinnym zaczną się zadziewać różne zmiany, choćby małe, czy zmiany właśnie w jednej części tego systemu, to zawsze będzie miało jakiś wpływ na resztę, czy w tym wypadku na dziecko. Jakoś tak myślę sobie, że za ważne było dla mnie, żeby wybrzmiało, że to też jest bardzo ważne, nie tylko to, aby to dziecko dostarczać do terapeuty.
3: Też mam takie samo zdanie. Zawsze podkreślam, że problem uzależnień nie jest problemem tej osoby, która używa substancji, tylko ten problem dotyczy całej rodziny. I generalnie zajęcie się całą rodziną pozwala na proces skutecznej terapii. Poproszę sobie też właśnie wyobrazić to, co wcześniej już słyszeliśmy, że substancje są w domu, tak? No i nagle tutaj przyprowadzamy takiego nastolatka, którego chcemy wyprowadzić, chcemy pokazać mu, że można żyć zupełnie w inny sposób, można mieć swoje zainteresowanie, rozwijać hobby, a w domu są substancje, tak? W domu są substancje, które pojawiają się codziennie, więc jak z takim nastolatkiem rozmawiać, tak? Więc powinniśmy zacząć od tego, że to rodzice powinni też zawsze pojawić się i to rodzice powinni zrozumieć, w jaki sposób z tym młodym osobą, z tą młodą osobą rozmawiać, bo często jest tak, że żyjemy trochę w takich czasach, że ciężko jest nawiązać relacje, komunikację. Ta komunikacja w rodzinie często po prostu nie istnieje, tak? Więc rodzice przyprowadzają dziecko na terapię mówiąc, proszę naprawcie go. Ale co to znaczy naprawcie go, tak? Należy dojść do tego, skąd ta substancja się pojawiła. Bo to nie jest problem samej substancji, tylko co takiego się wydarzyło właśnie w tym życiu, że ta młoda osoba zaczęła poszukiwać pewnych rozwiązań i trafiła właśnie chociażby na te substancje.
1: Panie Robercie, a czy zdarzyło się panu, że rodzice przyprowadzają dziecko, przyprowadzają młodego jeszcze, ale już trochę dorosłego człowieka, a on mówi, ale ja nie jestem zainteresowany. Zostawcie mnie w spokoju.
4: No to jest chyba większość takich przypadków generalnie, chyba że coś już się wydarzy i jest jakiś przypał, na przykład ktoś wchodzi w konflikt z prawem, coś się wydarzyło, gdzieś tam jest policja, ktoś trafił po zatruciu do szpitala, interesuje się tym pomoc społeczna, jest jakaś interwencja i tak dalej, można nie wiem, wylecieć ze szkoły, mieć jakieś tam inne problemy. To są takie czynniki zewnętrzne, które gdzieś tam zapalają czerwoną lampkę, że może jednak warto coś z tym zrobić, ale to tak jak moi przedmówcy mówili, że generalnie najpierw zwracają się rodzice i nierzadko jest tak, że oni pytają się, w jaki sposób oni mają przekonać swoje dziecko, nastolatka, żeby on zechciał w ogóle przyjść. I to jest w ogóle początek, ale z tego, co tutaj, o czym tutaj rozmawiamy, to generalnie wracamy do profilaktyki, bo fajnie jakby to było, że ten system rodzinny pewne rzeczy zauważa, ale moje obserwacje są takie, że rodzice niestety dowiadują się o

0: tym na końcu, albo jeżeli daje sygnał na przykład psycholog, pedagog szkolny, wychowawca, nie wiem, nawet dzielnicowy, nawet sąsiad, sąsiadka, ktoś z rodziny, to ci rodzice nie chcą wierzyć w to, że ich syn czy córka może mieć kontakt z narkotykami, a jeżeli coś wyjdzie, no to, to chcą wierzyć w to, że ten woreczek z marihuaną albo ten woreczek z proszkiem, kryształkiem, to jest w ogóle kolegi czy koleżanki, który zostawił na przechowanie i tak dalej, i tak dalej. I niestety ta interwencja czy ta pomoc, no, mogłaby być trochę szybciej, ale nie wiem, jak tam panowie macie doświadczenie, czy Adrian, a propos na przykład spotkań w szkołach, jeżeli jest zapowiedziane, że będzie spotkanie dotyczące edukacji, na co zwracać uwagę, jakie sygnały mogą świadczyć, że dziecko ucieka w ten świat używek, no to na te spotkania przychodzi bardzo mało rodziców, nie? Bo dlaczego mnie ma to dotyczyć?
1: Tak, a to jest w ogóle jakiś taki mega ważny wątek. Jakoś też sobie przypominam takie moje doświadczenie z przeszłości, właśnie pracy przez kilka lat w szkole i jakoś mam podobne wspomnienia a propos tych wszelkiego rodzaju spotkań dla rodziców. Natomiast jakoś cieszę się, znowu się cieszę, że mocno wybrzmiewa właśnie z tej naszej rozmowy to, jak ci rodzice czy opiekunowie, jak oni są istotni też w tym procesie. No, z mojej perspektywy oni niejako są sojusznikami też terapeutów w tym całym procesie.
2: Ale też powinni być.
1: Towarzyszenia powinni być, powinni, czy powinni, że nie lubię tego słowa, że powinni. No, jakby ważne by było, aby raczej zapraszać się o takiego myślenia, że to jest jakiś rodzaj naszego wspólnego jako rodziny wyzwania i żeby tego nastolatka w tym wszystkim nie zostawiać. I trochę tak jak zatoczyliśmy to koło do profilaktyki, to w psychoterapii bardzo istotna jest relacja. I tak jak czasem też tutaj został wspomniany ten przykład, że młody człowiek może mieć takie poczucie, że nie potrzebuje żadnego wsparcia czy pomocy, to kluczowe jest to, aby zbudować relację z terapeutą czy z terapeutką. I podobnie myślę sobie o tej roli szkół, że dla młodych ludzi paradoksalnie, jak myślę o tej profilaktyce, dużo bardziej interesujące czy zabezpieczające może być posiadanie bezpiecznej, mówiąc najogólniej, fajnej relacji z psychologiem, psycholożką szkolną czy pedagogiem i uczestniczenie w różnego rodzaju takich zajęciach czy spotkaniach na terenie szkoły, które jakoś będą sprzyjać budowaniu tej relacji, niż zajęcia, które stricte są ukierunkowane na to, jak działa substancja i w jaki sposób ona może szkodzić, bo kiedy mamy dobrą relację, czy to właśnie z tymi specjalistami szkolnymi, czy z terapeutą, czy właśnie z rodzicami, no to zwiększa nam się chociażby szansa na to, że ten młody człowiek będzie miał gotowość, chęć, otwartość na to, żeby mówić o trudnościach. Zaufanie, tak, no, żeby jakoś w ogóle zwracać się z taką prośbą o wsparcie, jeżeli na przykład wydarzy się coś niepokojącego.
2: Panowie, to jeszcze jeden kamyczek do tego ogródka rodziców, którzy często starają się bronić, bo to nie moje dziecko, to przypadek. Używany jest do dziś taki argument również, że ach, to tylko narkotyk miękki, to nie są żadne twarde używki, nic takiego się nie stało. Czy w przypadku dzieci i młodzieży nie ma takiej rozmowy? Każdy narkotyk jest absolutnie zły.
3: Ja bym tu szerzej trochę do tego tematu podszedł, czyli mówić o substancjach psychoaktywnych, no bo narkotyki są substancjami psychoaktywnymi. Tak. I należy o tym pamiętać, że w Polsce najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną jest alkohol. Liczba zgonów rocznie z powodu używania narkotyków to jest około 200 do 300 osób rocznie. Natomiast codziennie 100 osób, około 100 osób umiera w związku z różnego rodzaju nadużywaniem alkoholu. Więc
2: o tym mówiliśmy tydzień temu. To jest temat, który zauważyliśmy jak najbardziej.
3: Więc moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak bezpieczny narkotyk, bezpieczna substancja psychoaktywna. Po prostu są pewnego rodzaju substancje torujące, które wprowadzają dzieci i młodzież w świat właśnie substancji. I generalnie mówienie o tym, że narkotyki są, jedne są bardziej bezpieczne, drugie mniej, to jest jakąś drogą na manowce. Narkotyki są po prostu niebezpieczne.
1: Szczególnie, że też istotny jest kontekst, bo różne substancje psychoaktywne działają w różny sposób i to, że dana substancja

0: nie wiem, podziałała na kolegę czy koleżankę w jakiś dany określony sposób, zupełnie nie musi oznaczać, że ja zareaguję tak samo. Mogę mieć dolegliwości, o których nie wiem. Często jest tak, szczególnie jak myślę sobie o młodych osobach, które przyjmują leki z grupy SSRI, wtedy to zagrożenie jest większe. Jest ryzyko zespołu serotoninowego i ci młodzi ludzie mają prawo, myślę sobie, nie wiedzieć też o tych zagrożeniach. I to korzystanie z substancji może przynosić totalnie różne konsekwencje zdrowotne w przypadku każdej innej osoby.
1: Jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy bardzo konkretnie do profilaktyki. Według Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w województwie mazowieckim na lata 2026-2030 znalazłam informacje, podkreślają te badania, że dziewczęta i młode kobiety częściej sięgają po te środki w tej chwili niż chłopcy. Czy panowie to zauważyli? Czym to tłumaczyć?
2: Tak sobie myślę, że mam równouprawnienie, demokrację. Z badań właśnie ESPA, tych ostatnich, wyszło, że używanie substancji zrównało się, bo generalnie, jeżeli chodzi o używanie, to królowali chłopcy, tak? Oni generalnie zawsze zawyżali statystyki. Natomiast w tym badaniu z 2024 roku, który został opublikowany w 2025, wynika, że to się wszystko zrównało. Natomiast jeżeli chodzi chociażby o kwestię używania e-papierosów, no to dziewczynki zdecydowanie przebiły chłopców. Tak, zdecydowanie. Ponad 60% dziewczynek używa papierosów. To jest kolejna zmora naszego rynku, tak? E-papierosy.
1: Pod koniec września ruszył w związku z tym nieodpłatny program wczesnej interwencji z myślą o młodych ludziach, wczesnej interwencji profilaktyki uzależnień FRED. No i tutaj uśmiecham się do pana Roberta Rejniaka. Cóż to za dobro, z którego za darmo rodzice i dzieci mogą skorzystać, zwłaszcza młodzi ludzie?
3: No, muszę sobie wyobrazić ten uśmiech, bo się nie widzimy, ale sobie wyobrażam i wierzę. Natomiast rzeczywiście to jest taki program wczesnej interwencji, taki niskoprogowy, czyli skierowany do młodych osób, które tej pomocy nie chcą. Bo no właśnie, on jest tak szyty na miarę właśnie tego, że ktoś jest w fazie eksperymentowania, używa tych substancji, jemu się wydaje w sposób bezpieczny, sporadyczny, nie widzi, nie ponosi jakby konsekwencji jakichś zdrowotnych, właśnie żadnych dolegliwości specjalnie jeszcze go nie dopadają, czy to psychofizyczne, czy jakiekolwiek inne, ale na przykład coś się wydarzyło, że zaliczył tak zwaną wtopę, przypał, jak to młodzież mówi, czyli wydało się to, bo nie wiem, pili na wycieczce szkolnej i tam ktoś coś przyniósł i zapalili, albo czegoś spróbowali, albo wylądował w szpitalu, albo rodzice coś znaleźli. No i to jest taki program, który składa się, że nie tylko rodzice, ale też właśnie w jakich okolicznościach policja, czy nawet sąd, kurator, gdzie podczas postępowania jakiegoś w sądzie rodzinnym okazuje się, że ten nastolatek czy nastolatka, w zapleczu gdzieś w tle jest to, że gdyby nie była pod wpływem jakiegoś środka, to być może ten czyn by nie nastąpił, czy właśnie szkoła gdzieś kieruje. No i to polega na tym, że po tym fakcie odnotowania ktoś trafia do programu, który składa się z jednej rozmowy z tym nastolatkiem czy nastolatką i 8 godzin zajęć grupowych, które są podzielone tam na 2 albo na 3 albo nawet na 4 spotkania, bo on jest tak skonstruowany, że wiadomo, jak ktoś sobie tam gdzieś układa, czy organizacja, fundacja, stowarzyszenie w poradni, gdzie tak naprawdę treści, które tam się pojawiają, dotyczą efektów działania substancji, ryzyka z tym związanego, jakichś aspektów prawnych, do czego to może prowadzić. Gdzieś tam są różne ćwiczenia czy warsztat, który prowadzi do jakiejś autorefleksji na temat własnego używania, na temat wzoru swojego używania, na temat tendencji, w którą stronę to idzie, jakichś powodów, motywacji do sięgania po te substancji. I przechodzi to stopniowo poprzez moderowanie na tych zajęciach przez osobę prowadzącą do jakiegoś postanowienia dotyczącego być może ograniczenia.

0: zaprzestania, zrobienia przerwy w używaniu i stosowania jakichś zasad na przyszłość, żeby nic złego się komuś nie stało. No grupa i ta interwencja. Grupa jest taka mała, bo jest od 6 maksymalnie 12 osób, z reguły to właśnie jest 80 osób, które trafiają tam z różnych powodów. To, co ich łączy, wspólny mianownik, to to, że spróbowali, wiedzą, co jest i że zaliczyli z tym, jakby z tego powodu jakąś pierwszą wtopę. No i to ich łączy. Ale tak naprawdę zadaniem osób, które to prowadzą, jest poznanie też ich zasobów, mocnych stron i wykorzystywania już po tej pierwszej rozmowie tych ich możliwości i kompetencji do tego, żeby oni nawzajem dzielili się swoimi różnymi doświadczeniami, perspektywą, spojrzeniem.
1: I wzmacniali się również.
0: I wzmacniali się również nawzajem, tak, bo w każdej grupie statystycznie znajdzie się osoba jedna lub dwie, które doświadczyły jakiejś przemocy rówieśniczej albo takiej na przykład domowej, albo trafi się osoba, która no, jest świetna z psychologii, albo ktoś, kto zna kogoś, kto na przykład no właśnie trafił gdzieś do ośrodka terapii, albo trafił do zakładu poprawczego, bo popełnił jakiś czyn i wymieniają się informacjami o konsekwencjach, ale też to, w jaki sposób można inaczej regulować swoje emocje. Na przykład, że są różne działania, hobby, zainteresowania, które mogą również wpływać pozytywnie na nastrój, na samopoczucie. Rozmawiają o tym, jak no właśnie, jak nawiązywać te relacje, tworzą się te więzi często na tych zajęciach, bo zadaniem prowadzących jest moderowanie w duchu, tak, w tak zwanym duchu dialogu motywującego, czyli nie jest kwestia, co jest najważniejsze, treści, które chcemy przekazać, ale to, w jaki sposób przekazujemy. Czyli jest to szacunek, akceptacja, partnerstwo, nieocenianie, niekrytykowanie, niepouczanie, niestraszenie, niemoralizowanie, tylko dążymy przez te 8 godzin do wzbudzenia takiej autorefleksji na temat tego, w którą stronę mam iść i w zależności od tego, którą wybiorę, to mogę się spodziewać takich i takich efektów czy skutków.
1: Pan Tomasz Osadnik przez chwilę, tak. I zapraszamy naszego gościa, który się do nas dozwoli.
2: Osobiście jestem wielkim orędownikiem programów rekomendowanych. Jeden z moich ulubionych to właśnie to jest program FRED. Uważam, że generalnie powinien być w każdej szkole przeszkolona osoba, która jest w stanie zrealizować ten program. I zawsze podkreślam, że programy rekomendowane są świetnym rozwiązaniem dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z profilaktyką i chcą realizować programy, które są skuteczne, które zostały przebadane, przeszły ewaluacje i wiemy, że te programy się sprawdzają. Także zachęcam zawsze w każdej szkole, organizując różnego rodzaju spotkania, właśnie do realizowania programów rekomendowanych, bo są to sprawdzone, gotowe wzorce, które wiemy, że działają.
1: Dodzwonił się do nas pan Bartłomiej. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu. No ja chciałem powiedzieć, ja zażywałem mefedron przez kilka lat, sam z tego wyszedłem. Poznałem to od podszewki, wszystko co się z tym wiąże, bo no, pamiętam pierwszy raz, jak zażywaliśmy ten narkotyk. Pojechaliśmy kupić go samochodem. Było nas 4 osoby. I po zakupach no, skonsumowaliśmy to w samochodzie. No i zrobiło nam się bardzo przyjemnie. Próbowaliśmy określić, co czujemy, co jest takiego fenomenalnego w tym. No i to akurat ja wymyśliłem wtedy, raczej byłem w stanie określić, że to było tak, że czułem, że wraca kontrola. I to był strzał w dziesiątkę, wszyscy to potwierdzili. I można powiedzieć tak, jak patrzę, no to tak, miałem taki moment w życiu, w którym miałem trudno, no bo tam rozpadło mi się małżeństwo, miałem problemy emocjonalne i włączyła mi się pewnego rodzaju podatność. No a z tymi problemami emocjonalnymi było tak, że one po prostu były przewlekłe i długie. To był stan, w którym ja się znajdowałem, który nie był dobry.

0: a ten narkotyk po prostu dał mi możliwość kontroli nad tymi emocjami.
1: Panie Bartłomieniu, ale to było, jak rozumiemy, złudna kontrola i złudna chwilowa radość.
0: Dąży do tego, tak. Ja uważam, że nie da się zrobić z tym nic. Dopóki ludzie będą mieli problemy emocjonalne i będą z nimi chodzili po świecie i będą różnego rodzaju substancje na rynku, które gdzieś z tym się wszystkim tam łączą, tak długo będzie się to po prostu zażywało. Uważam, że się powinno zadbać o ludzi, o dzieci, o ich stany emocjonalne już teraz, szczególnie tych dzieci, które jeszcze w to nie wpadły, w cokolwiek innego, bo to jest gwarancja, zdaje się, ludźmi ogólnie u podstaw.
1: A co powiedziałby pan osobom, które wszystkim, które nas słuchają, potencjalnie tym, które właśnie nawet rozważałyby taki krok? Dlaczego nie? Nie bierzcie, bo.
0: Znaczy, nie mam takiego argumentu, który by mógł powiedzieć. Nic mi nie przychodzi do głowy. Ja wyszedłem z tego tylko w jeden sposób, że, bo tak, każdy z czterech osób, które siedziały w samochodzie, każdy miał innego rodzaju problemy emocjonalne. Jeden z jednego powodu, drugi z drugiego, oczywiście każdy miał swoje. W każdym razie huczało w nas. Ja poradziłem sobie, wyszedłem z tego, dlatego, że pamiętałem, że był spokój prawdziwy, lepszy spokój. Taki miałem taki czas w życiu, w którym czułem się spokojny i te emocje nie wrzały. Niektórzy ludzie, większość ludzi, którzy spotykałem na swojej drodze, którzy zażywali takie coś, wydaje mi się, że od urodzenia nie mieli takiego spokoju wewnętrznego. I to jest największy problem, że oni nie mają jakby tego światła w tunelu, bo ja wiedziałem, że jestem lepszy czas, zanim zauważyłem.
1: Ale narkotyk tego nie załatwia. Panie Bartłomieju, nie. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon i od razu oddaję głos panu Adrianowi Kondraciukowi.
2: Tak, bo tak rozmawiamy tutaj trochę właśnie o tym, jakie to jest złudne i krótkotrwałe, nawet jeżeli ta substancja przynosi jakiś rodzaj ulgi czy zmiany. Ja tak słuchając i tej historii pana Bartłomieja i tej poprzedniej, myślę sobie o tym, jak ważne też jest właśnie to, co ta substancja już po przyjęciu, jeżeli do tego dojdzie, pokazuje mi to, co mi to daje. Tutaj był przykład tej kontroli, nie? I to ja teraz sobie myślę o tym, że okej, to pokazuje mi, że ja odzyskuję kontrolę. Być może to jest właśnie to, czego ja potrzebuję i teraz doprowadzanie do tego poczucia kontroli poprzez substancje nie będzie właściwym i dobrym sposobem. Być może ja mogę pójść z tym na własną terapię, nie? Bo skoro już się dowiedziałem, że ja tego pragnę, ja tego potrzebuję, to tamto będzie właściwszy adres, żeby nad tym pracować. I żeby mieć te efekty długofalowo, długotrwałe na dłużej. Nie? Jakoś tak myślę sobie o tym, że trochę wracamy właśnie do tego, że te substancje różne rzeczy dają i w tym też może paradoksalnie tkwić ta cenna informacja na temat tego, czego ja potrzebuję, nad czym ja potrzebuję pracować, co ta substancja pokazała mi na temat tego, co jest mi potrzebne.
1: Panowie, profilaktyka, która może wspomóc i dorosłych, rodziców i dzieci. I co powiedzieliby panowie rodzicom?
3: Myślę, że powiedziałbym im, rozmawiajcie ze swoimi dziećmi. Rozmawiajcie, co dzieje się w ich życiu, jak spędzają swój wolny czas, o czym myślą, co chcieliby zrobić w przyszłości, ale też o tym, jak postrzegają siebie w oczach rówieśników, jak postrzegają nas, rodziców. Więc kluczem do tego wszystkiego jest zawsze rozmowa.
1: Czyż rok szkolny jest takim momentem alarmowym, że powinniśmy bardziej zauważać właśnie dzieci i te ich emocje?
2: Ja myślę, że my powinniśmy zauważać dzieci i ich emocje ciągle i jakoś tutaj dodałbym do tego, co powiedział Tomek, że jakbym miał mieć jakiś apel do rodziców, to starajcie się być dla swoich dzieci takimi rodzicami, jakich sami potrzebowaliście, gdy byliście w ich wieku. To mi się wydaje kluczowe, jeżeli chodzi o relacje, bezpieczeństwo.

0: bezpieczeństwo, zaufanie.
1: Panie Robercie, Robert Rejniak, i od razu drugie pytanie. Czy system FRED, czy ten pomysł FRED to jest wydarzenie, które dzieje się w całej Polsce i jakby w każdym miejscu Polski można do niego aplikować?
2: Jest taka strona, która jest administrowana przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniu.

0: No, fajnie by było, gdyby było w każdym przynajmniej powiecie, ale jest to, myślę, około 100 miast w Polsce, w których jest, w Warszawie jest to w kilku miejscach, gdzie ten program jest realizowany również, no bo no nad tym ma pieczę właśnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Ja od 2010 roku przeszkoliłem chyba 450 realizatorów i oczywiście jest tak, że to się różnie tam dzieje i się wykrusza, ale jest taka grupa, która też się wymienia informacjami, gdzie tam powstają, bo czasem to jest finansowane, bo to właśnie jest program.
1: Generalnie jest to rzecz, która się dzieje. Wchodzę panu Robertowi. W całej Polsce. Bardzo panom dziękujemy. Drodzy rodzice, pilnujcie dzieci, rozmawiajcie i bądźcie czujni. Na łączach z nami pan Robert Rejniak, doktor nauk społecznych, pedagog, certyfikowany specjalista i specjalista od programu FRED. Tomasz Osadnik, ekspert wojewódzki do spraw informacji o narkotykach i narkomanii. I Adrian Kondraciuk, certyfikowany psychoterapeuta i specjalista psychoterapii uzależnień. Bardzo panom dziękuję.
2: Dziękuję. Dziękuję. Dobrej nocy.
3: Dobranoc.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Ogłoszenie społeczne.
7: Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 30 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zapowiedziała zażalenie na decyzję o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. Hiszpania i Francja chętnie powitają Wielką Brytanię z powrotem w Unii Europejskiej. Zwyczajna kobieta w Trójce, pierwszy autorski podcast True Crime co tydzień. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję Warszawskiego Sądu Okręgowego w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Zapowiedział to prokurator generalny i minister sprawiedliwości. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w mediach społecznościowych Waldemar Żurek. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński jest oburzony decyzją sądu. Jak podkreśla, Marcin Romanowski ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Powinien być traktowany jak każdy inny w takiej sytuacji.
8: Dobrze, prokuratura się odwołuje. Uważam, że każdy powinien być tak samo traktowany. Pewnie sąd uznał, że być może to jest jedyna szansa, żeby go w ogóle przesłuchać, tak? No ale to w żaden sposób nie powinno oznaczać, że Romanowski jest traktowany lepiej niż inni obywatele.
7: Dariusz Wieczorek z Lewicy jest decyzją sądu zaskoczony. Oczekuje, że Marcin Romanowski odpowie za wyprowadzenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
9: W interesie polskiego państwa jest, żeby ten proces się rozpoczął, bo nikt, kto jest niewinny, nie ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli pan Romanowski uważa, że jest niewinny, to po co ucieka, po co się ukrywa tyle lat? Wcześniej czy później stanie przed polskim sądem.
7: Decyzja sądu jest nieprawomocna. Jeśli się uprawomocni, Marcin Romanowski będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wracajcie do Unii Europejskiej, apeluje do Brytyjczyków prezydent Francji. Emmanuel Macron tak odniósł się do słów brytyjskiego premiera, który opowiedział się ostatnio za zbliżeniem z Unią, nie wykluczając powrotu do wspólnoty. Wypowiedź Andiego Barnama pozytywnie ocenili w Madrycie przywódcy Francji i Hiszpanii.
10: Welcome back. Witajcie z powrotem, powiedział Emmanuel Macron, określając wypowiedź premiera Andiego Bernhama jako dobrą wiadomość, ale jednocześnie przestrzegając przed relacjami z Unią à la carte. Nie można wybierać tylko tego, co nam bardziej odpowiada, a więc wracajcie, apelował francuski prezydent. Gdyby Wielka Brytania podjęła decyzję w tym kierunku, Hiszpania z pewnością przyjęłaby ją z entuzjazmem, zapewniał hiszpański premier Pedro Sanchez. Obaj przywódcy podkreślali potrzebę wzmacniania solidarności w sprawach europejskich, zwłaszcza w kwestiach migracji. Cieniem na ich spotkaniu położyło się jednak wczorajsze głosowanie hiszpańskiego Senatu, który sprzeciwił się ratyfikacji traktatu o przyjaźni między Francją a Hiszpanią. Ubolewam nad tym, ale jest to raczej chwilowy problem niż dramat, stwierdził Emmanuel Macron po tym, jak publicznie przeprosił go hiszpański premier. Sanchez zaapelował do prawicowej opozycji, która sprzeciwiła się umowie, aby wyszła poza bieżący spór polityczny i zadbała o dobre relacje z sojusznikiem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: Za tydzień w Trójce kolejna Zwyczajna Kobieta, czyli nowy autorski podcast True Crime Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka. Tak jak dziś, w każdą środę po 20:00 będą opowiadać o efektach śledztwa w niewyjaśnionym.

0: Zaginionej sprawie sprzed ponad 4 dekad śmierci Janiny Kalińskiej. Kamil Bałuk nie krył emocji podczas pierwszego odcinka.
1: Bardzo jesteśmy rozemocjonowani na pewno. Cieszymy się, że jesteśmy w trójce. Czekamy na interakcję też z słuchaczami. Wciąż mamy nadzieję, że te nasze kolejne odcinki jakoś odkryją, pokażą z kilku stron tę sprawę i coś może się jeszcze ruszy.
0: Współautorka Zwyczajnej Kobiety Justyna Mazur-Kudelska podkreślała, że podcast True Crime kojarzony jest z rozrywką, ale nie w tym przypadku.
2: Mam takie wrażenie, że reportaż w polskim radiu był od dawna, ale faktycznie jednak ten gatunek true crime jest teraz bardzo popularny. Trochę przeszedł na tę stronę rozrywki, a my chyba bardzo chcemy znowu przeciągnąć tę linę w stronę reportażu, dokumentu, dziennikarstwa, tak przede wszystkim. Więc no, mam ogromną tremę.
0: W każdy czwartek odcinek wyemitowany na naszej antenie pojawi się na platformie podcastowej polskieradio.pl. Pierwszy, dzisiejszy będzie tam jutro. 30 tysięcy wypuszczonych na wolność żółwi błotnych. Program ochrony tego gatunku realizowany od 1998 roku podsumowuje Poleski Park Narodowy.
3: Najpierw przyrodnicy obserwują, gdzie wędrują żółwice, by złożyć jaja, ale po tylu latach sami przyznają, że to stałe miejsca. Później zabezpieczają złoża specjalną metalową siatką, która chroni jaja przed drapieżnikami. Teraz sprawdzają, ile żółwi się wykluło, mówi Radosław Olszewski z Poleskiego Parku Narodowego.
4: Tak, z roku na rok to jest wzrasta. W poprzednich latach już było nawet po 3 tysiące. W tym roku troszeczkę będzie mniej, bo mniej było zabezpieczonych złóż. To przez to, że było mniej wody też. Te cieki troszeczkę powysychały. Te samice może niektóre nie doszły do tych lęgowisk lub może gdzieś złożyły w innych miejscach. Mniej było też podwójnych lęgów.
3: W tym roku samice złożyły na terenie parku ponad 2000 jaj. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy od 5 stopni na Podlasiu do 13 na zachodzie, nad ranem na północnym wschodzie mgły. Jutro na zachodzie nawet do 25 stopni.
6: Autopromocja.
7: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
6: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
7: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
6: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
7: Od 5 do 8 października o 11.50. Tylko w Trójce.
6: Autopromocja.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: 6 minut po 22.
10: Trzy wymiary gitary.
9: Dobry wieczór. Proszę się nie martwić, nikomu się głos nie zmienił. Ja po prostu dzisiaj urlopującego się Piotra Barona zastępuję. Ja, czyli Justyna Grabasz, za konsoletą Michał Jakubik. No i w takim składzie będziemy tutaj do północy. Ale mam dzisiaj dobrych rzeczy ze sobą. Proszę się częstować.

Jak to się w ogóle dzieje? Tak się zastanawiam, że poznałam tę płytę może jako 15-latka. Wtedy się zakochałam w tym albumie. No i do tej pory na mnie działa, także mam ciarki za każdym razem, kiedy słyszę Roostera. I jeszcze działa u mnie taka pamięć zacięć, jak to kiedyś ładnie nazwała jedna z trójkowych słuchaczek, Iza. Miałam ten album na kasecie przegrywanej, przyznaję, i w jednym momencie ten utwór zawsze mi się zmieniał na sekundę w coś innego, więc jak tego zacięcia nie słyszę, to w mojej głowie pojawia się taki mały zgrzyt.

zgrzyt, że coś tutaj jest nie tak. Alice in Chains i Dirt, płyta, która wczoraj świętowała swoje urodziny, 32, ale skoro dane mi było dzisiaj poprowadzić trzy wymiary gitary, to pojawia się również dzisiaj, na samo rozpoczęcie. I mam ze sobą jeszcze jedną wczorajszą rocznicę, tym razem niepłytową. 29 września na świat przyszedł Les Claypool.

I nie to dźwiękowe granie na basie, z tego właśnie słynie Les Claypool, ale nieszczególnie mu się po prostu chce chodzić utartymi szlakami. Sam projekt Primus pod wieloma względami absurdalny jest na tym znakomitym dowodem na to. Świetnie się tego słucha, a jak w ogóle pojawia się to charakterystyczne granie basu, to mam w zwyczaju tak z zadowolenia marszczyć nos. To jest takie brzmienie, które właśnie to powoduje. Ale Les Claypool to oczywiście nie tylko Primus, to także kilka innych świetnych projektów, między innymi The Claypool Lennon Delirium, czyli grupa, którą stworzył z Seanem Lennonem, synem Johna Lennona, stylistycznie w zupełnie innym miejscu niż Primus. Zresztą proszę posłuchać.

No, lata 60. mocno słyszalne, ale to są całkiem współczesne rzeczy, nawet bardzo współczesne, bo album The Great Paradox and the Golden Egg of Empathy, z którego pochodzi ten utwór, ukazał się w maju tego roku, tak więc powiedzmy, że świeżynka. Les Claypool, basista, kompozytor, a także podobno fanatyk wędkarstwa, wczoraj świętował swoje 63. urodziny. Życzymy wszystkiego wspaniałego. A jak już jesteśmy w temacie muzycznych, no, wariatów właściwie, no to drodzy Państwo, 60 lat minęło niedawno od premiery debiutanckiej płyty grupy Mothers of Invention, prowadzonej przez Franka Zappę. No i z tej okazji pojawiło się takie bardzo obszerne, pięciopłytowe wydawnictwo jubileuszowe, na którym remastery, koncertówki, niesłyszane wcześniej miksy, generalnie dużo dobra. Między innymi takie oto nagranie.

0: Trouble Every Day.
1: I proszę sobie wyobrazić, że ten prawie 6-minutowy utwór to jest tylko taki drobny element, pyłek zaledwie w kontekście tego 5-płytowego jubileuszowego wydawnictwa, które się ukazało 25 września z okazji 60-lecia albumu Freak Out grupy Mothers of Invention. Myślę, że fani Franka nie będą zawiedzeni. Mnóstwo dodatków, koncertówek, niesłyszanych wcześniej wersji. Same ciekawe rzeczy. A jak już tak siedzimy w tych rocznicach, to ja jeszcze przypomnę, że kilka dni temu piękny, okrągły jubileusz świętowała inna ważna płyta, tym razem ze świata soulu, mianowicie Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera. No i co się w związku z tym wydarzyło? No, wydarzyła się epka z niepublikowanymi wcześniej utworami z roku 76 z sesji nagraniowej do albumu, między innymi takimi.

It's Easier, czyli wcześniej niepublikowany utwór Stevie'ego Wondera, który nie wszedł na album Songs in the Key of Life, a w sumie mógłby. Chociaż z drugiej strony jest to album kompletny, więc pytanie, czy to w ogóle byłoby potrzebne. W każdym razie cieszą te świeżo wydane, stare, ale dla świata nowe piosenki Stevie'ego. A tak a propos wcześniej niewydanych, a niedawno opublikowanych piosenek, cóż ja tu mam? Taki oto smaczek od grupy Morphine.

tydzień temu w Białych Szumach przedurodzinowo, wspominając Marka Sandmana, pojawiło się Morfin, ale ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, co się wydarzy, że byli członkowie zespołu wypuszczą w świat utwór nagrany niedługo przed śmiercią Sandmana. Co więcej, że pojawi się cała płyta złożona z nagrań odłożonych przed laty na półkę. Premiera jeszcze w tym roku, 4 grudnia. Ja się nie mogę doczekać, naprawdę. Widziałam, że na liście utwór zatytułowany Justin, więc cieszę się tym bardziej. Dobrze, no i płynnie teraz przeskoczyliśmy do kącika nowości. Jeszcze o tym albumie, który przed nami na trójkowej antenie nie miałam okazji opowiadać, a jeszcze bardziej słuchać warto. Nobody's Coming to Save You i grupa Gorillaz.

0: No i jak wrażenia? Bo moim zdaniem brzmi to świetnie. A jak oni brzmią na żywo? Widziałam ich koncert na OFF-ie w roku 2023, no i od tej pory właściwie śledzę ich muzyczne poczynania. Dublińska grupa Garriers. A, i dobre wieści są takie, że zagrają koncert w Polsce ponownie 23 listopada w Warszawie. Tak więc jeśli się komuś podoba i to jak brzmią w wersji studyjnej, to proszę sobie wyobrazić, co to będzie na żywo 23 listopada. Czas mnie goni straszliwie, więc jeszcze jedna nowość teraz na trójkowej antenie. Grupa Biały Falochron, Było sobie życie, a potem zupełna nie nowość, bo z lat 80. jeszcze.
1: Wiosna przyniosła nam rumieńce, już nie pamiętam zimy, fruwa coś w powietrzu. Unosi się nade mną. Było sobie życie, my w nim przez chwilę lub dwie.

przyniosło nam rumieńce. Już nie pamiętam zimy. Fruwa coś w powietrzu. Unosi się nade mną. Było sobie życie.

Minus 10 w Rio i zespół, którego chyba przedstawiać nie muszę, w utworze skomponowanym przez Jana Borysewicza, o którym film, bardziej obcy, będzie można niebawem obejrzeć na jednej z platform streamingowych, 7 października dokładnie. W rolę Jana Borysewicza wcielają się Mikołaj Bukrewicz i Mirosław Tomczyk, a w rolę autora tekstu do utworu Minus 10 w Rio, czyli Andrzeja Mogilnieckiego, Patryk Pietrzak, który także śpiewa, komponuje i jest w tym świetny. Gdyby ktoś nie słyszał, to na wszelki wypadek podrzucam Las Rąk.

Las Rąk i Patryk Pietrzak, do którego muzyki wrócimy jeszcze po 23, bo my tu jeszcze zostajemy. Michał Jakubik, Justyna Grabarz, dziękujemy za tę godzinę. A na koniec, jak już tak o filmach rozmawialiśmy, to nam się pojawi piosenka, którą można usłyszeć w filmie Powiedz mi, co czujesz, który premierę miał 18 września. Jesteś najlepszy i w czasy. Do usłyszenia po 23.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tajemnicza przesyłka w siedzibie Żandarmerii Wojskowej na Podkarpaciu. Prokuratura zaskarży decyzję o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. Donald Trump ogłosił koniec kosztownej wycieczki do piekła amerykańskich żołnierzy. Tajemnicza przesyłka w siedzibie Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie. Na miejscu pracowały służby, w tym ekipy ratownictwa chemicznego. Trzy osoby trafiły do szpitala, źle poczuły się po otwarciu przesyłki. Najnowsze informacje ma Mikołaj Tomasiewicz.
1: Do lecznicy trafili oni w stanie ogólnym dobrym, a do godziny 16 ich stan nie pogarszał się. Sprawa dotyczy przesyłki, która do placówki Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie dotarła dziś z Niemiec. Jak wynika z doniesień medialnych, po otwarciu koperty wewnątrz odkryto pocztówkę, a chwilę później źle poczuli się przebywający w pomieszczeniu wojskowi oraz cywil, którzy z podrażnieniami skóry, rąk i twarzy trafili do szpitala. Na miejscu pracowała też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Leżajska, która ewakuowała sąsiednią klatkę schodową. To łącznie ponad 130 osób. Z Nowej Dęby Mikołaj Tomasiewicz, Polskie Radio Rzeszów.
0: Kontrowersje wokół listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura zapowiedziała zaskarżenie decyzji warszawskiego sądu, a minister sprawiedliwości podkreśla, że podjął ją neosędzia. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka z Koalicji Obywatelskiej mówił w Pulsie Trójki, że najważniejsze, by ścigany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości Marcin Romanowski wreszcie stanął przed sądem.
2: Dowody są ewidentne, defraudacje są ewidentne. Wszyscy wiedzą, jak ta sprawa wyglądała w ten sposób, że politycy Solidarnej Polski związani ze Zbigniewem Ziobrą, no niestety gigantyczne pieniądze przeznaczali na cele związane ze swoimi politykami. Myślę, że dzisiaj najważniejsze jest to, aby pan Romanowski stanął przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Z kolei Krzysztof Cieciura z PiS-u przypomniał, że prokuratura nie wnioskowała o zmianę sędziego, który podjął decyzję o liście żelaznym.
3: Nie prosiła, nie wnosiła o test bezstronności, w żaden sposób nie podważała jego statusu w tej sprawie, a mogła to zrobić. Więc dzisiaj po wydaniu takiego wyroku stawianie tezy, że ten wyrok jest jakiś niewłaściwy, ponieważ wydał go taki, a nie inny sędzia, jest po prostu niepoważne.
0: Jeśli list żelazny będzie prawomocny, Marcin Romanowski będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. W szpitalach w Arabii Saudyjskiej są dwaj piloci samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Podczas lotu nad Jordanią miało dojść do bójki w kokpicie. Według nieoficjalnych informacji jeden z pilotów ugodził drugiego nożem. Ranny kapitan samolotu przeszedł operację i jest w stanie stabilnym. To on zdołał otworzyć drzwi kokpitu i grupa pasażerów obezwładniła napastnika. O tym, co się działo, opowiada jeden z nich. Próbował zniszczyć urządzenia sterujące, żeby unieruchomić samolot. Wyciągnęliśmy go. Była to kwestia sekund. Dziób samolotu był skierowany w dół. Wróciłem do kokpitu, chwyciłem wolanty i zacząłem je podciągać. Samolot zaczął się powoli wyrównywać. Wtedy inny pilot powiedział mi, że od tego momentu przejmuje sterowanie. Maszyna wlądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Premier Izraela Benjamin Netanyahu poinformował, że sprawca ataku został aresztowany. Pasażerowie dotarli do Tel Awiwu na pokładzie zastępczego samolotu. Dzieła sztuki przekazane przez prawie 100 polskich artystów trafią na aukcję charytatywną dla Ukrainy. Sztuka dla zwycięstwa. Niektóre z nich zaprezentowano w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dochód zostanie przeznaczony na zakup sprzętu dla ukraińskich żołnierzy walczących na pierwszej linii frontu. Akcję wspiera reżyserka Agnieszka Holland.
4: Ta inicjatywa wyniknęła z różnych takich uczuć, z uczucia wdzięczności, z uczucia niezgody na szerzący się coraz bardziej hejt, na nacjonalistyczne, generowane przez różne algorytmy i ruskich troli, ale też przez naszą rodzimą prawicę i skrajną prawicę, takie prądy odcięcia się od Ukrainy.

0: Ukrainy, odcięcia się od pomocy, kwestionowania tego, co Ukraińcy robią każdego dnia, to znaczy tego, że walczą po prostu za wartości, które są dla nas najcenniejsze.
1: Poza obrazami i fotografiami będzie można licytować wyjątkowe pamiątki, jak komiks Jacka Fedorowicza czy unikatowe wyklejanki Wisławy Szymborskiej. Akcja potrwa do wyczerpania prac, co szacowane jest na około 2 miesiące. Donald Trump ogłosił wyjście ostatnich amerykańskich żołnierzy z Iraku. Prezydent USA nazwał to wielkim dniem dla Ameryki i końcem bardzo kosztownej wycieczki do piekła. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Przybyliśmy walczyć z kalifatem, kalifatu już nie ma, wracamy do domu. Napisał Trump na portalu Truth Social. Według niego Stany Zjednoczone zostały wciągnięte w, jak się wyraził, bagno, jakim była wojna w Iraku, poprzez złe decyzje jego poprzedników. Przypomniał, że operację zaczął George Bush w 2003 roku, a kontynuowali ją Barack Obama i Joe Biden. Nie wspomniał, że działania USA w Iraku były także prowadzone za jego pierwszej kadencji. Trump przypisał sobie zasługę rozbicia państwa islamskiego. Ostatni amerykańscy żołnierze opuścili bazę lotniczą w Irbilu, w autonomicznym Kurdystanie. Pentagon mówi o sukcesie wieloletniej operacji. Wycofanie uzgodniono 2 lata temu. Kurdowie wyrażają jednak niepokój, bo Amerykanie zabierają ze sobą systemy obrony przeciwlotniczej i inne uzbrojenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Dziennikarze Trójki nominowani do nagrody imienia redaktora Janusza Majki za najlepsze podcasty w kategorii audio serial. Nominacje otrzymali Anna Dudzińska i Michał Matus za podcast 12 tysięcy dni. Katastrofa promuch Jan Heweliusz. Natomiast w kategorii debiut doceniono Annę Kowalczyk za Ołowiane dzieci, prawdziwą historię. Laureatów nagrody poznamy 5 grudnia. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz.
4: Młodzieżowa reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała Szwecję 3-0 w kwalifikacjach piłkarskich Mistrzostw Europy do lat 21. W ostatniej chwili wynik ustalił Daniel Bąk.
5: Początek meczu mieliśmy pod kontrolą, to na pewno. Byliśmy naprawdę bardzo dobrze ustawieni. Przejdę do debiutu, bo takie emocje mnie trzymają. Trener Jerzy Brzęczek powiedział do mnie, że ufa mi i czuję, że strzelę. Pozostało mi tylko wyjść na boisko i strzelać.
4: Dwie pierwsze bramki zdobył natomiast inny debiutant, Bartosz Mazurek.
6: Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego wejścia do tej drużyny, ale to nie jest przypadek. Ta drużyna od początku pokazuje, że jest w niej olbrzymi potencjał i to jest przyjemność tutaj grać i z uśmiechem na ustach. Myślę, że każdy chłopak w tej drużynie gra, bo to naprawdę sprawia radość, gdy wszyscy mają wspólny cel i mają tyle jakości w jednym zespole.
4: 5 października podopieczni Jerzego Brzęczka zagrają na wyjeździe z Włochami. A teraz piłka kobieca i awans Czarnych Sosnowiec do Pucharu Europy po zwycięstwie 1-0 z Breiðablikiem z Islandii. W pierwszym spotkaniu było 6-2, losowanie pierwszej rundy pojutrze. To nie koniec jeszcze informacji piłkarskich. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, która jutro w Lidze Narodów ma zagrać z Danią. Ronaldo cały ostatni mecz z Norwegią przesiedział na ławie. Nie wziął udziału też w treningu następnego dnia, a trener Jorge Jesus zapowiedział, że legendarny CR7 nie jest zawodnikiem pierwszego wyboru. Koszykarze Śląska Wrocław zaczęli przygodę z Eurocupem od porażki z Butecznością Podgorica 75-99. I wcale nie lepiej poszło szczypiornistom ze stolicy Dolnego Śląska w Superlidze. Industria Kielce wysoko pokonała Śląsk Wrocław 43-26. Mocne wejście w turniej w Pekinie Magdaleny Frank, która w pierwszej rundzie pokonała Elze Jacquemot 7-5, 3-6 i 6-4. O awans do trzeciej rundy Frank zagra z Czeszką Nikolą Bartunikową. Już w pierwszym meczu tysięcznika w Pekinie odpadła Katarzyna Kawa. Jutro rano w stolicy Chin Magdalinet zagra z Czeszką Katarzyną Siniakową, a wczesnym popołudniem Hubert Hurkacz z Amerykaninem Lernerem Tienem.
1: W nocy od 5 stopni na Podlasiu do 13 na zachodzie, nad ranem na północnym wschodzie możliwe mgłę. Jutro nadal ciepło, na zachodzie nawet do 25 stopni.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Tradycyjne intro wybrzmiewa, jak zawsze po 23 w środy. Po godzinie gitarowej zapraszamy na godzinne wyciszenie w białych szumach. Michał Jakubik, Justyna Grabasz, dobry wieczór po raz drugi.

Ależ się przy tej piosence oddycha. Wspaniale. Zresztą tytuł Forest trochę sugeruje. Tak, to jest ten moment, w którym możesz odetchnąć pełną piersią i się przenieść myślami i wyobraźnią w leśne przestrzenie, takie może lekko zamglone, bardziej dzienne niż nocne. Szum wody, który pojawia się w tym utworze w tle,

także robi swoje, a to jest nagranie koncertowe z Centrum Sztuki Barbican w Londynie, z koncertu Lory Misch, artystki, która jutro zagra koncert w klubie Jasmine w Warszawie, między innymi z Marysią Osu. Szczęśliwi ci, którym udało się zdobyć bilet. Naprawdę przepięknie się to zapowiada. Trochę zazdroszczę. Ale pięknie zapowiada się także koncert, na który w przeciwieństwie do koncertu Lory są jeszcze bilety, chociaż to dopiero w marcu, w przyszłym roku. Wtedy do nas zawita Bonobo i zagra swoją przepiękną płytę Distance in Static.

Fire on the Water. Utwór przepięknie ubogacony głosem Arusz Aftab. A za całym utworem stoi Bonobo, który 11 września wypuścił świat nową płytę. No i co tutaj dużo mówić? Cudnie to płynie. Jak zawsze w przypadku Bonobo bardzo dużo dzieje się w warstwie produkcyjnej, instrumentalnej. A mimo wszystko jest to muzyka, która no, jest po prostu kojąca, wyciszająca, pięknie płynąca bez nadmiernego hałasu. No i goście. Simon zaprosił na płytę całkiem sporo gości, kobiet przede wszystkim. I są to występy znakomite. Dlatego ja pozwolę sobie na jeszcze jeden fragment albumu, żeby lepiej Państwu te kolory i te kobiece głosy pokazać. Tym razem gościnnie Niloufer Janja, Youth's Fountain.

A to już grupa Rycerzyki w takim właściwie dość mrocznym utworze, co w przypadku rycerzyków nie jest zbyt częste, bo zazwyczaj w ich muzyce słychać słońce, nawet jeśli czasem jest za chmurami, a tutaj głębiny. To jest zresztą tytuł tego utworu, ale bardzo mi się podobają Rycerzyki w takim wydaniu. No i ta kompozycja to już jest właściwie przedostatni singiel przed premierą ich płyty Inny Las, która się ukaże 16 października, tak więc czekamy i z pewnością po premierze będziemy powracać. A na razie sięgam po zachwycający album Julie Jacqueline, nowiutki, świeżo wydany, The Jam. Zaprezentuję Państwu jeden utwór z płyty, pierwszy, Brand New, i myślę, że on już powie, czy warto sięgnąć po całość. Podpowiadam, warto.

Późnoletni, wczesnojesienny Patryk Pietrzek, już zapowiadany w poprzedniej godzinie audycji. Pytaj o nią, czyli przeciwieństwo tego, co prosił nas Grzegorz C. Przyznam, że dużo słucham tej piosenki ostatnio i w ogóle sporo słucham muzyki Patryka Pietrzaka, bo bardzo lubię jego wrażliwość, teksty, które no, w prosty sposób mówią o ludzkich sprawach. No i głos taki bardzo ładnie rzewny. Irlandczycy mają często w sobie taką rzewność w głosie. U Patryka też tak jest, a z tego co mi wiadomo to łodzianin. Chyba tak. W każdym razie ten głos zawsze porusza, a już niebawem będzie można Patryka usłyszeć wyśpiewującego wiersze Haliny Poświat

Cóż to są za piękne rzeczy. I będzie je można usłyszeć 5 października na żywo w Teatrze Kwadrat w Warszawie. Tam muzyczny, w zasadzie spektakl Bliskość w reżyserii Adama Kupaja, oparty na wierszach Haliny Poświatowskiej. Będzie można usłyszeć śpiewającego Patryka Pietrzaka, a także głos wciela

grającej się w rolę Haliny Poświatowskiej Weroniki Humaj. Zapraszamy, bo ja mam kilka podwójnych zaproszeń na to wydarzenie, tak więc śmiało można do mnie w tym temacie pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Wystarczy, że wyślą mi Państwo swoje imię i nazwisko w wiadomości mailowej. Koncert Bliskość, 5 dzień października o godzinie 19:30 w Teatrze Kwadrat. No to Państwo piszą, ja czekam na wiadomości, a w międzyczasie dzielę się chyba jednym z moich ulubionych albumów z kategorii Poezja śpiewana, śpiewana przez Melę Koteluk, grana przez grupę Kwadrofonik. Astronomia poety Baczyński. Bardzo proszę.

Ale to jest pięknie zagrane. No, uwielbiam wracać do tej płyty. Płyty, dzięki której poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jakoś tak jeszcze inaczej wybrzmiewa. Bardzo dobrze jest usłyszeć te teksty śpiewane kobiecym głosem i to jeszcze głosem Meli Koteluk. Astronomia poety, Baczyński i Wolność, czyli najdłuższy utwór na płycie. Po prostu chciałam Państwu podarować jak najdłuższy moment z grupą Quadrophonics i z ich przepięknym graniem, ale to też jest jeden z moich ulubionych elementów tego albumu. To, że powstaje muzyka inspirowana poezją, no to nie jest jakiś rzadki przypadek. Rzadziej powstaje muzyka inspirowana obrazami, chociaż są też takie przypadki. Na przykład wydany w minionym roku album Malowane mgłą tria Miłoszewska-Zajder-Zieliński, inspirowany malarstwem Olgi Boznańskiej. Album, na którym znalazł się m.in. taki oto piękny utwór z udziałem folkowej grupy Księżyc.

No i trochę biegają po plecach ciarki. Zresztą tak to często z Księżycem bywa, że ich muzyka przenosi do jakiegoś innego świata, wymiaru, do świata baśni. Wspaniała rzecz. Chociaż trzon tutaj stanowi oczywiście trio Miłoszewska, Zajder, Zieliński. W ogóle zespół Księżyc zapowiada płytę, która się ukaże w październiku. Jak się ukaże, to pewnie ją tutaj przyniosę do Białych Szumów i będziemy wspólnie słuchać. A na razie, no cóż, dziękuję za dziś. To były Białe Szumy, które realizował Michał Jakubik. Ja się nazywam Justyna Grabasz i dziękuję za te dwie wspólne godziny. Za tydzień już w trzech wymiarach gitary Piotr Baron, ja w szumach tradycyjnie, a za chwilę na antenie Trójki Ania Lalka i Bażancie Serce, więc pozostać z Trójką warto. No i zanim nam północ wybije i zanim Ania, to jeszcze Laura Misz po raz drugi, nadal koncertowo w utworze Jealousy. Dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 1 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tajemnicza przesyłka w Nowej Dębie nie miała środków chemicznych, biologicznych czy radiologicznych. Będzie zażalenie na decyzję warszawskiego sądu o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. Brytyjski premier mówi w BBC o możliwym udziale Iranu w próbie zamachu na bazę RAF. Żandarmeria Wojskowa prowadzi dochodzenie w sprawie tajemniczej przesyłki, która trafiła do jednostki w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Jak informuje, oględziny wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. Nie stwierdzono śladów zatrucia. Mieli poczuć się źle po otwarciu przesyłki, która dotarła do siedziby żandarmerii przed południem. Na teren jednostki wezwano specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Leżajska. Strażacy pobrali wtedy próbki do badań. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego, a warszawski sąd okręgowy wydał ją mimo sprzeciwu śledczych.
1: Marcin Romanowski po uprawomocnieniu tego postanowienia będzie mógł wrócić do Polski i odpowiadać z wolnej stopy. Zgodnie z decyzją sądu uchylone zostaną postanowienia o tymczasowym areszcie. Nie będzie też obowiązywał europejski nakaz aresztowania i list gończy. Prokurator Piotr Woźniak już zapowiedział zażalenie.
2: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem.
1: Z decyzji sądu cieszył się obrońca Marcina Romanowskiego, Bartosz Lewandowski. Adwokat zwrócił uwagę, że list może w każdej chwili zostać cofnięty.
3: Jeżeli osoba, wobec której taki zostanie zastosowany, nie przestrzega jego warunków, no traci tak naprawdę możliwość skorzystania z tej instytucji, z tego dobrodziejstwa tej instytucji.
1: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek napisał na Platformie X, że nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Polska nie ma dziś systemu miejsc schronienia dla całej ludności, przyznaje szef MSWiA. Marcin Kierwiński podkreślał w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce, że przez wiele lat nie inwestowano w budowle ochronne, dlatego w razie zagrożenia z powietrza trzeba korzystać także z tak zwanych miejsc ukrycia.
4: Polska nie ma systemu miejsc ukrycia dla całej populacji. Ja wiem, że za czasów PiSu ci mędrkowie dzisiejsi mówili, że mamy 125% populacji znajdzie schronienie w tym, co mamy, bo mamy na tyle schronów. Nie, nie mamy, bo od 30 lat, a może od 40 to nie inwestowaliśmy. Dlatego w sytuacji, w warunkach pokoju my musimy mieć świadomość tego, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia.
0: Minister Spraw Wewnętrznych dodał, że Polska buduje obecnie system ochrony ludności, między innymi na wzorach stosowanych w Finlandii i Szwecji. Dziś o 8.13 gościem Bez Uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Brytyjskie władze podejrzewają Iran o udział w przygotowaniach do zamachu na bazę RAF-u. Premier Andy Barnum potwierdził to w rozmowie z BBC. 5 mężczyzn zatrzymanych w pobliżu bazy zwolniono za kaucją. Teheran zaprzecza związkom ze sprawą.
5: Andy Barnum nie ujawnił, jakie ustalenia wskazują na udział Iranu. Zapowiedział przekazanie kolejnych informacji. Więcej powiemy w odpowiednim czasie, ale możemy potwierdzić, że uważamy, iż Iran odegrał w tym rolę. Nadal trwa skomplikowane i poważne śledztwo policyjne. Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w Stanach Zjednoczonych, powiedział premier Barnum w telewizji BBC. Szef brytyjskiego rządu bronił również decyzji o zwolnieniu podejrzanych za kaucją. Zapewnił, że mężczyzn objęto najbardziej rygorystycznymi warunkami. Wcześniej ich wypuszczenie skrytykował Donald Trump. 5 brytyjskich obywateli w wieku od 23 do 25 lat zatrzymano w niedzielę nad ranem w miejscowości Welford. Policja otrzymała zgłoszenia o 3 podejrzanych furgonetkach w pobliżu RAF Fairford. Mężczyźni są podejrzewani o przygotowywanie ataku terrorystycznego. W ich pojazdach znaleziono benzynę, ale nie odkryto urządzeń wybuchowych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Włochy przedłużyły o 15 następnych dni zawieszenie układu z Schengen w relacjach z Hiszpanią. Oznacza to utrzymanie kontroli granicznych prowadzonych w sierpniu w wyniku kryzysu migracyjnego w Ceucie. Jak pisze włoska agencja ANSA, minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedossi decyzję podjął na podstawie analiz, które wskazują, że w hiszpańskiej enklawie utrzymują się wcześniej stwierdzone problemy. Pierwsza decyzja o przywróceniu kontroli w ruchu z Hiszpanią zapadła na początku sierpnia, po tym gdy do Ceuty przybyły tysiące migrantów z Maroka. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czwartek słoneczny, niewielkie chmury tylko na Dolnym Śląsku. Tam też dziś najcieplej 25 stopni.

0: stopni, 22 w centrum, do 17 na Półwyspie Helskim.
1: Autopromocja.
2: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
3: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
2: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
3: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
2: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
1: Autopromocja.
2: Bażancie serce.

0: Jesienne liście. Od takiej kliszy zaczynamy, ale obiecuję, że nie będzie za dużo nawiązań do października, który dosłownie teraz się rozpoczął. Ale to była młoda Sienna Spyro. Niektórzy twierdzą, że młoda nadzieja popowej sceny. Powiem o niej za chwilę kilka słów. Ale na razie. Ania Lalka, dobry wieczór. Zaczynamy.
1: Cześć, z tej strony Oysterboy. Słuchacie audycji Barzancie Serce.

0: Z Oyster Boyem dzisiaj będziemy poznawać się trochę bliżej dzięki jego najnowszej płycie Eskapizm, na której pojawił się utwór Filmowy kadr. Audycję z kolei rozpoczęłam od artystki, która ma dopiero 21 lat, a ze sobą już naprawdę świetny debiut. I zapędziło mnie to w stronę utworów granych przez młodych, którzy na szczęście przeżyli z nami, pokazali nam różne etapy swojego życia i tworzenia. Należy do nich Bob Dylan, który w wieku wspomnianej Spyro wydał ten utwór.
1: How many roads must a man walk down before you call him a man?

Drugi dzień października, alternatywna rzeczywistość 1988 roku. Donnie Darko budzi się na polu golfowym po tym, jak w nocy ucieka ze swojego domu. Wróciłam dzisiaj do tego filmu, do filmu Donnie Darko, niemal w rocznicę, bo po prostu ma rewelacyjny soundtrack. Wracam bardzo często do tych utworów od Echo and the Bunnymen po właśnie Tears for Fears. Także kawałek tego uniwersum i może przypomnienie, że w październiku warto sobie ten film przypomnieć. Szalony, taki bardzo otwarty na myślenie o Stanach Zjednoczonych i okresie halloweenowym również. Ale teraz czas w audycji na polskie nowości sceny alternatywnego popu, których dzisiaj nie zabraknie. Teraz Rycerzyki i Magdalena Gajdzica oraz ich Blady Sierp.

łączą psychodeliczne brzmienia z dream popem, synth popem i elementami disco, czasami skręcając w stronę nawet prog rocka. Muzyka melodyjna, trochę dziwna, bardzo baśniowa. To po prostu rycerzyki, single zapowiadające najnowsze wydawnictwo. A zanim przejdę do artysty dzisiejszego wieczoru, wracam do 80s-ów.

0: wybrzmiało nam I Know It's Over od The Smiths, a później Oda do Morrisseya, czyli utwór z pierwszej solowej płyty Oyster Boya, czyli Piotra Kołodyńskiego, znanego również z zespołu Terrific Sunday, niestety zespołu, który jakiś czas temu skończył działalność. Ale dzisiaj o solowej karierze i no, czas na poznanie głębiej najnowszej płyty Oyster Boya.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: W studiu Trójki Oyster Boy, cześć.
3: Cześć, witam serdecznie.
2: Przyjechałeś z nową płytą, płytą trochę o ucieczce. Płyta nazywa się Eskapizm.
3: Bardzo o ucieczce. Nawet jak się otwiera tę płytę w wersji fizycznej, to tam jest opisane, co to dokładnie znaczy ten eskapizm. Eskapizm to jest ucieczka do świata fantazji poprzez robienie rzeczy nieprzyziemnych. To jest na przykład czytanie książek, słuchanie bądź tworzenie muzyki, wszystkie kreatywne działania. I to jest to, co ja zauważyłem, że chyba jest trochę sensem życia dla mnie, bo ja chyba próbuję uciec od jakby okrucieństwa tego dzisiejszego świata i od takiego szybkiego wyścigu szczurów. Warto czasem się zatrzymać i skupić na tym, co jest naszą pasją i w to może uciekać, bo eskapizm może być negatywnym wydarzeniem, ale też może być bardzo pozytywne, no bo jednak sens życia jest taki, żeby czerpać z niego. I według mnie przez uprawianie eskapizmu właśnie czerpiemy z tego życia jak najwięcej.
2: A ja trochę w kontrze, bo właśnie zastanawiałam się trochę, czy dzisiaj ten eskapizm nie ma trochę negatywnego wydźwięku pod kątem tego, że no dużo mówi się na temat sytuacji na świecie, dużo też muzyków podejmuje temat też jakiejś konfrontacji i opowiada o rzeczywistości. Ty jednak skupiasz się na tym świecie wewnętrznym.
3: Brzmi to faktycznie egoistycznie, jak to tak zaprezentowałaś. Ja się wychowałem w ogóle na punk rocku, czego pewnie nie słychać w moich piosenkach, ale myślę, że jeszcze mi przyjdzie napisać jakikolwiek protest song w życiu. Chyba jestem na takim po prostu etapie w życiu, że chciałem się skupić na chwilę na tym, co jest ważne dla mnie. Może to przez terapię, nie wiem. No jak zwykle tak to działa, że jak terapia u człowieka nadchodzi, to człowiek się bardziej skupia na sobie. I no, o tym jest trochę ta płyta. Może przyjdzie ten czas, kiedy zacznę pisać faktycznie o tym, że czas się przeciwstawić. Ta płyta jest może przez to dzięki temu lekka i nadal jest taka właśnie letnia, przez to, że no, jest jednak taka senna, marząca i opowiadająca właśnie o pasji.
2: Eskapistyczne są też trochę brzmienia na tej płycie, bo jednak opowiadając właśnie często o, nie wiem czy trudnych, ale no takich egzystencjalnych tematach, łapiesz się jednak piosenkowej, bardzo radosnej muzyki.
3: To jest chyba dlatego, że moją główną inspiracją muzyczną są Beatlesi, czego może nie słychać w mojej muzyce, ale jeżeli chodzi o tworzenie muzyki przeze mnie, to bardzo mocno to zostawiło gdzieś tam ślad prawdopodobnie w harmoniach wokalnych i w takich rozbudowanych melodiach, które gdzieś w stronę wesołą idą. I wydaje mi się, że u Beatlesów było podobnie, że te teksty niekoniecznie czasem, szczególnie w późniejszych fazach beatlesowskich, jak to

0: bo się słuchało, wydawało się, że to jest wesoła piosenka. Jak się wchodziło bardziej w znaczenie z tych słów, to już nie do końca jest wesoła piosenka. Wydaje mi się, że u mnie to jest to samo. No ja jestem też z natury 50% wesołkiem, a 50% smutasem, więc myślę, że po prostu ta muzyka i teksty mocno odzwierciedlają mnie. Co wydaje mi się, że też jest spoko, bo przez wiele lat szukałem siebie jakby w muzyce, w poprzednich projektach z poprzednią płytą, a tu myślę, że po prostu trafiłem w taki punkt, że faktycznie to jest, no użyję teraz bardzo takiego klisze, no ale autentyczne.
1: 30 minut niecałe płyty i 10 utworów. Niezłe tempo, ale w sumie to też nie jest nic nowego, no bo na poprzedniej też trzymałeś się takich właśnie 2-3 minutowych utworów. Myślę, że, ale ciekawa jestem, co na ten temat uważasz, pewnie trudniej napisać jest krótki utwór, w którym zawrzesz wszystko, co chcesz, a nie rozciągać go do tych pewnie 4-5 minut.
0: Kiedyś było tak, że jak pisałem utwory, to koniecznie chciałem, żeby utwór miał 3:30 i 4:30, a od niedawna, od kilku lat, mam tak, że jak po prostu siedzę z gitarą i zaczynam jakiś pomysł, to praktycznie od razu zaczynam śpiewać, nie robię żadnego intra, przychodzę od razu do sedna i zauważam, że mi się to podoba. Zauważam, że to jest, no, nie chcę mówić trochę jak media społecznościowe, że szybko trzeba złapać słuchacza, ale ja sam siebie łapię na tym, bo ja lubię bardzo muzykę, którą tworzę, lubię jej później posłuchać. Niektórzy nie lubią muzyki, ja akurat bardzo lubię. Więc ja lubię też siebie złapać, swoją własną uwagę i siłą rzeczy te formy są przez to krótkie. Są krótkie, treściwe, wydaje mi się, że są przez to też nie nudzące się. To może być traktowane jako takie właśnie, dlaczego tak robisz? Właśnie w tych czasach powinno się robić dokładnie na odwrót, że dłuższe formy, ale wydaje mi się, że dlatego fajne są płyty, bo możemy robić te numery nadal 2-3 minutowe, ale jeżeli robimy całą płytę, to jest cała opowieść, nadal mamy krótką książkę muzyczną, czy też film. Ja to tak lubię zawsze sobie porównywać, że płyta po prostu jest jak właśnie serial, że powinniśmy to przesłuchać od początku do końca, żeby całą historię poznać. Jeżeli piosenka ma mieć 5 minut, niech ma. Jeżeli zawiera całą opowieść i zawiera fajne rozbudowanie, interesującą solówkę, interesujący huk melodyjny, to jestem jak najbardziej za, ale jeżeli to ma być nudne, to zróbmy to 2-minutowe.
1: Radiowcy cię pokochają. Nie, no śmieję się oczywiście, bo ten kolejny refren w utworze wydaje się może niezbędny, ale jest coś w tym, że nasza uwaga jest dzisiaj krótsza.
0: Wiesz co, na płycie Terrific Sunday ostatniej Wzloty bez upadków, tytułowy utwór Wzloty bez upadków ma chyba 6 minut i uważam, że to jest idealna długość.
1: No,
0: więc,
1: piękny utwór.
0: Więc dziękuję. Więc to zależnie zupełnie, co utwór ma przekazać i po prostu wydaje mi się, że u mnie gdzieś właśnie te 2:30 to jest perfekcja, żeby powiedzieć krótką historię, bardzo prostą, ale też, która jest częścią dłuższej, fajniejszej opowieści.

0: przejdźmy trochę przez tę historię, może nie w każdym, przez każdy utwór, ale może od początku. Jestem zwykłym chłopcem, to brzmi, brzmi trochę jak próba pogodzenia się albo próba skontrowania tego, też patrząc na to, jaki jest tekst.
1: To jest i to, i to. To zabawne, bo w pewnym momencie w swoim życiu zdałem sobie sprawę, że przez lata myślałem, że jestem jakiś wyjątkowy i później wiadomo, no chyba każdy człowiek tak ma, że momentami myśli, ale jestem świetny, a później jest, ale jestem beznadziejny. I to jest taka sinusoida, która chyba trafia każdego z nas i akurat ja byłem na takim etapie, pisząc tę piosenkę, tym gorszym. I mówię, no jestem mało wart, no jestem po prostu, muszę się pogodzić z tym, że jestem zwykłą osobą, która nie dojdzie do niczego wielkiego. I na przekór wszystkiemu właśnie piszę, że jestem tym zwykłym chłopcem, ale tylko niektórzy tak to widzą, a ja tak naprawdę widzę to, że ja jestem niezwykłym chłopcem. Ta piosenka właśnie jest trochę na przekór napisana, ale też ma drugie znaczenie. Ma takie, że po prostu warto jest być sobą i nie patrzeć na to, co myślą inni. To też kolejne klisze z mojej strony. Wiem, że to była chostka, ale jest to chyba ważna informacja dla ludzi, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie narzuca się bardzo mocno, jaki kto ma być, a ja dopiero poczułem się naprawdę, naprawdę dobrze ze sobą, kiedy zacząłem faktycznie nie wstydzić się po prostu siebie. I ta piosenka o tym trochę opowiada.
0: Na tej płycie jest też trochę takich, nie wiem, czy mogę powiedzieć nastoletnich motywów, ale są takie proste symbole, które nawet doprowadziły mnie do pewnej dyskusji z inną dziennikarką Trójki, która po przesłuchaniu tej twojej płyty stwierdziła, że dla niej te teksty są zbyt, nie banalne, nie użyła tego słowa, ale że bardzo proste. Na przykład ja lubię proste teksty, więc do mnie to trafia. Faktycznie jest tak, że lubisz proste symbole, no patrzę nawet na tytuł utworów, jak kwiaty.
1: Bardzo lubię proste rzeczy. No, tak jak właśnie mówiłem wcześniej, jestem wielkim fanem Beatlesów i oni też jakby I love you, she loves me i tak dalej. Więc no, nie ucieknę od tego. Ja lubię po prostu też w polskim języku. Mam coś takiego, kiedyś nie pisałem w ogóle po polsku. Słuchałem polskiej muzyki i przyznam szczerze, rzadko kiedy trafiało mi coś w mój gust, że to jest to. Bardzo mi się nie podobało w polskim języku właśnie, że ludzie próbują na wyrost coś napisać takiego skomplikowanego i są jakieś twe, jakby zamiast twoje, o to mi chodzi. Jakieś po prostu wyrazy zastępcze, które są nieużywane w dzisiejszym języku.
0: Moja osoba, moje ulubione.
1: No, wiesz, o co chodzi. A ja po prostu staram się mówić takim językiem, jakiego używam rozmawiając. I oczywiście są tam metafory, ale ja jestem fanem jednak prostego języka. Też wychowałem się mocno na tekstach Much, gdzie Michał Wieraszko po prostu też używa prostych słów do opisania bardzo trudnych sytuacji. I ja też to robię. I może niektórym to się nie podoba, ale na przykład w piosence Chciałbym mieszkać nad morzem, ja tam śpiewam Otwierasz mi moje zasłony i pamiętam kiedyś jakaś pani mi w internecie skomentowała: piosenka o zasłonach, nic nie rozumiem, o co tu chodzi? Mówię, nic nie jest piosenka o zasłonach, więc jestem fanem prostych słów, tak.
0: A lubisz poezję?
1: Nie chcę powiedzieć, że nie lubię, ale nie zagłębiam się w poezję. Kupiłem kilka tomików poezji, żeby się zainspirować jakoś słownie i nigdy to nie działa. Najczęściej mnie inspirują po prostu jakieś zlepki słów, które mi się śnią na przykład, albo które mi przychodzą do głowy. Jak...
0: Śnią ci się słowa?
1: Śnią mi się słowa. Tak na przykład piosenka Od nowa z pierwszej płyty Ody do letnich dni mi się praktycznie, nie chcę powiedzieć, że cała przyśniła, ale oddychać mi się chce z tobą na wietrze mi się przyśniło. Wstałem, poszedłem do toalety, zaśpiewałem sobie do dyktafonu oddychać mi się chce z tobą na wietrze i później wstałem na kolejny dzień rano i w piżamie dokończyłem tę piosenkę i po prostu jestem z niej tak dumny, więc to są rzeczy, które przychodzą do człowieka same czasem i trzeba to łapać, takie chwile, bo tak jak mówił David Lynch, bardzo mi się podoba jego cytat, że najgorsze jest, jak nie zapisujemy naprawdę też prostych pomysłów. On powiedział, że on

0: nie zapisał kilku pomysłów w swoim życiu i jest bardzo niezadowolony z tego powodu. Użył tam wulgaryzmów, ja tego nie użyję.
1: No, Lynch może właśnie używał dużo bardziej skomplikowanych form, ale finalnie i tak mówił o najprostszych uczuciach. A jakie filmy miałeś w głowie, pisząc ten album?
0: Zagubiona autostrada na przykład.

Oyster Boy przypomniał nam trochę soundtracku zaginionej autostrady. To The Smashing Pumpkins' Eye. A my przypominamy jego płytę Eskapizm. Na niej również utwór, którego naprawdę, zupełnie szczerze, bez słodzenia artyście, którego zaprosiłam do audycji, ale naprawdę nie mogę wyciągnąć tego numeru ze swojej głowy od czasu jego premiery.

granie właśnie tego zespołu. I no, czemu nie? Czasem nieproszona zagram. To jest ten moment. In My Life z niemal barokowym fortepianem, czyli takie znaki charakterystyczne, takie smaczki kompozycyjne, za które kochamy tę grupę. Będzie dzisiaj sporo polskiej muzyki, wspomniałam, rockowej również, takiej jak najnowszy singiel grupy Hospital. To będzie słodko-gorzki segment tej audycji.

utwór Uśmiech Hospitala, wyprodukowany przez, uwaga, Piotra Kołodyńskiego, Oyster Boya. A teraz w Bażancim Sercu w Trójce, jeden z moich ulubionych polskich zespołów i wiem, że nie jestem w tym odosobniona.

0: płyta zawody w czasów. Pewnie bardziej dla tych, którzy szukają pewnych odpowiedzi w swoich latach 20., 30., ale z drugiej strony dotyka też tych najprostszych emocji, uniwersalnych, niezależnych od wieku, o których dzisiaj też trochę rozmawiamy. Jesteś najlepszy, ma w sobie tyle takiej emocji wyzwolenia i też tyle charakteru, że nie dziwię się, że trafił już na dwie polskie ścieżki dźwiękowe do różnych filmów. Najpierw do Sweat Magnusa von Horna, a niedawno do nagrodzonego Srebrnymi Lwami Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy. Ten drugi film ma zresztą soundtrack pełen polskiego alternatywnego popu. Można szukać, można poznawać. Na przykład Seweryna.
1: Jestem święcie przekonany, że będziesz próbował zdobyć

0: Słuchamy King Król, a raczej King Króla, ale już te pocałunki zostawiam wam.
1: This is dedicated to a Mr. Bream, a Mr. Reed, a Mr. Piney, and a Mr. Mood.

Jest na szczęście na polskim rynku muzycznym już taka słynna kompilacja Generacja Jazz, wydawana przez wytwórnię You Know Me Records. Selekcja młodych polskich twórców sceny improwizowanej. Na kolejnej płycie pojawiają się oczywiście kosmonauci. Bardzo zachęcam do posłuchania ich trójkowej live sesji, którą nagraliśmy w audycji Młody Polski Jazz. W tej audycji wracamy jednak do piosenek i do najnowszych utworów Rycerzyków.

Mówiłam na początku audycji o artystkach i artystach, którzy swoją karierę rozpędzali w okolicy dwudziestki. Zespół Mlecze nagrał kolejną płytę i na pewno dotyczy ich określenie tego talentu, wpisują się w to zagadnienie. Szukam też tych młodych, zdolnych za granicą i znalazłam to w Violet Grohl. Nazwisko nieprzypadkowe, ale myślę, że przy tak dobrej płycie jak Be Sweet to Me można o tym myśleć nawet bez zgryźliwości.

Na styku alternatywnego rocka i dream popu taki jest debiut Violet Grohl. No już rozwiewając jakieś wątpliwości, córka Dave'a Grohla z Nirvany czy Foo Fighters. Zbliżając się do podsumowań sezonu, powoli zbieram swoich ulubieńców. Może Violet Grohl trafi na taką finalną listę, ale no, na pewno trafi tam człowiek, który no, mało kto oczarował mnie tak jak on. Love Spells.

Dla nocnych słuchaczy Trójki, którzy kochają nowości, mam małą niespodziankę. Wciąż mam kilka wejściówek na koncert Lorraine podczas Unsoundu 10 października w Krakowie. Posłuchajcie, a jeśli się przekonacie, piszcie anna.lalka@polskieradio.pl.

Przypominam wejściówki na wszystkie koncerty festiwalu Unsound w Teatrze Łaźnia Nowa 10 października. Mam je i chętnie rozdam. anna.lalka@polskieradio.pl. Irlandzka grupa One Leg, One Eye, francuska elektronika z muzyką punkową Mandy Indiana i kojąca

Pożegnanie Słońca kwintetu Michała Awtyki. Będzie dobra okazja do posłuchania polskiego jazzu. Już między 18 a 25 października festiwal Jazz po polsku w klubie Jasmine. Zapraszamy serdecznie. Pożegnam się z zespołem też jazzowym, a dokładniej zespołem Marcela Balińskiego, Współgłosy i ich kołysanką. Ania Lalka, dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Bażancie serce.
1: Autopromocja.
0: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
0: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
2: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
0: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
1: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dearly beloved,